0: wartości człowieka. Tak o ulgach podatkowych dla par jednopłciowych mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej w rozmowie z RMF FM. Zgodnie z interpretacją ogólną wydaną przez ministra finansów, pary, które dokonały transkrypcji aktu małżeństwa zawartego w Unii Europejskiej, mają te same prawa i obowiązki podatkowe, co małżeństwa heteroseksualne. Z niektórych związków zawodowych w urzędach skarbowych zaczęły płynąć głosy, że interpretacja doprowadzi do chaosu w urzędach. Innego zdania jest szef KAS Marcin Łoboda.
1: Według mnie ta interpretacja jest naprawdę bardzo dobrze napisana i ja nie mam żadnych wątpliwości. Jesteśmy też po rozmowach po naradzie z dyrektorami, wicedyrektorami do spraw orzecznictwa i oni też nie mają wątpliwości po przeczytaniu tego wszystkiego, jak stosować przepisy prawa. Zrobiliśmy coś dobrego i przyzwoitego dla godności danego człowieka.
0: Przekonuje szef Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z interpretacją, pary tej samej płci po transkrypcji aktu małżeństwa z zagranicy mogą na przykład wspólnie rozliczać podatki. Razem ponoszą też odpowiedzialność za długi podatkowe. Remont trasy zamkowej w Szczecinie wkracza w kolejną fazę. W tle prokuratorskie śledztwo dotyczące gospodarowania odpadami, które powstały w czasie tej inwestycji. O szczegółach nasza reporterka Anna Połamar.
2: Śledczy będą sprawdzać, czy sposób przeprowadzenia modernizacji nie naraził gminy miasta Szczecin na szkody majątkowe. Chodzi o odpady, kruszywo i stal, które zostały po wyburzeniu łącznic trasy zamkowej. Remont cały czas trwa. W najbliższych tygodniach kierowcy nie pojadą prawą jezdnią. Chodzi o nitkę wyjazdową trasy. Do wiosny przyszłego roku wyremontowane zostaną estakady, mosty i łącznice. Koszt tej inwestycji to 84 miliony złotych.
3: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: W faktach wracamy do porannej rozmowy w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego był rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
4: Ty wie pan, co się stało 30 września 2006 roku?
5: 30 września 2006 roku. O matko, jestem historykiem, ale nie przypominam sobie.
4: No, powinien pan pamiętać. Tak? Rozwiązano WSI.
5: Rozwiązano WSI, no tak.
4: Co to, z tym
5: ustawa, to jest ustawa z czerwca.
4: Co z tym raportem?
5: Ustawa z czerwca 2006 roku.
4: Co
5: no
4: z tym raportem? Miał być odtajniony raport przez prezydenta. Mm-hmm. To już były ostatnie kroki podejmowane i nic.
5: No, zrobiliśmy to, co było możliwe w granicach obowiązującego prawa, czyli...
4: Czyli nie będzie odtajniony.
5: Przede wszystkim, panie redaktorze, analizy od sierpnia zeszłego roku były prowadzone przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Przygotowano propozycję odtajnionego aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, w jakim zakresie można te dane ujawnić, ten dokument i w wersji niejawnej i tej przygotowanej do odtajnienia trafił do marszałków Sejmu i Senatu, zgodnie oczywiście z przepisami prawa, czyli z tą ustawą z czerwca 2006 roku.
4: Kontrasygnata premiera, oczywiście.
5: I właśnie, i tutaj pan premier zapowiedział, że nie złoży swojej kontrasygnaty, rządzący powiedzieli, że nie zrobią tego, zatem pan prezydent tego dokumentu nie skierował, że mówił o tym wyraźnie podczas konferencji prasowej kilka tygodni temu.
4: Tak, dokładnie, cztery tygodnie temu mniej więcej, czyli nie będzie odtajnienia.
5: Znaczy to wszystko zależy od pana premiera. Jeżeli pan premier zdecyduje się na kontrasygnatę, to ten dokument nawet jutro mógłby być odtajniony, panie redaktorze. Wystarczy kontrasygnata pana premiera.
4: Ale kontrasygnaty nie będzie, czyli nie będzie ujawnienia.
5: No, ale to nie jest decyzja pana prezydenta, tylko pana premiera Donalda Tuska.
4: Ma pan dostęp do broni?
5: Nie, nie mam.
4: Nie ma pana. Chciałby pan mieć?
5: To jest dyskusja, panie redaktorze, która powinna się rozpocząć.
4: Dyskusję rozpoczął prezydent, ale ja się pytam pana, czy pan by chciał mieć dostęp do broni?
5: Chciałbym mieć pozwolenie na broń, nigdy się o to nie starałem.
4: Dlaczego się pan nie starał?
5: Nigdy się nie starałem, bo ten proces uzyskania pozwolenia na broń jest bardzo trudny, chociaż zdarzało mi się oczywiście chodzić na strzelnicę i strzelać, ale w sytuacji politycznej, w sytuacji geopolitycznej, w której znajduje się Polska, rozpoczęcie dyskusji na temat dostępu do broni nie jest niczym złym. Mniej niż 1% Polaków ma jakiekolwiek bycie z bronią palną.
4: Tylko dodajmy, że te polskie przepisy są bardziej skomplikowane niż przedstawiał prezydent, bo na przykład mamy dostęp do broni bez pozwolenia czarnoprochowej, ona też zabija.
5: Jasne. I właśnie, i dlatego ta dyskusja nad... I dobrze, że pan dotknął tego problemu, panie redaktorze, dlatego, że dyskusja nad dostępem do broni palnej musi obejmować wszystkie aspekty. Także, jeżeli chodzi o broń czarnoprochową, która nie wymaga zezwoleń. Także, jeżeli chodzi o różnego rodzaju broń pneumatyczną, którą można kupić w sklepach z militariami bez żadnego zezwolenia, a ta broń również może wyrządzić krzywdę, więc w rękach osób, które nie są odpowiednio przygotowane i przeszkolone, to jest narzędzie, które może zabić.
4: Tylko o to, żeby ułatwić, ale też, żeby pewne rzeczy utrudnić być może.
5: Chodzi o to, żeby przede wszystkim szkolić i uczyć Polaków, jak korzystać z broni palnej. I to jest jakby wiem, do czego pan zmierza, do tej wypowiedzi pana prezydenta z piątku, przy okazji otwarcia jednej ze strzelnic na Podlasiu. Tak, powinniśmy się szkolić z używania broni palnej. Powinny być stosowane, powinny być przede wszystkim zmienione przepisy. Pan prezydent mówi tutaj
4: o tym, żeby... być zmienione?
5: Ale to jest otwarcie dyskusji. Panie redaktorze, tu nie ma jeszcze gotowego rozwiązania.
4: Panie ministrze, jeżeli prezydent proponuje dyskutujmy, to zakładam, że przemyślał, jaki jest cel tej dyskusji. Jakie są
5: ta dyskusja się dopiero
4: blokowe.
5: Rozpoczyna. Ta dyskusja się dopiero rozpoczyna.
4: A ja się pytam, jaki jest cel tej dyskusji? Znaczy, taki, bo trzeba pamiętać, że... No właśnie, jak?
5: Taki, żeby przede wszystkim przygotować Polaków do umiejętności obsługiwania broni palnej, bo tak jak powiedziałem, mniej niż 1% Polaków posiada taką umiejętność i też kilkaset tysięcy Polaków, jest tylko około 400 tysięcy zezwoleń na broń palną, a być może powinno tych Polaków być więcej, którzy są przeszkoleni, tak jak jest to w innych krajach, nie wiem, w Finlandii czy w Szwajcarii, tam od 30 do 40% dorosłej populacji ma obycie z bronią palną, więc to jest otwarta dyskusja. W Czechach czy w Austrii jest to od 3 do 4% dorosłych obywateli.
4: Panie ministrze, że skutki na przykład tego posiadania powszechnego broni są takie, czy powszechniejszego, że w Stanach Zjednoczonych policja wchodzi zawsze z bronią, ma zawsze prawo strzelać, albo prawie zawsze, i jest to dużo bardziej niebezpieczna sytuacja. Policjanci mówią, to nie jest dobry pomysł.
5: Ja, panie redaktorze, nie zgodzę się z takim porównywaniem Polski do Stanów Zjednoczonych. Tam jest zupełnie inna kultura, też wynikająca z historii Stanów Zjednoczonych. My mówimy tutaj, i pan prezydent otwiera dyskusję na temat przede wszystkim szkoleń, prewencyjnych szkoleń, przygotowania Polaków do tego, żeby...
4: Każdy może, to znaczy na strzelnicę tego... można się zapisać.
5: No tak, tylko, no panie redaktorze, ale jeżeli pan pójdzie na strzelnicę, to wie pan, ile pan wyda na to pieniędzy. To nie są tanie rzeczy, niestety. Natomiast
4: mówienie o tym, jak za darmo?
5: Mówimy tutaj o rozwinięciu całego systemu szkoleń i być może zmianie przepisów w dostępie do broni palnej. Prezydent otwiera dyskusję i ta dyskusja dopiero będzie trwała. Panie nie ma gotowego rozwiązania.
4: To znaczy, gdzie mamy dojść, dyskutując na temat łatwiejszego dostępu do broni? To znaczy, jaki jest cel? Kupowanie jak w Walmarcie w Stanach Zjednoczonych? Czy jednak jakieś zgody? No to znaczy, co ma być ułatwione?
5: Ależ oczywiście, że muszą być pozwolenia. Oczywiście, że każdy aspirujący do dostępu do broni musi przejść badania psychologiczne. Tak jak teraz też zresztą jest, że osoby, które ubiegają się o pozwolenie na broń, muszą przejść testy psychologiczne, muszą zdać egzamin w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Nie mogą być osobami karanymi. Tyle tylko, że ten dostęp do broni jest bardzo reglamentowany, a być może powinien być szerszy. Biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, w jakiej się znajdujemy.
4: Jeśli Władimir Putin pojawi się na szczycie G20 w Miami, bo tego nie wiemy tak ostatecznie, prezydent Karol Nawrocki będzie z nim pozował do wspólnego zdjęcia?
5: Jeżeli uważnie się wsłuchamy, a mam nadzieję, że pan redaktor też się wsłuchał w wystąpienie pana prezydenta na forum ONZ, to wyraźnie tam wybrzmiało, jaki jest stosunek prezydenta Karola Nawrockiego do Władimira Putina. I do putinowskiej Rosji. Nie do Rosjan, tylko do putinowskiej Rosji i do polityki prowadzonej przez Władimira Putina.
4: Ale ja się pytam o zdjęcie. No będzie jakieś zdjęcie.
5: Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, panie redaktorze. Nie my jesteśmy stroną zapraszającą. My po raz pierwszy w historii zostaliśmy zaproszeni do udziału w grupie G20 i to jest efekt starań pokoleń Polaków i po raz pierwszy mamy możliwość uczestniczenia w tak poważnym forum gospodarczym. No nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, panie redaktorze.
4: A jeśli Władimir Putin podchodzi, też sobie tego nie wyobrażam, ale podchodzi do Karola Nawrockiego i mówi... Karol, ale to wyciąga do niego
5: kierunek,
4: rękę.
5: Nie ten kierunek, nie zgadzam się z tym, że do takiego, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, absolutnie sobie takiej sytuacji nie wyobrażam, znając też prezydenta Karola Nawrockiego, osobę ściganą przez Władimira Putina i przez reżim putinowski.
4: A ja sobie potrafię wyobrazić, że kagiebista będzie próbował zrobić taką rzecz.
5: Jasne, kagiebista jest zdolny do wielu rzeczy, zresztą widzimy to na co dzień, jakiego rodzaju działania podejmuje na chociażby na Ukrainie, jak w jaki sposób prowadzi wojnę hybrydową, dotykając wschodniej flanki NATO, ale my spłaszczamy tę dyskusję, koncentrując się na Władimirze Putinie, a nie patrzymy na to, jaką wartością dodaną jest sam udział Polski w grupie G20 i starania, by w tej grupie G20 być na stałe.
4: Nikt nie dyskutuje na temat
5: dyskutuje.
4: Tego zysku.
5: Ależ jasne, że tak, G20... bo wszyscy się skupiają w tej chwili, co zrobi Karol Nawrocki, jak pojawi się Putin, a do spotkania...
4: To jest ten element kłopotliwy tego spotkania.
5: Tak, panie redaktorze, tyle tylko, że spotkanie spotkanie przedstawicieli grupy G20 będzie dopiero w połowie grudnia i naprawdę dużo się jeszcze może wydarzyć.
4: Dużo to znaczy co?
5: No dużo się może jeszcze wydarzyć w polityce międzynarodowej.
4: O której mówił Radosław Sikorski?
5: Ta duża rzecz to na przykład taka, że Putin się nie pojawi na szczycie G20.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza. Cała rozmowa do usłyszenia jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Zbliża się trzecia, czas na fakty. RMF FM, Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Jestem, zapraszam. Będą wielkie zmiany w amerykańskiej armii. Powstanie nowe dowództwo do wojny z użyciem AI, dronów i robotów. Jest akt oskarżenia za znęcanie się nad dziećmi we wstrząsającej sprawie ze Zgierza. Wystartowały prace przy rozbudowie A2 między Łodzią a Warszawą. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Duże zmiany w amerykańskiej armii zapowiedział szef Pentagonu Pete Hegseth. W Quantico ogłosił m.in. utworzenie nowego dowództwa do prowadzenia wojny autonomicznej z wykorzystaniem dronów, robotów i sztucznej inteligencji. Ma nim kierować czterogwiazdkowy generał. Hegseth zapowiedział też redukcję o 20% liczby generałów i admirałów oraz utworzenie biura do spraw religijnych. Mówił również o sprowadzeniu do Stanów Zjednoczonych 10 000 żołnierzy stacjonujących za granicą. Jest akt oskarżenia w sprawie znęcania się nad dziećmi przebywającymi w zawodowej rodzinie zastępczej ze Zgierza w Łódzkiem. Sprawa wyszła na jaw po tym, gdy przechodzień zauważył i nagrał bosego 8-latka stojącego na śniegu w piżamie. Chłopiec był dotkliwie pobity, miał rany na głowie, plecach, klatce piersiowej i pośladkach. Przypomina rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
2: Opiekunowie wyzywali go, bili drewnianymi przedmiotami i zmuszali do stania na mrozie. Karano go też klęczeniem nago z wyciągniętymi rękami na grochu. Pretekstem do bicia było na przykład to, że chłopiec nie mógł znaleźć bielizny lub zapomniał wyprowadzić psa. Ostatecznie ustalono, że ofiarą przemocy padła również jego siostra. Dziewczynkę celowo kąpano w lodowatej wodzie i golono jej głowę na łyso. W domu mieszkało łącznie 6 dzieci z rodziny zastępczej oraz córka jednego z oskarżonych. Ostatecznie 39-latek odpowie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad dziećmi i spowodowanie u nich obrażeń, a także niepłacenie alimentów. Rodzice zastępczy są oskarżeni o znęcanie się nad dziećmi oraz o to, że nie reagowali na przemoc ze strony 39-latka.
1: 40-latkowi i 31-latce grozi do 10 lat więzienia. Widmo takiej samej kary wisi nad 39-latkiem oraz do 2 lat za kratami za niepłacenie alimentów. Sprawa będzie toczyć się przed Sądem Rejonowym w Zgierzu. Pijanego zastępcę prokuratora okręgowego z Opola za kółkiem zatrzymali policjanci. Mężczyzna wpadł na Podkarpaciu, informuje reporter RMF FM. Szczegóły tej sprawy ustalał Krzysztof Zasada.
3: Ktoś zadzwonił na numer alarmowy, że autostradą A4 porusza się samochód, którego kierowca może być kompletnie pijany. Do akcji ruszyli policjanci z Przeworska. Zatrzymali osobową kije. Okazało się, że 53-letni kierowca jest kompletnie pijany. Badanie wykazało prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Podczas kontroli mężczyzny powiadomił, że jest prokuratorem. Trafił do policyjnej izby zatrzymań. Powiadomiono jego przełożonego. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Przemyślu. Jak się dowiedziałem, sprawę ma przejąć Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.
0: Fakty prosto z Francji.
1: Już 3 dni trwają starcia strajkujących licealistów i lewicowych aktywistów z policją we Francji. W wielu

0: W miastach uczniowie wznoszą i podpalają uliczne barykady. Blisko 100 osób już zostało rannych, informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
1: W wielu miastach policjantów atakują wyjątkowo agresywne bojówki zamaskowanych licealistów i skrajnie lewicowych aktywistów, do których dołączają się młodzieżowe bandy z imigranckich przedmieść. Członkowie tych bojówek obrzucają funkcjonariuszy kamieniami, koktajlami Mołotowa i butelkami ze żrącym kwasem solnym, celują w nich fajerwerkami, są też często uzbrojeni w metalowe pręty i łopaty. Czasami atakują również nauczycieli i tych uczniów, którzy nie chcą przyłączyć się do strajku przeciwko zapowiadanym przez rząd cięciom budżetowym. Uczennica na podpalskim imigranckim przedmieściu w Sandyni została poparzona kwasem solnym. Policja używa gazu łzawiącego pałek i miotaczy gumowych pocisków.
0: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie A2 między Łodzią a Warszawą. Autostrada zyska po jednym pasie w każdym kierunku. Na co muszą przygotować się kierowcy? Harmonogram prac przejrzał Michał Krasoń.
2: Na początek drobne utrudnienia na węzłach Wiskitki, Warszawa Zachód, Opacz i Mszczonów Północ. Tam w najbliższych dniach drogowcy będą poszerzać dojazdy do alternatywnych dróg dla A2. W listopadzie rozpoczną się już prace na samej autostradzie. Wtedy kierowcy muszą przygotować się na znacznie większe utrudnienia.
3: Naszym priorytetem było to, aby kierowcy mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchów każdą stronę. Będą wprowadzone ograniczenia prędkości do 70 km na godzinę. Tego, żeby były one respektowane, będą pilnować odcinkowe pomiary prędkości.
2: Mówi Jędrzej Puzyński z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 3 odcinki autostrady powinny zostać oddane do użytku do końca przyszłego roku. Ostatni, ten najbliżej Łodzi, będzie gotowy wiosną 2028.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Uniwersytet Medyczny w Łodzi ma nowy, 8-kondygnacyjny budynek, co Centrum Wsparcia Dydaktyki. Inwestycja kosztowała blisko 94 miliony złotych. Kanclerz uczelni Paweł Zawieja w rozmowie z dziennikarką RMF FM Agnieszką Wederką podkreśla, że to zupełnie nowy świat dla studentów i pracowników uniwersytetu.
5: Jak teraz będą mogli uczyć się studenci Uniwersytetu Medycznego? Jak zmieniają się ich możliwości nauki?
6: Obecne procesy edukacji idą w stronę praktycznych zajęć. Także w środki z KPO i program rozwoju uczelni w wielu miejscach umożliwia po pierwsze korzystanie z nowoczesnych metod nauczania praktycznych, po drugie pozwala na sprawdzenie tych umiejętności na przykład w ramach Centrum Egzaminów Standaryzowanych. To, co się zmienia dla studentów, to jest zupełnie nowy świat studiowania, nowa jakość studiowania, bo przebywanie w nowoczesnej infrastrukturze, przyjaznej, zadbanie o te potrzeby nie tylko związane z samym procesem dydaktyki czy nauki, ale z takim normalnym przebywaniem, odpoczywaniem, korzystaniem z szatni, przestrzeni takich wspólnych. To jest zupełnie, studenci tego potrzebują w obecnych czasach. Bardzo nam się sprawdzają pokoje cichej nauki, indywidualnej pracy i grupowej. Mieliśmy takie pomieszczenia w bibliotece, które są czynne 24 godziny na dobę i prawdopodobnie w tym budynku, w którym jesteśmy, budynku 1, największej inwestycji, ale też w budynku na ulicy Spornej, w centrum pediatrycznym. Tych pomieszczeń dla studentów przygotowaliśmy wiele i coś się spodziewam, że również te pomieszczenia będą musiały być dostępne 24 godziny na dobę, bo studenci potrzebują takiej infrastruktury, gdzie będą mogli sobie spędzać czas w spokoju, zdobywać wiedzę i też współpracować.
5: Czy dzięki tym inwestycjom uczelnia będzie mogła więcej studentów przyjąć, bo rocznie około 9 tysięcy studentów kształciliście?
6: Tak, mamy mniej więcej 9 tysięcy studentów na uczelni. Mamy takie założenie. Wprawdzie są pewne ograniczenia związane przede wszystkim z infrastrukturą kliniczną. Możliwości pacjentów, znaczy ilości pacjentów, ilości oddziałów, ale też możliwości przyjęcia kolejnej wizyty studentów przez pacjenta, musicie Państwo wiedzieć, to są ograniczone. Natomiast ta infrastruktura pozwoli nam przynajmniej utrzymać tą liczbę, a prawdopodobnie na niektórych kierunkach tych kluczowych kilka grup studenckich będziemy mieli więcej. Nam zależy na tym, żeby ilość studentów nie wpływała na obniżenie jakości kształcenia i też takich możliwości rozwoju studentów, nie tylko takich naukowych, dydaktycznych, ale takich też własnych, osobistych. W związku z tym musimy tutaj mieć ten kompromis zachowany.
5: Gdyby mógł Pan jeszcze opowiedzieć o tym Centrum Egzaminów Praktycznych, jeśli ja dobrze zapamiętałam, bo to jest coś, co jest nieodzowne w nauce zawodu lekarza, stomatologa i tak dalej, a jednocześnie to jest coś, co wyróżnia Uniwersytet Medyczny spośród innych uczelni wyższych o innych profilach.
6: Faktycznie wcześniej bardziej zwracano uwagę na zdobywanie wiedzy. W tej chwili ważniejsze są umiejętności, praktyczne kompetencje, które student zdobywa w trakcie studiów. I jedno to jest takie jednostki jak Centrum Symulacji Medycznej, jak pokoje symulacji medycznej, jak zajęcia kliniczne. To jedno jest to zdobywanie wiedzy, natomiast musimy mieć możliwość w warunkach kontrolowanych sprawdzenia, na ile te umiejętności są przyswajane przez studentów, co możemy zmienić w tym procesie, żeby było lepiej. I faktycznie w ramach programu rozwoju uczelni wybudowaliśmy takie Centrum Egzaminów Standaryzowanych dla przeprowadzania egzaminów OSCE. Jest to 12 pokoi, każdy pokój jest oddzielną stacją egzaminacyjną, wyposażonych w różny sprzęt, żeby różne umiejętności, różne kwalifikacje sprawdzać, z systemem informatycznym egzaminowania, z systemem audiowizualnym do pełnego nadzoru. Dodatkowo jest pomieszczenie odpraw dla studentów. Ten egzamin wygląda w ten sposób, że 12 studentów naraz wchodzi do danego pokoju, na daną stację egzaminacyjną i w tym samym czasie kończy ten etap egzaminu i przechodzi do pokoju następnego. Czyli jest taka runda po 12 pokojach, może być tak zwane małe OSCE, wtedy tych stacji egzaminacyjnych może być mniej, minimum 6. I tak przebiega egzamin i ten egzamin faktycznie sprawdza, jak student zdobył te kompetencje, te umiejętności praktyczne. Łącznie z ubraniem się, z przywitaniem pacjenta, ze wszystkimi tymi elementami, no, które oczekujemy od dobrego lekarza.
5: A jeszcze bardzo ciekawe wydają się te sale symulacji, bo to rozumiem, że taki przyszły lekarz ma możliwość sprawdzenia rzeczywiście, jak na przykład wykonuje się takie badanie USG. Może to sobie na sucho przytrenować.
6: Zgadza się. W Centrum Symulacji Medycznej mamy fantomy i systemy takiej wysokiej wierności, gdzie można uruchomić program z różnymi powikłaniami, z różnymi zachowaniami. Natomiast te pokoje symulacji medycznej to są pokoje, gdzie są symulatory niskiej wierności, znacznie mniej skomplikowane, nie wymagające obsługi technika, natomiast pozwalające na odciążenie zajęć przy łóżku pacjenta. Pacjent w ogóle będąc w szpitalu, to jest dla niego ciężki okres, a kiedy wchodzi jedna grupa po drugiej studentów, ta jakość przebywania w szpitalu i tego procesu leczenia spada, więc te pokoje symulacji medycznej pozwalają przećwiczyć różnego rodzaju elementy procedury nie przy pacjencie, tylko właśnie w takim pokoju symulacji.
5: Czy dzięki temu całemu procesowi inwestycji Uniwersytet Medyczny teraz wchodzi w XXI wiek, tak właśnie z kopyta, z rozmachem i będziecie się Państwo koncentrować wokół ulicy Pomorskiej, no bo wcześniej uczelnia była w różnych miejscach, tak Łodzi, rozrzucona.
6: Zgodnie z naszą strategią, naszym docelowym kampusem jest kampus CKD i tak naprawdę na przestrzeni następnych 15-20 lat takim naszym marzeniem jest, żeby mieć wszystkie działalności i aktywności w tej infrastrukturze. Tutaj mamy zarówno infrastrukturę kliniczną, dydaktyczną, naukową, więc następuje taki efekt synergii tych działalności. A no tak jak Państwo widzicie, poziom tej infrastruktury, cały czas inwestujemy, tak naprawdę ten program rozwoju uczelni KPO to jest jednym z wielu programów, które realizujemy. Wieloletni program CKD to jest 800 milionów, więc wielokrotnie większy budżet. Mamy nowy budynek Molekolabu, który też był współfinansowany ze środków europejskich, także tych inwestycji jest wiele. Mamy jeszcze kilka w planach, więc będziemy cały czas starać się tutaj kampus CKD rozwijać i kolejne aktywności przynosić do tej infrastruktury.
0: O zmianach na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi z kanclerzem uczelni Pawłem Zawieją rozmawiała Agnieszka Wederka.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: RMF 24. Radio informacyjne.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku wśród ofiar tej katastrofy była Anna Jantar. Ostatni lot Mikołaja Kopernika. Kuba Śliwiński zaprasza.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

0: oznacza najnowsze fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Mietnikowski w studiu faktów. Zaczynamy.
1: Dzień dobry, zapraszam. Fakt o czwartej zaczniemy od kolejnego ustępstwa w Zielonym Ładzie. Komisja Europejska chce odroczyć przepisy metanowe. Szpital w Nowej Soli pod kontrolą NFZ-u. W tle nieprawidłowości z dokumentacją oraz problemy pacjentów z dostępem do leków. Jak rozpoznać u siebie zawał serca? Mówiliśmy o tym w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Komisja Europejska ustępuje w sprawie kolejnego elementu Zielonego Ładu. Bruksela ma zaproponować roczne odroczenie części przepisów metanowych, które nakładają na importerów gazu spoza Unii obowiązki dotyczące monitorowania i raportowania emisji. Jakie jest stanowisko Polski w tej sprawie? O tym nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Rozmawiałam z wiceministrem energii Wojciechem Wrochną, który powiedział mi, że Polska cieszy się, że Komisja Europejska w końcu dostrzegła problem, ale uważa, że rok odroczenia to za mało. Warszawa od początku zabiegała o 3 lata. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo dostaw gazu. Polska obawia się, że zbyt wyśrubowane wymogi mogą zniechęcić część dostawców spoza Unii do sprzedaży gazu na unijnym rynku. W efekcie mogłoby być mniej dostępnych dostawców, a więc większe ryzyko dla bezpieczeństwa energetycznego.
1: NFZ rozpoczął kontrolę w szpitalu wielospecjalistycznym w Nowej Soli w Lubuskiem, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Ta kontrola to reakcja na informację portalu zero.pl. W dokumentacji pacjentów wpisywany był ostry zawał serca, a potem okazywało się, że nie było podstaw do takiego rozpoznania. Część chorych skarżyła się też, że traci dostęp do potrzebnych im leków. Przeciwwskazaniem do ich stosowania był właśnie ostry zawał. Fakty w tej sprawie ustalał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Przede wszystkim, dlaczego leczenie zawałów w trybie ostrego zespołu wieńcowego stanowiło większość, prawie 3/4 procedur kardiologicznych w tym szpitalu, a procedury planowe tylko 1/4. W pozostałych placówkach proporcje są zazwyczaj dokładnie odwrotne. Leczenie ostrych zespołów jest lepiej wyceniane i wiąże się z większymi pieniędzmi dla szpitali. Władze lecznicy w Nowej Soli tłumaczyły, że te liczby wynikają z tego, że przyjmują pacjentów z różnych części województwa lubuskiego i specjalizują się właśnie w leczeniu ciężkich przypadków. I właśnie to sprawdzi teraz NFZ. Kontrola potrwa, jak ustaliłem, od 4 do 6 tygodni.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Przełomu w sprawie zmian w Trybunale Konstytucyjnym w najbliższych dniach nie będzie. Jak nieoficjalnie ustalił nasz dziennikarz Tomasz Skory, Trybunał wcale nie jest w stanie wojny. I to mimo wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec trójki nowych sędziów oraz złożenia w prokuraturze doniesienia na prezesa Bogdana Święczkowskiego.
5: Według moich informacji nowi sędziowie prowadzą z kilkuosobową grupą sędziów powołanych głosami PiS zakulisowe rozmowy mogące wyprowadzić Trybunał z kryzysu. Bogdan Święczkowski nie bierze w nich udziału. Jego gwałtowne ruchy i oskarżenia mają jednak swoje źródło właśnie w tym, że prezes o tych rozmowach wie, a wie też, że nie wszyscy sprzeciwiają się tak jak on uznaniu sędziów wybranych przez obecny Sejm. Nieoficjalnie słyszę też, że w najbliższych dniach może dojść do wspólnych uzgodnień nowych sędziów z tymi, którzy nie chcą już wspierać Święczkowskiego. Ich efekt możemy jednak poznać z opóźnieniem, bo wciąż nie jest jasny status Macieja Berka. Części sędziów nie ma w kraju, a jeden z nich jest chory. Zgromadzenie ogólne sędziów, na którym ustalenia te miałyby się zamieniać w decyzję, odbędzie się nie wcześniej niż za 2 tygodnie, oczywiście o ile dojdzie do jakiegoś porozumienia.
1: Silny, piekący ból w klatce piersiowej, często budzący ze snu. Tak zwykle objawia się zawał, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. O sercu mówiliśmy wczoraj w cyklu Twoje zdrowie. Nasz ekspert podkreślał, że u pań występują też często nietypowe objawy zawału.
6: Dużo częściej u kobiet nie jest to ból w klatce, ale duszność, czy uczucie braku powietrza. To jest taki objaw, który może niestety być powodem pomyłek diagnostycznych. Częściej też te objawy gdzieś są zlokalizowane w plecach, w obrębie łopatki. Bardzo trzeba być ostrożnym, ponieważ te objawy, szczególnie u kobiet w wieku średnim, mogą być mylone z objawami menopauzy.
7: Kobiety później się zgłaszają.

0: doświadczają?
1: Faktycznie poprzez to, że te objawy są nietypowe i panie są zdecydowanie dużo bardziej wytrzymałe na ból i często trwa to dużo dłużej, zanim panie się zgłoszą do nas.
2: Przestrzega profesor Maciej Wybraniec, kierujący oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu. A z ekspertem rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: liczy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu będziemy w Lublinie i zapytamy was, ile dziś kosztuje studiowanie.
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radiomałpa.rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24 już jutro po 12:00.

0: Jest piąta, czas na najnowsze fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Witam, zapraszam. Sąd zdecydował w sprawie Romanowskiego. Jest postanowienie o wydaniu listu żelaznego byłemu wiceministrowi sprawiedliwości. Resort cyfryzacji uspokaja po ostatnich wyciekach danych, mimo że poszkodowane mogą być miliony osób. Schrony i miejsca ukrycia będą oznakowane. W życie weszły nowe przepisy. Jest postanowienie sądu o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Jeśli się uprawomocni, ukrywający się od blisko 2 lat były wiceminister sprawiedliwości będzie mógł wrócić do kraju i odpowiadać z wolnej stopy. Decyzja sądu nie jest prawomocna. Z informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, jakie były powody tej wydania?
2: Sąd uznał, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości, w której Romanowski jest podejrzanym, została wyjaśniona w sposób wystarczający, żeby nie stosować już aresztu.
3: Zdaniem sądu rozsądnie korzystniejszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie organom ścigania i sądowi wyjaśnienia tej sprawy.
2: Wyjaśniała rzecznik sądu Anna Ptaszek. Według obrońcy Romanowskiego decyzja sądu jest wręcz korzystna dla śledczych.
4: To postanowienie jest także w interesie samej prokuratury, która może kontynuować to śledztwo, jak pan Marcin Romanowski już się stawi i będzie miał gwarancję, że nie zostanie tymczasowo aresztowany.
2: Z mecenasem Lewandowskim nie zgadza się jednak prokurator. Piotr Woźniak jasno zapowiada zażalenie.
5: Niestety, ale zaufać podejrzanemu nie mogę. Będzie wywód w argumentacji zażalenia na to postanowienie.
2: Do czasu rozpatrzenia zażalenia Marcin Romanowski pozostaje ścigany listem gończym w kraju i europejskim nakazem aresztowania za granicą.
1: Ministerstwo Cyfryzacji uspokaja po ostatnich wyciekach danych z firm, które posługują się danymi medycznymi pacjentów. Chodzi o ostatnie cyberataki na oprogramowanie Medyk i firmę Enelmed. Spowodowane nimi wycieki danych mogą dotyczyć nawet 2 milionów osób.
6: Najważniejszą rzeczą jest to, że żadne dane medyczne, które zostały w jakiś sposób skradzione, nie wypływają na ten rynek, gdzie można by było nimi handlować, bo polskie służby szybko je zabezpieczają, więc uspokajam wszystkich. Szanowni Państwo, dzisiaj to po prostu tracą reputację te firmy, bo polskie państwo i służby działają, zabezpieczając te dane medyczne.
7: Jaka jest teraz strategia rządu? Czy bardziej karać te firmy, jeśli okaże się, że zabrakło podstawowych zabezpieczeń, czy może wspierać te firmy?
6: Polskie państwo będzie prowadziło dwutorowe wsparcie, jeżeli chodzi o wycieki danych medycznych. Po pierwsze, będzie zmieniało prawo tak, żeby firmy musiały inwestować więcej pieniędzy w cyberbezpieczeństwo. Po drugie, będzie je kontrolowało, czy to robi, i bezwzględnie karało, jeżeli firmy nie będą chciały wydawać swoich pieniędzy.
1: Z wicepremierem i ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. A resort zapowiada, że w ciągu 2 tygodni uruchomiona ma zostać możliwość sprawdzenia na rządowym portalu Bezpieczne Dane, czy informacje na nasz temat zostały objęte ostatnimi wyciekami.
8: To są fakty RMF FM.
1: Kary więzienia w zawieszeniu w głośnej sprawie utonięcia harcerza latem ubiegłego roku. 15-letni Dominik stracił życie podczas nocnej próby w jeziorze Ośno. Winnymi uniemyślnego przyczynienia się do tej tragedii są drużynowy ZHR i ratownik WOPR. Wyrok został ogłoszony już po pierwszej rozprawie za zamkniętymi drzwiami, informuje nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
9: Nie wiemy zatem, jakie były tłumaczenia oskarżonych oraz co według nich stało się feralnej nocy, kiedy to nastolatek bez zabezpieczenia pływał w jeziorze. Drużynowy Marek G. usłyszał karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, a 19-letni ratownik WOPR 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Ponadto mają 5-letni zakaz zajmowania stanowisk związanych z edukacją, wychowaniem oraz opieką nad dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny, ale skazani dobrowolnie poddali się karze, przez co zmienia się procedura wniesienia apelacji.
1: Wczoraj weszło w życie rozporządzenie o oznaczaniu punktów schronienia. Zobowiązuje ono wszystkich właścicieli i zarządców budynków do umieszczenia specjalnego znaku, który informuje, że w danym obiekcie jest miejsce, w którym można się ukryć. Więcej o tym Jakub Rybski.
10: Do końca roku na wszystkich budynkach, w których znajdują się punkty schronienia, musi pojawić się odpowiednie oznaczenie. Chodzi o niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle. W przypadku zagrożenia takie miejsce powinno zostać udostępnione potrzebującym. W całym kraju takich punktów schronienia jest ponad 86 tysięcy. Wszystkie można znaleźć na rządowej stronie gdziesieukryć.pl. Na interaktywnej mapie zaznaczone są m.in. garaże i przejścia podziemne, tunele, stacje metra i inne miejsca, które mogą pełnić funkcję tymczasowej kryjówki.
1: Lokalizację najbliższego schronu lub miejsca ukrycia można znaleźć także za pomocą oficjalnej rządowej aplikacji przygotowanej przez Państwową Straż Pożarną pod adresem schrony.straż.gov.pl.

0: To już wszystko ode mnie na dziś. Za niecałe pół godziny startuje poranne wydanie Faktów. Zapraszam na nie już teraz w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Staniszewskiego.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Jest 5:30, czas na fakty. RMF FM, Tomasz Staniszewski.
1: Zaczynamy zatem informacyjny nowy dzień i nowy miesiąc. 1 października, czwartek, 274 dzień roku. Wschód słońca dopiero 6:34. Linie Fly Dubai zawieszają loty do Izraela po tym, jak pilot zaatakował wczoraj kapitana lotu. W Polsce duży wzrost inflacji w najnowszych danych GUS. Tak źle nie było od ponad roku. A na zegarze jest punktualnie 5:30. Zaczynamy. Linie Fly Dubai zawiesiły loty do i z Izraela po incydencie, podczas którego według izraelskich władz drugi pilot zaatakował wczoraj kapitana i próbował rozbić maszynę. Drugi pilot, Omańczyk, opisany został przez kolegę z pracy jako religijny ekstremista. Taką informację przekazują izraelskie media. Izraelskie władze nie mają obecnie przesłanek wskazujących, że napastnik działał na polecenie Iranu lub innej zorganizowanej grupy. Taką informację przynosi kanał 12 izraelskiej telewizji. Wstępne ustalenia wskazują, że działał sam. Kancelaria premiera Izraela Benjamina Netanyahu przekazała, że ranny kapitan, obywatel Indii, Smit Machahar, leżał zakrwawiony na podłodze kokpitu, ale zdołał uruchomić mechanizm otwierający drzwi. Pasażerowie, którzy dostali się do środka, zobaczyli drugiego pilota uderzającego w panel sterowania. Do kokpitu wtargnął pasażer wraz z członkiem załogi, obezwładnił tego napastnika. Zauważyliśmy, że z przodu samolotu doszło do zamieszania. Tam wiele osób rzuciło się w tę stronę. Najwyraźniej jeden z pilotów dźgnął nożem tego drugiego. Członek załogi wraz z pasażerami przejął potem kontrolę nad sytuacją. Trzeciemu pilotowi, który był na pokładzie, udało się przejąć ster i bezpiecznie doprowadzić nas do Arabii Saudyjskiej. Tak wspomina jeden z pasażerów tego pechowego Boeinga. Ceny paliw na polskich stacjach biją rekordy. Benzyna 95 kosztuje średnio 8,19 zł za litr, olej napędowy 9,14. W ciągu tygodnia benzyna podrożała o 20 groszy, diesel o 16, autogaz o 8 groszy. Utrzymujące się wysokie ceny paliw będą teraz przekładały się na inflację. Tylko we wrześniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły rok do roku o 4%. Najbardziej odczują to kredytobiorcy.
2: Inflacja wraca, co oznacza, że po pierwsze definitywnie możemy zapomnieć o obniżkach stuprocentowych. To, co dzieje się głównie na rynku nośników energii, to, co jest konsekwencją wydarzeń na Bliskim Wschodzie, zdestabilizowało nam trochę sytuację. No więc niestety jest tak, jak powiedziałem przed chwilą, o obniżkach stuprocentowych w Polsce możemy zapomnieć, czyli kredyty z całą pewnością tańsze nie będą.
1: Tak mówił w radiu RMF24 ekonomista Marek Zuber. Według najnowszych danych GUS inflacja w Polsce we wrześniu rosła do 4%. Rok do roku jest najwyższa od czerwca 2025 roku, a wtedy było to 4,1%. Gościem Piotra Salaka w rozmowie o 7:00 w faktach i informacyjnym radiu RMF24 będzie dziś Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej. A godzinę później, 7:40 w porannej rozmowie w RMF FM, Tomasz Terlikowski porozmawia z Jackiem Sasinem z Prawa i Sprawiedliwości. Wśród tematów na pewno m.in. list żelazny dla byłego wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości z czasów PiS, Marcina Romanowskiego. Czwartek, pierwszy dzień października, zatem od roku w Polsce obowiązuje system kaucyjny. W porannych faktach pytamy Was m.in. o recyklomaty.
3: Gdzie się nie pójdzie, to albo w kolejkach trzeba stać, albo gdzieś pozapychane.
4: Zacina się, tak? Tam muszą te panie przychodzić, to jest dla nich też problemowe.
1: Jak u Was działa system kaucyjny? Bez zacięć? Dajcie znać. Adres fakty @rmf.fm, a najbliższe pełne wydanie faktów już o 6:00. Zapraszam.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Na co dzień Szwedzi nie rozmawiają o polityce. Mm. To jest wręcz niedobrze widziane, jeżeli spotykają się ludzie na ulicy i pytają, co sądzisz o takim czy innym polityku. Nikt o tym nie mówi, kompletnie.
1: Tym razem moim gościem był mieszkający na co dzień w Szwecji Paweł Stasiak, wokalista zespołu Papade. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już w sobotę po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: Marcinowi Romanowskiemu.
1: Jeżeli postanowienie się uprawomocni, ukrywający się za granicą od 2 lat, były wiceminister sprawiedliwości będzie mógł z wolnej stopy odpowiadać na pytania prokuratury.
0: Z tymi informacjami nasz dziennikarz Tomasz Skory. Tomku, jakie jest uzasadnienie i ewentualne skutki wczorajszej decyzji?
2: Sąd uznał, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości jest już dostatecznie wyjaśniona, by nie stosować w niej aresztu. List żelazny ma pomóc po prostu w jej zamknięciu. Obrońca podejrzanego zwraca jednak uwagę, że decyzja nie jest jeszcze prawomocna i podlega zaskarżeniu.
3: W momencie uprawomocnienia się tego orzeczenia upada tymczasowe aresztowanie. Europejski nakaz aresztowania, list gończy i Marcin Romanowski będzie mógł bezpiecznie przyjechać do Polski, stawić się w budynku prokuratury.
2: Mówi mecenas Bartosz Lewandowski. Śledczy zapowiadają jednak zażalenie, a prokurator Piotr Woźniak mówi wprost.
4: Niestety, ale zaufać podejrzanemu nie mogę i w związku z powyższym będzie wywód w argumentacji zażalenia na to postanowienie.
2: Na złożenie zażalenia prokuratura ma 7 dni.
0: Amerykański sekretarz wojny Pete Hegseth zapowiada powrót tysięcy żołnierzy USA z zagranicy.
1: Jak mówi, zbuduje w kraju nowe, piękne bazy.
5: The next great American base.
1: Tak nazywa się ten program i tutaj Hegseth dodaje.
5: We haven't built a new base in this...
1: Nie zbudowaliśmy nowej bazy w tym kraju od 40 lat, aż do teraz. Prezydent Trump jest budowniczym, a ten projekt dotyczy robienia czegoś odważnego, pięknego i światowej klasy dla wielkich Amerykanów, którzy noszą nasz mundur. I to mają być setki tysięcy akrów nowych baz z ograniczonym, z organicznym generowaniem energii, nowoczesną obroną powietrzną i najnowocześniejszymi technologiami. Po prostu twierdza.
0: Takie słowa padły w bazie piechoty morskiej w Quantico koło Waszyngtonu w ramach orędzia o stanie sił zbrojnych.
1: Hegseth nie rozwinął wypowiedzi dotyczącej powrotu amerykańskich żołnierzy, ale przypominamy, że pada ona w trakcie przeglądu sił USA w Europie, który ma skutkować redukcją wojsk na kontynencie.
0: A wczoraj ostatni żołnierze amerykańscy wycofali się też z Iraku.
1: Wielki dzień dla Ameryki. Co ważne, opuszczamy Irak, pozostawiając mu wspaniałego nowego premiera, Alego Al-Zaidiego, osobę, którą popierałem od samego początku i którą w pełni popieram. Tak napisał Donald Trump na platformie Truth Social.
6: Mówimy o faktach.
1: Zebranych ponad 5 miliardów opakowań. To są oficjalne dane resortu klimatu i środowiska.
0: Mija rok od uruchomienia systemu kaucyjnego w Polsce. Pierwsze 3 miesiące, przypominamy, to był okres przejściowy. Nie w każdym sklepie były wtedy recyklomaty. Teraz te urządzenia to standard, na pewno dla sklepów wielkopowierzchniowych.
1: O poranku w faktach reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Magda rozmawiała z mieszkańcami Warszawy. Jak oni oceniają ten rok systemu?
7: Największym problemem dla oddających opakowania są niedziałające urządzenia oraz czas, jaki trzeba spędzić w kolejce za osobami, które oddają duże ilości butelek i puszek.
8: Więc albo więcej po prostu powinno być tych, że tak powiem, urządzeń, tak, czynnych dla nas, albo no, ewentualnie, nie wiem, jakaś kolejka dla osób, które przychodzą z 2 siatami takimi, no bo nawet widzimy, że nawet z workami przecież tutaj ludzie też przyjeżdżają.
9: Więc... Najczęściej albo zapchany, albo po prostu jakaś kolejka. Też nie zawsze jest czas, żeby gdzieś stanąć i postać.
7: Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakłada, że w tym roku system kaucyjny zgromadzi 77% opakowań, które wchodzą do systemu, a miejsc, w których można je oddawać, ma sukcesywnie przybywać.
0: A jakie są Wasze przygody z recyklingiem?
1: Jak u Was działa system kaucyjny i recyklomaty?
0: Czekamy na Wasze spostrzeżenia. Nasz adres fakty@rmf.fm. Nasza piłkarska młodzieżówka imponuje wynikami. Wczoraj w Katowicach zwycięstwo 3-0 ze Szwecją.
1: 9. mecz kadry prowadzonej przez Jerzego Brzęczka i 9. zwycięstwo w eliminacjach Mistrzostw Europy.
0: Wciąż jednak nie jesteśmy pewni zwycięstwa w grupie. Ze szczegółami Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
10: Dzień dobry. Drużyna trenera Jerzego Brzęczka zagrała wczoraj w mocno zmienionym składzie. Kilku zawodników kontuzjowanych, kilku innych jest z kolei na zgrupowaniu seniorskiej kadry. Ale styl gry młodzieżówki się nie zmienił. Polacy grali odważnie, kombinacyjnie i skutecznie. Bohaterem meczu Bartosz Mazurek. 2 bramki piłkarza Red Bull Salzburg. 3. gola dołożył Daniel Bąk z Korony Kielce.
11: Dziękuję drużynie. Jestem bardzo wdzięczny, dumny, szczęśliwy, że mam przyjemność być w szatni z takimi ludźmi, z takim potencjałem, z takim nastawieniem i jak gdyby z takim poświęceniem. To dzisiaj było bardzo ważne.
10: Mówił na pomeczowej konferencji Jerzy Brzęczek. W tabeli grupy prowadzimy z kompletem punktów, ale jeszcze dogonić mogą nas Włosi. U siebie wygraliśmy z nimi 2-1 i to był jedyny mecz, w którym Italia straciła punkty.
1: A ten ostatni, decydujący mecz eliminacji, to będzie wyjazdowe starcie właśnie z reprezentacją Włoch. Gramy w poniedziałek w Pescarze.
0: A po 6:30 w RMF FM Fakty Sportowe. Już teraz zapraszamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tu Radio RMF 24.

0: 24.
1: Świat zmienia się z minuty na minutę.
2: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
3: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
1: Przegląd zagraniczny w radiu RMF 24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.

0: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
1: Rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji pierwszego bloku pierwszej polskiej elektrowni jądrowej planowane jest w 2036 roku, wynika z aktualizacji programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
2: Druga elektrownia jądrowa w Polsce ma ruszyć 4 lata później.
1: Wczoraj na swoich stronach internetowych Ministerstwo Energii poinformowało, że rząd przyjął aktualizację programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Strategiczny cel pozostaje niezmienny, budowa 2 elektrowni i nawet 9 gigawatów energii nowych mocy, które mają wspierać bezpieczeństwo energetyczne Polski. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w Polsce we wrześniu urosła do 4% rok do roku.
2: Jest najwyższa od czerwca 2025 roku. Wtedy było to 4,1%.
1: Za pół godziny przypominamy gościem Piotra Solaka w Faktach i Informacyjnym Radiu RMF24. Będzie dziś Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej.
2: Hollywood zaczęło od jednego żagla z Gdańska, a skończyło na całej filmowej flocie.
1: Do Odysei Christophera Nolana gdańscy żaglomistrzowie z przeróbki przygotowali w sumie 15 żagli.
3: Zwrócili się do nas, czy nie wykonalibyśmy podobnego żagla, tylko w czarnym kolorze, co było dla nas trochę zaskoczeniem. Pomyślałem, no życzenie armatora, czemu nie? Teraz te czarne żagle są modne, coraz więcej czarnych żagli na jachtach też widać, więc może czemu nie?
4: Jak przetransportować tak wielki żagiel, bo to był duży żagiel, prawda?
3: Tak, ten materiał, z którego był wykonany, był wyjątkowo ciężki, więc on ważył około 300 kg. Większość transportów odbywała się drogą lotniczą. Były to szybkie zazwyczaj transporty w różne lokalizacje, co też było wyzwaniem i nas zaskoczyło, bo jednego tygodnia wysyłaliśmy żagle gdzieś na wybrzeże Grecji czy Tunezji, w drugim tygodniu Islandia, potem znowu Szkocja.
1: Matt Damon jako Odyseusz, Anne Hathaway jako Penelopa, Christopher Nolan w fotelu reżysera i żagle uszyte w Polsce.
2: O szczegółach współpracy opowiadał Paweł Roslan w rozmowie z trójmiejskim reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Piłkarska młodzieżówka niepokonana w eliminacjach Mistrzostw Europy. Wczoraj kadra U21 pokonała Szwedów 3-0.
2: Pierwszy o poranku fakty sportowe RMF FM. Witamy Patryka Sermańskiego.
8: Dzień dobry. Na bardzo dobra gra Polaków i kolejne zwycięstwo. Do tego trzeba przyznać duża kontrola tego, co w ogóle działo się na murawie. Efekt: dwie bramki Bartosza Mazurka, jedna Daniela Bąka. W drużynie sporo zmian, ale trener Jerzy Brzęczek miał możliwość, by wprowadzić tych nowych piłkarzy do zespołu.
9: To zgrupowanie było dla nas korzystne. Przede wszystkim ze względu na to, że mieliśmy praktycznie 6 dni treningowych, tak więc w realiach reprezentacyjnych to jest niesamowicie dużo czasu.
8: Mówił trener młodzieżówki. Drużyna w eliminacjach ma jak na razie komplet 9 zwycięstw, bilans bramek 26 strzelonych i tylko 2 stracone. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii. W odpowiednim czasie powiem prawdę wszystkim Portugalczykom o powodach, które skłoniły mnie do odejścia z reprezentacji, której zawsze byłem oddany. Teraz życzę powodzenia Portugalii i wszystkim moim kolegom z drużyny, napisał piłkarz na Instagramie. Wieczorem Portugalia zagra na wyjeździe z Danią. To będzie mecz Ligi Narodów. Wysokie zwycięstwo Industrii Kielce w Superlidze piłkarzy ręcznych. Kielczanie pokonali Śląsk Wrocław 43-26.
10: Takie było założenie dzisiaj, żeby ci zawodnicy, którzy dotychczas grali troszeczkę mniej, będzie mieli troszeczkę więcej czasu na boisku. Takie mecze bardzo trudno się gra z jednej strony, bo wiesz, że jesteś faworytem i ten mecz musisz wygrać, natomiast musisz się obronić na boisku.
8: Komentował trener Industrii Krzysztof Lijewski. Talent dawał nadzieję na dużą sportową karierę, zahamowały ją powracające kontuzje. 5 lat temu Kornelia Lesiewicz odnosiła juniorskie sukcesy w biegu na 400 metrów, była choćby wicemistrzynią świata, biegała też w sztafecie, a wczoraj ogłosiła zakończenie kariery w wieku zaledwie 23 lat.
11: Są decyzje, których nie chce się podejmować. Są też marzenia, z których nie chciałoby się zrezygnować, ale kiedy wiesz, że to jedyna słuszna decyzja, to po prostu nie masz wyboru.
8: Tak mówiła była już lekkoatletka.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji.

0: RMF 24.
1: 24.
0: Wykład otwarty w radiu RMF24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
0: Już w niedzielę po 18:00.
2: Praca czy odpoczynek? Do czego jesteśmy lepiej przystosowani? Moim gościem będzie ekonomistka profesor Anna Skórska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
0: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: Tu Radio RMF 24, to jest pierwszy dzień października. Piotr Salak, dzień dobry. Za chwilę o budżecie, tym domowym i tym państwowym. Doktor Sławomir Dudek z Rady Fiskalnej będzie razem z nami. Po ósmej Jacek Sasin. Na początek oczywiście fakty RMF FM. Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski. Jest siódma.
1: Brutalny rozbój i porwanie w Warszawie.
2: Trzech mężczyzn zatrzymanych w akcji kontrterroryści. Z informacjami w tej sprawie dziennikarz RMF FM.
1: Potem ważne zmiany w amerykańskiej armii, które zapowiada amerykański sekretarz wojny Pete Hegseth.
2: A czy polski rząd panuje nad finansami publicznymi?
1: O tym w rozmowie o siódmej w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24. Naszym gościem będzie przewodniczący Rady Fiskalnej Sławomir Dudek. Trzech mężczyzn podejrzanych o dokonanie brutalnego rozboju z użyciem broni i porwanie mężczyzny zatrzymali stołeczni policjanci.
2: W akcji w Warszawie i powiecie siedleckim brali udział kontrterroryści.

0: Dano je z Tyraspolu na terenie kontrolowanego przez Rosjan, Naddniestrza. Co o decyzji sądu w sprawie byłego wiceministra sprawiedliwości mówi Świat Polityki? Komentarze zebrał nasz dziennikarz Jakub Rybski.
1: Politycy koalicji rządzącej twierdzą, że dzięki listowi żelaznemu Marcin Romanowski może utrudniać śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
2: Decyzja sądu o wydaniu listu żelaznego dla Romanowskiego jest zadziwiająca i mnie osobiście oburza.
1: Mówił Mirosław Suchoń z Unii Centrum. Politycy opozycji uważają natomiast, że dzięki decyzji sądu Romanowski będzie mógł liczyć na uczciwy proces.
3: Dla mnie najważniejsze jest to, żeby odbędzie się proces, mam nadzieję, przed obiektywnym i uczciwym sądem i zostanie wszystko wyjaśnione, więc ja tylko z tego powodu się cieszę.
1: Tak twierdzi były poseł PiSu Jan Krzysztof Ardanowski. Polityk dodał, że jego zdaniem sąd podjął właściwą decyzję.
0: Amerykański sekretarz wojny odchudza amerykańską armię. Zapowiedział redukcję stanowisk generalskich i admiralskich o 20%.
4: Ale zapowiada też odchudzanie w innym sensie. Żadne grubasy, osoby trans, brodacze, dziwace i mięczaki nie będą tolerowani w armii USA. To wywołujący za oceanem kontrowersję cytat z wystąpienia Pita Hexeta w bazie piechoty morskiej w Quantico koło Waszyngtonu w ramach orędzia o stanie sił zbrojnych.
0: Jak mówiliśmy przed godziną, zapowiedział budowę nowych, pięknych baz dla wracających oddziałów z zagranicy.
4: Jak mówił Hexet, przenosimy uwagę tam, gdzie jest jej miejsce, na obronę ojczyzny i naszej półkuli przy jednoczesnym przewyższaniu każdego globalnego zagrożenia. Szef Departamentu Wojny nie rozwinął wypowiedzi dotyczącej powrotu amerykańskich żołnierzy, ale pada ona w trakcie przeglądu sił USA w Europie, który ma skutkować redukcją wojsk na kontynencie.
0: Hexet mówił też o powołaniu dowództwa do spraw wojny autonomicznej.
4: AutoWar.com. Ono odpowiadać ma za prowadzenie wojny za pomocą robotów i sztucznej inteligencji. Na czele dowództwa stać ma czterogwiazdkowy generał. Hexet powołał się na wnioski wyciągnięte z wojny w Ukrainie. Jako motywację do utworzenia tego nowego dowództwa zapowiedział zmianę sposobu, w jaki wojsko pozyskuje, testuje i używa dronów oraz innej podobnej broni.
0: Usłyszeliśmy też o projekcie Meridian.
4: Celem tego projektu ma być zbadanie przyszłości sztuki wojennej. Wezmą w nim udział Elon Musk, był przewodniczący Izby Reprezentantów, Newt Gingrich i Palmer Luckey z Unreal Industries. Ta firma specjalizuje się w systemach autonomicznych, sztucznej inteligencji i robotyce dostarczanej Departamentowi Obrony USA.
0: To fakty w RMF FM. Odmowa przyjmowania opakowań, awarie urządzeń.
4: Śmieci, puszki, butelki porozrzucane przy recyklomatach. Tak wy podsumowujecie rok systemu kaucyjnego w Polsce.
0: Problemem wciąż są też kolejki.
5: Przychodzą z dwoma siatami takimi, no bo nawet widzimy, że nawet z workami przecież tutaj ludzie też przyjeżdżają.
4: Jak system działa u was?
0: Co powinno się zmienić po roku funkcjonowania?
4: Dajcie znać. Adres fakty@rmffm.pl. A teraz...
6: Zapraszamy na rozmowę w RMF FM.
0: I w informacyjnym radiu RMF 24 Piotr Salagi, jego gość. Dzień dobry, witam.
7: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest dr Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej. Dzień dobry, panie doktorze.
8: Dzień dobry, panie redaktorze.
7: Widzi pan poziom inflacji na poziomie 4%, to myśli pan sobie, to jest dopiero początek?
8: No na pewno będzie trudno i ta inflacja musiała uderzyć, te zawirowania w Zatoce musiały się odbić.
7: A jak pan mówi będzie trudno, to znaczy, że możemy się spodziewać nowej tej dwucyfrowej inflacji, tak jak było za końcówce rządów PiSu?
8: Wydaje mi się, że na ten moment takich scenariuszy nie ma. Jednak trochę była inna sytuacja, dotyczyła też gazu. Tutaj mamy tylko ropę, także raczej nie, ale na pewno już jesteśmy powyżej tego przedziału dla celu inflacyjnego, który jest od 1,5 do 3,5.
7: A jeżeli jesteśmy powyżej celu inflacyjnego, to rozumiem, że należy się spodziewać podwyżek stóp procentowych. Tak niektórzy członkowie Rady Polityki Pieniężnej mówią.
8: Tak, trzeba się spodziewać. Inne banki już to, centralne w innych krajach już to zaczęły robić.
7: I myśli pan, że to w listopadzie nastąpi? Cały ciąg podwyżek, tak?
8: Nie możemy się spóźnić i powtórzyć błędów wtedy, jak ta inflacja nam bardzo mocno wyskoczyła i stopy procentowe były zbyt późno podnoszone.
7: Tak mówi dr Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej. Za chwilę o finansach, o naszym budżecie, o tym, jak wiele niebezpieczeństw czeka na polską gospodarkę. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale cały czas jesteśmy w radiu RMF 24. Panie doktorze, jak pan patrzy na dług publiczny, to pan sobie myśli, że Polsce grozi bankructwo, jeżeli w ogóle kraje mogą zbankrutować?
8: Znaczy, bankructwo takie klasyczne, że nie będziemy płacić za obligacje, nam nie grozi. Na pewno możemy mieć bardzo duże problemy w finansach publicznych. I dług to jest tak naprawdę wynik wysokiego deficytu. Mnie bardziej martwi tempo przyrostu długu i bardzo, bardzo wysoki deficyt finansów publicznych.
7: Czyli dziura w budżecie, mówiąc prosto.
8: No różnica dochody minus wydatki, to się nie spina, jest na minusie i to jest najwyższe w Unii Europejskiej deficyt.
7: Ale jak to spiąć, panie doktorze, skoro trzeba wydawać i na wydatki socjalne, które są duże, i na koszty związane z obronnością i z bezpieczeństwem?
8: No musimy to spiąć. No, mamy gorączkę, mamy deficyt. W zeszłym roku był 7,3%, drugi najwyższy w całej Unii Europejskiej.

0: tym roku rząd planuje, że to będzie 7,1 i to jest ostrożny szacunek i prawdopodobnie to będzie już najwyższe w całej Unii Europejskiej. Dotychczas byliśmy za Rumunią, a Rumunia już ma problemy. Rynki już wymusiły tam podwyżki podatków, cięcia wydatków. Większość jest niestabilna, rząd jest niepewny, bo rynki wymuszają dostosowanie. Mamy gorączkę, 40 stopni. I planujemy
1: jeśli chodzi o budżety, tak? Jeśli chodzi o budżet...
0: O deficyt. To jest gorączka 40 stopni, porównując do zdrowia. I się okazuje, że planujemy ją utrzymywać przez 3 lata. Wiemy, jak to się kończy dla organizmu. Musimy zredukować deficyt.
1: To co musimy zrobić w takim razie? Gdzie ciąć, pańskim zdaniem?
0: Skąd się wziął ten deficyt? My w naszej opinii Rady Fiskalnej mówimy, skąd on się wziął. On zaczął to jest rezultat decyzji w polityce gospodarczej w ciągu ostatniej dekady. I w poprzedniej kadencji, i w tej. Obie ekipy dołożyły nam do tego deficytu. On wynika ze wzrostu wydatków. Od 2021 roku relacja wydatków do PKB, tych wydatków na wszystko, na policję, na szkoły, na wojsko, na transfery socjalne, emerytury, renty, na wszystko, co państwo, jakie usługi dostarcza, to ta relacja w relacji do PKB wzrosła o 7,3%.
1: Czyli nie stać nas na takie wydatki, mówiąc wprost.
0: Nie stać nas, bo mamy, tego może społeczeństwo nie wie, ja to mówię bardzo często, my pod względem łącznych wydatków państwa przegoniliśmy już Danię, kraj wysokiej jakości usług publicznych, Grecję, kraje naszego regionu jak Czechy, Słowacja, to już o 4 okrążenia, patrząc na stadion lekkoatletyczny, właśnie przegoniliśmy Niemcy, właśnie przegoniliśmy mityczną Szwecję, kraj dobrobytu społecznego. Jesteśmy na 6 miejscu pod względem wydatków, łącznych wydatków państwa, a z dochodami jesteśmy na szarym końcu. Dochody, wydatki wynoszą 51% PKB, a dochody 44%.
1: Panie doktorze, ale to jest wiedza dość powszechna, jeśli chodzi o środowisko ekonomistów, że za dużo wydajemy, za mało zarabiamy. Ale nikt nie mówi, nikt z polityków nie mówi, zajmujących się gospodarką, gdzie ciąć. Czy dlatego, że się boi, czy dlatego, że nie wie, gdzie ciąć?
0: Boją się, bo politycy optymalizują swoje postępowanie. Pytanie, kto będzie ten pierwszy? Kto pierwszy powie, że musimy tutaj zacisnąć pasa, tu podnieść podatek, być może wprowadzić kryterium dochodowe? Tylko, że tą dyskusję musimy odbyć. My już jesteśmy w takim momencie, że dotykamy głową sufitu i to widać w strategii zarządzania długiem, którą właśnie rząd wczoraj pokazał.
1: I co pan czyta w tej strategii zarządzania długiem?
0: Rząd mówi, że nie przekroczy, jeżeli chodzi o dług, tych bezpieczników 60%
1: zapewne,
0: w konstytucji.
1: Tak.
0: Ale tam, jak ja czytam to jako ekonomista, no liczby mają, tam są liczby, tam są tabelki. Liczby mają tą niewygodną cechę, że mówią jak jest. I co mówią te liczby? No te liczby mówią, że żeby nie złamać konstytucji, reguł zapisanych w konstytucji, żeby nie złamać wiarygodności naszych finansów publicznych, musimy zredukować deficyt o 140 miliardów złotych. Żeby powiedzieć obrazowo, co to jest 140 miliardów. I teraz nie ma odpowiedzi. Można to zrobić na dwa sposoby. I to trzeba zrobić w 29, w 2030. To jest pokazane w strategii. Ja tam widzę krew, pot i łzy i o tym trzeba rozmawiać. Musimy rozmawiać o tym, bo ten rachunek właśnie zapłata za ten wzrost wydatków w ostatnich latach tam jest pokazany. 140 miliardów złotych to jest ponad dwukrotność całego 800+. Gdybyśmy to chcieli zrobić na przykład... Czyli weźmy 800 plus, 13, 14, to jest dopiero 90 miliardów. Jakbyśmy to robili po stronie podatkowej, to VAT trzeba by było podwyższyć do 32%, a CIT do 44%. To są takie liczby.
1: Ale to z tego, co pan mówi, to podniesienie podatków jest nieuniknione, jeżeli mówimy o latach 29-30, tak?
0: Tak, jest nieuniknione. Mamy gorączkę 40 stopni i planujemy ją utrzymywać przez 3 lata. Organizm by tego nie wytrzymał. Tą gorączką jest deficyt 7,1. Nie ma pomysłu, jak go zredukować. Politycy nic nie chcą ani w lewo, ani w prawo, złapali się za ręce, stoją w klinczu i nie podejmują żadnych decyzji. Są dwa rozwiązania. Jeżeli jako społeczeństwo chcemy mieć wydatki na poziomie Szwecji, a już przegoniliśmy Szwecję, to musimy mieć szwedzkie podatki. Jeżeli nie godzimy się jako społeczeństwo i politycy też się w imieniu społeczeństwa nie podniosą podatków, to musimy zredukować wydatki. Innego wyjścia nie ma.
1: A jeżeli tego nie zrobimy, panie doktorze, to co się stanie wtedy?
0: No dług, po pierwsze mamy zapisy w konstytucji i w ustawie o finansach publicznych, te progi. Mamy gorączkę, jeżeli ktoś chce studz, termometr, to nie rozwiązuje problemu. I nawet jeżeli weźmiemy leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, to też nie rozwiązuje problemu. Musimy walczyć z przyczynami.
1: Mamy też rok wyborczy i nikt tego nie zrobi teraz w roku wyborczym i nikt nie będzie mówił Polakom, co mają zrobić, że mają zaciskać pasa. Pan sobie wie o tym doskonale.
0: Ale to trzeba będzie zrobić. Agencja ratingowa Moody's, która właśnie obniżyła nam rating, powiedziała, że jeżeli będziecie próbowali zbić termometr i nic nie robić, no to to jest przesłanka do kolejnego obniżenia. To oznacza coraz dłuższe koszty obsługi długu. Dług nam, rząd pokazuje, że dług rośnie, ten taki już łącznie z tymi funduszami w BGK-u, bo wiemy, że my ten termometr to mamy trochę przekręcony, tak? 16% PKB długu na koniec 2030 roku będzie już w BGK-u. Teraz jest 10, czyli cały czas poszerzamy ten równoległy dług w równoległym budżecie i kończymy z rezultatem 76, zakładając tą redukcję deficytu, o której powiedziałem.
1: Ale co się stanie, panie doktorze, jeżeli rząd, ta władza następna nie będzie się przejmowała tymi prognozami, tymi czarnymi prognozami i zostawi to wszystko tak, jak jest, to?
0: Na końcu są rynki finansowe i one powiedziały już w Rumunii stop. I w pewnym momencie rynki powiedzą albo stop. To nie jest tak, że jeżeli możemy brać kredyt, to mamy brać ile Bozia da tego kredytu i się finansować. Musimy patrzeć, czy możemy to obsłużyć.
1: Przestaną nam udzielać kredytów.
0: Odsetki,
1: wprost, tak?
0: koszty obsługi długu według prognozy rządu w 2023 mają wynieść 3,6% PKB.
1: W 2000 którym?
0: 30. 3,6. Grecja dzisiaj płaci przy długu 140%. My na razie dług mamy 65, a ma być 76. Grecja płaci łącznie w budżecie za odsetki 3,1. Każda rodzina wkrótce, miesięcznie będzie płacić 1500 zł odsetek w budżecie.
1: To są wielkie cyfry, to są wielkie agencje ratingowe. A jak Kowalski może odczuć to, że przekroczymy te wszystkie możliwe granice ekonomiczne?
0: Kowalski już czuje ta dyskusja w kwestii progu podatkowego, tak? Był pewien protest społeczny, nie wiem, nauczyciele, urzędnicy zgłaszali problem, że w grudniu, w listopadzie wpadają w stawkę 32.
1: No i Ministerstwo Finansów proponuje swoją wizję, zapłacą za to przedsiębiorcy i wielkie firmy.
0: I tu jest koszt. Czyli już rząd pokazuje, że nie jest tak łatwo z finansami publicznymi, bo musimy podjąć bardzo niepopularną decyzję i podnieść dużym firmom CIT do 22 i podnieść tym tak zwanym ryczałtowcom, zwiększyć ten limit, że więcej osób będzie płacić ten ryczałtowy PIT więcej. To już jest bardzo niepopularna decyzja.
1: I takich niepopularnych decyzji będzie więcej?
0: Będzie więcej. Rachunek, znaczy zresztą w strategii zarządzania długiem rząd pokazał, że musimy zredukować deficyt o 140 miliardów złotych, z czego 120 w 2 lata. To są ogromne sumy i my musimy rozmawiać o tym, co ta liczba oznacza i odbyć tą debatę uczciwą. To jest proste, być może obywatel zrozumie. Czy nie możemy mieć szwedzkich wydatków i płacąc irlandzkie podatki. To jest bardzo proste. Da się tego utrzymać w długim okresie. Dług to jest wynik, to jest skomplikowana liczba w miliardach. Przeciętny Szwed, żeby mieć szwedzkie wysokie wydatki, płaci VAT 25, my płacimy 23. Przeciętny Szwed płaci PIT 50%. Już był protest społeczny przy 32, no jak dodamy składkę, to 41. Takie są realia.
1: Ale panie doktorze, pan słyszał i wypowiedzi prezydenta, ale też wypowiedzi ze strony rządu. Prezydent mówi, że nie podpisze żadnej ustawy, która by podnosiła podatki. W tej chwili też widzi, minister finansów zapowiada, że trzeba przeznaczać duże pieniądze i na wydatki socjalne i jednocześnie na armię. W związku z tym nie ma tutaj takiego myślenia, że trzeba o zaciskaniu pasa.
0: No niestety to jest polityka, ale jeżeli nie podnosimy podatków, no to musimy proponować jakieś obniżki wydatków. Za stan finansów publicznych odpowiada cała scena publiczna. Widzimy, że prezydent może zawetować ważne decyzje w zakresie dochodów, no ale jeżeli nie można się jednocześnie martwić o dług i stan finansów publicznych, i blokować działania, które redukują, mimo że można się z nimi nie zgadzać, ale jeżeli nie podatki, no to wydatki. To teraz zaproponujmy, które wydatki chcemy obciąć.
1: Pan patrzy na program CPN, pan patrzy na program PKN, chociażby na propozycję prezydenta, na propozycję rządu, która jest korzystniejsza dla naszych finansów?
0: Znaczy, obie są niekorzystne. Ta druga propozycja jest dosyć bardzo niejasna.
1: Mówi pan o PKN-ie, tak?
0: Tak, że tam nie ma dużo szczegółów, trudno mi jej ocenić. Jeżeli chodzi o CPN, on niczego nie rozwiązuje. Dokłada nam, powiększa nam deficyt i nie rozwiązuje problemów. Pierwszy CPN kosztował 5 miliardów złotych. Za 5 miliardów złotych moglibyśmy sobie kupić 10 samolotów najnowocześniejszych F-35, a ceny, proszę zobaczyć, nic nie rozwiązało. Plus ten instrument jest źle zaadresowany. Kto najbardziej korzysta na CPN? Ktoś, kto ma Porsche, SUV-a, który pali 30 litrów.
1: Ale ci, którzy mają firmy transportowe, korzystają.
0: No właśnie z VAT-u nie korzystają, bo VAT jest neutralnym podatkiem. Tam jest niewiele dla firm. W ogóle był CPN 2, był powroty z wakacji. Naprawdę? To gdzie tu były firmy? Chodzi o to, że taki przeciętny Kowalski w ramach CPN-u na jednym tankowaniu zarabia 40-50 zł, a ktoś, kto zarabia milion albo więcej i jest na ryczałcie i być może to jest ten lekarz, nie chcę uderzać w lekarzy, to on jeździ bardzo dużo, bo musi do tych szpitali po całej Polsce, on 500 dostaje od rządu. No, jaka jest logika w tym? A firma transportowa dostaje niewiele, bo z VAT-u nie korzysta. My za chwilę będzie problem taki, że braknie tych paliw i tego diesla, szczególnie na stacjach benzynowych, bo teraz wszyscy walczą o diesla w całej Europie, na całym świecie, a my stosujemy taki instrument, który znowu jest rozrzucaniem na lewo i prawo. Jeżeli chcemy pomóc, to pomóżmy tym, którzy rzeczywiście mają problem i cierpią ubóstwo w związku, jakieś ubóstwo paliwowe, no energetyczne.
1: To jak to zrobić w takim razie? To nie robić takiego programu w formie dopłat z budżetu?
0: Znaczy, to jest szeroki problem, jest szeroko adresowany, nie rozwiązuje problemu, w zasadzie nie zachęca do oszczędzania paliwa. No jeżeli brakuje diesla i paliwa na całym świecie, zabraknie dla firm transportowych, to powinniśmy wprowadzać po pierwsze instrumenty, które zachęcają do tego mniejszego jeżdżenia, a nie do częstszego jeżdżenia, a jeżeli pomagać, to osobom, które rzeczywiście cierpią ubóstwo, a nie na lewo i prawo redukować cenę, która redukuje cenę osobom, które nie potrzebują tej pomocy.
1: I jeżeli te wysokie ceny paliw się utrzymają jeszcze powiedzmy 2 miesiące, a nic na to nie wskazuje, żeby coś się zmieniło na Bliskim Wschodzie, to się odbije na naszych portfelach? Będzie wyższa inflacja? O ile wyższa?
0: Znaczy, trudno powiedzieć, bo to jest bardzo złożona sytuacja. To jest po pierwsze paliwa, ale wiemy, że też ta sytuacja w tamtym regionie może wpłynąć na ceny nawozów, na ceny azotu, wpływa na kraje azjatyckie.
1: Kwestia gazu chociażby.
0: No bo te paliwa były dostarczane do krajów przez tą zatokę, może nawet nie do Europy, tylko do Azji, ale Azja z kolei to są łańcuchy dostaw. Chiny sobie poradzą, ale inne kraje jak Indie tam w regionie, ale one z kolei dostarczają jakieś inne towary do Europy. To jest tak bardzo złożony mechanizm, że trudno przewidzieć, ale największe banki centralne na świecie, które mają tęgie głowy i ekonomistów też z tęgimi głowami, oni już zaczęli podwyższać stopy procentowe i widzą, że są zagrożenia. No, do kilkunastu stop.
1: Ale to myśli pan, że na takim poziomie, z jakim mieliśmy w 2022 do czynienia, czy na przykład wzrośnie nam bezrobocie, pańskim zdaniem, czy możemy oczekiwać jakiegoś, czegoś w rodzaju kryzysu, nie tylko kryzysu paliwowego, ale kryzysu ekonomicznego?
0: Nie, no to nie jest ta skala. Mówię, tam dotyczyło też gazu, tutaj mówimy tylko o paliwach. Trzeba reagować szybciej.
1: Jesteśmy lepiej przygotowani niż powiedzmy w tym 2022?
0: No, czyli w tym sensie jesteśmy lepiej, że już przeżyliśmy taki kryzys energetyczny, ale ta skala jest inna. Tam była rzeczywiście bardzo dużo większa skala i pamiętajmy, żaden rząd na świecie, ani polski, żaden ośrodek władzy, ani prezydent, ani rząd nie mają wpływu na ceny ropy na świecie.
1: Czy
0: co i tego nie zwalczymy tego. Ten nurt rzeki jest za silny i musimy też patrzeć na budżet i na inne usługi publiczne.
1: Panie doktorze, czy na te uwagi Rady Fiskalnej, które były do budżetu, które były do finansów publicznych, w ogóle jakoś zareagowało Ministerstwo Finansów, oprócz tej krótkiej takiej zdawkowej notatki?
0: Znaczy, tamtego komunikatu nie będę komentował. To jest niefortunna instytucjonalnie informacja, niespełniająca wymogów ustawy. Ustawa o Radzie Fiskalnej zakłada, że minister finansów może się nie zgadzać z rekomendacjami Rady. W ustawie jest wpisany mechanizm zastosuj lub wyjaśnij. To jest taki mechanizm, że jeżeli Rada Fiskalna coś rekomenduje, to minister finansów stosuje tą rekomendację, a jeżeli nie stosuje, to przedstawia merytoryczne, głębokie wyjaśnienia dlaczego. I ten mechanizm funkcjonuje we wszystkich radach fiskalnych w Unii Europejskiej.
1: I tutaj nie wyjaśnił, dlaczego niego nie będzie stosował.
0: Ma 2 miesiące. Wydaje mi się, że powinien zrobić to szybciej, no bo już projekt budżetu trafił do Sejmu. My przedstawiliśmy 14 rekomendacji, kilkanaście ocen cząstkowych, 40 stron raportu, wzory algebraiczne, analizę wariantową, naprawdę porządny, analityczny dokument. No i jak na razie przejrzałem ten projekt, no i z 14 rekomendacji żadna nie została uwzględniana. Zero rekomendacji zostało uwzględnione.
1: A spotkał się pan w ogóle z ministrem finansów?
0: Rozmawiam z ministrem finansów, spotykam, umawiamy się też na spotkanie. Teraz minister pojechał na G20. Są te, można powiedzieć, pewne takie techniczne tarcia w urzędzie. Próbujemy je rozwiązać. Trochę iskrzy, ale ja z ministrem finansów rozmawiam i chcemy... I na pewno będziemy rozmawiać i przekazywać te rekomendacje. No, wolałbym, żeby z tych 14 rekomendacji któraś była uwzględniona. Czekamy na wyjaśnienia merytoryczne i będziemy rozmawiać i będziemy, my jako Rada będziemy ostrzegać. Będziemy patrzeć nie tylko na jeden rok budżetowy, bo właśnie problemy fiskalne i ten rachunek do zapłaty jest w 29 i w 30 roku i musimy o tym rozmawiać, bo to są poważne kwoty, które dotkną społeczeństwa. A jeżeli ktoś chce zbić termometr, to też będą koszty. Agencja Moody's powiedziała, że gmeranie w regułach długu tych zapisanych w Konstytucji czy w ustawie o finansach publicznych to jest negatywna przesłanka dla ratingu.
1: Panie doktorze, jeszcze pana chciałem zapytać o sytuację w zarządzie Banku Centralnego. W listopadzie może tak być, że nie będzie konstytucyjnego składu do tego, żeby podejmować decyzje. To jest problem dla gospodarki?
0: No tak, są pewne instytucje, które powinny działać. Jeżeli są te problemy, musimy je rozwiązywać. Ja mogę powiedzieć ze swojego podwórka. My jako Rada Fiskalna mamy w ustawie zapisanych 7 członków. Jednego nie mamy, bo dwóch kandydatów wskazanych przez prezydenta w procedurze sejmowej, przez Sejm tam wskazany był jedna osoba, ale w Senacie została odrzucona, ale możemy działać. Mam kworum Rady Fiskalnej, to są 4 osoby. No i gdyby doszło do sytuacji, że na przykład nie byliby powoływani i byłoby nas 3, nie moglibyśmy podejmować decyzji. Także jako szef niezależnego organu Rady Fiskalnej uważam, że musimy pilnować i naprawdę dogadywać się w pewnych kwestiach i też warto, że ten organ zarządu Narodowego Banku Polskiego, jeżeli jest ryzyko, żeby on przestanie działać, To trzeba to pilnować i uzupełnić. I ja też mówię, też czekam, my jako Rada czekamy na kandydata wskazanego przez prezydenta. Bardzo dobrze, jakbyśmy byli... Czasy są trudne, finanse są na zakręcie. Dobrze by było, żeby było nas 7.
1: Tak mówi dr Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej. Dzisiaj razem z nami w rozmowie o 7 w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.

0: Czas na fakty o 7.30. Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski.
1: Co dalej z inflacją?
2: Według najnowszych danych GUS inflacja w Polsce we wrześniu rosła do 4%. Rok do roku jest najwyższa od czerwca 2025.
1: Co przed nami? Między innymi o to Piotr Salek pytał Sławomira Dudka, przewodniczącego Rady Fiskalnej.
0: Widzi pan poziom inflacji na poziomie 4%, to myśli pan sobie, to jest dopiero początek?
3: No na pewno będzie trudno i ta inflacja musiała uderzyć, te zawirowania w Zatoce musiały się odbić.
0: A jak pan mówi będzie trudno, to znaczy, że możemy się spodziewać nowej tej dwucyfrowej inflacji, tak jak było za rządu, końcówce rządów PiS-u?
3: Wydaje mi się, że na ten moment takich scenariuszy nie ma. Jednak trochę była inna sytuacja, dotyczyła też gazu, tutaj mamy tylko ropę, także raczej nie, ale na pewno już jesteśmy powyżej tego przedziału dla celu inflacyjnego, który jest od 1,5 do 3,5.
2: Cała rozmowa ze Sławomirem Dudkiem jest na rmf24.pl. Za chwilę fakty ekonomiczne, ale wcześniej aktualne informacje dla kierowców. Korek na katowickim odcinku autostrada 4, zator jest na trasie numer 86.
1: Na linii śląski reporter RMF FM Marcin Buczek, dzień dobry. Marcinie, co się tam stało?
4: Na autostradzie tu w Katowicach na wysokości komendy policji na pasach do Wrocławia jest kolizja. Jak widziałem, uszkodzone są tam dwa samochody, osobowy i dostawczy. Do stłuczki doszło na skrajnym lewym pasie i wszystkie cztery autostradowe pasy są teraz zakorkowane, a ponieważ w tym rejonie nieco wcześniej z autostradą A4 łączy się również droga numer 86, tam także po wspomnianej kolizji są teraz utrudnienia. Korek na autostradzie w stronę Wrocławia zaczyna się kilka kilometrów wcześniej w Mysłowicach na drodze numer 86, natomiast kierowcy znacząco zwalniają już w Sosnowcu.
2: Jeszcze aktualna Warszawa. Cztery samochody osobowe zderzyły się na S8 między węzłami Modlińska-Wisłostrada.
1: Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Uważajcie.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: O poranku zaprasza Krzysztof Berenda. Witamy.
6: Witam, dzień dobry. Państwowe serwisy internetowe dla przedsiębiorców zaliczyły twarde zderzenie z rzeczywistością. 7,5 godziny temu, czyli o północy, osobom prowadzącym działalność gospodarczą minął termin na założenie skrzynki w systemie e-doręczenia, bo od teraz to nowy obowiązkowy kanał komunikowania się urzędów z firmami. No i jak to u nas? Wiele osób zostawiło to na ostatnią chwilę. W efekcie, jak ktoś próbował wejść, założyć sobie tę skrzynkę na rządową stronę biznes.gov.pl, no to nie był w stanie. Albo dostawał komunikat, że musi czekać w skrajnej wersji nawet 21 godzin. Takie były wyświetlane komunikaty. Przy okazji nie działały i inne rządowe serwisy. Przedsiębiorcy niestety muszą próbować do skutku, bo jeżeli nie, to mogą przegapić ważną urzędową korespondencję. Będziemy dzisiaj pytać, kto za to odpowie. Zdążył natomiast Główny Urząd Statystyczny, zdążył podać dane o inflacji, chociaż lepiej chyba, gdyby tych danych nie podawał, no bo właśnie, okazało się, że tempo wzrostu cen w Polsce przyspieszyło we wrześniu z 3,4% do równych 4%. Głównym powodem wzrostu inflacji są oczywiście bardzo drogie paliwa, ale widać też, że żywność przestała tanieć, no i teraz to też uderzy nas po kieszeni.
7: Widzieliśmy, że żywność za chwilę odwróci się z tego trendu spadkowego, chociażby przez koniec sezonu warzywno-owocowego w Polsce i konieczność sprowadzania warzyw, owoców z zagranicy, poprzez to, że ceny na przykład głównych produktów spożywczych na świecie już rosną.
6: Mówi ekonomista Lewiatana Mariusz Zielonka, a ceny produktów spożywczych z zagranicy rosną, bo przez drogie paliwa transport jest droższy, a przez drogie waluty generalnie wszystko jest droższe. A skoro sprawdziliśmy i wywołaliśmy te waluty, to zerknijmy, ile teraz kosztują. Euro kosztuje 4,37 zł, dolar 3,85, frank szwajcarski 4,61, a brytyjski funt 5,10 zł.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 21 minut, godzina 8, Radio RMF 24, nasz poranny program. No, proszę pana, tak się gra w piłkę nożną. Patryk Serwański, redakcja sportowa, dzień razem dobry. Ze mną, prawda? No, kadra oczywiście. Do 21 lat, imponuje w eliminacjach do Mistrzostw Europy. 9 meczów, 9 zwycięstw, pokonana Szwecja w Katowicach, 3-0. I do tego jeszcze nawet nie wiadomo, że będzie awans, prawda? Cały czas.
1: Tak, cały czas tego nie
0: wiemy. To co to za eliminacje są, Patryk? Kto to ustawiał w ogóle?
1: Tak, trudne to, no ale to przede wszystkim dlatego, że tych drużyn na tym młodzieżowym Euro jest mniej, tylko zwycięzcy grup wywalczą bezpośredni awans i najlepsza drużyna z drugich miejsc, pozostałe drużyny z drugich miejsc będą grały w barażach. Wczoraj 3-0, dwie bramki Bartosza Mazurka, czyli tego piłkarza, 19-latka zaledwie, on debiutował dopiero w tej kadrze Brzęczka, wcześniej grał w tych kategoriach bardziej bliższych swojego wieku. Teraz jest piłkarzem Red Bull Salzburg i wczoraj naprawdę grał fantastycznie, do tego jeden gol jeszcze napastnika Korony Kielce. Bardzo dobry mecz, kontrola, świetna gra w obronie. No dość powiedzieć, że reprezentacja Jerzego Brzęczka w tych 9 zwycięskich meczach straciła tylko 2 gole jak na razie w eliminacjach.
0: Kto tam gra, posłuchaj, w takim razie?
1: Wiesz co, ważniejsze jest, kto nie gra, bo to jest pytanie. Ilu piłkarzy, których mógłby mieć Brzęczek, nie miał podczas tego meczu, a mimo to drużyna dalej grała w takim swoim stylu, pokazała takie swoje DNA. Potulski, Mońka, Reguła, Urbański, Pietuszewski, to są piłkarze, którzy są na zgrupowaniu kadry seniorów. Wiktor Nowak, kolejny taki przykład. Do tego Faberski i Kozubal, dwaj też istotni piłkarze środka pola, obecnie leczą kontuzję. Tych wszystkich piłkarzy nie miał Brzęczek, musiał dokoptować innych, a przecież no to jest tylko reprezentacja do lat 21, to nie możesz sobie tak wybierać z bardzo szerokiego grona, a Brzęczek pokazuje, że można to robić, że można tego szukać i że ci piłkarze chcą grać do przodu, że są odważni, kreatywni.
0: Ale to jest optymistyczna wiadomość, bo to znaczy, że idzie młode w polskiej kadrze i ta młodość wejdzie z przytupem do tej kadry dorosłej, a może już? Jak mówił klasyk, trzeba zmienić szyld i jechać dalej.
1: Niektórzy już nie zadebiutowali. Są, tak jak mówię, na tym zgrupowaniu reprezentacji. Bartosz Mazurek wydaje się kolejnym takim mocnym kandydatem do tego, żeby zrobić ten przeskok. Ale też nie oszukujmy się, w tej drużynie u Jerzego Brzęczka są tacy, którzy pewnie ostatecznie kariery nie zrobią, no bo tak to po prostu, tak to pokazuje statystyka. Natomiast mówiłeś o tym, że nie jesteśmy pewni awansu.
0: Tak.
1: Mamy 9 zwycięstw w 9 meczach, jeszcze jedno spotkanie w poniedziałek z Włochami na wyjeździe. Włosi z nami przegrali w Szczecinie 1-2 w pierwszym meczu pomiędzy tymi drużynami. Mogą nas jeszcze dogonić, bo to była jedyna strata punktów przez reprezentację Italii, więc teoretycznie Włosi mogą nas jeszcze w tabeli prześcignąć i zepchnąć nas na drugie miejsce. Natomiast w tej tabeli drużyn z drugich miejsc istnieje jeszcze scenariusz, w którym z tego najlepszego miejsca spycha nas Grecja, więc jest jeszcze cień szansy, że jeżeli przegramy jeden mecz w tych eliminacjach z Włochami, no to możemy mieć konieczność grania w barażach, mimo że tak dobrze nam na razie idzie. Ale póki co rozdajemy karty. W poniedziałek mecz z Italią na wyjeździe. Remis da nam na pewno już awans na te Euro. Ale rzeczywiście zwariowane eliminacje.
0: Zwariowane. To jeszcze chwilkę o tym, co się dzieje w dorosłej piłce. Cristiano Ronaldo opuszcza zgrupowanie portugalskiej kadry. Obraził się?
1: Obraził się, tak. No, doszło do konfliktu. To nie pierwszy zresztą konflikt pomiędzy poszczególnymi selekcjonerami reprezentacji Portugalii a Cristiano Ronaldo. Chodzi o taką sytuację z ostatniego meczu Portugalii z Norwegią, gdzie Jorge Jesus zaprosił na rozgrzewkę Cristiano Ronaldo. Ten się bardzo długo rozgrzewał, ostatecznie na boisko nie wszedł. No i to już spowodowało poważny zgrzyt. Wczoraj konferencja prasowa przed kolejnym meczem Portugalczyków z Danią. Cristiano Ronaldo był w tym czasie na stadionie, no bo zaraz miał się rozpocząć oficjalny trening. No i padają takie sformułowania, że jakby Jorge Jesus zbagatelizował tę sytuację z Ronaldo. Te słowa Ronaldo się nie spodobały, te słowa trenera nie spodobały się piłkarzowi. Do tego padła informacja, że w pierwszym składzie w meczu z Danią też nie zagra Cristiano Ronaldo, tylko Gonzalo Ramos. No i to wszystko spowodowało, że Cristiano Ronaldo zapakował swoje rzeczy, pojechał do hotelu, później podobno zmienił hotel, żeby przypadkiem nikt go już nie znalazł w tej Kopenhadze, w tym miejscu, gdzie reprezentacja razem nocowała. Wezwał swój prywatny samolot i w ten sposób opuścił zgrupowanie. No grozi mu kara finansowa, to jakieś śmieszne pieniądze, biorąc pod uwagę zarobki zawodowych piłkarzy, ale też zawieszenie w reprezentacji, jest taka możliwość. No i pytanie, czy on w ogóle do tej reprezentacji jeszcze wróci. Opublikował na Instagramie taką informację, że powie wszystkim Portugalczykom, dlaczego tak się stało, ale na razie nie. Na razie trzyma kciuki za kolegów z reprezentacji, więc postąpił, powiedzmy, mało egoistycznie. Na razie piłka najważniejsza, ale pewnie ta bomba niedługo wybuchnie.
0: Prywatny samolot Patryka Serwańskiego już też czeka. Niestety, Patryk, muszę się z tobą pożegnać. Muszę się z tobą pożegnać w Radiu RMF 24. Fakty sportowe, najbliższe wydanie o godzinie 8:30. Pięknie dziękujemy. Radio RMF

0: Za 11 minut będzie godzina 8, radio RMF 24. Nasi chłopcy wracają do domu. No, nie nasi oczywiście, tylko chodzi o amerykańskich chłopców. Przekładając to na język informacji agencyjnych. Administracja Donalda Trumpa sprowadzi z zagranicy do kraju dziesiątki tysięcy żołnierzy. Takie informacje przekazuje już oficjalnie sekretarz wojny Stanów Zjednoczonych. Pete Hegseth podczas orędzia o stanie sił zbrojnych ogłosił wprowadzenie 6 nowych inicjatyw. No i między innymi budowy nowych pięknych baz dla wracających oddziałów z zagranicy. Zwiększamy liczebność naszych sił połączonych o dziesiątki tysięcy wojskowych, no i kierujemy uwagę tam, gdzie powinna ona być, czyli na obronę naszej ojczyzny i naszej półkuli przy jednoczesnym zwalczaniu potencjału każdego globalnego zagrożenia. Aby wesprzeć naszych żołnierzy po ich powrocie do kraju, nie będziemy jedynie ich przenosić do starych, przestarzałych obiektów. Nie, zbudujemy dla nich od podstaw nowe, wspaniałe bazy. Tak mówi Pete Hegseth. Nie rozwinął wypowiedzi dotyczącej tego powrotu żołnierzy, lecz przypomnę, że ona pada w ważnym momencie, bo pada w trakcie przeglądu sił amerykańskich w Europie, a to ma z kolei skutkować redukcją sił wojsk amerykańskich na starym kontynencie. Wczoraj także ostatnie amerykańskie wojska wycofały się z Iraku, a główne ogłoszenie Hegsetha dotyczyło zapowiedzi utworzenia nowego dowództwa do spraw wojny autonomicznej w strukturze wojska, poświęconego prowadzeniu wojny za pomocą robotów i sztucznej inteligencji.
1: Radio RMF 24.

Do faktów zostało nam 5 minut z kawałeczkiem, oczywiście. A po faktach? Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Jacek Sasin. Na pewno pojawią się pytania o list żelazny dla Marcina Romanowskiego. W faktach będzie m.in. o tym, kto będzie bronił naszego nieba, oprócz oczywiście polskich pilotów. Za 5 minut godzina 8 radio RMF24, poranny program.

0: Zbliża się godzina 8, to jest Zajrzeć do Studia Faktów. Tam już czekają Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski, a zaraz potem Tomasz Terlikowski i Jacek Sasin.
1: €115 milionów zablokowane przez Pfizera.
2: To środki Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
1: A powodem spór o nieodebrane przez nas szczepionki na COVID-19.
2: Szwedzkie Gripeny będą wspierać ochronę polskiego nieba przez najbliższe 2 miesiące.
1: A czy Polacy mogą liczyć na niższe ceny paliw?
2: Czy dostęp do broni jest nam potrzebny?
1: O tym m.in. w porannej rozmowie w RMF FM. Naszym gościem jest poseł PiS Jacek Sasin. Już teraz zapraszamy. €115 milionów, czyli prawie €500 milionów nie trafiło do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej tylko od początku lipca. Powodem jest zajęcie środków na wniosek firmy Pfizer, dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: To pieniądze, które trafiają na konto brukselskiej organizacji Eurocontrol, której linie lotnicze płacą za korzystanie z polskiej przestrzeni powietrznej. 15 października w Brukseli ma dojść do kolejnej rozprawy, podczas której Polska Agencja Żeglugi Powietrznej będzie wnioskować o odblokowanie pieniędzy zajętych w związku ze sporem Polski z Pfizerem o nieodebrane szczepionki przeciwko COVID-19.
1: A Kasia razem z nami teraz w porannych faktach. Kasiu, jakie strona polska szykuje argumenty?
3: Rozmawiałam z prezes PAŻP Magdaleną Jaworską-Maćkowiak, która powiedziała mi, że strona polska będzie argumentować, że blokada pieniędzy uderza w stabilność finansową agencji i może mieć znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego, szczególnie

0: węzła logistycznego wsparcia Ukrainy w południowo-wschodniej Polsce. Według Janssona myśliwce stacjonować mają głównie w Szwecji, a w Polsce utrzymywana będzie niewielka obecność operacyjna. Misja realizowana jest z bazy lotniczej w regionie Blekinge w południowo-wschodniej Szwecji, potrwa 2 miesiące.
1: W tym okresie piloci podlegać będą Centrum Operacji Powietrznych NATO w Uedem w Niemczech.
2: Gospodarz porannej rozmowy w RMF FM zaprasza.
0: Oddajemy zatem głos Tomaszowi Terlikowskiemu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, moim gościem jest Jacek Sasin, poseł PiSu, Prawa i Sprawiedliwości, były minister aktywów państwowych. Witam panie ministrze, witam. Panie premierze,
4: witam
3: panie pośle.
4: Serdecznie. Witam
3: panie pośle,
4: państwa.
3: Marcin Romanowski powinien wrócić do Polski teraz, jak ma list żelazny?
4: Znaczy, jak to postanowienie sądu się uprawomocni, bo słyszymy, że ta władza nie chce uznawać tego sędziego, tego orzeczenia.
3: Ten sędzia, się nie
4: ten sędzia był dobry wtedy, kiedy orzekał po myśli tej władzy i ministra Żurka i prokuratury, kiedy orzekł w inny sposób. Okazało się nagle, że jest neosędzią, powinien być odsunięty od orzekania, nie powinien w ogóle właściwie chyba to wynosić.
3: A to słowa ministra Żurka, rzeczywiście.
4: No, to pokazuje tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi, że nie chodzi o żadną sprawiedliwość.
3: Ale mają prawo złożyć zażalenie. No,
4: tak,
3: zażalenie
4: mają prawo, ale nie mają prawa dyskredytować sędziego, nie mają prawa podważać tego postanowienia, które jest, ale bardziej mnie niepokoi to, co mówimy teraz DBA, który już przesądza, że sąd w drugiej intencji, instancji uchyli to postanowienie.
3: Wiemy,
4: jak to działa, panie redaktorze, bo tak było przy Michale Kuśpierowskim. Trzy razy
3: uchyla.
4: Losowano sędziego po kolei, dopiero jak czwartym razem trafiono właściwego,
3: to wtedy
4: ono. I
3: teraz będzie tak samo?
4: Tak, spodziewam się.
3: A jeżeli tak nie będzie, jeżeli ten list żelazny zostanie utrzymany, Marcin Romanowski powinien wrócić
4: nie
3: do Polski?
4: Nie mam wątpliwości, że wtedy wróci, panie redaktorze, bo od początku deklaruje, że chce stanąć przed wymiarem sprawiedliwości i chce udowodnić swoją niewinność. Nie zgadza się tylko na represję, który jest poddawany bez sądu, bez wykazania
3: winy. Na razie nie było żadnych represji, bo nie został aresztowany.
4: Został zatrzymany bezprawnie, ze złamaniem immunitetu i został w związku z tym wypuszczony, ale to też pokazało, jak ta władza działa. Nic się dla niej nie liczy poza realizacją celu, jakim jest wsadzenie Marcina Romanowskiego do więzienia.
3: To jeszcze pytanie o ceny paliw. Pan wie, ile kosztuje teraz litr benzyny?
4: Benzyny tam grubo powyżej 8 zł w tej chwili.
3: Powyżej
4: 9. Zbliżamy się do magicznej granicy 5,19 za pół litra zamiast za litr.
3: To jest oczywiście złośliwość, ale pytanie, czy nie możecie się jakoś dogadać w tej sprawie?
4: Możemy.
3: Ale to dlaczego się nie
4: dlatego,
3: dogadujecie?
4: Że Donald Tusk i jego ekipa tego nie chcą. Przecież my
3: Donald
4: powiedzieliśmy...
3: Tusk nie chcą, mówi, podpisujcie
4: my powiedzieliśmy, poprzemy tą ustawę pod warunkiem przyjęcia naszych poprawek, które były bardzo racjonalne i wynikały po pierwsze z tego, żeby zabezpieczyć państwo przed roszczeniami zagranicznych koncernów paliwowych, czyli żeby ta ustawa nie działała wstecz, to po pierwsze, a po drugie, żeby zabezpieczyć w tej ustawie, że te pieniądze rzeczywiście trafią na ten cel, na który powinny trafić, bo my tej władzy nie wierzymy.
3: Premier też tego nie chce, pana zdanie.
4: No, dlatego tego nie chcę, ponieważ...
3: To wy nie chcecie.
4: Nie, premierowi nie zależy, żeby obniżyć ceny paliw.
3: Dlaczego nie zależy?
4: Ponieważ
3: za chwilę będzie wyższa inflacja, wyższe
4: rząd na tym, władza na tym zarabia. Zarabia potężne miliardy złotych na dodatkowych wpływach z VAT-u, z akcyzy, z opłaty paliwowej, która przy wyższych
3: panie
4: cenach
3: pośle,
4: jest wyższa.
3: Przecież pan wie o tym, że za chwilę pójdą inne ceny w górę.
4: Inflacja
3: wybory
4: służy,
3: są za rok.
4: Panie redaktorze,
3: i to nie służy temu
4: mamy
3: rządowi.
4: Mamy katastrofę finansów publicznych. Gigantyczna dziura budżetowa. Pieniędzy brakuje na wszystko. 4 miliardy prawie brakuje w NFZ-cie dzisiaj do zamknięcia roku. Wszystko się temu rządowi sypie. Oni potrzebują jak powietrza dodatkowych pieniędzy w budżecie i to się liczy przede wszystkim, bo inaczej utoną. Polska zbankrutuje. W związku z tym te dodatkowe wpływy z benzyny są im wysokich cen są im potrzebne. Inflacja też temu służy, bo im większe ceny,
3: panie
4: tym
3: pośle,
4: VAT wyższy.
3: Jest pan doświadczonym politykiem.
4: Tak, wiem, co mówię.
3: Ma świadomość,
4: wiem,
3: że w ciągu roku
4: powiem panu więcej.
3: Polacy będą płakać,
4: powiem panu więcej.
3: Krzyczeć,
4: wie pan, ile zarobił, wie pan, ile zarobił Orlen tylko w pierwszym półroczu na tych wysokich cenach paliwa prawie 17 miliardów złotych. A w całym poprzednim roku 2700.
3: Tylko pieniądze
4: miliardów.
3: Się w polityce liczą,
4: ale bez pieniędzy,
3: liczą się także wyniki wyborcze za rok.
4: Ale bez pieniędzy ten rząd się nie utrzyma. Znaczy on musi dotrwać do najbliższych wyborów, żeby po tych wyborach, jeśli się utrzyma, przy swojej propagandzie, jeśli się utrzyma, żeby po tych wyborach wprowadzić drastyczny program uderzający w społeczeństwo, tą piątkę Tuska, o której mówił wczoraj nasz kandydat na premiera, pan profesor Czarnek, czyli likwidacja programów społecznych, czyli drastyczna podwyżka podatków, wyhamowanie wszelkich inwestycji.
3: Są jasne deklaracje, że żadne to, co zostało dane, nie zostanie
4: odebrane.
3: I pan
4: w to wierzy, panie redaktorze, pan wierzy Tuskowi, naprawdę.
3: To nie chodzi o to, co ja wierzę, do tej pory nie zabrali.
4: No, nie zabrali.
3: Panie pośle,
4: nie zabrali.
3: Mówiliście przed poprzednimi wyborami,

0: mi, że przyjdzie Platforma i zabierze. Nie zabrała.
1: Panie redaktorze,
0: uczciwie trzeba powiedzieć, że nie zabrała.
1: Na razie nie zabrała, ale doprowadziła do takiej ruiny finanse publiczne, że będzie musiała zabrać.
0: Jak wy dojdziecie, to nie zabierzecie. No, jak jest ruina,
1: panie redaktorze, my pokazaliśmy, panie redaktorze, że potrafimy szybko i sprawnie finanse publiczne naprawiać.
0: Premierem był Mateusz Morawiecki,
1: panie redaktorze, wtedy, kiedy zostały wprowadzone mechanizmy, które uszczelniły system podatkowy i wygenerowały wielkie dodatkowe wpływy do budżetu, premierem była Beata Szydło, a ministrem finansów pan minister Szałamacha. Przypominam to, żeby nie zaciemniać rzeczywistości, chociaż oczywiście oddaje również
0: Mateusz Morawiecki nie miał zasług w uzdrowieniu.
1: Również oddaje.
0: Twardo mówiliście, że to jest jego ogromna umiejętność.
1: To raczej chyba on mówił. Ja oddaję tą...
0: A Jarosław Kaczyński nie mówił o zasługach Mateusza Morawieckiego?
1: Panie, ja też to o tym mówię, tylko jak pan mi pozwoli dokończyć myśl, to też o tym mówię. Oczywiście pan premier Morawiecki to bardzo skutecznie realizował. Bardzo skutecznie kontynuował.
0: A teraz kto to będzie
1: Natomiast
0: robił?
1: Te mechanizmy zostały rzeczywiście zapoczątkowane jeszcze za rządów pani premier Szydło, która 2 lata była premierem, przypominam.
0: Panie ministrze, kto teraz będzie ministrem finansów, jeśli wygracie wybory? Cała ekipa
1: fachowców, panie redaktorze, w najbliższą sobotę mamy naszą konferencję programową kolejną, tym razem poświęconą gospodarce. Będzie bardzo dużo o finansach publicznych, o naszych propozycjach. Zapraszam wszystkich państwa do śledzenia relacji z tej konferencji.
0: Daniel Obajtek będzie to przedstawiał?
1: Będzie kilku mówców tam występowało, nie tylko jednym z nich będzie pan prezes Obajtek, ale akurat to nie te kwestie budżetowo-finansowe.
0: No dobrze, ale cała ekipa nie będzie ministrem. Ktoś musi być ministrem od finansów.
1: Panie redaktorze, dzisiaj to nie jest czas, żeby wyznaczać ministrów, naprawdę.
0: Daniel Obajtek może nim być?
1: Nie, na pewno ministrem finansów nie będzie, natomiast panie redaktorze, niech się pan nie martwi. My mamy naprawdę bardzo szerokie zaplecze gospodarcze, będziemy je prezentować w najbliższym czasie.
0: A ono nie odeszło przypadkiem do Rozwój Plus?
1: Nie
0: żałuje pan żadnej straty?
1: Panie redaktorze, ja żałuję każdej straty. Żałuję każdej...
0: Rozmawiacie? Wczoraj Przemysław Czarnek powiedział, że rozmawiacie z niektórymi z posłów, żeby wrócili.
1: Z tego co wiem, to tak. Tak jest.
0: Pan też rozmawia?
1: Nie. Ja akurat się tym nie zajmuję.
0: I kto może wrócić w najbliższym czasie, kiedy to się stanie?
1: No, panie redaktorze, jak ktoś się zdecyduje, no to wtedy będzie o tym wiadomo. Znaczy, no, nie będę przecież tutaj ogłaszał nazwisk, którymi prowadziły rozmowę, które znam.
0: Zna pan te nazwiska, tak? Dobrze. Partie prawicy rzucają wam kłody pod nogi. Przemysław Czarnek wczoraj oskarża. Głównie Konfederację, trzeba uczciwie powiedzieć, że rzuca kłody pod nogi.
1: PiS-u. Bardzo niedobrze jest, że prawica jest podzielona. Ja mam dużą pamięć historyczną, polityczną taką. Pamiętam rok 1993.
0: Pan nie przyczynił się do tego, że się podzielił PiS?
1: Nie przyczyniłem się, panie redaktorze, do tego. Ani to nie Prawo i Sprawiedliwość się do tego przyczyniło. Co więcej, Prawo i Sprawiedliwość od początku apeluje o to, żeby działać w jedności. A jeśli chodzi o to, co pan w tej chwili...
0: Rozwój Plus mówi, że zostali wypchnięci także przez pana.
1: Szanowny panie redaktorze, no ja proszę mi wybaczyć, nie będę się do tego odnosił, ponieważ nie chcę generować tutaj jakichś niepotrzebnych dyskusji publicznych z naszymi byłymi kolegami. Wystarczy, że oni to robią. Natomiast ja powiem tak, obserwuję ten cały proces bardzo bliska i tyle, ile pan prezes Jarosław Kaczyński zrobił w tej sprawie, żeby zachować jedność Prawa i Sprawiedliwości, na ile ustępstw poszedł, na ile kompromisów, które w każdym normalnej sytuacji w ogóle nie powinny mieć miejsca, naprawdę to nie wskazuje na to, że to po stronie Prawa i Sprawiedliwości była to jakakolwiek wina.
0: Tu postawimy kropkę, pożegnamy się z Różami Radia RMF FM, ale pozostaniemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest poseł Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister aktywów państwowych. Panie ministrze, panie pośle, no, przedstawia pan taką wizję, w której za wszystko odpowiada Mateusz Morawiecki. W PiS-ie same owieczki, nikt ich nie chciał wypchnąć, nikt nie chciał pozbawić Mateusza Morawieckiego wpływu, tylko on sam wbrew Jarosławowi Kaczyńskiemu i wbrew tej wielkiej, miłosiernej polityce odszedł i jeszcze pociągnął ze sobą ludzi.
1: Ale panie redaktorze, naprawdę jest tyle problemów w Polsce, a pan proponuje dyskusję o Mateuszu Morawieckim.
0: Nie, proponuję dyskusję o tym, czy prawica rzuca wam kłody pod nogą.
1: Poszedł własną drogą, jego wybór, jego odpowiedzialność. Nie chcę tego tutaj publicznie oceniać, chociaż swoją ocenę mam. Natomiast oczywiście lepiej by było, żeby prawica była w tych wyborach
0: zjednoczona.
1: Razem? Tak, razem z Konfederacją.
0: Jedna lista, nie tylko senacka?
1: Panie redaktorze, szczególnie w kontekście tego, co dzieje się po drugiej stronie sceny politycznej, gdzie słyszymy zapowiedzi, że będzie jeden blok wyborczy przy całej koalicji 13 grudnia. Mówi o tym otwarcie na przykład Włodzimierz Czarzasty, że takie porozumienie zostanie zawarte. Z tego co słyszę, również PSL jest gotowy na takie rozwiązanie wspólnej listy wyborczej.
0: No, PSL to jest specjalnie nie ma wyjścia.
1: No więc właśnie, więc z Koalicją Obywatelską. W związku z powyższym, no, my nie możemy być na to ślepi. Powinniśmy na to odpowiedzieć własnym blokiem wyborczym.
0: Panie pośle, ale rozmawiacie o tym?
1: I jesteśmy na to gotowi, panie redaktorze.
0: Rozmawiacie o tym z Konfederacją?
1: Panie redaktorze, znaczy to są tego typu rozmowy, o których się raczej nie informuje, nawet jeśli one trwają, a dzisiaj...
0: Ale skoro nawet jeśli, to znaczy trwają czy nie trwają?
1: Panie redaktorze, dzisiaj nie widzę jakiegoś szczególnego entuzjazmu, tak bym powiedział, w innych partiach prawicowych do tego, żeby takie rozmowy w ogóle inicjować i prowadzić je w realny sposób. My jesteśmy na to gotowi, deklaruję to. Będą również składane bardzo konkretne deklaracje i propozycje przez naszego lidera w tym zakresie. To
0: Panie pośle, wobec
1: zapowiedzieć.
0: Kogo? Wobec
1: to mogę,
0: kogo?
1: Wobec partii szeroko pojętej prawicy.
0: Korona Polska również?
1: Panie to, że wielokrotnie podkreślaliśmy, że nie widzimy żadnej możliwości współpracy z tym ugrupowaniem, które jest ugrupowaniem szkodzącym polskiemu interesowi.
0: Czyli wiem, Konfederacja
1: narodowemu,
0: i Rozwój
1: więc,
0: Plus.
1: To wykluczamy.
0: Konfederacja i Rozwój Plus.
1: Tak, jesteśmy oczywiście gotowi tutaj do tego, żeby takie rozmowy toczyć.
0: Ma pan pozwolenie na broń?
1: Nie, nie mam pozwolenia na broń. Nigdy się nie starałem. Nie zastanawiałem się nad tym jakoś szczególnie,
0: czy bym chciał mieć.
1: Jakiejś szczególnej potrzeby wewnętrznej tutaj ja akurat osobiście nie czuję. Natomiast tak, to jest potrzebna i ważna dyskusja. Polska jest krajem w bardzo specyficznej sytuacji, gdzie ważne byłoby, żeby jakaś większa część społeczeństwa miała obeznanie z bronią, bo dzisiaj chociażby doświadczenia wojny na Ukrainie
0: pokazują,
1: że... Ale pan chciałby,
0: że większa część miała, pan nie ma.
1: No panie to, że ja nie mam, ale jeśli będzie taka możliwość, nie spełniam dzisiaj tych kryteriów, które by pozwalały mi wystąpić o pozwolenie na broń, jeśli by te przepisy się zmieniły, to bym się wtedy nad tym zastanowił.
0: A w jakim kierunku powinny się zmienić? Co się powinno wydarzyć? Bo cały czas mówicie, otwieramy dyskusję. Co to
1: otwieramy
0: znaczy?
1: Dyskusję, no jak otwieramy dyskusję, no to nie chcę jakby mówić, przesądzać o finale tej dyskusji.
0: Ale
1: ja tylko,
0: macie jakieś stanowisko?
1: Ja dostrzegam tylko, tak, mamy takie stanowisko, że dzisiaj pożądanym byłoby poszerzenie, likwidacja barier pewnych niepotrzebnych i poszerzenie możliwości dostępu do broni dla obywateli.
0: Ale jak szeroko to powinno być otwarte?
1: To jest do dyskusji właśnie. I teraz Polska jest krajem, panie doktorze, który ma albo najniższy, albo jeden z najniższych współczynników posiadania broni przez dorosłych mieszkańców.
0: To tylko jest, pan wie o tym, to że jest to jest także definicja kwestii broni.
1: Nie, nie. No,
0: są kraje, gdzie wiatrówki są bronią, są kraje, gdzie czarnoprochowa jest bronią.
1: Panie doktorze, zaledwie około 1% dorosłych obywateli w Polsce ma pozwolenie na broń. To nie jest tutaj kategoria powinno, prawda? Znaczy to, bo to jakby nikomu na siłę też się broni nie wciśnie. No ja nie wiem, jakie jest tutaj też społeczne oczekiwanie, no ale porównuję na przykład do Szwajcarii, spokojnego kraju, niezagrożonego bezpośrednio jakimiś działaniami wrogimi przez sąsiadów. Na przeliczeniu na 100 mieszkańców jest 30 sztuk broni. 30% w stosunku populacji posiada broń.
0: Społeczeństwo szwajcarskie jest nieco mniej podzielone. Nie boi się pan eskalacji, jak będą wszyscy mieli broń? No nie wszyscy, nawet te 30%.
1: No ale nie róbmy z Polaków jakichś ludzi, którzy są nieodpowiedzialni, nienormalni.
0: W Stanach Zjednoczonych
1: nie są w stanie,
0: tak jest.
1: Nie są, ale w Stanach Zjednoczonych to jednak jest ten dostęp do broni jest jeszcze dużo łatwiejszy jednak.
0: Czyli nie chcecie tak szerokiego.
1: W wielu miejscach. Natomiast my przecież nie mówimy chociażby o tym, żeby nie sprawdzać przeszłości osób, które występują z pozwoleniem na broń, czy przeszłości nie łamały prawa. Czy nie mówimy o tym, żeby odejść od jakichś tutaj badań psychologicznych. My dzisiaj proponujemy, w odpowiedzi zresztą na apel pana prezydenta, uważamy, że trafny apel pana prezydenta, który zwraca też uwagę na te okoliczności, w których się obecnie znajdujemy, zagrożeń zewnętrznych, że trzeba byłoby podjąć tutaj poważną dyskusję w tej sprawie, nie cechowaną jakimś niepotrzebnym strachem, czy nakręcaniem takiego poczucia zagrożenia, bo pokazuje panu ten przykład Szwajcarii również z tego powodu, że to nie jest tak, że większa ilość broni w rękach obywateli automatycznie oznacza jakieś niebezpieczeństwo.
0: Automatycznie nie. No pytanie, czy rzeczywiście Polacy chcą tego większego dostępu? To jest kluczowe pytanie.
1: No to by się okazało, panie redaktorze, czy będą chcieli. Jeśli jest tak, że Polacy tego nie chcą, to nie będą korzystali z tych możliwości też, prawda? No to jest jakby tego typu również kwestia.
0: No,
1: przecież my nie proponujemy przepisów, które będą automatycznie zmuszały obywateli do posiadania broni. My mówimy tylko o tym, że ci obywatele, którzy czują się zagrożeni albo chcieliby na przykład nauczyć się, jak posługiwać się bronią z tego względu, że chcieliby móc skutecznie bronić ojczyzny w wypadku zagrożenia, żeby mogli to
0: robić. Ale rozumiem, że pan się nie czuje zagrożony specjalnie.
1: W sensie w takim osobistym, codziennym, to jakoś, pan, jestem dosyć odważnym człowiekiem, więc raczej takich obaw bezpośrednich nie mam. Na razie sobie radzę.
0: Zna pan prezesa nowego, pełniącego obowiązki, Mariana Kmitę?
1: Tak, miałem okazję go poznać oczywiście.
0: I to panowie razem wypromowali, tak twierdzi Sławomir Nitras, Radosława Piesiewicza?
1: Panie to, że ja już naprawdę, niech pan mnie zwolni z komentowania to, czego mówi pan Nitras, naprawdę, bo to szkoda czasu naszych słuchaczy, tym bardziej, że benzyna prawie, paliło prawie po 10...
0: Ale o benzynie już mówiliśmy.
1: No ale co mówiliśmy?
0: Mówiliśmy, że
1: po 10 zł, panie redaktorze, Orlen łupi Polaków na ogromne kwoty, prawie 17 miliardów złotych zysku z kieszeni
0: panie
1: Polaków.
0: Pośle, ale to już pan powiedział.
1: A my tutaj będziemy opowiadać o Marianie Kmicie, kto go wypromował.
0: To już pan powiedział.
1: Nie, no tylko, że ja wiem, tylko wie pan, no, ja się burzę zawsze, kiedy jest taka próba przykrywania ważnych tematów w naszym kraju tematami zastępczymi. Wie pan, ja jestem posłem
0: ale
1: z województwa, ja jestem posłem z województwa podlaskiego, gdzie grozi dzisiaj likwidacja na przykład większości szpitali powiatowych, bo tak mapa potrzeb medycznych przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia z NFZ-em przesądza. I o tym się nie rozmawia. Natomiast pan proponuje tego typu dyskusję
0: proponuję, dlatego że w tym studiu oskarżał i pana, i Mariana Kmitę, i Radosława Piesiewicza, oskarżał Sławomir Nitras.
1: Ale my jesteśmy ludźmi poważnymi, i pan, i ja, no i mamy każdą głupotę komentować, no, którą jakiś przedstawiciel rządzącej partii w przestrzeni publicznej wygłasza. Przecież to czasu by nie starczyło, żeby się do tych wszystkich
0: głupot... Ale to nie jest głupota, ale zgodzi się pan, że to jest kluczowa organizacja.
1: Ale żeby się odnosić do głupot, które opowiadają przedstawiciele rządzącej koalicji, naprawdę...
0: Czyli odrzuca tym pan ludziom, takie możliwości.
1: Tym ludziom dzisiaj zależy na tym, żebyśmy my nie rozmawiali o poważnych problemach w Polsce, które wygenerowali, tylko żebyśmy rozmawiali o takich właśnie różnych historyjkach,
0: panie Bośle,
1: z palca
0: wystanych. Krótkie pytanie na ten temat ostatnie. A chcieliście, żeby Radosław Piesiewicz został kandydatem na prezydenta? Bo też jest takie oskarżenie, które padło z ust Sławomira Nitrasa, że pan i pan Kmita chcieli, żeby promować...
1: Wie pan, no śmieje się tutaj naprawdę siarczycie z tego powodu.
0: Nie,
1: nie wiem, co chciał pan Kmita, pan prezes Kmita. Nie siedzę w jego głowie i nie znam go aż na tyle dobrze, żeby wiedzieć o wszystkich jego planach. Natomiast
0: powiem pan chciał.
1: Nie, znaczy, przez chwilę nawet nie było takiej koncepcji.
0: Dobrze, no, Trybunał Konstytucyjny pana zdaniem zostanie odbity, przejęty, wkroczy tam policja?
1: No, nie wykluczam tego scenariusza, że on się stanie, bo ta władza rzeczywiście nie cofa się absolutnie przed niczym, a słuchając zapowiedzi, no jeśli miałoby się poważnie traktować zapowiedzi chociażby ministra Kierwińskiego, ale też i samego premiera Donalda Tuska, no to wygląda na to, że taki scenariusz jest przesądzony.
0: Przesądzony? Czy tylko rozważany?
1: No, wie pan, pan minister Kierwiński na przykład ogłosił to ze zdumieniem i z takim, no muszę powiedzieć, zmrożeniem wręcz słuchałem, że praca Trybunału Konstytucyjnego ma być usprawniana czy odblokowana w tej chwili poprzez interwencję służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. No to jak mam rozumieć tego typu
0: minister
1: komunikat?
0: Minister Żurek w tym studiu mówił co najwyżej, że zostaną, że wejdą sędziowie,
1: panie,
0: którzy no, są...
1: Ale panie ministrze, znaczy to jest komunikat... Przepraszam, panie redaktorze, oczywiście, no mówimy o ministrach, dlatego tutaj też pana zaliczyłem w ten
0: Dziękuję bardzo.
1: Ale to pan jakby sugeruje w tej chwili, żeby nie traktować poważnie tego, co mówi minister spraw wewnętrznych. Dobra, no to jeśli mamy żyć w kraju, gdzie mamy nie traktować poważnie tego, co ci panowie opowiadają...
0: Ja sugeruję tylko tyle, że jak się, że politycy
1: rządzi.
0: Często mówią dużo ostrzej niż robią z wszystkich partii, że słowa to jedno, a czyny to drugie.
1: Ja powiem tak, ja sobie... No, jeśli Polska byłaby normalnym krajem, gdzie funkcjonują normalne mechanizmy demokratyczne, to sobie nie wyobrażam sobie czegoś takiego, żeby mogło dojść do interwencji policji w Trybunale Konstytucyjnym, czy do zatrzymania, o czym się mówi też w tej chwili, o zatrzymaniu przewodniczącego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana prezesa Święczkowskiego. No nie, no właśnie dzisiaj te dywagacje idą w tym kierunku. Nie wiem, czy pan widział chociażby wypowiedzi pana Kalisza, no człowieka bardzo bliskiego władzy.
0: No, ale pan takiego, Kalisz nie którego, pełni funkcji publicznych.
1: Pełni.
0: Jest jest ministrem w tym rządzie.
1: Tak,
0: nie jest.
1: Ale jest, mamy tego, to z doświadczenia już dzisiaj wiemy, chociażby przy okazji bezprawnego odebrania Prawu i Sprawiedliwości subwencji, że pan mecenas Kalisz często wypowiada pewne rzeczy, których nie chcą do końca powiedzieć przedstawiciele tego rządu. I on na przykład snuł taką wizję zatrzymania pana profesora Święczkowskiego bez uchylenia mu immunitetu na gorącym uczynku, jak to on powiedział, i porównywał prezesa Trybunału Konstytucyjnego do złodzieja w sklepie.
0: Różne wizje są snute przez różne osoby, ale to nie jest osoba decyzyjna w tej sprawie.
1: Dobrze, dlaczego my mamy przyjąć, że to są tylko różne wizje różnych osób, dlaczego to nie jest przecięte przez przedstawicieli rządu, tylko wręcz przeciwnie, oni podsycają tego typu atmosferę, żeby budować taką właśnie atmosferę strachu i zagrożenia.
0: Z tego samego powodu, do których prezydent nie przyjął zaprzysiężenie od części wybranych przez parlament sędziów.
1: No przepraszam bardzo, po pierwsze tak, przedstawiciele rządu mówią o działaniach bezprawnych, po pierwsze, więc proszę tego nie porównywać w żadnym wypadku z tym, co robi pan prezydent.
0: Profesor Matczak mówi na przykład, że prezydent też zachował się bezprawnie, łamiąc konstytucję i nie przyjmując zaprzysiężeń.
1: Powiem tak, przykro mi, że pan profesor Matczak, którego jakby poglądów mogę się nie zgadzać, ale rozumiem, że jednak jest dobrym prawnikiem, jakby się wydawało, nie zna wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który został wydany w czasach, kiedy szefem tego Trybunału był pan Rzepliński. Ja rozumiem, że nikt, ani pan Matczak, ani nikt inny nie będzie tego kwestionował. I ten wyrok Trybunału przesądza, że pan prezydent ma prawo do tego, że kiedy ma wątpliwości co do prawidłowości wyboru sędziów, ma prawo nie przyjąć tego ślubowania i próbować te wątpliwości wyjaśnić. Tutaj nie dano panu prezydentowi szansy na wyjaśnienie tych wątpliwości, ponieważ ci państwo złożyli ślubowanie przed Czarzastym, który chyba w tym momencie wydawał im się Karolem Nawrockim, więc...
0: To jest sugestia, że byli niespełna...
1: Jak to ocenić, prawda? Czy albo to są ludzie, którzy...
0: Wobec autorytetu prezydenta.
1: Rozumiem, że pan Czarzasty to jest autorytet prezydenta, tak? Tak powiem, on reprezentował autorytet prezydenta Rzeczpospolitej. No, bądźmy poważni, panie redaktorze, bo ta dyskusja trzeba przyjmować przy poważnym, sobie dosyć humorystyczny obrót, ale...
0: To ostatnie pytanie, zupełnie...
1: Nie ma w tym...
0: Żeby zakończyć i to już na zupełnie inny temat. Jadł pan dzisiaj śniadanie?
1: Jeszcze nie.
0: A w ogóle pan je śniadanie?
1: Tak.
0: A kolację?
1: Staram się ograniczać.
0: No właśnie, bo chcieliśmy się zapytać, tu koledzy, ja też mam taki problem. Jak pan to zrobił, że pan cały czas chudnie?
1: Twarda dieta, to jest trudne.
0: Czyli czego pan nie je?
1: Panie redaktorze, czego ja nie jem? Wielu rzeczy ja nie jem.
0: A może to pan powie, co pan je?
1: To szerokie, nie jem. Białego pieczywa, makaronu, ryżu, słodyczy, broń Boże, słodyczy, cukru nie używać, tłustych mięs, jakichś tego typu rzeczy, a przede wszystkim jeść regularnie i w niewielkich porcjach, niestety z bieganiem to jest problem, bo tak powiem, mam problem troszkę z kolanem, ruszam się za mało i to jest rzeczywiście coś, co powinienem poprawić. A ruch jest ważny też.
0: Nasz dietetyk radiowy.
1: Daleko mi do tego, ja powtarzam.
0: Poseł Prawa i Sprawiedliwości, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję również, pozdrawiam serdecznie.

0: Czas na fakty o 8.30. Ewa Kwaśny, Tomasz Stanisiewski czekają.
1: Czy były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski po uzyskaniu listu żelaznego powinien wrócić do Polski?
2: Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał gościa porannej rozmowy w RMF FM, posła PiS Jacka Sasina.
3: Ta władza nie chce uznawać tego sędziego, tego orzeczenia.
4: Ten sędzia,
3: ten sędzia był dobry wtedy, kiedy orzekał po myśli tej władzy i ministra Żurka i prokuratury, kiedy orzekł w inny sposób. Okazało się nagle, że jest neosędzią, powinien być odsunięty od orzekania, nie powinien w ogóle właściwie chyba to winąć.
4: To
3: pokazuje tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi, że nie chodzi o żadną sprawiedliwość.
4: Ale mają prawo złożyć zażalenie.
3: Zażalenie mają prawo, ale nie mają prawa dyskredytować sędziego, nie mają prawa podważać tego postanowienia, które jest, ale bardziej mnie niepokoi to, co mówi mecenas Dibuła, który już przesądza, że sąd w drugiej instancji uchyli to postanowienie.
2: Jacek Sasin między innymi o wczorajszej decyzji Warszawskiego Sądu Okręgowego, który wydał wstępną zgodę na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu.
1: Brytyjskie więzienia zaczynają dziś zwalniać skazanych po odbyciu 1/3 kary.
2: Ma to na celu zwolnienie miejsc w przepełnionych zakładach karnych.
5: Według dostępnych danych około 350 z ponad 5 tysięcy osób, które do czerwca przyszłego roku przedterminowo opuszczą więzienia, to Polacy. Brytyjskie zakłady karne nieco się opróżnią, ale pojawią się problemy w krajach, do których część zwolnionych zostanie deportowana. Co więcej, w chwili obecnej brakuje szczegółowych informacji o tym, kto dokładnie zostanie wydalony z Wielkiej Brytanii. Rządowym programem objęto skazanych odsiadujących wyroki za kradzieże, włamania, handel narkotykami i rozboje. Nie będzie wśród nich morderców i gwałcicieli.
1: O czym z Wysp Brytyjskich informował korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Tu poranny program w radiu RMF 24 w czwartek 1 października. Izrael zapowiedział zaostrzenie kontroli pilotów, którzy wykonują loty do tego kraju. I to chodzi zarówno o izraelskich, jak i zagranicznych przewoźników. Według władz Izraela pilot samolotu Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu próbował wczoraj rozbić maszynę. Został jednak obezwładniony przez pasażerów, a inny członek załogi przejął stery i ustabilizował lot. Według kanału 12 telewizji izraelskie władze nie mają obecnie żadnych przesłanek, które by wskazywały na to, że ten napastnik działał na polecenie Iranu lub jakiejś innej zorganizowanej grupy terrorystycznej. Wstępne ustalenia wskazują, że działał sam. Fly Dubai podkreślił jednak, że przyczyny zdarzenia pozostają nieznane. Zaapelował też o powstrzymanie się od przedwczesnych spekulacji do momentu zakończenia śledztwa. Władze saudyjskie na razie zatrzymały, przesłuchują drugiego pilota, a izraelski urzędnik przekazał, że jest on obywatelem Omanu. Władze Omanu z kolei nie skomentowały w ogóle tej sprawy. Inny kanał telewizyjny, kanał 16, podał, powołując się na pilota po prostu linii Fly Dubai, że podejrzany pilot pracował w liniach od 8 miesięcy i rozmówca stacji określił go jako religijnego ekstremistę. Natomiast sam Fly Dubai nie potwierdza tych informacji. Bardzo zagadkowa, bardzo tajemnicza sprawa. Będziemy wracać do tego jeszcze na antenie radia RMF24 i to już wrócimy do tego po 9:10. Moim gościem będzie publicysta lotniczy Michał Setlak.

0: Za niespełna kwadrans będzie godzina 9:00. To jest poranny program w radiu RMF24 w czwartek 1 października. Dlaczego zwracamy uwagę na datę? Bo od roku jest z nami system kaucyjny. W ciągu jednego roku w ramach tego systemu zebrano 5 miliardów opakowań. Minister klimatu i środowiska poinformowała, że przez ten czas skuteczność systemu wyniosła blisko 60%. Paulina Henning-Kloska zapowiada rozbudowę systemu kaucyjnego o tak zwane małpki.
1: Ponad 60% osób chce, by małpki znalazły się w systemie kaucyjnym, głównie dlatego, że widzą, że w tej chwili na trawnikach, przy drogach, przy parkach, przy koszach na śmieci leżą przede wszystkim właśnie tego typu opakowania i chcą również, by one zniknęły z naszego otoczenia, by go nie zaśmiecały. Ten wniosek o wpis do wykazu prac rządu jest gotowy, kierownictwo będzie go omawiać. Oczywiście drugim elementem tego wniosku będzie wydłużenie tak zwanego bonu. Tak, wielu obywateli, nawet parlamentarzystów, zwracało nam uwagę na to, że logistyka bonu jest zbyt niewygodna i będziemy ją zmieniać.
0: Och, tych niewygód, jeśli chodzi o system kaucyjny, pewnie jest wiele. Tak nam mówiła szefowa resortu klimatu, a wasze oceny, jeśli chodzi o system kaucyjny, na pewno wzbudza emocje, ale sprawdzaliśmy też i czy słuchaliśmy waszych opinii przy jednym z punktów, w którym można oddawać opakowania.
2: Kolejki są olbrzymie, najgorzej na weekendzie, na sobotę. W sensie. To czasami faktycznie stoimy i czekamy. Więc albo więcej po prostu powinno być tych, że tak powiem, urządzeń, tak, czynnych dla nas, albo no, ewentualnie, nie wiem, jakaś kolejka dla osób, które przychodzą z dwoma siatami takimi, no bo nawet widzimy, że nawet z workami przecież tutaj ludzie też przyjeżdżają.
3: I to nie 120, tylko 240 litrów.
2: No dokładnie, dokładnie tak, więc po prostu się czasami stoi i się czeka.
4: Niestety korzystam, nieszczególnie jestem z tego powodu zachwycony. No cóż, mam wrażenie, że trochę takie to uciemiężenie jest i zrobili z nas, brzydko mówiąc, no takich zbieraczy troszeczkę, no. Wydaje mi się, że dotychczas jak był system tak jak do tej pory, tak, czyli segregacja odpadów, te butelki znajdowały się w koszu, to dobrze działało, ja sam segregowałem, nie było z tym żadnego najmniejszego problemu, natomiast teraz no, jest to troszeczkę problem, szczególnie, że gdzie się nie pójdzie, to albo w kolejkach trzeba stać, albo gdzieś pozapychane, także...
5: Zacina się, tak, tam muszą te panie przychodzić, to jest dla nich też problemowe.
3: Czy pani w domu te butelki przechowuje, żeby je oddać?
5: Tak, cały czas zbieram. Nie można ich... No zbieram, w piwnicy, w worku, w piwnicy.
0: Każdy ma swoją historię, jeśli chodzi o system kaucyjny. W jednym z punktów przy jednym z warszawskich marketów była nasza reporterka Magdalena Greiner. Do faktów nam zostało 11 minut. Po faktach więcej powiemy o nowych, bezpłatnych badaniach dotyczących profilaktyki raka płuc od dzisiaj, od 1 października. Szczegóły po godzinie 9:00 na naszej antenie.

0: Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Tu razem z ekspertami komentujemy i wyjaśniamy wpływ bieżących wydarzeń i globalnej polityki na nasze konta i portfele.
2: Pracodawcy, kiedy nie mają nowego napływu, mogą wymienić tych pracowników, zaczynają ich legalizować, zaczynają ich bardziej szanować, płacić im trochę więcej pieniędzy.
0: Gospodarczy Tydzień i Marek Teichman. Już dziś po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Czas najwyższy na fakty. Jest godzina 9. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski już czekają.
1: Wypadki i utrudnienia na 78 w Świętokrzyskiem, a także na Krajowej 11 w Wielkopolsce.
2: Co z cenami paliw? Dlaczego opozycja nie może dojść do porozumienia z rządem w sprawie obniżenia cen paliwa?
1: Posłuchajcie, co na ten temat mówił gość porannej rozmowy w RMF FM, Jacek Sasin, poseł PiSu.
2: Od dziś obowiązuje nowa lista refundacyjna. Zmiany dotyczą m.in. bezpłatnych leków dla seniorów.
1: Nasz reporter sprawdza w aptece, co to oznacza w praktyce.
2: Tragiczny wypadek na Krajowej 78 w Świętokrzyskiem.
1: W Jaronowicach, to na odcinku Szczekociny-Jędrzejów, dachował samochód osobowy.
2: W wypadku jedna osoba zginęła, w tej chwili na miejscu wprowadzono ruch wahadłowy.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 11 w Wielkopolsce.
2: Na trasie Kurnik Południe, Środa Wielkopolska w okolicach miejscowości Trzebiesławki doszło do zdarzenia samochodu osobowego z motocyklem.
1: W miejscu wypadku droga jest całkowicie zablokowana.
2: To fakty RMF FM. Władza zarabia na cenach paliw. Tak mówi poseł PiS Jacek Sasin w porannej rozmowie w RMF FM. Pytany, dlaczego opozycja nie może dojść do porozumienia z rządem w sprawie obniżenia cen paliw.
1: Gość Tomasza Terylkowskiego zaznacza, że rząd zrobi wszystko, żeby dotrwać do wyborów.
3: Bez pieniędzy ten rząd się nie utrzyma. Znaczy, on musi dotrwać do najbliższych wyborów, żeby po tych wyborach, jeśli się utrzyma, przy swojej propagandzie, jeśli się utrzyma, żeby po tych wyborach wprowadzić drastyczny program uderzający w społeczeństwo, czyli likwidacja programów społecznych, czyli drastyczna podwyżka podatków, wyhamowanie wszelkich inwestycji.
4: Są jasne deklaracje, że żadne to, co zostało dane, nie zostanie
3: odebrane. I pan w to wierzy, panie redaktorze, pan wierzy Tuskowi, naprawdę.
4: To nie chodzi o to, co ja wierzę. No, do tej pory nie zabrali.
3: Nie zabrali.
4: Panie pośle. Mówiliście przed poprzednimi wyborami, że przyjdzie Platforma i zabierze. Nie zabrała.
3: Panie redaktorze,
4: uczciwie trzeba powiedzieć, że nie zabrała.
3: Na razie nie zabrała.

0: proponowane przez farmaceutów odpowiedniki tych oryginalnych preparatów, bo zamiennik takie same ma zastosowanie, więc farmaceuta na pewno będzie proponował zamiennik i proszę się tego nie bać.
1: Te nowe, bezpłatne dla seniorów i tańsze dla pozostałych leki to m.in. preparaty przeciwzakrzepowe, lek na osteoporozę i popularny preparat stosowany w chorobach serca, nerek i w cukrzycy. Na nowej liście refundacyjnej jest też pierwsza terapia dla dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna. O tej chorobie było głośno w ostatnich miesiącach, gdy organizowano publiczne zbiórki pieniędzy w tej sprawie.
2: A szczegóły na temat tej nowej listy refundacyjnej sprawdźcie na rmf24.pl.
3: Testu syren alarmowych mogą się dziś spodziewać mieszkańcy powiatu kreśnickiego na Lubelszczyźnie.
2: Taka próba nastąpi między 10 a 12, zapowiada Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i apeluje o zachowanie spokoju. To będzie powtarzane raz jeszcze. Test systemu alarmowego.
3: Szwajcarski Związek Piłki Nożnej wycofał swoje poparcie dla kandydatury Szwajcara Gianniego Infantino na kolejną kadencję na stanowisku prezydenta FIFA.
2: Jak czytamy w komunikacie federacji, decyzja jest wynikiem gruntownej, ponownej oceny wydarzeń z ostatnich miesięcy. Z perspektywy SVF szereg incydentów rodzi fundamentalne pytania dotyczące przywództwa, zasad zarządzania, przejrzystości oraz procesów decyzyjnych wewnątrz FIFA.
3: Infantino głośno krytykowany jest w związku z propozycją sprzedaży prywatnym inwestorom 20% udziału w prawach komercyjnych FIFA, w tym praw do Mistrzostw Świata.
2: Plan ten został porzucony w lipcu po protestach i groźbach bojkotu przez niektóre kontynentalne federacje.
3: Szwajcar w marcu będzie ubiegał się o reelekcję. Szefem FIFA jest od 2016 roku.
2: Zestaw nieznanych dotąd nagrań zespołu Oasis, wyceniony na kwotę od 1 200 000 do ponad 1,5 miliona funtów, wycofany z aukcji.
3: Wycofany po tym, jak zespół złożył wniosek o nakaz sądowy.
2: Jak informuje BBC, na początku miesiąca ogłoszono, że dom aukcyjny Littleton Auctions w Evesham sprzedaje zestaw nagrań obejmujący 63 koncerty na żywo, a także próby dźwięku i ponad 100 godzin nagrań Noela i Liama Gallagherów z lat 90. Te nagrania zebrał inżynier dźwięku Oasis Hal Richards, który współpracował z zespołem od wydania ich debiutanckiego albumu Definitely Maybe.
3: Nagrania zostały wystawione na sprzedaż przez syna realizatora dźwięku. Spór prawny trwa.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: W Radiu RMF 24 w tej godzinie wrócimy do dramatycznych wydarzeń na pokładzie samolotu Fly Dubai. Jakie są procedury, jak się sprawdza pilotów linii pasażerskich? O tym za moment powie nasz gość. No i będziemy też świętować Dzień Polskiej Muzyki.

0: 13 minut po godzinie 9 to jest Radio RMF 24, nasz poranny program. Wracamy do tych dramatycznych wydarzeń na pokładzie samolotu Fly Dubai. Przypomnę, że według izraelskich władz pilot tej maszyny lecącej z Dubaju do Tel Awiwu, próbował rozbić samolot. Na szczęście został powstrzymany przez pasażerów. Drugi pilot przejął stery. Historia skończyła się bezpiecznie, natomiast budzi wiele wątpliwości i budzi się w związku z tym wiele pytań, między innymi dotyczących bezpieczeństwa w samolotach pasażerskich. Razem z nami publicysta lotniczy pan Michał Setlak. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry państwu.
0: Jak wygląda procedura, jeśli chodzi o taką sytuację, kiedy mamy jednego z pilotów samolotu, który jest agresywny? Czy te procedury pańskim zdaniem zadziałały, jeśli chodzi o tą sytuację w samolocie Fly Dubai?
1: Szczerze mówiąc, sytuacja jest na tyle egzotyczna, że trudno tutaj mówić o jakichkolwiek procedurach. Procedury przewidują agresję skierowaną z zewnątrz, tak? W związku z tym po zamachach na World Trade Center w 2001 roku wprowadzono absolutny zakaz wstępu kogokolwiek do kokpitu. Drzwi do kokpitu są zamknięte. Mało tego, drzwi zostały wymienione na specjalne wzmocnione w zasadzie pancerne drzwi. Tak jak powiedziałem, one przez cały czas lotu są zamknięte, zablokowane. Można je odblokować od wewnątrz elektronicznie, można od zewnątrz specjalnym szyfrem, ale ten szyfr również załoga samolotu może zablokować. Otwierane są drzwi tylko i wyłącznie przez pilotów, jeżeli jest potrzebny kontakt z personelem pokładowym, na przykład personel pokładowy podaje posiłek pilotom. Tak cały czas drzwi są zamknięte, otwierane tylko ewentualnie na moment, kiedy jeden z członków załogi musi wyjść do toalety.
0: A to jest sytuacja zupełnie inna, prawda? Tu mamy agresję jednego pilota wobec drugiego. Jak sobie w tej sytuacji radzić?
1: No, tutaj generalnie obrona polega na doborze załóg w ten sposób, że powinni je tworzyć ludzie o stabilnej psychice. To w dużej mierze się sprawdza, aczkolwiek od tego niestety są wyjątki.
0: I pana zdaniem ten dobór pilotów tutaj zawiódł, to dobór ludzi, którzy byli skierowani do pracy?
1: No prawdopodobnie tak. Najprawdopodobniej te badania, powiedzmy, odsiew był mało skuteczny, nie zadziałał tutaj, nie sprawdził się dokładnie.
0: Pana zdaniem, jakie są najważniejsze pytania, żeby tutaj wyjaśnić tę sytuację? Czy mamy tutaj do czynienia, pańskim zdaniem, czy wskazuje coś na to, że mamy tutaj do czynienia z atakiem terrorystycznym? Czy bardziej chodzi może, nie wiem, o rozszerzone samobójstwo? Chociaż wydaje się, że to jest najmniej prawdopodobna hipoteza.
1: Oczywiście przychodzi do głowy taka myśl, że pilot narodowości, powiedzmy, arabskiej, tak, Omańczyk, mógł chcieć się zemścić na Izraelu. Lot był przecież do Izraela, tak? Mógł chcieć się zemścić za, powiedzmy, zbrodnie popełnione przez wojsko izraelskie w Strefie Gazy, tak? Natomiast wydaje mi się, że gdyby motywy były tego rodzaju, to atak nastąpiłby nieco później, w momencie, kiedy samolot byłby już nad ziemią izraelską, żeby spowodować jak największe zniszczenia właśnie w Izraelu. Tutaj atak nastąpił dużo wcześniej, także myślę, że w grę raczej wchodzą takie przyczyny bardziej osobiste, przyczyny psychiczne, właśnie rozszerzone samobójstwo. Z takimi sytuacjami mieliśmy już do czynienia w przeszłości.
0: Tak jest, zdarzały się takie wypadki. Teraz Izrael zapowiada, między innymi Izrael zapowiada zwiększenie kontroli pilotów, tych wszystkich linii, które do Izraela latają, także i linii izraelskich. Na czym pańskim zdaniem może polegać to zwiększenie kontroli pilotów?
1: Na pewno, jeżeli chodzi o pilotów linii izraelskich, tutaj Izrael będzie miał wpływ, natomiast jeżeli chodzi o pilotów innych linii, no to tutaj już może być kłopot, chyba że linie te będą skłonne współpracować bardzo ściśle z Izraelem. Na czym to miałoby polegać? No przede wszystkim bardzo dokładne prześwietlenie profili pilotów, sprawdzenie ich historii medycznej, być może jakieś dodatkowe
2: testy psychologiczne, no dużo bardziej zaawansowane, dużo głębsze niż stosowane do tej pory.
0: Wyobrażam sobie w ten sposób taką sytuację potencjalną, że Izrael na przykład mówi nie na to, żeby ten pan wleciał samolotem, nie wiem, jak dowolnych linii, w naszą przestrzeń powietrzną się nie zgadzamy. Może tak powiedzieć?
2: No, może, myślę, odmówić wpuszczenia takiego samolotu, co do którego załogi nie ma pewności. Natomiast raczej będzie się to wiązało z jakimiś umowami z zewnętrznymi liniami lotniczymi, z umowami dotyczącymi właśnie badań załóg, prześwietlania historii załóg i tak dalej. I no, głównie chodzi o pogłębioną współpracę pod tym względem.
0: Jak pan sądzi, czy po tym incydencie, z którym mieliśmy do czynienia na pokładzie samolotu Fly Dubai, zmienione zostaną jakoś procedury, jeśli chodzi o dobór załóg, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa lotów pasażerskich?
2: Myślę, że jest to bardzo, bardzo prawdopodobne. W tej chwili przypuszczam, że trwają... czy rozpoczynają się rozmowy, i to zarówno w liniach lotniczych, jak i we władzach lotniczych światowych, na temat podejścia do badania załóg, tak, właśnie pod względem psychologicznym, i może to spowodować generalnie zmianę przepisów lotniczych na całym świecie.
0: Bo wydawało się pan przypomniał ten 11 września 2001, wydawało się, że już wtedy podjęto na tyle skomplikowane procedury, także utrudniające osobom podejrzanym może dostęp do szkoleń lotniczych, no bo przecież pamiętamy, że ci terroryści, ci samobójcy z 11 września, oni przechodzili kursy pilotażu. Wydawało się, że te procedury już zostały zmienione. Czy pańskim zdaniem one są jeszcze niewystarczające?
2: No, procedury, jeżeli chodzi o lotnictwo pasażerskie, komercyjne lotnictwo pasażerskie, jak do tej pory okazały się bardzo skuteczne. Udaremniono sporo możliwych zamachów i to generalnie działa. Jest to duże utrudnienie dla pasażerów, no bo po pierwsze przedłuża czas oczekiwania przed lotem, dochodzi dodatkowe badanie, dochodzą przeszukania. To jest raz, że uciążliwe, dwa, że poniżające tak naprawdę dla pasażerów. Niemniej jednak okazało się skuteczne. Tutaj trzeba będzie podejść do tematu od drugiej strony, właśnie od strony pilotów, od strony załóg samolotów, personelu latającego, personelu pokładowego. To będzie musiało zostać zdecydowanie wzmocnione bezpieczeństwo na tym odcinku.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę i za komentarz do tej historii. Pan Michał Setlak, publicysta lotniczy, był razem z nami w radiu RMF 24. 21 minut po godzinie 9.
3: RMF 24.

0: czwartek.
1: 25 minut po 9 w Radiu RMF 24. W czwartek 1 października będziemy grali po polsku. Będziemy dzisiaj świętować Dzień Polskiej Muzyki. Blisko 100 stacji radiowych. Stacji radiowych, stacji telewizyjnych, muzycznych, serwisów streamingowych, sklepów muzycznych, bileterii, partnerów z różnych sektorów kultury. Dzisiaj wszyscy świętują właśnie Dzień Polskiej Muzyki i wszyscy łączą siły, żeby promować polską muzykę i ludzi, którzy ją tworzą. Do świętowania włącza się też Radio RMF 24. Między 10 a 11 będziemy grali wyłącznie po polsku, bo warto promować polską muzykę, tym bardziej, że ma się świetnie. Dane Związku Producentów Audio-Wideo za pierwsze półrocze tego roku pokazują rosnące zainteresowanie muzyką w streamingu i na nośnikach fizycznych. Polska utrzymuje najwyższe w historii 16 miejsce w rankingu największych rynków muzycznych świata. A z raportu International Federation of Phonographic Industry wynika, że polski rynek muzyczny w ubiegłym roku rósł w Polsce 3-krotnie szybciej niż rynek całej Unii Europejskiej. Prawda? Można. No to w takim razie gramy po polsku.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Jest 9.30, czas na fakty RMF 24. Mateusz Bożek, zapraszam. Z początkiem roku inflacja może wynieść nawet 5%. Ekonomiści przekonują, że w najbliższych miesiącach czekają nas kolejne podwyżki cen towarów i usług. Co na te prognozy odpowiada przewodniczący Rady Fiskalnej Sławomir Dudek?
1: No na pewno będzie trudno i ta inflacja musiała uderzyć. Te zawirowania w Zatoce musiały się odbić.
0: W rozmowie o 7 zapewniał jednak, że nie grozi nam powrót do dwucyfrowej inflacji sprzed 3 lat.
1: Wydaje mi się, że na ten moment takich scenariuszy nie ma. Jednak trochę była inna sytuacja, dotyczyła też gazu. Tutaj mamy tylko ropę, także raczej nie, ale na pewno już jesteśmy powyżej tego przedziału dla celu inflacyjnego, który jest od 1,5 do 3,5.
0: A to nie są dobre wieści dla kredytobiorców.
2: Inflacja wraca, co oznacza, że po pierwsze definitywnie możemy zapomnieć o obniżkach stuprocentowych. To, co dzieje się głównie na rynku nośników energii, to, co jest konsekwencją wydarzeń na Bliskim Wschodzie, zdestabilizowało nam trochę sytuację. No więc niestety jest tak, jak powiedziałem przed chwilą, o obniżkach stuprocentowych w Polsce możemy zapomnieć, czyli kredyty z całą pewnością tańsze nie będą.
0: Prognozuje ekonomista Marek Zuber. We wrześniu inflacja wyniosła 4% w skali roku. Przypomnę, to szacunki Głównego Urzędu Statystycznego. Na wzrost inflacji wpływają ceny paliw, które biją rekordy. Popularna 95 stoi średnio po 8,19 zł za litr, a olej napędowy aż 9,14. Litwa chce stałej obecności amerykańskich wojsk na swoim terytorium, oświadczył premier kraju Mindaugas Sinkevičius. Dodał, że Wilno rozmawia o tym z Waszyngtonem i że kraj jest gotowy pokryć koszty stałej obecności armii Stanów Zjednoczonych. Litwa rozważa też wprowadzenie poprawek do konstytucji, które dotyczyłyby broni atomowej, po to, by móc skorzystać z parasola nuklearnego innych państw NATO.
3: Najświeższe fakty non-stop. www.rmf24.pl.
0: Czwartek, 1 października, studenci wracają na uczelnię. Dziś początek nowego roku akademickiego. Z czym kojarzą Wam się studia i jakie macie plany na najbliższe miesiące?
4: Studia mi się kojarzą z takim najlepszym okresem w życiu, zabawą powiedzmy, no i nauką, takim rozwijaniem swoich umiejętności. Dostałem się na takich studiach, których chciałem. Chciałem iść w kierunku właśnie tym ekonomicznym, biznes, więc cieszę się, że udało mi się.
5: Chciałabym zobaczyć, jak ułoży mi się plan przede wszystkim, na ile będę miała czasu. Praca raczej będzie ciężko mi wmieszać to ze studiami dziennymi. Jeśli będzie możliwość jakiegokolwiek wolontariatu czy koła studenckiego, to jak najbardziej chciałabym spróbować dołączyć i znaleźć nowe zainteresowanie i pasje.
6: Nie będę pracować, chcę zobaczyć po prostu, czy poradzę sobie z nauką. Czas na naukę to jedno, ale na jakieś poznanie miasta, imprezy również się znajdzie.
7: Na razie nic takiego nie planuję.
8: No wiadomo, no samą nauką człowiek nie żyje, nie? Także na pewno trochę zaczerpnę tego studenckiego życia.
0: To trzymamy kciuki, aby wszystko się udało. Studenci, powodzenia!

Za 23 minuty będzie godzina 10. Dramatyczne doniesienia z USA. Chodzi o sprawę Christy Pike. To jest kobieta skazana na karę śmierci i w amerykańskim stanie Tennessee została przewieziona do szpitala potem, jak podczas egzekucji jej serce nadal biło mimo podania dwóch zastrzyków, które właśnie miały doprowadzić do jej śmierci. Prawnicy tej 50-letniej kobiety złożyli w trybie pilnym wniosek o wstrzymanie egzekucji. Jak relacjonowali, kobieta straciła przytomność, jednak jej serce wciąż biło. Tak to opisywała jedna z dziennikarek, która była świadkiem tej egzekucji. To jest ogromna dawka środka uspokajającego. To jest sytuacja, w której trzeba by go podać po raz drugi. Nigdy nie powinna mieć miejsca, a jednak do tego doszło. I skazana przeżyła. Wydaje mi się, że problem polega tutaj na tym, że przyjęty protokół nie przewiduje, co należy robić, jeśli po dwukrotnym podaniu leku osoba nadal żyje. Nie sądzę, by taki scenariusz w ogóle uwzględniono. Tak mówiła Catherine Sweeney, dziennikarka jednej z amerykańskich stacji telewizyjnych. Pike, przypomnę jej historię, bo ona też jest niezwykła. I Pike została skazana na śmierć w 96 roku, 1996 roku, za zabójstwo Colin Slamer. Pike miała wtedy 18 lat. Miała 18 lat, kiedy wraz ze swoim ówczesnym chłopakiem pobiła, torturowała, no i zabiła 19-letnią Slamer, którą razem poznali ją na obozie szkoleniowym dla nastolatków z problemami psychicznymi. We wniosku o ułaskowienie Pike przyznała, że zamierzała pobić Slamer, ale nie zabijać, nie chciała jej zabijać, jednak nie była w stanie, jak to napisała, zatrzymać się w porę. Ta dramatyczna historia, o której rozpisują się nie tylko amerykańskie media, powróci jeszcze na naszej antenie. Po godzinie 14 będzie razem z nami Monika Prześlakowska. To jest autorka podcastu Kryminalne Historie.

0: Za kwadrans będzie 10, poranny program w Radiu RMF 24, 1 października. Ważna data, bo sporo nowości, także jeśli chodzi o ochronę zdrowia. Będą bezpłatne badania, z których można korzystać od dzisiaj w całej Polsce. To są badania dla osób, które od lat palą papierosy. Niskodawkowa tomografia komputerowa. To jest wszystko w ramach ogólnopolskiego programu profilaktyki raka płuc. Kto może skorzystać? Osoby, które mają co najmniej 50 lat i do tego co najmniej 20 lat, tak zwanych paczkolat, czyli paliły jedną paczkę papierosów dziennie przez ostatnich 20 lat, albo dwie paczki papierosów przez ostatnie 10 lat. Wszystko dlatego, że oczywiście takie osoby są najbardziej narażone na zachorowanie na raka płuc. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z pulmonologiem, z panią profesor Joanną Chorostowską-Wnimko, która przekonywała, że to badanie, ta tomografia niskodawkowa jest bardzo prostym i łatwym badaniem.
1: Wykonanie niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej jest super łatwym badaniem. Jest badaniem szybkim, badaniem bezbolesnym, to zawsze podkreślamy, i badaniem, które tak naprawdę czasowo zupełnie nie angażuje nie pacjenta, tylko osoby z grupy ryzyka. To jest ważne rozróżnienie.
2: Ile trwa takie badanie?
1: Badanie trwa kilka minut, dosłownie 4 minuty, nie więcej.
2: My kładziemy się gdzieś specjalnie?
1: Tak, to jest normalny tomograf, tylko musi mieć opcję wykonania badania niską dawką. To jest bardzo ważne, dlatego że my nie chcemy wykonywać pełnej tomografii komputerowej z wysoką ekspozycją, czy wyższą ekspozycją na promieniowanie. To, co nam wystarczy, co wystarczy doświadczonemu radiologowi, to właśnie badanie niskodawkowe. Czyli trzeba rozróżnić badanie diagnostyczne od badania przesiewowego. To badanie ma tylko stwierdzić, czy jest jakiś problem, czy też go nie ma.
2: Jaka będzie informacja w wyniku po tym badaniu?
1: Informacja jest pełna, to znaczy informacja odpowiada całej klatce piersiowej. Przede wszystkim radiolog w opisie skupia się na potencjalnych zmianach, które mogą zwiastować jakiś problem onkologiczny, ale również opisuje inne zmiany w klatce piersiowej, inne zmiany w płucach, w sercu, w dużych naczyniach. I tu chciałabym podkreślić wielki walor tego badania, bo to jest badanie, które oczywiście jego głównym celem jest identyfikowanie ewentualnego ryzyka związanego z onkologią, ale przy okazji oglądamy tętnice wieńcowe, widzimy zwapnienia, oglądamy płuca, widzimy cechy rozedmy, widzimy rozstrzenia, jeśli one tam są oczywiście. No i wreszcie oglądamy ewentualnie całą klatkę piersiową. Jeśli tam jest jakiś problem, to radiolog go dostrzeże. I to jest sytuacja, kiedy możemy zidentyfikować inny problem, nie tylko problem związany z rakiem płuca.
2: Na przykład?
1: Na przykład przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, czyli rozedmę, bo proszę pamiętać, że mówimy o grupie ryzyka, przede wszystkim identyfikowanej przez wywiad palenia. Czyli mówimy tu i myślimy przede wszystkim o chorobach, które bezpośrednio wynikają z nałogu palenia. Przewlekła obturacyjna choroba płuc, choroby układu krążenia. I co my widzimy? Widzimy rozedmę, widzimy zwapnienia w tętnicach wieńcowych, widzimy zwapnienia w dużych naczyniach. To są te główne nieprawidłowości, które możemy dostrzec, i wiele innych, ale na razie one pozostają w kwestii, powiedziałabym, oceny, co możemy zrobić z tymi znaleziskami.
0: Tak nam mówi pani profesor Joanna Chorostowska-Wnimko, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. To jest jedna z ważnych spraw, które zmieniają się 1 października, jeśli chodzi o ochronę naszego zdrowia. Także zmiany dotyczące listy leków refundowanych. Więcej o tym piszemy na rmf24.pl. Będziemy także o tym informować na antenie naszego radia, Radia RMF 24.

0: Piotr Salak, bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do jutra. Tomasz Terlikowski za chwilę w Radiu RMF 24. Wcześniej Fakty, Ewa Kwaśny, Tomasz Stańszewski. 10.
1: Zabójca kobiety z Kędzierzyna Koźla był niepoczytalny.
2: Taką opinię wydali biegli w sprawie zabójstwa z końca sierpnia.
1: Co to oznacza, o tym reporter RMF FM na początek Faktów.
2: Potem żal a la Jacek Sasin.
3: Nie żałuję każdej straty.
1: Według Sasina trwają rozmowy z posłami Rozwoju Plus o ich powrocie do Prawa i Sprawiedliwości.
2: Cristiano Ronaldo wyjechał ze zgrupowania reprezentacji Portugalii.
1: Czy 41-latek może tam jeszcze powrócić? Posłuchajcie.
2: Zabójca kobiety w Kędzierzynie Koźlu był niepoczytalny. Taką opinię wydali biegli w sprawie sprawcy zbrodni, do jakiej doszło pod koniec sierpnia. Kobieta, przypominamy, została zaatakowana, kiedy spacerowała w lesie z psem. A wcześniej ten sam napastnik zaatakował w Opolu i tam poważnie ranił mężczyznę.
1: Na linii nasz dziennikarz Marcin Buczek. Marcinie, dzień dobry. Jakie konkretnie są wyniki badań ekspertów?
4: Opinia wydana przez dwóch psychiatrów i psychologa jest jednoznaczna. Kiedy mężczyzna atakował, był niepoczytalny. Mówiąc specjalistycznie, miał w pełni zniesioną zdolność zarówno rozpoznania znaczenia swoich czynów, jak i pokierowania swoim postępowaniem. Źródłem tego była choroba psychiczna. Jak powiedział mi przed chwilą prokurator, specjalistom wystarczyło jedno badanie, aby dojść do takich właśnie wniosków.
2: Co zatem dalej ze śledztwem w tej sprawie?
4: Śledztwo będzie dokończone, jak usłyszałem od prokuratora, może to jeszcze potrwać około 3, może 4 miesięcy. Chodziło o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu, jak i wcześniejsze usiłowanie zabójstwa w Opolu, ale aktu oskarżenia już nie będzie, natomiast po zakończeniu śledztwa zostanie skierowany do sądu wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenie mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym, a na razie nadal jest on tymczasowo aresztowany.
2: Trwają rozmowy z posłami Rozwoju Plus o ich powrocie do PiS. Ujawniał dziś w porannej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości deklarował także konieczność powołania jednej listy całej prawicy.
2: W warszawskim studiu gospodarz porannej rozmowy Tomasz Terlikowski. Tomku, kto zatem może wrócić do Prawa i Sprawiedliwości?
5: Tego Jacek Sasin nie chciał zdradzić, choć deklarował, że wie, kto to może być.
3: Ja to, że żałuję każdej straty. Żałuję każdej...
6: Rozmawiacie? Bo wczoraj Przemysław Czarnek powiedział, że rozmawiacie z niektórymi z posłów, żeby wrócili.
3: Z tego co wiem, to tak jest.
6: Pan też rozmawia?
3: Nie. Ja akurat się tym nie zajmuję.
5: Nazwiska jednak nie padły. Zamiast tego Jacek Sasin zadeklarował, że

0: historii opuścił wczoraj zgrupowanie portugalskiej kadry w tle konflikt z trenerem Jorge Jesusem.
1: Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach. Patryku, co mówią o tym portugalskie media?
2: Dzień dobry. Wyliczają, że od debiutu Ronaldo w reprezentacji minęło ponad 8 tysięcy dni. Przypominają, że w przeszłości piłkarz miał już napięte relacje z selekcjonerami. Teraz jednak opuścił zgrupowanie, a za to grozi mu kara finansowa, symboliczna oraz zawieszenie w reprezentacji. Jorge Jesus w ostatnim meczu przeciwko Norwegii kazał długo rozgrzewać się Ronaldo, ale ostatecznie nie wpuścił go na murawę. Każdy zawodnik czuje się źle, gdy rozgrzewa się przez 20-30 minut, a ostatecznie nie wchodzi do gry. Nikt nie byłby z tego zadowolony. Nikt, a już na pewno nie Chris, który ma taką pozycję. Tym bardziej nie ktoś taki jak Pele czy Maradona. Tak mówił wczoraj na konferencji portugalski szkoleniowiec. Ronaldo był wtedy na stadionie, szykował się do treningu. Uznał jednak, że Jesus bagatelizuje całą sprawę. Wrócił więc do hotelu, a do Kopenhagi przyleciał prywatny odrzutowiec piłkarza. Ronaldo w oświadczeniu napisał, że niebawem Portugalczycy poznają powody jego decyzji. Na razie jednak życzy kolegom z drużyny narodowej powodzenia w najbliższych meczach.
1: Po gwieździe portugalskiej życzenia z kosmosu.
0: Po chińsku, ale gwiazdy też będą. Załoga statku Shenzhou-23 przebywająca na pokładzie stacji kosmicznej Tiangong przekazała dziś pozdrowienia dla ojczyzny z okazji 77. rocznicy powstania Chińskiej Republiki Ludowej. Podczas wykonywania misji w kosmosie zawsze towarzyszy nam flaga państwowa. Nieustannie przypomina nam ona, by nosić ojczyznę w sercu i z szacunkiem podchodzić do naszej misji. Tak mówi astronauta Zhang Jiuan, dumnie prezentując czerwoną flagę z pięcioma gwiazdami.
1: Ta największa to przywództwo Komunistycznej Partii Chin.
0: Te cztery małe to cztery klasy społeczne i jedność.
1: Robotników,
0: chłopów,
1: inteligencji
0: i drobnej burżuazji. Oczywiście wokół tych socjalistycznych idei jednej prawowitej partii.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: AI. Przed południem w niemal całej Polsce będzie pochmurno. Więcej słońca jedynie miejscami na Podkarpaciu i nad Bałtykiem. Padać natomiast nie powinno. W Gdańsku temperatura wyniesie 16 stopni Celsjusza, w Krakowie 17, w Warszawie i Poznaniu 18, a w Szczecinie nawet 20. Ciśnienie atmosferyczne w całym kraju wysokie.
5: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczynamy od informacji na temat listu żelaznego i o tym, co z tym listem żelaznym dla Marcina Romanowskiego może się wydarzyć. Już za chwilę porozmawiam o tym z naszym dziennikarzem Tomkiem Skorym.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24, my teraz wracamy do komentarzy po wczorajszej decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, który postanowił wydać Marcinowi Romanowskiemu list żelazny. Szczególne znaczenie ma tu oświadczenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który wczoraj skrytykował sędziego Konrada Mielsarka, a dziś oświadczył, że niewyłączenie tego sędziego z orzekania w tej sprawie było błędem prokuratury. Tak, jak słyszycie, w studiu ze mną Tomasz
1: Skory.
0: Tak. Tomku, no właśnie, minister trochę przeholował, to takie...
1: Wcale nie trochę, nie oszukujmy się. Na pewno reagując na wyrok sędziego Mielsarka, natychmiast po postanowieniu, recytując w mediach społecznościowych, ja przeczytam, a co? Awansowany do sądu okręgowego przez upolitycznioną neo-KRS, komisarz wyborczy z nadania ekipy Ziobry, sygnatariusz list poparcia do neo-KRS dla Stanisława Zduna, człowiek, którego orzeczenia sąd apelacyjny w Warszawie musiał już uchylać z powodu wadliwości powołania i braku niezależności sądu, to minister sprawiedliwości o sędzim, który właśnie wydał wyrok, który mu się nie podoba.
0: Ale żebym ja dobrze zrozumiał, bo zdaje mi się, że ta wiedza, którą minister przedstawił na X-ie, to ona mogła być znana wcześniej. To znaczy, to chyba nie była wiedza tajemna.
1: Ale nie tylko mogła, ale była. Ja sam rozmawiałem o tym z prokuratorami. Oni się zastanawiali, czy złożyć wniosek o wyłączenie sędziego Mielsarka, czy nie składać. Zdecydowali nie składać. Pal diabli, czy była to decyzja dobra, czy nie. No, ale skoro się już powiedziało A, to potem trudno odkrywać, i to kilkanaście minut po wyroku przecież. Waldemar Żurek wjechał z takim obnażeniem sędziego, o którym było wiadomo to, co właśnie przeczytał.
0: No to drugie pytanie, bo powiedziałbym tak, to są zarzuty personalne. Znaczy,
1: ale
0: to
1: zdecydowanie.
0: Jego... Natomiast to się w ogóle nie odnosi do decyzji prawnej. To znaczy, jak rozumiem, to nie było tak, że on napisał: lubię Marcina Romanowskiego, chciałbym, żeby dostał list żelazny i przyjechał do Polski. Tylko użył jakiejś argumentacji prawnej.
1: Tak, to prawda. No, ta argumentacja może być uznawana za wadliwą, może być uznana za niewadliwą. Ona trafi, będzie rozpatrywana
0: przez sąd apelacyjny.
1: Ale
0: to trochę co innego niż powiedzenie, że to jest zły człowiek.
1: Dokładnie. No to kolejny raz dowodzi, że pan minister trochę myli sprawiedliwość z tym, kogo lubi, a kogo nie lubi. No, albo się respektuje niezależność sędziowską, i skoro już sędzia został osadzony w sprawie i ma także z woli prokuratury orzekać, to trudno jest potem uzasadnić, dlaczego się wjeżdża z takim stekiem oskarżeń wobec tego sędziego, kiedy wyrok ministrowi nie odpowiada. I druga rzecz, to oczywiście podważa zaufanie do wiarygodności wymiaru sprawiedliwości. Skoro minister dopuszcza takiego sędziego, o którym wie, że nie spełnia jego wyśrubowanych wymagań, to, a potem nagle na niego wjeżdża, no to coś jest nie tak z szacunkiem dla sądu. A druga sprawa to to, jak została potraktowana prokuratura. Minister musiał wiedzieć, że sędzia Mielsarek nie jest człowiekiem z jego marzeń, że tak powiem, jako sędzia. A mimo to jakoś nie interweniował w sprawie tego, że prokuratura nie chciała go wyłączyć. Respektował tę decyzję. A teraz nagle zamierza rozmawiać z prokuratorem Woźniakiem i, jak rozumiem, rozliczać go w jakiś sposób z tego, że tej decyzji o wyłączeniu sędziego nie próbował
0: przeprowadzić. No potem się wszyscy dziwią, że posłowie PiS-u mówią, że będą wybierać skład do skutku. To znaczy brak zaufania do sądów.
1: No tego akurat nie zrobili, ale najwyraźniej żałują, że tego
0: nie zrobili. No właśnie, to mówię, że żałują, że tego nie zrobili. Co się wydarzy teraz? No bo coś się musi wydarzyć. Wiadomo, że zostanie złożone zażalenie do tej decyzji. To jest oczywiste.
1: W ciągu tygodnia, w przyszłym tygodniu prokurator Woźniak napisze zażalenie i trafi on w sądzie apelacyjnym. Kiedy już tam dojdzie, bo to będzie szło przez sąd okręgowy, trzeba będzie całe akta sprawy do tego dołączyć i tak dalej, chwilę to zajmie, i potem to trafi do drugiego wydziału karnego sądu apelacyjnego, który ma dziwną właściwość, że jeśli chodzi o tylko zażalenia, to sprawy trafiają do tak zwanej sekcji zażaleniowej, w której urzędują sami neosędziowie. Ale ponieważ tutaj nie chodzi o zwykłe zażalenie, tylko o zażalenie, które wiąże się z uchyleniem postanowienia o aresztowaniu Marcina Romanowskiego, to zażalenie akurat trafi do wszystkich pozostałych sędziów tego wydziału, poza właśnie neosędziami. Czyli należy się spodziewać, że raczej zostanie uznane zażalenie prokuratury, i to zamknie sprawę. nie będzie obowiązywał list żelazny, tylko list gończy nadal za Marcinem Romanowskim i europejski nakaz aresztowania Marcina Romanowskiego.
0: Najciekawsze by było, gdyby się okazało, że będzie inaczej, czego chyba, oczywiście żeby... też nie możemy wykluczyć.
1: Oczywiście, tego nie możemy wykluczyć, natomiast wydaje mi się teraz przedwczesne dywagowanie, co będzie, jak Romanowski wróci, to gdzie on będzie mieszkał, a może przyjdzie do Sejmu, a może zamieszka w hotelu sejmowym znowu.
0: Znaczy, nie musimy się chyba aż tak niepokoić, gdzie on będzie mieszkał, no to naprawdę nie jest.
1: Dlaczego? Od 2 lat się zastanawiamy, gdzie on mieszka.
0: Ale wtedy już będziemy wiedzieć, gdzie.
1: Obawiam się, że nadal nie będziemy tego wiedzieć. Po prostu niewiele wskazuje na to, żeby ten wyrok się utrzymał, a tak swoją drogą zachowania ministra Żurka jako i ministra sprawiedliwości, i prokuratora generalnego wyraźnie potwierdzają, że sprawa nie jest zwykłą kryminalną sprawą, tylko jest sprawą polityczną, skoro i premier, i minister sprawiedliwości zajmują się tym, jakie właściwości ma sędzia orzekający w tej sprawie, mimo że wcześniej żadnych pretensji nie zgłaszają. Zajmują się tym, czy prokuratorzy podwładni popełnili błąd, nie zwracając się do sądu o zmianę sędziego. To wyraźnie świadczy o tym, że to nie jest zwykła sprawa, że w grę wchodzi polityka i ponadprzeciętne zaangażowanie ministra sprawiedliwości, który powinien szanować zarówno sądy, jak i prokuratury, wydaje się mocno nie na miejscu w tej sprawie.
0: No to trudno się nie zgodzić. Dodajmy, też starzy ludzie o tym pamiętają, że miało być rozdzielenie urzędu ministra sprawiedliwości.
1: No miało być. Można o to zapytać na doraźnej konferencji co jakiś czas organizowanej ministra Żurka i on powie, że zrobimy to. To bardzo ważne.
0: Tomasz Skory powiedział, co powie minister Żurek, i myślę, że ma rację.

0: Jest 10.30, przy mikrofonie Mateusz Bożek, zapraszam na Fakty w RMF 24. Tu nie chodzi o sprawiedliwość. Tak Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, komentuje sprawę wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Przypomnę, na to zdecydował się wczoraj warszawski sąd. Decyzja jest nieprawomocna, śledczy zapowiadają, że złożą zażalenie.
1: Słyszymy, że ta władza nie chce uznawać tego sędziego, tego orzeczenia.
2: Ten sędzia,
1: ten sędzia był dobry wtedy, kiedy orzekał po myśli tej władzy i ministra Żurka i prokuratury, kiedy orzekł w inny sposób. Okazało się nagle, że jest neosędzią, powinien być odsunięty od orzekania, nie powinien w ogóle właściwie chyba to wynosić.
2: No to słowa ministra Żurka, rzeczywiście.
1: To pokazuje tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi, że nie chodzi o żadną sprawiedliwość.
2: Ale mają prawo złożyć zażalenie.
1: Mają prawo, ale nie mają prawa dyskredytować sędziego.
0: Mówił Jacek Sasin w porannej rozmowie RMF FM i RMF 24. Przypomnę, Marcin Romanowski jest głównym bohaterem afery wokół Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów. List żelazny daje Romanowskiemu możliwość odpowiadania z wolnej stopy, jeśli będzie się stawiać w terminie na każde wezwanie sądu lub prokuratury. Co najmniej 3 osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych w wyniku ostatnich ataków Rosji na Ukrainę. Pociski i drony spadły m.in. na Kijów oraz na obwody Sumski, Dniepropietrowski i Odeski. Jak informują lokalne władze, celem ataków była infrastruktura krytyczna. Uwaga kierowcy, zablokowana jest Krajowa 11 w pobliżu węzła Kurnik Południe, niedaleko Poznania. Osobówka zderzyła się tam z motocyklem. Jedna osoba została ranna. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.
3: RMF24.pl. Wchodzisz, wiesz.
0: W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku lekarze testują nową metodę leczenia Alzheimera. Placówka uczestniczy w innowacyjnym projekcie badawczym, który koncentruje się na mikrochirurgii.
4: Zespół specjalistów jako pierwszy w Europie uzyskał zgodę Komisji Bioetycznej na przeprowadzenie zabiegów mających na celu usprawnienie odpływu szkodliwych metabolitów z mózgu. Choć leczenie choroby Alzheimera sposobem chirurgicznym na pierwszy rzut oka wydaje się zaskakujące, okazuje się, że metoda ta rozwija się coraz bardziej i budzi duże nadzieje lekarzy.
0: Mówił Marcin Prusak, rzecznik prasowy Słupskiej Lecznicy. Lekarze mają nadzieję, że w ciągu kilku tygodni uda się zoperować nową metodą pierwszego pacjenta chorego na Alzheimera. Trwa nabór osób chorych, które zgodzą się na taki zabieg. Do końca lipca zwrócono ponad 3 miliardy opakowań objętych kaucją. Jak podaje resort klimatu, w sierpniu czynnych w kraju było 60 tysięcy punktów zwrotu, z czego ponad 17 wyposażonych w automaty. W Faktach RMF 24 dziś pod lupą system kaucyjny. Mija rok od jego wprowadzenia. Zwracacie jednak uwagę na awarię urządzeń i odmowy przyjmowania opakowań. Problemem są też kolejki.
5: Widzimy, że nawet z workami przecież tutaj ludzie też przyjeżdżają.
0: A jak system działa u Was? Piszcie do nas. Adres to radio@rmf24.pl lub fakty@rmf.fm. Czekamy na Wasze opinie.

0: To jest przedpołudniowy program radia RMF24. Nie tylko Kraków może poszczycić się swoim hejnałem, choć ten, jak wiemy, jest najstarszym i najbardziej znanym w Polsce. Na podium tych wiekowych jest też hejnał z wieży poznańskiego ratusza. Po prawie 11 miesiącach, punktualnie w południe, hejnał na Starym Rynku w Poznaniu znowu zostanie zagrany na cztery strony świata. Przez blisko rok hejnalista grał na trąbce z balkonu, a było to spowodowane remontem elewacji ratusza.
1: Wielki powrót na wieżę ratusza?
2: Ach, tak bym może tego aż nie nazwał. W końcu hejnał ciągle można było usłyszeć na Starym Rynku w Poznaniu, ale faktem jest, że tylko z jednej strony, od strony wschodniej, czyli z lodżii. Trębacz wchodził na drugie piętro i w samo południe grał ten hejnał, z którego jesteśmy tak dumni. Wszyscy znają hejnał z wieży mariackiej z Krakowa, z wieży kościoła mariackiego, ale szczycimy się, że nasz jeszcze po hejnale lubelskim należy do najstarszych hejnałów w Polsce. Rzeczywiście przez ostatnie miesiące można było go słyszeć tylko z jednej strony, a to z tego powodu, że były rusztowania postawione na wieży i nie było tam żadnego dostępu. Dlatego trębacz grał z lodżii. Ale teraz jak te rusztowania zniknęły, to od 1 października znowu będzie grał na cztery strony świata. I nasz hejnał będzie słyszalny, no mam nadzieję, z każdego zakątku Starego Rynku.
1: Dzisiaj trochę atrakcja turystyczna, powiedzielibyśmy, właśnie w nawiązaniu i do hejnału krakowskiego, ale też w Poznaniu, w połączeniu oczywiście z naszymi poznańskimi koziołkami, ale ta funkcja hejnalisty, ona no jeszcze kilkaset lat temu, no to nie chodziło o to, że witał turystów na wieży, prawda?
2: Kiedyś hejnalista urzędował na wieży całą dobę. Oni się tam oczywiście zmieniali, ale ich zadaniem było na przykład pilnowanie, czy gdzieś się coś nie pali i natychmiast sygnalizowanie tego. Ale mieli też bardziej prozaiczne zadania. To hejnaliści wyznaczali dźwiękiem swoich instrumentów porę handlu w mieście. To oni nadawali miastu pewien rytm. To oni decydowali o tym, że w danym momencie można się oddać, no, kupczeniu, powiedzmy, czy można się oddać handlowaniu jakimiś tam towarami. Więc mieli bardzo ważną funkcję, która dzisiaj jest zredukowana, ale również bardzo ważna, bo to jest element tożsamości miasta.
1: Godzina 12 to jest ten czas, kiedy można wypatrywać, wyczekiwać właśnie hejnalisty?
2: Tak jest, hejnalista będzie grał hejnał zawsze w samo południe na cztery strony świata.
0: Mówił Paweł Łozes z Muzeum Narodowego w Poznaniu, który jest opiekunem poznańskiego ratusza, a rozmawiał z nim, jak słyszeliście, nasz dziennikarz Beniamin Kupiat-Piłat. Tu Radio RMF.

Słuchajcie, przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Teraz będzie na sportowo, a może bardziej na finansowo. Koszulka Michaela Jordana sprzedana za ponad 12 milionów dolarów. Czyli tak szybko przeliczając, za ponad 46 milionów złotych. To nowy rekord, jeśli chodzi o pamiątkę związaną z legendarnym koszykarzem. Chodzi o strój, w którym Jordan wystąpił w trzecim meczu finałów NBA w 1998 roku. Był to jego ostatni sezon w karierze, zakończony szóstym mistrzostwem NBA zdobytym z Chicago Bulls przeciw Utah Jazz. Koszulka została wystawiona na aukcję przez przedsiębiorcę Ryana Goga. Ostatecznie sprzedano ją za 12 260 tysięcy dolarów za pośrednictwem domu aukcyjnego Jupiter. Wcześniej najdroższą pamiątką związaną z Jordanem była koszulka z pierwszego meczu tamtych finałów, sprzedana za ponad 10 milionów dolarów. To jednak wciąż nie jest absolutny rekord. Najdroższą koszulką sportową w historii pozostaje strój bejsbolowej legendy Babe Rutha z World Series z 1932 roku. W 2024 roku zapłacono za niego 24 miliony 120 tysięcy dolarów. No cóż, ktoś ma fajną koszulkę.

0: Jest godzina 11, a skoro jest 11, to są fakty, a w faktach jest Anna Wachowska.
1: Dzień dobry, zapraszam. W Żywcu ruszyło śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku na przejściu dla pieszych. Nie żyje jedna osoba. Rok systemu kaucyjnego. Jak go oceniacie? W faktach oddamy wam głos. Hejna Lista wraca na wieżę poznańskiego ratusza. Znów będzie grał na cztery strony świata. Będą także fakty kulturalne w RMF FM. Prokuratura w Żywcu rozpoczęła śledztwo dotyczące wczorajszego śmiertelnego wypadku w tym mieście. Jak mówiliśmy w faktach, potrąceni zostali tam piesi. Jedna osoba zmarła. Dziennikarz RMF FM, Marcin Buczek, teraz w faktach. Witamy, Marcinie. Co do tej pory wiadomo o tym wypadku?
2: Z bardzo wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej kierowca auta osobowego wjechał w dwie osoby, które były na przejściu dla pieszych. Następnie to auto uderzyło w kolejny samochód. Piesi zostali zabrani do szpitala i jedna z tych osób zmarła. Do szpitala śmigłowcem zabrano wczoraj także kierowcę, który wjechał w to przejście. Jak powiedział mi prokurator, na razie mężczyzny nie można przesłuchać. Pobrano mu jedynie krew do badań, żeby sprawdzić, w jakim stanie prowadził samochód. I niestety jest jeszcze kolejna śmiertelna ofiara wypadków, do jakich doszło minionej doby tu w Śląskiem. Do drugiej tragedii doszło na drodze S1 i o tym również mówiliśmy w faktach. Tam także ofiara wypadku po kilku godzinach zmarła w szpitalu.
1: Ciężarówka wjechała w blok przy ulicy Klimeckiego w Krakowie. Kierowca najpewniej zasłabł za kierownicą. Zabrano go do szpitala, przekazał nam dyżurny małopolskich strażaków. Mieszkańcom budynku nic się nie stało. Na miejscu pracuje nadzór budowlany, który oceni, czy blok został uszkodzony. Mija rok od wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce. Jak oceniacie jego działanie? Pytaliśmy o to mieszkańców Łodzi.
3: Jak dla mnie jest wszystko dobrze, tylko za słabo odczytują kody.
4: Byłam bardzo sceptyczna. Gdyby to było 10-20 groszy, wyrzucałabym do kosza. 50 groszy to jest znacząca suma. Dobra forma też kieszonkowego dla dzieci z pewną mobilizacją i obowiązkiem domowym dodatkowym.
5: Jakieś problemy?
6: Jako mama 5-letniego syna chciałabym, żeby otwory, do których wkłada się butelkę, były troszkę niżej, żeby mógł sobie radzić z tym sam.
7: Ja tak jestem sama, to 2-3 butelki przenoszę, ale wiem, jak córka, no to worki noszą.
1: Usłyszała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Czekamy też na wasze głosy pod adresem fakty@rmf.fm.
8: Spotkanie z historią w faktach RMF FM.
1: Znów będzie grał Hejnał na cztery strony świata. Hejna Lista wraca na wieżę poznańskiego ratusza. Przez ostatni rok ze względu na remont elewacji budynku grał z balkonu na drugim piętrze. Za godzinę trzeci najstarszy Hejnał w Polsce znów wybrzmi z wieży ratusza.
9: Kiedyś Hejna Lista urzędował na wieży całą dobę. Oni się tam oczywiście zmieniali, ale ich zadaniem było na przykład pilnowanie, czy gdzieś się coś nie pali i natychmiast sygnalizowanie tego. Ale mieli też bardziej prozaiczne zadania. To hejnaliści wyznaczali dźwiękiem swoich instrumentów porę handlu w mieście. To oni nadawali miastu pewien rytm, więc mieli bardzo ważną funkcję, która dzisiaj jest zredukowana, ale również bardzo ważna, bo to jest element tożsamości miasta.
1: Wspomina Paweł Oses z Muzeum Narodowego w Poznaniu, które jest gospodarzem poznańskiego ratusza. Czas na fakty kulturalne, na które zapraszam.

0: Widzowie Teatru Śląskiego w Katowicach będą mogli zobaczyć dziś na scenie kameralnej spektakl Od jednego Lucypera na podstawie powieści Anny Dziewit-Meller. To opowieść, która splata losy kilku pokoleń śląskich kobiet. Przedstawienie wyreżyserowała Dorota Ignatiew. Na pierwszą w tym sezonie premierę zaprasza w sobotę Narodowy Stary Teatr w Krakowie. Spektakl non-fiction w reżyserii Gosi Wdowik porusza tematy macierzyństwa, uzależnienia, prywatności i granic. Obok aktorów zobaczymy lalki stworzone przez Anetę Grzeszykowską.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczniemy od odpowiedzi na pytanie, od próby odpowiedzi na pytanie, czy jako społeczeństwo i jako państwo jesteśmy przygotowani na toczoną z Polską, nie tylko z Polską, rosyjską wojnę hybrydową. O tym już za chwilę porozmawiam z Wojciechem Brzezińskim, publicystą Tygodnika Powszechnego.

0: I zgodnie z zapowiedzią w Radio RMF 24 porozmawiamy teraz o tym, czy jako państwo, jako społeczeństwo i jako jednostki jesteśmy przygotowani na rosyjską wojnę hybrydową, która jest toczona z Europą, w tym z Polską. Czy mamy jasne procedury, system alarmowania w razie zagrożenia i jak reagujemy na wydawane przez władze komunikaty. A naszym gościem jest publicysta Tygodnika Powszechnego Wojciech Brzeziński, który w tekście napisanym wspólnie z Agatą Kaźmierską na te pytanie odpowiada krótko. Pora się obudzić. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Piszecie w tekście o tym państwo, że trudno odpowiadać Rosji na akty sabotażu, dezinformacji i cyberataki tak, by nie wywoływać konfliktu. Co zatem nam zostaje? Co powinniśmy robić?
1: Tak naprawdę powinniśmy przede wszystkim skupić się na naszym podwórku. Rosję bardzo ciężko zniechęcić do tego, co robi, bo Rosja jest w jakimś sensie zdesperowana i wykorzystuje te narzędzia, jakie ma. Takim narzędziem jest właśnie wojna hybrydowa, czyli próba wywierania nacisku na całe społeczeństwo Europy Zachodniej po to, żeby Europa Zachodnia przestała wspierać Ukrainę. Natomiast naszą reakcją może w tym momencie być bycie przygotowanym na tego rodzaju działania, bycie przygotowanym na to, że one mogą pojawić się w nieoczekiwanych formach, w nieoczekiwanym czasie, ale zasadniczo zwykle ich cele są zbliżone. Chodzi o podważanie zaufania do państwa, do sojuszników i do siebie nawzajem. Chodzi o to, żebyśmy przestali wierzyć rządowi, przestali wierzyć instytucjom, przestali wierzyć NATO, Unii Europejskiej, przestali wierzyć naszemu sąsiadowi, bo wtedy zamkniemy się w domu, nie będziemy nic robić, nie będziemy się niczym interesować.
0: Czy to trochę nie jest tak, że to w Polsce jest o tyle łatwiejsze, że my mamy historycznie wpojoną pewną niechęć do państwa, które bywało nam po prostu wrogie, było po prostu obcym państwem?
1: Znaczy profesor Sadura, o ile pamiętam, wyciąga to nawet dalej, jeszcze z czasów feudalnych. Rzeczywiście zaufanie nie jest naszą mocną stroną, jeśli idzie o społeczeństwo, ale chyba się go trochę uczymy. Społeczeństwo obywatelskie jest przecież takim, organizacje obywatelskie, NGOsy są dokładnie takim sposobem na pokazanie sobie, że my sobie nawzajem zaufać możemy pracować. Ale to zazwyczaj, to może przybierać dużo drobniejsze formy. Jeden z ekspertów, z którymi rozmawialiśmy, mówił, że równie ważne jak ten legendarny, już mityczny prawie plecak ucieczkowy, który podobno wszyscy powinniśmy być przygotowani, jest to, żeby czasem pogadać z sąsiadem, żeby wiedzieć, jak sąsiad się nazywa, że pójście razem na spacer, chór, kurs origami, czy po prostu pomaganie sobie nawzajem jest równie ważne dla budowania tej mitycznej odporności społecznej, jak, nie wiem, nowe syreny alarmowe, nowe wozy strażackie, czy nowe procedury. Po prostu powinniśmy wiedzieć, kto mieszka dookoła nas, komu powinniśmy pomóc, kto może pomóc nam. To jest ważniejsze często niż jakiekolwiek fizyczne, sprzętowe przygotowania, jakie mogą być prowadzone.
0: Ale rozumiem, że ten plecak ma jednak jakieś znaczenie, podobnie jak na przykład, o czym się też często mówi, jakieś zapasy pożywienia, czy wody, albo powerbanki.
1: Oczywiście, że tak. Warto być w taki fizyczny, materialny sposób przygotowanym. Oczywiście powerbanki, woda, dokumenty. Dobrze, żeby wiedzieć, gdzie są, żeby w razie czego móc je ze sobą zabrać. I to jest oczywiście ważne nie tylko w razie ataku hybrydowego. No wystarczy, że będziemy mieli blackout z powodu upałów w przyszłym roku. Wystarczy, że pójdzie gdzieś rura ciepłownicza i nie będziemy mieli ogrzewania przez 3 dni. Do tego naprawdę nie potrzeba sabotażystów. Takie rzeczy się po prostu zdarzają. Dobrze jest, żebyśmy byli na takie sytuacje przygotowani, żebyśmy mogli po prostu na chwilę, nie wiem, pójść do rodziny, mieć ze sobą ubranie, wodę, rzeczy potrzebne nam do życia czy do pracy, a nie żeby w ciemności, przy braku prądu panicznie się pakować. To oczywiście jest bardzo ważne. Tak samo jak oczywiście ważne są te duże systemy, czy duży sprzęt, nazwijmy to, duże fizyczne przygotowania, syreny alarmowe, wozy strażackie i tak dalej. Natomiast nawet najlepiej obkupione państwo i najlepiej przygotowany plecak ratunkowy nie pomoże, jeśli po pierwsze nie będziemy wiedzieli, co z tym zrobić, a po drugie, jeśli będziemy zdani samych na siebie. I tutaj były bardzo fajne badania przeprowadzone przy jednej z bardziej dramatycznych klęsk czy katastrof ostatnich lat, przy tsunami i katastrofie elektrowni w Fukushimie, kiedy okazało się, że bardzo mocno śmiertelność na danym obszarze dotkniętym trzęsieniem ziemi czy tsunami pokrywała się z tym, jak bliskie były relacje ludzi na danym obszarze, z tak zwanym kapitałem społecznym. Im bardziej ludzie byli sobą zżyci, tym większą mieli szansę na przeżycie katastrofy.
0: Pierwsze pytanie, co jest najsłabszym naszym w Polsce ogniwem i nad czym powinniśmy z jednej strony pracować my osobiście, to chyba już jakoś wybrzmiało. Chodzi przede wszystkim o te relacje społeczne, a nad czym instytucje i zaufanie do instytucji.
1: Tak, jeśli idzie o nas, to chyba musiałbym powtórzyć, że rzeczywiście powinniśmy choćby pogadać z sąsiadem od czasu do czasu. Ilu z nas nie wie nawet, jak nasz sąsiad ma na nazwisko, czy większość z naszych sąsiadów ma na nazwisko. Natomiast jeśli idzie o instytucje, tutaj sprawa jest trochę bardziej złożona. To nie jest tak, że możemy nagle zadekretować, że od dzisiaj wszyscy ufamy państwu, od dzisiaj wszyscy ufamy straży pożarnej, policji i wojsku. Państwo musi na to zapracować, a państwo może na to zapracować po pierwsze skutecznością, a po drugie dobrą komunikacją. Z tym mieliśmy problem przez wiele lat, z jednym i drugim, co trochę wynikało z tego, że żyliśmy w tych czasach pozimnowojennych, pokojowych, a i Polska jako państwo, które bardzo szybko musiało się modernizować, miało trochę inne priorytety, ale teraz to rzeczywiście priorytetem już musi być nie tylko przez wojnę hybrydową, ale też choćby przez to, że rosną zagrożenia związane z kryzysem klimatycznym. Będziemy mieli coraz więcej powodzi, pożarów i innych katastrof wokół klimatycznych, kiedy szczerze mówiąc, dokładnie te same środki, dokładnie te same procedury, które stosujemy na wypadek wojny, na wypadek katastrofy wywołanej przez człowieka, również będą potrzebne. Państwo powinno mieć procedury, państwo powinno mieć jasny sposób komunikacji z obywatelem, co oznacza, że powinno jasno mówić, co się dzieje, jakie jest zagrożenie, co ono robi w tej sprawie i czego oczekuje się od obywateli, bo jeśli takiej jasnej komunikacji nie ma, to obywatel ma podstawy nie do końca ufać działaniom państwa, ale z drugiej strony państwo też nie może bombardować nas komunikatami wtedy, kiedy tak naprawdę ani niczego nie możemy zrobić, ani nic nie jest od nas oczekiwane, tak? Także to trzeba wypośrodkować. Z tym rzeczywiście mamy problem, nie mamy doświadczenia. Na szczęście mamy się od kogo uczyć. Mamy państwa prawie po sąsiedzku, takie jak choćby Finlandia, które mają tego rodzaju procedury przerobione doskonale. Jest od kogo takie procedury podpatrywać i trzeba szczerze przyznać, w ostatnich latach nasze państwo zrobiło duży postęp. Po tych 20 paru latach, kiedy czegoś takiego jak obrona cywilna w naszym kraju w zasadzie nie było, zaczynamy organizować już struktury, które powinny pomagać, czy to w sytuacji zagrożenia katastrofami naturalnymi, czy wojną hybrydową, czy nie daj Boże wojną. Tyle, że to jest proces na wiele miesięcy, wiele lat. To jest kwestia sprzętu, to jest kwestia procedur, to jest kwestia ćwiczeń, o czym nie możemy zapominać. Tych ćwiczeń powinno być jak najwięcej i ćwiczenia powinni być zaangażowani obywatele, którzy też powinni po prostu z góry wiedzieć, jak w pewnych sytuacjach się zachowywać, żeby nie było tak, że dochodzi do kryzysu, że dochodzi do jakiejś katastrofy i wszyscy myślą, że ale to powinien był zrobić ktoś inny. Nie. Z góry powinniśmy wiedzieć, jakie mamy role do odegrania, bez względu na to, czy jesteśmy obywatelem, czy kierujemy jakąś służbą ratowniczą na poziomie choćby gminy.
0: Bardzo dziękuję. Wojciech Brzeziński był naszym gościem, publicysta Tygodnika Powszechnego, współautor z Agatą Kaźmierską tekstu Pora się obudzić, właśnie o tym, jak jesteśmy przygotowani. I odsyłam do tego tekstu, bo tam wiele więcej refleksji, uwag, no i właśnie sugestii, co można i trzeba zmienić. Bardzo dziękuję.
2: Radio RMF24.

0: W zegarach 11.30 przy mikrofonie Mateusz Bożek. Czas na fakty RMF 24. Bankructwo nam nie grozi. Tak przewodniczący Rady Fiskalnej Sławomir Dudek odnosi się do projektu przyszłorocznego budżetu przyjętego we wtorek przez rząd. Deficyt w 2027 sięgnie nawet około 282 miliardów złotych. W Unii Europejskiej Polska jest wśród liderów wzrostu zadłużenia. Bankructwo nie, ale sytuacja budżetowa jest napięta, wskazuje Sławomir Dudek.
1: Mamy deficyt, w zeszłym roku był 7,3%, drugi najwyższy w całej Unii Europejskiej. W tym roku rząd planuje, że to będzie 7,1 i to jest ostrożny szacunek i prawdopodobnie to będzie już najwyższe w całej Unii Europejskiej. Dotychczas byliśmy za Rumunią, a Rumunia już ma problemy. Rynki już wymusiły tam podwyżki podatków, cięcia wydatków.
0: Trzeba więc zredukować deficyt, ale jak?
1: Żeby nie złamać konstytucji, żeby nie złamać wiarygodności naszych finansów publicznych, musimy zredukować deficyt o 140 miliardów złotych. 140 miliardów złotych to jest ponad dwukrotność całego 800+. Gdybyśmy to chcieli zrobić na przykład, weźmy 800+, 13, 14, to jest dopiero 90 miliardów. Jakbyśmy to robili po stronie podatkowej, to VAT trzeba by było podwyższyć do 32%, a CIT do 44%. To są takie liczby.
2: Ale to z tego, co pan mówi, to podniesienie podatków jest nieuniknione, jeżeli mówimy o latach 29-30, tak?
1: Tak, jest nieuniknione.
0: Wskazywał przewodniczący Rady Fiskalnej w rozmowie o 7. Kontrole na granicach z Litwą i Niemcami przedłużone do 30 marca przyszłego roku. Informuje o tym resort spraw wewnętrznych i administracji. Decyzja ma na celu dalsze ograniczenie nielegalnej migracji oraz wzmocnienie bezpieczeństwa Polski, napisano w komunikacie.
3: Wciąż nowe fakty tylko na www.rmf24.pl.
0: Z początkiem nowego roku akademickiego studentom przypominamy, sprawdźcie swoje ubezpieczenia zdrowotne. Jeśli w wakacje dorabialiście, a teraz wracacie na uczelnię, warto sprawdzić, czy wszystko jest aktualne.
4: Jeżeli się uczymy, nie ukończyliśmy jeszcze 26 lat, możemy korzystać z ubezpieczenia rodzica. Jeżeli rodzic nie ma tego ubezpieczenia, może to być dziadek, może to być babcia, czyli ktoś z rodziny. Jeżeli podejmowaliśmy pracę na zasadzie umowa zlecenie, pamiętajmy o tym, że jak ją ukończyliśmy, rodzice muszą nas ponownie zgłosić do ubezpieczenia. Jeżeli tego nie zrobimy i będzie ta sytuacja, czyli informacja u lekarza, zawsze możemy to zrobić wstecznie.
0: Tłumaczy Joanna Branicka, rzeczniczka Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
4: Mamy na to 30 dni po takiej wizycie. Wyjaśniamy tą sytuację. Rodzic zgłasza nas do ubezpieczenia i nie będziemy musieli ponosić kosztów za udzielone świadczenie zdrowotne. Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego rodzic składa u pracodawcy, u zleceniodawcy, w ZUS-ie.
0: A jeśli nie może ubezpieczyć was członek rodziny, może to zrobić uczelnia.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. Teraz będzie o sporcie. Nie czuję, że gram o posadę. Porażka jednak przybliżyłaby do tego, żeby mnie zmienić. Mówił przed chwilą na konferencji prasowej selekcjoner polskich piłkarzy Jan Urban. Jutro, przypomnę, biało-czerwoni zmierzą się z Rumunią w meczu Ligi Narodów. Trener powiedział, że kadra chce przygotować się jak najlepiej, bo zwycięstwo pozwoli jej wrócić do gry. Dziennikarze pytali Urbana m.in. o dużą liczbę błędów naszej reprezentacji w obronie w ostatnich spotkaniach.
1: Faktycznie brakuje detali, bo niejednokrotnie wspominałem, że nas jest na tyle duża ilość zawodników w danej strefie, że ta sytuacja nie powinna się przydarzyć. Natomiast jeśli przegrywam pojedynek powietrzny, no to detal tak, ale do poprawienia. Sytuacja, gdzie kiwać jest zbyt łatwo i może oddać strzał. No oczywiście tam trzeba umieć się inaczej zachować. No, są to sytuacje, które zawodnicy wiedzą. To nie chodzi o to, że wskażemy palcem ten w tej sytuacji, ten w tej, a ten w tamtej. No są to sytuacje, gdzie jest walka indywidualna, jeden na jeden, skaczemy razem do głowy, albo wygrasz ty, albo wygram ja. Idziemy w pojedynek jeden na jeden w driblingu, albo wygram ja, albo ty. Są to detale i wiele razy wygrasz ty, ale w kluczowym momencie wygram ja. To są takie kwestie, gdzie w dzisiejszej piłce tak wyrównanej, no one decydują często.
0: Na konferencji prasowej przed meczem Polska-Rumunia jest nasz dziennikarz. Będziemy się z nim łączyć w Radiu RMF 24. Zostańcie z nami. A początek tego spotkania przypominam jutro o 20:45. Do tej pory Polacy w grupie B4 Ligi Narodów zremisowali z Bośnią i Hercegowiną 0-0 oraz ulegli Szwedom 1-3.

0: A w Radiu RMF24 teraz pytamy, czy Wielka Brytania wróci na łono Unii Europejskiej. Czy będzie jak syn marnotrawny wracający do bram ojca. To gorący obecnie temat na Wyspach, a impetu dodały mu ostatnie wypowiedzi brytyjskiego premiera Andy'ego Burnhama. Na łączach jest też korespondent Bogdan Morgan. Witaj, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich, witam cię, Tomku.
0: Bogdanie, to są słowa. Ale za słowami mogą kryć się jakieś czyny. Czy Londyn zaczął rzeczywiście szybciej zmierzać w kierunku Brukseli, żeby nawiązać do tego obrazu syna marnotrawnego, uznał, że jednak wróci i zapuka do drzwi?
1: Trochę przemaluję twój obraz na córkę marnotrawną, Wielką Brytanię. Owszem, Tomku, na to wygląda. No, zaczęło się od kluczowego przemówienia na zakończonym niedawno kongresie rządzącej Partii Pracy, gdzie premier Andy Burnham z mównicy powiedział wprost: Brexit przyniósł Wielkiej Brytanii więcej szkód niż korzyści. Ale poszedł za ciosem, bowiem w ciągu szeregu udzielonych wczoraj wywiadów oświadczył, że jest możliwe, iż w przyszłym programie wyborczym Partii Pracy znajdzie się obietnica nowego referendum w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. Premier powiedział to w rozmowie z BBC i powiedział, że referendum nie byłoby właściwym krokiem w tej chwili, jednak Wielka Brytania musi rozważyć dostępne opcje dotyczące relacji z Unią, ponieważ obecny stan rzeczy nie jest wystarczająco dobry.
0: No dobrze, to są słowa, ale czy one mają za sobą jakąś rangę polityczną? Mówiąc inaczej, czy te słowa znaczą?
1: Te słowa znaczą, bo ten krok może wyznaczyć ostrą, bardzo ostrą linię podziału przed nadchodzącymi wyborami powszechnymi, które tutaj muszą zostać rozpisane w ciągu następnych 3 lat. Coś na miarę takiego politycznego być albo nie być, co oznaczałoby, że ludzie poszliby do urn z myślą właśnie o tym jednym punkcie manifestu. Czy wrócić na łono Unii, czy też nie. Partia Konserwatywna, czyli opozycja, oczywiście zarzuca premierowi Burnhamowi próbę rozdrapywania dawnych ran poprzez powrót do sporów z przeszłości. No a sam Andy Burnham, co trzeba przyznać, obiecywał wcześniej, że nie będzie odgrzewać tematów związanych z Brexitem, no i deklarował, że nie będzie proponował powrotu Wielkiej Brytanii na łono europejskiej wspólnoty. No ale jak widać, opanował już bardzo dobrze sztukę zmieniania zdania, jakże ważną w polityce.
0: A może to jest tak, może ja się nie znam, ale sformułowanie powrót Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej może znaczyć różne rzeczy. Bo to nie musi przecież oznaczać powrotu na te zasadach, w jakich Wielka Brytania w niej była. Są jakieś inne opcje i to może oznaczać to, co on powiedział.
1: Masz rację, powrót, nawet ten marnotrawny ma nie jedno imię. Jest ich bardzo wiele w tym przypadku. To może być model norweski na przykład, a nawet ten przyszłościowy, kanadyjski, bowiem Kanada, jak z pewnością wielokrotnie mówiliśmy naszym słuchaczom, no stara się o zostanie członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej.
0: No nie wiadomo, co to znaczy oczywiście.
1: No jeszcze nie wiemy, ale zaczęło się o tym mówić i to na forum międzynarodowym. Jest jeszcze wstąpienie do Unii Celnej lub do wspólnego rynku bez konieczności przyjęcia pełnego członkostwa. Ważne, myślę, w tym wszystkim jest to, że ten temat zaczął powracać już teraz, jak naprawdę bumerang pojawia się bardzo często, a mowa o tym, że zorganizowanie drugiego referendum mogłoby się stać częścią manifestu wyborczego lejburzystów, no jest rzeczą naprawdę bardzo istotną. Warto podkreślić, że wszystkie te dywagacje dotyczą okresu, który mógłby się rozpocząć dopiero za 3 lata. I to jest bardzo ważne. I to po wygranych przez lejburzystów wyborach, czyli najpierw muszą ponownie odnieść zwycięstwa, a dopiero potem Wielka Brytania będzie mogła znacznie bardziej zbliżyć się do Unii, czyli powoli, powoli, kroczek po kroczku, powolutku.
0: Bo jak zauważyłeś, najpierw muszą wygrać, a to też tak wciąż jest. Nie jest pewne.
1: To nie jest pewne.
0: Bogdan Morgan prosto z Londynu, bardzo dziękuję za te informacje w naszym radiu. Cały czas śledzimy najważniejsze i najbardziej gorące wydarzenia. Po godzinie 12, czyli po faktach, przeniesiemy się na chwilę do Brukseli. Zostańcie z nami.
2: Radio RMF 24.

0: I to by było na tyle, czas się pożegnać. Do usłyszenia, do jutra. Mówi wam Tomasz Terlikowski, a teraz fakty, a w nich Anna Wachowska.
1: Rusza śledztwo w sprawie przesyłki, która trafiła do komisariatu żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie. W Warszawie pilna narada ministra spraw wewnętrznych z szefostwem Służby Ochrony Państwa. Nadia waży prawie tyle, co mały Fiat. Na apetyt nie narzeka.
2: Jest żarłoczna.
1: O co chodzi? Zdradzimy za chwilę. Zaczynamy Fakty w południe. Narażenie na utratę życia lub zdrowia. Pod takim kątem prowadzone jest śledztwo w sprawie przesyłki, która trafiła wczoraj do żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Po jej otwarciu do szpitala trafiły 3 osoby. Sprawę bada prokuratura okręgowa w Lublinie, na której konferencji był reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co wiadomo o tej przesyłce?
3: Dzień dobry. Przyniósł ją listonosz, przyjęła cywilna pracownica i przekazała zastępcy szefa placówki. To on otworzył kopertę. Wewnątrz była zwykła kartka papieru.
4: Kartka z podpisem pozdrawiam złota.
3: Informuje Marcin Kozak, rzecznik prokuratury, i dodaje, że z koperty nic się nie wysypało ani nie wylało. Mężczyzna, który otworzył przesyłkę, poczuł się źle.
4: Poczuł duszności i został przewieziony do najbliższego szpitala. Później objawy drapania w gardle zgłosiły jeszcze 2 osoby.
3: Nikogo z tej trójki nie trzeba było hospitalizować. Jakie było rozpoznanie lekarskie, prokurator nie ujawnia ani tego, czy przesyłka miała ślady przejścia przez niemiecką pocztę. Nie wykryto na niej skażeń, ale przekazano do dalszych badań. Prokuratura ustala, czy w ogóle jest związek między listem a dolegliwościami u 3 osób, czy to tylko zbieg okoliczności. Lublin, Dominik Smaga.
1: Rusza pilna narada kierownictwa resortu spraw wewnętrznych z dowództwem Służby Ochrony Państwa. Minister Marcin Kierwiński szuka nowego szefa SOP-u, czyli formacji, której głównym zadaniem jest ochrona najważniejszych osób w kraju. Łączymy się z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem Berendą.
5: Witam cię, dzień dobry.
1: Witaj. Krzysztofie, dlaczego narada w tej sprawie jest pilna?
5: Dlatego, że nagle posypał się dotychczasowy plan powołania nowego szefa tej służby. Rząd, przypomnę, chciał powołać na to stanowisko pułkownika Tomasza Jackowicza, ale prezydent odmówił podpisu, tłumacząc to między słowami brakiem zaufania. Dzisiaj minister Kierwiński chce ustalić, kogo innego wskazać, ale też sprawdzić, czy może jakimś sposobem dałoby się sprzeciw prezydenta ominąć, zignorować. Artykuł 11 ustawy o Służbie Ochrony Państwa mówi, że komendanta SOP powołuje i odwołuje premier w uzgodnieniu z prezydentem. Pytanie, czy to stwierdzenie w uzgodnieniu oznacza konieczność wyrażenia przez prezydenta zgody, czy może jedynie niewiążącej opinii. Przypomnę, że zmiany w SOP-ie stały się koniecznością po tym, jak z jednej strony funkcjonariusze dopuścili rok temu do kradzieży auta premiera spod jego domu, a z drugiej strony SOP wpuścił policję do Pałacu Prezydenckiego w czasach Andrzeja Dudy, by ta zatrzymywała ukrywających się tam Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.
1: Ostrzegamy kierowców. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na śląskim odcinku A4. W pobliżu Pławniowic między węzłami Kleszczów i Łany ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Ostatnio naszym problemem są stałe fragmenty gry. Rzeczywiście bramki tracimy zbyt łatwo, mówi selekcjoner polskich piłkarzy Jan Urban. Jutro biało-czerwoni zagrają z Rumunią w Lidze Narodów. W miejscowości Kępe na Mazowszu, gdzie przebywa nasza reprezentacja, jest Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, jak po ostatnich wynikach to spotkanie traktuje selekcjoner?
6: Nie mam poczucia, że będę jutro grał o posadę, uważa Jan Urban. Jeśli będę myślał w taki sposób, no to nie będę koncentrował się na tym, co najważniejsze, opisuje selekcjoner, ale też ma świadomość, że po ostatnich meczach odżyła dyskusja o przyszłości naszej reprezentacji, no i możliwego zwolnienia go z funkcji trenera kadry.
7: Powiem wam szczerze, wiedziałem, co się będzie działo, nie zaglądałem za dużo, natomiast wiem, no bo za długo żyję w tym kraju, żeby nie wiedzieć, że jeśli nie ma wyników, no to jest po prostu tak zwana jazda.
6: Podkreślał Urban, zdaniem naszego szkoleniowca, coraz lepiej na treningach prezentuje się Robert Lewandowski. No jego dobra gra w meczu z Rumunią, jego doświadczenie mogą być bardzo pomocne.
8: Te fakty robią wrażenie.
1: Ma na imię Nadia lekko różową cerę i ma zdecydowanie góralskie korzenie. Waży niebagatelne 683 kg i mimo, że wyrosła w surowym klimacie Podhala, jest jedną z 3 największych dyni w Polsce. Dynię rekordzistkę można podziwiać na Baligówce koło Czarnego Dunajca. Wyhodował ją Maciej Molek z Załucznego, a Maciej Pałachicki pytał, jak mu się to udało.
9: Odpowiednie nasiona, genetyka odpowiednia, no i dużo pracy.
10: Czy ją się jakoś specjalnie

0: A jak wygląda dynia Nadia? Możecie już teraz zobaczyć na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: W południu w większej części Polski będzie pochmurno, bardziej pogodnie przy wschodnich granicach i gdzieniegdzie nad morzem. Synoptycy nie przewidują na dziś opadów deszczu. Może być za to dość wietrznie. W Olsztynie i Lublinie 19 stopni, a w Łodzi, Bydgoszczy i Białymstoku 20. Najcieplej na zachodzie Lubuskiego nawet 25 stopni.
3: Popołudnie z RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam i na otwarcie przypominam. Jesteśmy z Wami w internecie, w systemie DAB+, oraz oczywiście na wrocławskiej częstotliwości 95,1 FM. A wszystko po to, żeby dostarczyć Wam najnowsze i najważniejsze informacje. Bądźcie blisko. Zaczynamy!

0: Radiu RMF24 mamy najnowszy komunikat Moskwy dotyczący NATO. Zacytuję jego treść. Rosyjski list do NATO wyrażający gotowość do użycia broni atomowej nie powinien być postrzegany jako konfrontacyjny. Rosja chce zapewnić bezpieczeństwo królewca. Jak dodaje Kreml, rzadkie apele o dialog w Europie nie wpływają na ogólny antyrosyjski nurt polityczny. A już teraz w Radiu RMF24 przenieśmy się na chwilę do Brukseli. Tam odbywa się dziś zamknięte spotkanie poświęcone Przemysłowi Suwalskiemu. Europosłowie mają rozmawiać o jego znaczeniu dla bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO z polskim generałem Piotrem Błazeuszem, przedstawicielem Polski przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej. Generał wziął udział w konferencji prasowej, podczas której mówił m.in. o tym, jak reagować wobec Rosji na kolejne prowokacje Kremla.
1: Inaczej postrzegamy słowo dialog na przykład niż strona rosyjska. Dla strony rosyjskiej dialog oznacza słabość. W związku z tym powinniśmy, znowu nie wojskowi, ale nasi szefowie polityczni, używać języka, którego druga strona zrozumie. Dotychczas zawsze obawiano się eskalacji, zawsze mówiono, że w pierwszej kolejności porozmawiajmy, a może powinniśmy być troszkę bardziej proaktywni, może powinniśmy też nie obawiać się, akceptując pewien stopień ryzyka, żeby odpowiedzieć bardziej stanowczo, bo Rosja odczytuje nasze reakcje jako niezbyt stanowcze.
0: Generał Błazeusz mówił też o współpracy Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jak powiedział, jest ogromna rola Unii Europejskiej.
1: NATO odpowiada za prowadzenie walki, natomiast rolą Unii jest maksymalne wsparcie i zapewnienie różnego rodzaju dostaw i przygotowania do ewentualnej walki. I to jest właściwy kierunek, bo Unia ma narzędzia do tego, żeby zabezpieczyć nam tak zwaną głębię strategiczną, którą zawsze potrzebujemy przy różnego rodzaju działaniach. Ma narzędzia oddziaływania na Federację Rosyjską, inne instrumenty siły, czyli na przykład ekonomiczne, informacyjne, które może lepiej wykorzystać niż NATO. No NATO na przykład nie może wprowadzić nowych sankcji, tak? Więc to jest najlepsza wiadomość, uważam, odstraszająca dla Federacji Rosyjskiej. Unia zbliża się jeszcze bardziej do NATO, czy też NATO zbliża się do Unii, nie gra roli w którym kierunku. Te organizacje wspólnie działając odstraszą, w mojej ocenie, znacznie lepiej niż gdyby próbowały każde w swoim obszarze wykonywać nie do końca skoordynowane działania.
0: Mówił generał Piotr Błazeusz, przedstawiciel Polski przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej. A już za chwilę sport. W Radiu RMF24 wrócimy do konferencji prasowej reprezentacji Polski w piłce nożnej. I przypominam, jutro gramy z Rumunią.
2: RMF 24.

0: Radiu RMF24, pora na sport. Przypominam, już jutro zagramy z Rumunią w Lidze Narodów i w związku z tym meczem Polski Związek Piłki Nożnej zorganizował konferencję prasową. W miejscowości Kępę na Mazowszu, gdzie przebywa nasza reprezentacja, jest także nasz dziennikarz z redakcji sportowej RMF FM, Patryk Serwański, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry, Patryku. Co usłyszałeś na konferencji? No i przede wszystkim, jakie nastroje panują w kadrze?
1: Nastroje całkiem niezłe. Trener Jan Urban przyznaje, że zdaje sobie sprawę, że pojawiła się, odżyła ta dyskusja na temat przyszłości reprezentacji, na temat tego, czy powinien dalej być selekcjonerem. Natomiast on mówi, że nie wchodzi w to za bardzo, tak? Nie czyta mediów, nie wchodzi do mediów społecznościowych. Ma świadomość po prostu, że skoro sytuacja jest taka, że w tych ostatnich dwóch meczach remis i porażka, to ta dyskusja musiała się rozpocząć, jak cytując selekcjonera, że zacznie się tak zwana jazda. Natomiast selekcjoner też mówi, że nie ma innego sposobu, trzeba po prostu robić swoje, bo jeżeli za bardzo będzie skupiał się na tego typu dywagacjach, na tych różnych słowach, które padają w mediach, na tych różnych opiniach, to nie przygotuje dobrze drużyny do meczu z Rumunią, a to jest w tym momencie kluczowe. Powiedział też, że nie ma takiego poczucia, że ten mecz z Rumunią to będzie mecz o posadę z punktu widzenia Jana Urbana, ale też, co warto podkreślić, podobne sygnały płyną z Rumunii. Dzisiaj rumuńscy dziennikarze pytali o sytuację naszego trenera w kontekście trenera reprezentacji Rumunii, Gheorghe Hagiego, który też wydaje się, że ta jego posada nie jest zbyt mocna. Natomiast Jan Urban podkreśla, że to nie jest mecz o posadę, ale zdaje sobie sprawę, że gdybyśmy jutro przegrali, to sytuacja na pewno będzie gorsza i porażka przybliży go do ewentualnego zwolnienia. Padały też pytania dotyczące tego, jak ustawić tę naszą drużynę. Tak? Graliśmy w meczu z Bośnią 4 obrońcami, tutaj w meczu ze Szwecją kilka dni temu inne ustawienie z wahadłowymi. Trener Jan Urban podkreśla, że właściwie to nie ma aż takiego dużego znaczenia, jak gramy w konkretnych meczach, bo te ustawienia na papierze, potem na boisku to wygląda inaczej. Oczywiście ważna jest egzekucja pewnych pomysłów, to wykonywanie tych poleceń trenera. To nie zawsze działa i też Jan Urban przyznaje, że naszym największym problemem są obecnie stałe fragmenty gry. Po nich tracimy bardzo dużo bramek i to rzeczywiście jest problem, który diagnozuje selekcjoner. Natomiast podkreśla też, że potrzeba czasu na zgrupowaniach, żeby nad takimi rzeczami pracować. I tutaj porównał trochę naszą sytuację do Rumunii w kontekście meczów z Bośnią i ze Szwecją. I Szwedzi i Bośniacy byli na mundialu, więc latem mieli dużo czasu, długie zgrupowanie, gdzie mogli różne rzeczy przećwiczyć, przetrenować i to zdaniem Jana Urbana też daje tym drużynom jakąś przewagę w kontekście meczów z Polakami i z Rumunami, którzy takiego komfortu po prostu nie mieli.
0: Patryku, a pojawiły się jakieś przecieki dotyczące ewentualnego składu na jutrzejszy mecz?
1: O nie, tutaj Jan Urban jest pod tym względem absolutnie zachowuje tutaj to wszystko dla siebie. W mediach na pewno będą pojawiały się takie spekulacje, natomiast Jan Urban nie. Tutaj nic nie chciał zdradzić i jeśli chodzi o to, nawet to wstępne ustawienie, czy czwórką obrońców, czyli dwóch bocznych i dwóch środkowych, czy może trzech stoperów, nic tutaj Jan Urban nie zdradził, natomiast powiedział jedną rzecz, która być może jest istotna w kontekście składu. Mówił o tym, że coraz lepiej czuje się Robert Lewandowski, jeśli chodzi o taką formę psychofizyczną, że coraz lepiej pracuje na treningach. To w kontekście jego podróży ze Stanów do Europy i takich powiedzmy kilku dni potrzebnych na jakąś aklimatyzację, że tutaj trener widzi, że to wszystko postępuje w dobrym kierunku, że Robert pali się do gry, że ma w sobie dużo chęci. No i tak sobie myślę, że to mogą być takie słowa, które oznaczają, że zagra w tym meczu z Rumunią na PGE Narodowym, a teraz akurat przyjechał koło mnie Melek z należący do tego obiektu hotelowego, w którym się teraz tutaj wszyscy znajdujemy. To też taka ciekawostka. Trener Jan Urban na konferencję prasową przyjechał dzisiaj właśnie Meleksem, ponieważ to pomieszczenie, w którym odbyła się konferencja prasowa, oddalone od hotelu o dobre kilkadziesiąt metrów, także dziś w taki sposób selekcjoner dostał się na konferencję wspólnie z Wiktorem Nowakiem, naszym młodym pomocnikiem ze Slavii Praga, który jest jak na razie jednym z największych wygranych tego zgrupowania. Dwa mecze w kadrze i dwa bardzo dobre występy.
0: No i jeszcze taka sympatyczna ciekawostka na koniec. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24.
1: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
0: Już w niedzielę po 18:00.
1: Praca czy odpoczynek? Do czego jesteśmy lepiej przystosowani? Moim gościem będzie ekonomistka profesor Anna Skórska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: Jest 12.30, przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF24. Podejrzany o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie-Koźlu i wcześniejszy atak na mężczyznę w Opolu był niepoczytalny. Taką opinię wydali biegli, a to oznacza, że 19-latek może nie trafić do więzienia.
1: Nie miał możliwości rozpoznania znaczenia swoich czynów oraz pokierowania swoim postępowaniem. Źródłem tego stanu była choroba psychiczna, którą był on dotknięty.
0: Wyjaśnia Stanisław Bary z Prokuratury Okręgowej w Opolu.
1: Śledztwo nie zakończy się skierowaniem aktu oskarżenia, a wnioskiem do sądu, aby wobec Jakuba L. orzec środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym.
0: Przypomnę, 19-latek został zatrzymany w pobliżu miejsca zbrodni w Kędzierzynie-Koźlu po kilku dniach. Przyznał wtedy sam, że na początku lipca zaatakował również inną osobę w Opolu. Mężczyzna nadal jest tymczasowo aresztowany. W Prokuraturze Krajowej zaczyna dziś pracę zespół śledczy w sprawie zonda krypto. Pracami pokieruje prokurator Marek Wełna. Śledczy pod lupę wezmą działalność giełdy kryptowalutowej. Przypomnę, postępowanie w sprawie zonda krypto wszczęto w połowie kwietnia. Dotyczy oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Do prokuratury wpłynęło w sumie aż kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Cyberbezpieczeństwo i ochrona przed hakerami. Dziś to jedno z największych wyzwań uczelni z początkiem nowego roku akademickiego. Zagrożenie jest realne, o czym kilka miesięcy temu przekonał się Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doszło wtedy do poważnej awarii wewnętrznej sieci.
2: W kwietniu 2027 roku powinniśmy spełnić wszystkie wymogi, które będą się wiązały ze statutem tak zwanego podmiotu ważnego. To będą 24-godzinne całodobowe dyżury zapewniające bezpieczeństwo w sieci. W kwietniu tego roku mieliśmy do czynienia z dosyć poważną awarią. Jej naprawa, stawianie systemu trwało dosyć długo. W tej chwili cały czas jeszcze działa zespół do spraw cyberbezpieczeństwa.
0: Mówiła rektor Uniwersytetu Bogumiła Kaniewska. Wyzwaniem dla uczelni obecnie jest również sztuczna inteligencja. Rektor zaznacza, że potrzebne jest wsparcie dydaktyczne dla wykładowców w odpowiednim wykorzystaniu nowej technologii i zapobieganiu potencjalnym zagrożeniom cyfrowym.
3: Więcej sportowych emocji na www.rmf24.pl.
0: Aż 26 bramek i tylko 2 stracone. 9 meczów i 9 zwycięstw. Tak prezentuje się bilans spotkań naszej młodzieżówki w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Europy U21. Kadra Jerzego Brzęczka pokonała wczoraj Szwecję 3-0.
4: Mecz pod pełną kontrolą. Gratulacje dla całej drużyny. Odkąd tutaj jestem, to widzę, że to nie przypadek, że ta drużyna wygrała 9 spotkań. Ja jestem dumny, że mogę być częścią tej drużyny i starałem się oddać wszystko, co najlepsze na boisku.
0: Mówił nasz reprezentant Bartosz Mazurek. Polacy w grupie E zajmują pierwsze miejsce, tuż za nami Włosi. To właśnie z nimi biało-czerwoni zmierzą się w poniedziałek. Mistrzostwa Europy U21 w przyszłym roku.

0: popołudniowy program radia RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Całkowity wpływ ekonomiczny uchodźców z Ukrainy na polską gospodarkę w ubiegłym roku wyniósł 2,4% PKB, czyli 94 miliardy złotych. Wynika z opublikowanego dzisiaj raportu Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców i firmy Deloitte. Autorzy dokumentu zwrócili uwagę, że uchodźcy z Ukrainy wzmacniają swoją pozycję na rynku pracy w Polsce. Według nich świadczy o tym wskaźnik zatrudnienia, który wzrósł z 61% w 2023 roku do 76% w roku ubiegłym. Przewyższa on wskaźnik odnotowany dla polskiego społeczeństwa, który wyniósł 75% w trzecim kwartale ubiegłego roku. Jak podkreślono, świadczenia socjalne stanowiły niewielki odsetek dochodów Ukraińców w Polsce. Zaledwie 10% pochodziło ze wsparcia polskiego, a 2% z ukraińskiego. Analitycy poinformowali, że praca w szarej strefie dotyczy istotnej części uchodźców z Ukrainy, a jej realna skala jest prawdopodobnie wyższa niż dane z ankiet. Obecnie PESEL UKR posiada prawie 870 tysięcy osób. Od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie takich numerów wydano ponad 2 miliony. Uchodźców z Ukrainy procentowo wobec liczby ludności miasta najwięcej jest we Wrocławiu oraz w Przemyślu. A w radiu RMF 24 już za chwilę przeniesiemy się za ocean do wyborów połówkowych. W Stanach Zjednoczonych pozostało niespełna 5 tygodni.
1: Tu radio RMF 24.

0: To jest radio RMF24. Słuchajcie nas w internecie, w DAB+, oraz na 95,1 FM we Wrocławiu. Niecałe 5 tygodni do wyborów połówkowych w USA. Przypomnijmy, zaplanowano je na 3 listopada. Dzisiaj kongres kontrolują republikanie, ale sytuacja może się zmienić. Amerykański przywódca rusza na kampanijny szlak, gdzie ma wspierać republikańskich kandydatów. Zza oceanu nasz korespondent Paweł Żuchowski. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry. Niemal każdego dnia w innym miejscu Trump wie, że przegrana republikanów i zmiana układu sił na Kapitolu to ogromny problem dla niego. Ostatnie 2 lata jego prezydentury będą bardzo trudne. Sondaże pokazują, że republikanie mogą stracić większość na Kapitolu. Prezydent przyznaje, że jego administracja ma problem z przekonaniem Amerykanów, że gospodarka ma się dobrze. Prezydent twierdzi, że Stany Zjednoczone mają najlepszą gospodarkę na świecie. Nie ma gospodarki podobnej do tej gospodarki. Wydaje się, że nie potrafimy przekazać tego dalej. Prezydent powiedział, że jego ekipa bardzo źle komunikowała swoje sukcesy gospodarcze. To istotne słowa, bo właśnie gospodarka może być jednym z najważniejszych tematów amerykańskiej debaty przed wyborami do kongresu. Trump przekonuje, że jego polityka przynosi efekty, ale wielu Amerykanów nie odczuwa tego jeszcze we własnych portfelach. Rosnące ceny i koszty życia pozostają dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych znacznie bardziej namacalnym problemem niż dane przedstawiane przez Biały Dom. Nastroje konsumentów również nie są dla administracji powodem do zadowolenia. Jak wynika z najnowszych danych, zaufanie amerykańskich konsumentów spadło do poziomu niewidzianego od około 12,5 roku. To sygnał, że Amerykanie ostrożniej patrzą na swoją sytuację finansową i przyszłość gospodarki. Trump mówi więc dziś nie tyle, że jego polityka gospodarcza nie działa, ile że jego administracja nie potrafiła wystarczająco dobrze tego Amerykanom wyjaśnić. Problem w tym, że dla przeciętnego Amerykanina najważniejsze nie są konferencje prasowe i statystyki. Liczy się przede wszystkim to, ile kosztują zakupy, benzyna, mieszkanie i kredyt. A przed wyborami do kongresu właśnie takie odczucia mogą mieć większe znaczenie niż gospodarcze sukcesy, które Biały Dom przedstawia w swoich komunikatach.
0: Nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy. Już za chwilę fakty o 13, a po godzinie 13 w RMF24 wrócimy do sprawy Marcina Romanowskiego. Razem z nami będzie prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.

0: sobie.
1: Coraz bliżej godzina 13. Pora na fakty RMF FM. Ma je dla Was Anna Wachowska.
2: Jest nowa opinia biegłych w sprawie stanu psychicznego i chora M. Mężczyzna tydzień temu na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu zaatakował nożem 5 osób, jedna z nich zmarła. Bruksela odpowiada Moskwie. Chodzi o rosyjskie groźby pod adresem europejskich zakładów produkujących broń dla Ukrainy. A na koniec spacerek na uniwerek w Szczecinie. Wciąż nie ma zgody lekarzy na przesłuchanie Ihora M., mężczyzny, który w zeszłym tygodniu zaatakował nożem 5 osób w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu. Jak dowiedział się reporter RMF FM, prokuratura okręgowa w Przemyślu otrzymała właśnie opinię biegłych psychiatrów w sprawie Ukraińca. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Krzysztofie, co jest w tym dokumencie?
3: Biegli zbadali Ihora M. i stwierdzili, że jego stan zdrowia wciąż nie pozwala na spotkanie z prokuratorem. Jak napisano, mężczyzna w dalszym ciągu ujawnia objawy psychotyczne. Nie ma więc możliwości przesłuchania go i ogłoszenia mu zarzutów, tak mówiła mi prokurator Małgorzata Taciuk-Kurasiewicz, dodając, że jest jednak pewien progres.
4: Biegli stwierdzili, że dostrzegają pewną, lecz jeszcze nieznaczną i niestabilną poprawę jego stanu zdrowia.
3: W opinii zawarto też stwierdzenie, że areszt mężczyzny ma być w dalszym ciągu wykonywany w szpitalu psychiatrycznym o wzmocnionym zabezpieczeniu. Prokuratura zapowiada niebawem kolejny wniosek do biegłych o przebadanie 31-latka.
2: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Jeżeli Rosja zaatakuje nasze fabryki na terytorium Europy, będzie to oznaczało uruchomienie artykułu 5 NATO. Tak Moskwie odpowiada unijny komisarz do spraw obrony Andrius Kubilius. Rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa powiedziała wczoraj, że nikt nie powinien zakładać, iż zakłady wojskowe poza terytorium Ukrainy, które produkują broń dla Kijowa, będą bezpieczne. Artykuł 5, przypominamy, mówi, że zbrojny atak na jedno państwo NATO jest traktowany jako atak na wszystkich sojuszników. Na linii studio RMF FM w Brukseli, w nim nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginon. Kasiu, co jeszcze mówił unijny komisarz?
5: Komisarz mówił, że Unia i NATO nie zamierzają dać się zastraszyć rosyjskim groźbom, także nuklearnym. W odpowiedzi na rosyjskie ataki hybrydowe Europa powinna być gotowa na bolesną odpowiedź dla Rosji, ale nie chciał ujawnić, na czym miałaby ona polegać. Podobnie wypowiedział się generał Piotr Błazeusz, polski przedstawiciel wojskowy przy NATO.
6: Może powinniśmy być troszkę bardziej proaktywni, może powinniśmy też nie obawiać się, akceptując pewien stopień ryzyka, żeby odpowiedzieć bardziej stanowczo.
5: Chodzi o skoordynowaną odpowiedź NATO i Unii z wykorzystaniem instrumentów ekonomicznych, sankcyjnych, informacyjnych i technologicznych. Jak podsumował polski generał, chodzi o to, żeby Rosja zrozumiała, że nie ma szans.
7: Wasze zdanie w faktach RMF FM.
2: Pod lupą faktów dziś system kaucyjny. Pytamy Was o to, jak oceniacie jego działanie rok po wprowadzeniu. Do skrzynki faktów wpadł mail od pani Beaty, która zwraca uwagę na pracę kasjerek, które otrzymały dodatkowe obowiązki bez dodatkowego wynagrodzenia. Czyszczenie, opróżnianie, odblokowywanie, wyciąganie zablokowanych butelek, które zatrzymują się w zgniatarkach. Do tego wszystkiego wysłuchiwanie klientów, którzy są poirytowani całą sytuacją, że butelkomat znów nie działa prawidłowo. Nikt nie pomyślał o tym, aby został nałożony na pracodawców obowiązek dodatkowego wynagrodzenia za tę pracę. Czytamy w mailu. Czekamy także na Wasze głosy. Adres fakty@rmf.fm. Setki studentów z kolorowymi wstążkami, gwizdkami, a nawet bębnami przeszły dziś ulicami Szczecina. Akcją Spacerek na Uniwerek rozpoczął się tam nowy rok akademicki. Dla wielu studentów był to pierwszy taki marsz.
8: Pięknie, dużo osób.
9: Jesteśmy na Akademii Sztuki w Szczecinie. No pierwszy taki dzień. Poznać po prostu fajnych ludzi tutaj, naszych pierwszaczków i tak dalej.
10: A to dla Ciebie jest pierwszy taki spacerek, czy już kolejny?
9: Pierwsze studie, pierwszy spacerek, więc no.
10: Dużo emocji.
9: Tak, na pewno. Zobaczymy, co się będzie działo.
10: Dobrze wrócić na uczelnię?
8: Pomału do przodu, myślę, że dobrze.
11: To nasz pierwszy rok akademicki, więc jeszcze nie wiemy, czy powinniśmy się cieszyć, czy bać.
2: Ja myślę, że zdecydowanie cieszyć, a nie bać. A szczecińskich studentów przepytała reporterka RMF FM Anna Pałamar. W faktach o 14 zajrzymy na dyniowe pole koło Czarnego Dunajca na Podhalu.
12: 20 ton dyń w tym roku, jest co odwiedzać.
2: Słyszymy się za niespełna godzinę.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Popołudnie w RMF 24. Już za chwilę poszukamy odpowiedzi na pytanie, co dalej w sprawie Marcina Romanowskiego. Razem z nami będzie prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.

0: Radiu RMF 24. Ciąg dalszy prawno-politycznego serialu dotyczącego Marcina Romanowskiego. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek ocenił jako błąd niezłożenie przez prokuraturę wniosku o wyłączenie sędziego, który nieprawomocnie wydał list żelazny za Romanowskim. Zdaniem Żurka były wiceminister sprawiedliwości nie pojawi się w Polsce, nawet gdyby list żelazny się uprawomocnił. A ja przypomnę, wczoraj Warszawski Sąd Okręgowy wydał list żelazny Romanowskiemu. Decyzja jest nieprawomocna, śledczy zapowiedzieli złożenie zażalenia. Obrona zapewnia, że w przypadku uprawomocnienia ich klient pojawi się w Polsce. A o tym wszystkim porozmawiam z moim gościem, którym jest prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Najpierw może wyjaśnijmy, czym jest list żelazny i jak działa.
1: List żelazny, w dużym skrócie mówiąc, to jest taki instrument procesowy, mimo że to brzmi bardzo zaskakująco, ale tak to jest. Po pierwsze, on nie rozstrzyga ani o winie, niewinności, tylko umożliwia osobie, która taki list otrzymuje, odpowiadanie przed organami ścigania, przed prokuratorem, ewentualnie później przed sądem, jeżeli sprawa trafia z aktem oskarżenia do sądu, z wolnej stopy, czyli tak mówiąc krótko, jak każdy wolny człowiek, pod pewnymi warunkami. Takie główne trzy warunki to przede wszystkim obowiązek stawiennictwa na wezwanie organów procesowych, prokuratora lub sądu, obowiązek posiadania i nieopuszczania oznaczonego w Polsce miejsca zamieszkania bez zgody organu procesowego i zakaz utrudniania postępowania karnego, czyli zakaz podejmowania jakichkolwiek czynności, które mogłyby powodować, że postępowanie karne nie będzie się toczyło lub będzie toczyło się w sposób utrudniony. Czyli na przykład nie można nakłaniać świadków do składania fałszywych zeznań, nie można niszczyć czy fabrykować dowodów. List żelazny może być również połączony z poręczeniem majątkowym, czyli z obowiązkiem wpłaty na rachunek depozytowy określonej przez sąd kwoty pieniężnej. W przypadku, kiedy osoba, która uzyskała list żelazny, narusza te swoje obowiązki wynikające z listu żelaznego, czyli nie stosuje się tak naprawdę do tego, co jest napisane w liście żelaznym, musi się liczyć z tym, że sąd może orzec przepadek takiej kwoty i odwołać list żelazny, czyli wtedy tak naprawdę traci gwarancję odpowiadania przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. W dużym skrócie na tym polega ta instytucja listu żelaznego, no a tak naprawdę w praktyce przede wszystkim chodzi o to, że jeżeli inne środki, które umożliwiłyby stawiennictwo przed organami ścigania, okazują się bezskuteczne, no to też wymiar sprawiedliwości dysponuje właśnie listem żelaznym, czyli możliwością spowodowania, aby z wolnej stopy podejrzany, który się wcześniej ukrywał, przebywał za granicą, wziął udział w toczącym się postępowaniu. Te inne bezskuteczne środki to najczęściej tymczasowy areszt, poszukiwanie w ramach listu gończego, czy w ramach europejskiego nakazu aresztowania, albo procedura ekstradycyjna. Jeżeli to jest bezskuteczne, no to wtedy w grę tak naprawdę wchodzi list żelazny.
0: No ale właśnie, pozwolę sobie przerwać.
1: Chciałem powiedzieć, że polskie państwo musi sobie jakby radzić, tak? Jeżeli nie tak, to tak. A wszystko to ma zmierzać do tego, żeby postępowanie karne mogło się w ogóle toczyć. No bo umówmy się, jeżeli polskie państwo, prokuratura czy sąd nie ma możliwości fizycznego kontaktu z podejrzanym, a jest to konieczne, żeby można było prowadzić proces karny przeciwko tej osobie, no to trzeba dobierać adekwatne możliwe środki. I też organy procesowe rozstrzygają, jakie środki na jakim etapie mogą zapewnić prawidłowy tok postępowania. No bo proszę pamiętać, że zawsze w każdym postępowaniu karnym na koniec chodzi o to, żeby doprowadzić do rozstrzygnięcia sprawy. Czyli jeżeli sprawa trafia z aktem oskarżenia, to żeby sąd rozstrzygnął, czy dana osoba jest winna, czy jest niewinna. Sam list żelazny nie rozstrzyga o winie lub niewinności. On tylko umożliwia właśnie przejście do tego dalszego, kolejnego etapu postępowania karnego.
0: No ale właśnie to, o czym wspominaliśmy, ta decyzja w sprawie listu żelaznego jest nieprawomocna, a śledczy zapowiedzieli złożenie zażalenia. Pytanie, jakie są terminy dla dalszych działań w tej kwestii? To znaczy, ile jest czasu na zażalenie, co dalej z takim zażaleniem, no i kiedy decyzja może się ewentualnie uprawomocnić?
1: Panie redaktorze, zażalenie standardowo 7 dni, liczone od dnia wczorajszego, jeżeli wczoraj sąd ogłosił postanowienie wraz z uzasadnieniem, a wszystko na to wskazuje, że tak właśnie było. W ciągu 7 dni prokurator składa do sądu okręgowego zażalenie, następnie ono jest przekazane do sądu apelacyjnego i sąd apelacyjny wyznacza termin rozpoznania zażalenia. No w zażaleniu można kwestionować wszystko to, co uznaje prokurator za konieczne, co zdaniem prokuratora stanowi o błędnej decyzji podjętej przez sąd okręgowy. I sąd apelacyjny rozpoznaje te tak zwane zarzuty sformułowane w zażaleniu i wydaje postanowienie albo o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia, czyli utrzymaniu w mocy wydanego listu żelaznego, no albo o uchyleniu tego postanowienia lub jego zmianie, no bo też można sobie wyobrazić na przykład, że sam list żelazny zostanie, ale będzie wyższe poręczenie majątkowe. No to możliwe rozstrzygnięcia. Jeżeli chodzi o czas trwania, różnie bywa, przyznam szczerze. Najczęściej zależy to od obciążenia sędziego, który ma taką sprawę rozpoznać, czyli mówiąc krótko, kolejność wpływu spraw, obciążenie danego sędziego i wynikająca z tego możliwość faktycznego wyznaczenia terminu posiedzenia przed sądem apelacyjnym, to może być w ciągu miesiąca, może być to w ciągu 2 miesięcy, a może i 4. Wszystko zależy od obciążenia sądu apelacyjnego w Warszawie. No proszę pamiętać, to nie jest jakaś sprawa, która wymaga nadzwyczaj szybkiego rozstrzygnięcia, jak na przykład kwestia dotycząca tymczasowego aresztowania. No w związku z powyższym nie należy spodziewać się jakiegoś super szybkiego, przyspieszonego trybu, tylko po prostu poczekać na normalną kolej rzeczy i myślę, że najprościej tak to właśnie ująć, że w normalnym toku czynności należy spodziewać się decyzji co do terminu, który może być wyznaczony w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.
0: No to weźmy pod uwagę te potencjalne warianty. Czy jeżeli list żelazny się uprawomocni Marcinowi Romanowskiemu, nie grozi areszt, jeżeli wróci do Polski? I z drugiej strony, jeśli list żelazny się nie uprawomocni, czy można wydać kolejny taki list?
1: Panie redaktorze, istotą listu żelaznego jest odpowiadanie z wolnej stopy, co oznacza, że w momencie uprawomocnienia się, i to wprost wynika z przepisów o liście żelaznym, w momencie uprawomocnienia się postanowienia, w którym wydano list żelazny, nie podlega wykonaniu, bo podlega uchyleniu automatycznie tymczasowe aresztowanie. Czyli z wolnej stopy, bez perspektywy tymczasowego aresztu, osoba podejrzana może być, przyjechać, przemieszczać się, normalnie funkcjonować, korzystać ze wszelkich swobód na terenie polskiego państwa. No i w tej oczywiście konfiguracji bierze udział na podstawie warunków, o których powiedziałem na początku, mając obowiązek przestrzegania tych warunków w ramach toczącego się postępowania. I tak wygląda ta przestrzeń, która rysuje się w momencie, kiedy list żelazny oczywiście jest aktywny i wchodzi formalnie w życie, tak to można powiedzieć.
0: To jeszcze na koniec wróćmy do tego, że zdaniem ministra sprawiedliwości był to błąd, jeżeli chodzi o niezłożenie przez prokuraturę wniosku o wyłączenie sędziego, który nieprawomocnie wydał list żelazny za Marcinem Romanowskim. Czy Waldemar Żurek ma możliwości prawne, żeby cośkolwiek z tym zrobić?
1: Prokuratura może złożyć zażalenie i może tylko i wyłącznie w zażaleniu podnosić zarzuty dotyczące składu sądu, który wydał list żelazny. No jeżeli prokurator podjął decyzję o nieskładaniu wniosku o wyłączenie sędziego, no to trzeba się liczyć z konsekwencjami. Z drugiej strony, jeżeli są wątpliwości co do statusu sędziego, który orzekał w tej sprawie, to właściwym środkiem jest teraz zażalenie i sąd apelacyjny również będzie mógł w tym aspekcie zbadać sprawę, to znaczy czy skład sądu pierwszej instancji był prawidłowy, czy spełniał kryteria niezależności i niezawisłości. Tego rodzaju zarzuty mogą być sformułowane w zażaleniu, które przysługuje prokuraturze.
0: Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati był razem z nami w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy za ten komentarz.
1: Dziękuję bardzo.

0: RMF 24. Czas na kolejne fakty. Przy mikrofonie Mateusz Bożek, zapraszam. Rosja nie jest obecnie w stanie przeprowadzić inwazji na żadne z państw NATO. Przekonywał w Parlamencie Europejskim generał broni Piotr Błazeusz, polski przedstawiciel wojskowy przy Sojuszu Północnoatlantyckim i Unii Europejskiej. Mówił również o tym, jak reagować na kolejne prowokacje Rosji.
1: Dla strony rosyjskiej dialog oznacza słabość. W związku z tym powinniśmy, znowu nie wojskowi, ale nasi szefowie polityczni, używać języka, którego druga strona zrozumie. Może powinniśmy też nie obawiać się, akceptując pewien stopień ryzyka, odpowiedzieć bardziej stanowczo, bo Rosja odczytuje nasze reakcje jako niezbyt stanowcze.
0: W Brukseli odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Europarlamentu w sprawie tak zwanego przesmyku suwalskiego. To wąski pas graniczny między Polską a Litwą, łączący ją, Łotwę i Estonię z pozostałymi krajami NATO. Zrobiliśmy coś dobrego dla godności człowieka. Tak o ulgach podatkowych dla par jednopłciowych mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z interpretacją, pary, które dokonały transkrypcji aktu małżeństwa zawartego w Unii Europejskiej, mają te same prawa i obowiązki podatkowe, co małżeństwa heteroseksualne. Zdaniem niektórych związków zawodowych interpretacja doprowadzi do chaosu w urzędach. Innego zdania jest szef KAS Marcin Łoboda.
2: Według mnie ta interpretacja jest naprawdę bardzo dobrze napisana. Jesteśmy też po rozmowach z dyrektorami, wicedyrektorami do spraw orzecznictwa i oni też nie mają wątpliwości po przeczytaniu tego wszystkiego, jak stosować przepisy prawa.
0: Mówił szef Krajowej Administracji Skarbowej. Opowiadają w nim o nowym rozdziale zespołu i żałobie po śmierci Chestera Benningtona. Powstał nowy film o formacji Linkin Park. Dokument Unshattered, jak przekonują członkowie grupy, opowiada o tym, jak odnaleźć własną drogę po odejściu kogoś, kto przez lata współtworzył nie tylko muzykę, lecz także tożsamość zespołu. Muzycy mówią o bólu po stracie frontmana grupy, niepewności i stopniowym odzyskiwaniu radości z tworzenia. Chester Bennington, przypomnę, popełnił samobójstwo w 2017 roku. Cały świat muzyki pogrążył się wtedy w żałobie. Linkin Park przerwało swoje plany koncertowe.
3: rmf24.pl. Wchodzisz, wiesz.
0: Benzyna poniżej 8 zł, a diesel mniej niż 9? Takie ceny można zobaczyć na stacji MPK w Rzeszowie. Od dziś do niedzieli dla posiadaczy aktywnego pakietu mieszkańca tankowanie będzie tańsze o 15 groszy na litrze. Na wieść o tym w ciągu zaledwie kilku godzin 70 osób złożyło wnioski o uprawniającą do tego rabatu kartę mieszkańca. Do tańszego tankowania w stolicy Podkarpacia wrócimy tuż po faktach w RMF 24. Naszym gościem będzie prezes rzeszowskiego MPK Maksym Bratko. Polecamy, zostańcie z nami. We'll be right back.

0: Radiu RMF24 przeniesiemy się na chwilę do Rzeszowa. Benzyna i olej napędowy na stacji tamtejszego MPK są od dziś do niedzieli tańsze o 15 groszy za litr dla posiadaczy aktywnego pakietu mieszkańca. W ciągu kilku godzin od ogłoszenia promocji 70 osób złożyło wnioski o kartę mieszkańca uprawniającą do rabatu. A porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest prezes MPK Rzeszów, pan Maksym Bratko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Skąd pomysł na wprowadzenie takiej oferty?
1: Z tym pomysłem, z taką propozycją zwrócił się do nas prezydent miasta Rzeszowa, pan Konrad Fiołek, z zapytaniem takim do spółki, czy my tutaj jako zarząd nie widzielibyśmy możliwości, żeby troszeczkę tym mieszkańcom naszym ulżyć w tej sytuacji, gdy paliwo jest po prostu ekstremalnie drogie. Ono jest w hurcie już 3 zł droższe niż było w styczniu tego roku, więc niestety no, każdy mieszkaniec to odczuwa. I bardzo prosto, dzięki aplikacji w telefonie, którą ma obsługa naszej stacji paliw, jesteśmy w stanie zeskanować tą kartę mieszkańca, sprawdzić, czy ten dany mieszkaniec opłaca podatki w Rzeszowie, czy ma tą kartę aktywną, i wówczas naliczany jest rabat 15 groszy. Nie wykluczamy, że w sytuacji, gdy zainteresowanie będzie nadal bardzo duże, że ten rabat nie zostanie zwiększony na przykład jeszcze do 20 groszy w przyszłości.
0: No ale właśnie, skoro paliwo jest tańsze, to MPK Rzeszów no musi dokładać do każdego litra z własnej kieszeni te brakujące 15 groszy, bo o tyle jest taniej. Zatem skąd MPK ma na to środki i pytanie, jaka to może być ogólna kwota?
1: To jest tak. Oczywiście każda stacja paliw ma swoją marżę. My nie moglibyśmy sobie pozwolić na coś takiego, żeby sprzedawać paliwo poniżej kosztów, no bo to by było wówczas działanie na szkodę spółki. My możemy po prostu tą marżę zminimalizować, jednocześnie nastawiając się na to, że mimo mniejszej marży przyjedzie do nas dużo więcej osób, i tak też się dzieje. Widzimy to na stacji paliw, ten zwiększony ruch, ale też w ten sposób promujemy swoje pozostałe usługi, ponieważ tuż przy naszej stacji paliw znajduje się okręgowa stacja kontroli pojazdów, czy linia samochodowa, i tutaj też dążymy do tego, żeby stworzyć promocję łączoną na to, żeby mieszkańcy mogli korzystać z naszych usług po prostu taniej, jeżeli już z jakiejś danej naszej usługi skorzystają. Także to jest też taki jakby mechanizm promocyjny spółki. Po prostu zarabiamy na tym praktycznie bardzo mało, ale decydujemy się na to, żeby po prostu też mieszkańcom ulżyć i wypromować pozostałe swoje usługi.
0: A czy jedynym sposobem na skorzystanie z tej promocji jest zamieszkanie w Rzeszowie i posiadanie tego aktywnego pakietu mieszkańca?
1: Tak, w tym momencie to jest jedyna możliwość. Oczywiście mamy też zniżkę dla naszych pracowników. Jak również mieliśmy taką promocję i będziemy ją teraz też kontynuować, że po skorzystaniu z naszej myjni, po okazaniu paragonu, nawet jak się nie mieszka w Rzeszowie, będzie 10 groszy na litrze tańsze paliwo. No oczywiście też my tych mieszkańców przyciągamy na naszą stację, też z uwagi na to, że nasze paliwo jest naprawdę wysokiej jakości, bo nasze autobusy są tym paliwem tankowane, a to są już bardzo wymagające silniki. Mamy nowe zbiorniki, więc też nie ma tam żadnych brudów w tym zbiorniku. No i też nie ma kolejek po hot doga, po inne tutaj, że tak powiem, usługi, które często irytują mieszkańców na innych stacjach paliw, więc tym chcemy się wyróżnić i chcemy po prostu wyjść naprzeciw mieszkańcom.
0: Wspominałem, że w ciągu kilku godzin od ogłoszenia promocji 70 osób złożyło wnioski o kartę mieszkańca uprawniającą do tego rabatu. Pan także wspominał o tym dużym zainteresowaniu właśnie tą promocją. Czy my jesteśmy w stanie określić, jak dużym zainteresowaniem cieszy się państwa oferta?
1: W tym momencie no, jest jeszcze za wcześnie, ponieważ tą promocję uruchomiliśmy wczoraj od godziny 19. Dzisiaj jeszcze nie dobiliśmy nawet do połowy zakresu działania naszej stacji, także po pierwszym pełnym dniu będziemy mogli po prostu porównać to zainteresowanie dzisiejsze na tej stacji paliw do tego, co było wcześniej. Natomiast tak organoleptycznie patrząc, czyli przez to, co my widzimy, jak wygląda ruch na stacji paliw, jak wygląda kolejka, to już może możemy powiedzieć, że jest to zainteresowanie na pewno te 25-35% wyższe.
0: Prezes MPK Rzeszów, pan Maksym Bratko, był razem z nami w Radiu RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio RMF24.

0: Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Michał Dziegtyariew, rosyjski minister sportu i prezes Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, ogłosił, że reprezentacja jego kraju wystartuje w Igrzyskach Europejskich 2027 w Stambule, podały tamtejsze media. Najbliższa, czwarta edycja Igrzysk Europejskich zaplanowana na przyszły rok odbędzie się w Stambule w dniach od 16 do 27 czerwca. A gospodarzem poprzedniej imprezy tej rangi w roku 2023 była Polska. Wówczas o medale walczono w Krakowie i Małopolsce. Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich i Polski Komitet Olimpijski pod koniec 2022 roku podjęły decyzję o wykluczeniu z rywalizacji sportowców z Rosji i Białorusi z uwagi na trwającą wojnę na Ukrainie. W ramach tych sportowych zmagań przewidziano 26 dyscyplin, z których 22 znajdują się w programie Igrzysk Olimpijskich Los Angeles 2028. Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej najnowszych informacji w Faktach RMF FM punktualnie o godzinie 14.
1: Radio RMF 24.

0: ogłosz.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu będziemy w Lublinie i zapytamy was, ile dziś kosztuje studiowanie.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radiomałpa.rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24. Już jutro po 12.

0: Coraz bliżej godzina 14. Przenosimy się do Studia Faktów, a te najnowsze ma dla Was Anna Wachowska.
1: Jestem, zapraszam. Chciał przeprowadzić zamach terrorystyczny i zabić policjanta. W rękach warszawskich funkcjonariuszy jest 15-letni obywatel Ukrainy. Ostrzegamy kierowców, są problemy na śląskim odcinku A4. Na koniec dyniowy zawrót głowy na Podhalu.
2: 20 toń dyń w tym roku. Tutaj można sobie porobić piękne zdjęcia.
1: To są fakty o 14. Policja z warszawskiego Żoliborza zatrzymała 15-latka, który szukał w internecie informacji, jak dokonać zamachu terrorystycznego. Na linii faktów reporter RMF FM Jakub Rybski. Witaj, Jakubie.
3: Dzień dobry, jestem.
1: Jak policjanci wpadli na trop nastolatka?
3: Stołeczni funkcjonariusze otrzymali informację o aktywności 15-latka z Ukrainy w internecie. Nieletni miał wyszukiwać treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym oraz zabójstwa policjanta. Służby ustaliły jego tożsamość i adres zamieszkania. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli laptopa i telefon nastolatka, które przekazali biegłym. Sąd zdecydował już, że 15-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. O dalszym losie nieletniego zdecyduje sąd rodzinny.
1: Uwaga, kierowcy, dwie ciężarówki zderzyły się na śląskim odcinku autostrady A4. Do kolizji doszło między węzłami Kleszczów i Łany. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Uważajcie. Francuskie szkoły i uczelnie sparaliżowane przez protesty. Do uczniów i pracowników szkół, którzy domagają się poprawy warunków nauki i pracy, dołączyli studenci. Wśród protestujących są także chuligani, którzy atakowali policjantów i podpalili budynek szkoły, informuje francuski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
4: Demonstranci podpalili liceum w Nantes na zachodzie kraju. Płomienie zniszczyły dużą część budynku, który grozi zawaleniem się. W Marsylii grupy zamaskowanych młodych ludzi zaczęły podpalać autobusy. Kiedy przyjechali strażacy, ich wóz został również podpalony. W niezliczonych miastach płoną uliczne barykady. Premier Sébastien Lecornu zapowiedział zwołanie narady rządowego sztabu kryzysowego. W starciach ulicznych rannych zostało już ponad 200 osób, w tym uczniów, działaczy skrajnej lewicy i policjantów.
5: Wasze opinie w faktach RMF FM.
1: Jak waszym zdaniem działa system kaucyjny? Pytamy rok po jego wprowadzeniu. Na adres fakty@rmf.fm napisał do nas pan Rafał. Nasz słuchacz negatywnie ocenia pracę butelkomatów, które, jak czytamy w jego mailu, często są nieczynne, zapchane, zawieszają się. W efekcie oddanie kilkunastu sztuk butelek zajmuje dużo czasu i generuje kolejki. W dodatku w pobliżu butelkomatów często występuje smród od resztek napojów. Czekamy także na wasze głosy w dyskusji o systemie kaucyjnym. Na Baligówce koło Czarnego Dunajca na Podhalu można nie tylko podziwiać dynię wagi ciężkiej, która ma prawie 700 kg. Jest też labirynt z kukurydzy i dyniowe pole.
2: 20 toń dyń w tym roku. Myślę, że jest co odwiedzać. Tutaj można sobie porobić piękne zdjęcia właśnie z naszymi dyniami i można to świetnie wykorzystać w jakieś kadry.
6: No i Halloween się zbliża.
2: Od 24 października można tutaj przychodzić, mamy labirynt strachu. Myślę, że będzie to super zabawa dla młodych oraz dla tych starszych osób.
6: Słyszałem, że nawet się można w kukurydzy tutaj zgubić, tak?
2: No, można jak najbardziej, natomiast nie ma czego się bać. Tutaj podajemy również nasz numer telefonu.
6: Czyli jak się ktoś zagubi, to przylatuje dron i wyciąga.
2: No, można tak powiedzieć.
1: Po tym dyniowym i kukurydzianym królestwie Macieja Pałachickiego prowadzała Alicja Mierzwa. Na rmf24.pl możecie zobaczyć dynię gigant z Podhala.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Czwartkowe popołudnie z RMF24. Możecie nas słuchać w internecie, w systemie DAB+, oraz we Wrocławiu na częstotliwości 95,1 FM. A już za chwilę w naszym popołudniowym programie wrócimy do sprawy, która zszokowała opinię publiczną za oceanem. Skazana na karę śmierci Amerykanka Krista Pike przeżyła egzekucję. O szczegółach tej sprawy porozmawiamy już za chwilę w radiu RMF24 z Moniką Prześlakowską, autorką podcastu Kryminalne Historie. Kuba Śliwiński, RMF24. Z nami jesteście na bieżąco.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF24. Krista Pike, kobieta skazana w amerykańskim stanie Tennessee na karę śmierci, została przewieziona do szpitala po tym, jak jej serce nadal biło po podaniu dwóch zastrzyków mających spowodować śmierć, poinformował jej adwokat. Próba egzekucji miała miejsce w zakładzie karnym o zaostrzonym rygorze Riverbend w Nashville około godziny 3 minionej nocy czasu polskiego. Krista Pike miała być pierwszą kobietą straconą w USA od 2023 roku i pierwszą w stanie Tennessee od 200 lat. Porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest pani Monika Prześlakowska, autorka podcastu Kryminalne Historie. Dzień dobry, pani Moniko.
1: Dzień dobry państwu.
0: Jak mogło dojść do takiej sytuacji? Pytanie, co wiemy o tym, co dokładnie wydarzyło się podczas tej próby egzekucji?
1: Z tego, co wiemy, egzekucja miała być zaplanowana na godzinę 10 miejscowego czasu, ale godzinę wcześniej sąd wstrzymał tę egzekucję ze względu na wnioski obrony, ale później nastąpiło uchylenie tego wstrzymania i rozpoczęto przeprowadzenie procedury. Natomiast wydarzyło się coś bardzo zaskakującego, ponieważ po podaniu pierwszej dawki leku, który już powinien spowodować śmierć skazanej, takiego momentu nie zdiagnozowano, w związku z czym podano drugą dawkę tego leku i nadal był problem, ponieważ Krista dalej oddychała i słychać także było jej chrapania. W związku z czym zdecydowano, że zostanie przewieziona do szpitala.
0: A w jakim stanie jest aktualnie Krista Pike? Czy cośkolwiek wiemy na ten temat?
1: Jeszcze nie ma aktualizacji, natomiast to, co podają amerykańskie media, wskazuje na to, że nadal kobieta żyje.
0: Zatem co teraz się wydarzy? Czy władze mogą podjąć kolejną próbę egzekucji? I jeżeli tak, to po jakim czasie i przede wszystkim na jakich zasadach?
1: W tym momencie gubernator zapowiedział śledztwo, co tam w ogóle się wydarzyło, a także, że do końca roku wszystkie egzekucje zostają wstrzymane w tym stanie, czyli w Tennessee. W tym momencie też obrona złożyła swoje wnioski, między innymi pilny wniosek był o przerwanie tej procedury i tak naprawdę teraz sąd będzie decydował, co takiego się wydarzy. Natomiast to nie jest tak, że ta kara została anulowana i że Krista wyjdzie na wolność. Nie, raczej wróci do więzienia, jeżeli oczywiście jej stan zdrowia na to pozwoli.
0: Pani Moniko, zatrzymajmy się przy historii. Jak często w Stanach Zjednoczonych, ale także i w innych częściach świata dochodzi do takich sytuacji, dochodzi do nieudanych lub też do przerwanych egzekucji?
1: W tej chwili, jeżeli chodzi o Tennessee, to jest dosyć głośno, ponieważ to jest taki drugi przypadek w tym roku. Wcześniej mieliśmy taką sytuację w maju 2026 roku, gdzie Tony Carter, który także był skazany na karę śmierci, ostatecznie nie udało się przeprowadzić tej kary ze względu tutaj z kolei na niezałożenie takich wymaganych wkłuć, więc tutaj był trochę inny przypadek, bo w przypadku Christy już podano te substancje. Natomiast jeszcze wcześniej także pojawił się problem w tym samym stanie, tylko ze względu na to, że nie udało się potwierdzić, że te leki są odpowiednio przebadane i trzeba było zmieniać procedurę. Więc tak naprawdę to się pojawia co jakiś czas, także w innych stanach. I po prostu to polega wtedy na tym, że muszą przeprowadzić śledztwo, co takiego tam się wydarzyło i jak już wiedzą mniej więcej, co było przyczyną, no to najczęściej wtedy decydują się na ponowną egzekucję.
0: Wróćmy jeszcze na moment do sytuacji związanej z Kristą Pike. Pani Moniko, czy to była wina procedur, czy być może też konkretnego człowieka, że doszło do takiej, a nie innej sytuacji?
1: Tego właśnie jeszcze nie wiadomo, dlatego to śledztwo zostało zapowiedziane. Zarówno gubernator, jak i obrona o to będą wnioskować, więc tak naprawdę w tym momencie jeszcze za wiele nie wiemy.
0: A jeżeli chodzi o podobne przypadki i pytanie, czy takie właśnie przypadki, jakie miały miejsce w stanie Tennessee, one powinny prowadzić do ponownej debaty o tym, czy kara śmierci ma być dalej wykonywana?
1: To jest trudne pytanie, bo mamy zarówno i zwolenników, i przeciwników tej kary śmierci. Tutaj ze względu też na ten przebieg, to jest dosyć trudne do przewidzenia, jak to się ułoży, w związku z czym no, trudno zdecydować, natomiast to, co też zrobiła Krista Pike, zasługuje na taką karę, aby właśnie jakoś też osiągnąć sprawiedliwość. No, pytanie tylko, czy to jest kara śmierci, czy kwestia dożywocia.
0: A jak to wygląda za oceanem? Jak zareagowała na to wszystko opinia publiczna? Co mówi ulica? Co mówią gazety? Co mówią media na temat sytuacji związanej z Kristą Pike?
1: Głosy są cały czas podzielone. Dużo osób też jest wzburzone, że w ogóle doszło do takiej sytuacji, że ta kara śmierci nie została przeprowadzona i nie do końca rozumieją, dlaczego ratowano jej życie. Natomiast tutaj to jest też kwestia konstytucji USA i nie można nawet w przypadku osoby skazanej za brutalną zbrodnię, no, przeprowadzić takiego sposobu odbierania życia, który jest jakby niedopuszczalnym sposobem wykonania tej kary. To wszystko reguluje już konstytucja między innymi. Ale też jeśli chodzi o mamę ofiary, to no, nie była za bardzo zadowolona z tego, bo już czekała, że ta kara zostanie wymierzona i chciała poczuć, że właśnie ta sprawiedliwość się pojawiła.
0: Z pewnością będziemy do tej sprawy wracali w Radiu RMF24, a razem z nami była autorka podcastu Kryminalne Historie, pani Monika Prześlakowska. Bardzo dziękujemy za ten komentarz.
1: Dziękuję bardzo.

0: jest popołudniowy program w radiu RMF24. Komisja Europejska poinformowała dzisiaj, że wypłaciła Polsce prawie 8 miliardów euro, czyli około 33 miliardy złotych w ramach Krajowego Planu Odbudowy w odpowiedzi na przedostatni polski wniosek o płatność. Chodzi m.in. o udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy, a także o zakup 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania oraz Wrocławia. Dzisiaj Polska skierowała do Komisji ostatni wniosek o płatność na rekordową sumę 12,7 miliarda euro, czyli około 54 miliardów złotych. Pieniądze te zostaną wypłacone po zatwierdzeniu wniosku, co ma nastąpić do końca roku. Fundusz Odbudowy, powołany w odpowiedzi na pandemię COVID-19, kończy się. Państwa członkowskie miały czas do końca sierpnia na zrealizowanie reform zapisanych w ich planach krajowych, a do końca września mogły złożyć ostatnie wnioski o płatność. Tu radio RMF24. Jeszcze więcej informacji w faktach o 14.30.
1: Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: Świat zmienia się z minuty na minutę.
1: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
2: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
0: Przegląd zagraniczny w radiu RMF 24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.

0: Nie.
1: Jest 14:30. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF24. Stan psychiczny i chora M nadal nie umożliwia przeprowadzenia czynności procesowych. Tak wynika z opinii biegłych, która wpłynęła do prokuratury okręgowej w Przemyślu. To oznacza, że 31-latek, sprawca ataku w klasztorze w Jarosławiu, jeszcze nie może zostać przesłuchany. Przypomnę, do ataku doszło tydzień temu w opactwie benedyktynek. Mężczyzna ranił nożem 5 osób. Jedna z nich zmarła. W szpitalu wciąż pozostają dwie najciężej ranne osoby. Rosja wydala węgierskich dyplomatów w ramach działań odwetowych. Poinformował o tym szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Przypomnę, we wrześniu Węgry wydaliły 10 rosyjskich dyplomatów, uzasadniając to działaniami niezgodnymi z ich statusem. W dyplomacji często w ten sposób określa się szpiegostwo. Opuścić Rosję musi grupa pracowników ambasady Węgier i konsulatów generalnych w Petersburgu i Kazaniu. Mają na to 2 tygodnie. Młodzi dorośli skorzystają z bezpłatnej szczepionki przeciwko HPV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego. Z opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia obwieszczenia wynika, że od dzisiaj preparat będzie refundowany także dla tych, którzy nie ukończyli jeszcze 26 roku życia. Do tej pory szczepienie było bezpłatne dla osób do lat 14. Szczepionka przeciwko HPV jest zalecana zarówno młodym kobietom, jak i mężczyznom. Eksperci tłumaczą, że zmniejsza ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy, a także na nowotwór głowy i szyi. Dodatkowe 3 miliardy złotych trafiły do budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na przyszły rok. Pieniądze mają posłużyć m.in. podnoszeniu cyberbezpieczeństwa czy rozwojowi sztucznej inteligencji. Aplikacja mObywatel zyska również nową zakładkę.
2: Mamy w planach dalszą cyfryzację szkolnictwa wyższego. Od 1 stycznia ruszą e-dyplomy. Każdy z nas będzie miał dyplom, który kończy oczywiście studia. W aplikacji mObywatel będzie to łatwiejsza droga do tego, aby zweryfikować poprawność dyplomów.
1: Mówiła wiceminister nauki Maria Mrówczyńska.
3: Fakty non-stop tylko na www.rmf24.pl.
1: Nie zawsze to, co oglądacie w internecie, jest takie jak w rzeczywistości. Eksperci apelują, przy zakupach w sieci bądźmy ostrożni. Z roku na rok rośnie liczba osób, które w ten sposób padają ofiarą oszustwa. Na co powinniśmy uważać?
4: Przede wszystkim, jeżeli kupujemy przez internet, sprawdźmy opinię, sprawdźmy miejsce pochodzenia firmy, bo to jest klucz. Jeżeli jest firma zarejestrowana w Polsce, zawsze jest o wiele łatwiej z ewentualnym zwrotem i z odzyskaniem pieniędzy. No i nie kupujmy tylko obrazków.
1: Radzi Wojciech Bogdan, powiatowy rzecznik konsumentów w Ciechanowie. Z powodu kontuzji musiał zakończyć karierę sportową. Zaczął nową jako taksówkarz. Nie robi tego dla pieniędzy, ale jak mówi, dla zabicia czasu. Tak o końcu swojej kariery mówi Kasper Schmeichel, legendarny bramkarz reprezentacji Danii. Musiał przejść 2 skomplikowane operacje barku, potem rehabilitacja, po której nie wznowi już gry. Jak zatem odnajduje się w nowej roli? Piszemy o tym więcej na naszej stronie internetowej rmf24.pl.

0: Radiu RMF24 poszukamy teraz odpowiedzi na pytanie, czy na stacjach paliw staną peletomaty. Wiemy, że trwają rozmowy w takim temacie, a w ubiegłym tygodniu wiceminister energii Konrad Wojnarowski zapowiedział, że trwa sondowanie takiego projektu. Peletomat na każdej stacji paliw Orlen. Tak mówił na naszej antenie wiceminister. A na jakim etapie są te rozmowy? I jak ministerstwo widzi to rozwiązanie? O to dopytywał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat, a na jego pytania odpowiadał szef resortu energii Miłosz Motyka.
1: To nie jest rozwiązanie nowe, do tego się też pan minister odnosił. To jest rozwiązanie, które funkcjonuje w innych państwach Europy. Coś, czego dzisiaj brakuje w zakresie tego systemu, to sprawnej dystrybucji. I ją po prostu chcemy poprawić. Już szukamy takiego rozwiązania. I państwo będzie w tej sprawie aktywne. Pan minister także jest od tego, żeby tam, gdzie się da, szukać nowych rozwiązań. I bardzo dobrze. Więc na finał tych rozmów czekamy, ale jest to jedno z rozwiązań, które funkcjonuje na Zachodzie i moglibyśmy zaimplementować. Coś, co zrobiliśmy już dzisiaj, to jest udrożnienie importu. Przy tym kryzysie, który dotknął cały nasz region i bardzo wysokich cenach także peletu i surowca od państw bałtyckich po Europę Środkowo-Wschodnią i Niemcy także, ze względu na to, że ten kierunek wschodni dotychczas, skąd głównie importowaliśmy także ten surowiec, on dzisiaj jest dużo droższy, wobec czego szukamy i znaleźliśmy także nowe rynki i zwiększone wolumeny z innych państw do Polski są dzisiaj kierowane i to jest czynnik, który stabilizuje ceny. Kolejne działania to są działania tutaj na naszym rynku, tam gdzie będzie to możliwe w kolejnych miesiącach i latach. Jestem zwolennikiem tego, by zwiększyć podaż drewna po prostu w Polsce, by Lasy Państwowe wzięły na siebie tutaj tę większą odpowiedzialność.
2: W nawiązaniu do tego jeszcze jedno pytanie odnośnie peletu, czy nie zabraknie? Konsumenci
1: to jest rynek w dużej mierze prywatny i my rozmawiając z przedstawicielami sektora słyszymy zapewnienia, że go nie zabraknie. Już dzisiaj przygotowują się na ten, szczególnie związany z największym popytem moment grudnia, stycznia i te dostawy, to jest najważniejsze zadanie dzisiaj, powinny być realizowane w sposób niezachwiany.
0: Mówił minister energii Miłosz Motyka. A ja dodam ostrzeżenie ze strony policji przed oszustami proponującymi tani węgiel i pelet na sezon grzewczy. Przestępcy kuszą niskimi cenami i szybkim dowozem, ale po wpłacie pieniędzy towar nie dociera, a kontakt się urywa. My oczywiście mamy z wami kontakt cały czas, między innymi pod adresem radiomałpa.rmf24.pl. W każdym temacie pisać można. A już za chwilę wrócimy do sprawy ataku na pociąg w Ładzinie. Bądźcie z nami z RMF24.

0: słuchacie popołudniowego programu w radiu RMF24. Policja poszukuje kolejnych sprawców ataku na pociąg w Zachodniopomorskiem i nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Przypomnijmy, półtora tygodnia temu w Ładzinie pociąg jadący ze Świnoujścia do Szczecina został siłowo zatrzymany przez grupę około 30 młodych mężczyzn, które następnie pomalowały wagon i uciekły. A my łączymy się z naszą szczecińską reporterką Anną Pałamar. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Aniu, przypomnijmy, jak wyglądała ta sytuacja?
1: Wyglądało to groźnie, zwłaszcza dla osób, które tym pociągiem jechały, a było takich osób kilkadziesiąt. Około północy grupa zakamuflowanych osób włączyła hamulec bezpieczeństwa w pociągu i wymusiła jego zatrzymanie. Następnie w ciągu kilkunastu minut pomalowali cały wagon srebrnym i czerwonym sprayem i uciekli. Sprawiło to duży problem obsłudze pociągu. Nie można było z niego w ogóle wyjść. Graficiarze zamalowali też lusterka bocznej kamery, a to sprawiło, że niemożliwe było wysiadanie z jednej strony na wszystkich kolejnych stacjach. Pociąg miał spore opóźnienie, ale bezpiecznie dojechał do Szczecina. Obecnie trwa czyszczenie tego wagonu i to może jeszcze trochę potrwać, a straty oszacowano na ponad 100 tysięcy złotych.
0: Aniu, powiedz, ile do tej pory osób zatrzymano w tej sprawie?
1: Policjantom udało się na razie namierzyć i zatrzymać 5 osób, ale ta grupa była znacznie większa. Wszyscy zatrzymani przyznali się do winy. 2 osoby trafiły tymczasowo do aresztu, a pozostali będą odpowiadać z tak zwanej wolnej stopy. Policjanci przekazali też, że byli to pełnoletni, ale bardzo młodzi mężczyźni i mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego.
0: No i pojawia się to pytanie, co z pozostałymi sprawcami?
1: I właśnie tu może być problem. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań, ale okazuje się, że dotarcie do sprawców nie będzie wcale takie proste. Jak przekazała mi dzisiaj zachodniopomorska policja, wielu uczestników prawdopodobnie się nie znało. Wszyscy byli zakamuflowani, cała akcja była dobrze zorganizowana i szybko się zakończyła, jeszcze zanim policja z Wolina zdążyła przyjechać na miejsce. Prawdopodobnie sprawcy też korzystali z szyfrowanych komunikatorów do zaplanowania tego ataku. Służbom udało się jednak zabezpieczyć kamerę GoPro, która należała do jednego z uczestników, na której cała akcja została zarejestrowana. Dzięki temu okazało się też, że ta sama grupa przeprowadziła podobny atak w berlińskim metrze. Dodatkowo policjanci w lesie, w pobliżu stacji kolejowej w Ładzinie, znaleźli też porzucone ubrania pokryte czerwoną farbą. Zlecono badania DNA, które być może pomogą ustalić tożsamość kolejnych sprawców.
0: Do tej sprawy z pewnością będziemy wracali. A te informacje zebrała dla radia RMF24 Anna Pałamar. Aniu, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
2: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
3: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
1: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już dziś po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Coraz bliżej godzina 15. Pora na fakty RMF FM. Ma je dla Was Anna Wachowska.
1: Witam i zapraszamy. Sektor zdrowia na celowniku hakerów. Do nowych danych w tej sprawie dotarł reporter RMF FM. Kierowcy noga z gazu. Są problemy na drodze krajowej nr 17 na Lubelszczyźnie. Pod lupą faktów system kaucyjny. Pytamy Was o to, jak go oceniacie. Prawie 1400 razy hakerzy atakowali sektor zdrowia. Chodzi o okres od stycznia do września. To nowe dane, do których dotarł reporter RMF FM. Incydentów było o niemal 1/3 więcej niż przed rokiem. Fakty o 15 otwiera dziennikarz RMF FM Jakub Rybski. Witaj.
2: Dzień dobry, jestem.
1: Jakie najczęściej były to ataki?
2: Przede wszystkim oszustwa sieciowe, takie jak phishing. Było ich prawie 400. Hakerzy bardzo często wykorzystują też podatność systemów na ataki, szukają luk w oprogramowaniu i wykorzystują słabości infrastruktury cyfrowej.
3: Są grupy hakerskie z całego świata rozproszone, które są sfokusowane na pozyskiwanie środków finansowych, kradzieże po prostu takie czy inne. Grupy hakerskie są też związane z obcymi rządami.
2: Mówił mi Jeremi Olechnowicz, dyrektor pionu eksploatacji systemów teleinformatycznych w Centrum E-Zdrowia. Olechnowicz dodaje, że liczba ataków z roku na rok będzie rosła. Problem jest jeszcze jeden. Nowe wytyczne dotyczące cyberbezpieczeństwa sektora ochrony zdrowia zaczną obowiązywać dopiero w przyszłym roku. Do tego czasu odpowiednie instytucje nie będą mogły wymagać od firm dodatkowych zabezpieczeń.
1: Dziś o 20:00 Karol Nawrocki wygłosi orędzie, poinformował o tym szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Nie wiadomo na razie, czego będzie dotyczyć wystąpienie głowy państwa. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na drodze krajowej nr 17 na Lubelszczyźnie. W pobliżu miejscowości Łabuńki Pierwsze, chodzi o odcinek Zamość Tomaszów Lubelski, zderzyły się dwa samochody osobowe i tam jedziecie wahadłowo.
4: Pytamy o fakty.
1: Jak oceniacie system kaucyjny po roku jego działania? Na adres fakty@rmf.fm napisał do nas Paweł. Niby to ekologia, a z butelkami muszę pojechać samochodem i spalić paliwo, więc emituję CO2. Butelkomaty pracują na prąd, przecież to też CO2. Kolejki. Nieczynne z powodu awarii butelkomaty. Podwyżka opłaty za śmieci, za oddawanie mniejszej liczby plastików. Same wady, a przecież Polska ma najnowocześniejsze maszyny do segregacji butelek, zauważa słuchacz. Czekamy na kolejne Wasze opinie. Adres dobrze Wam znany. fakty@rmf.fm. W Białymstoku początkowo szacowano, że po wprowadzeniu systemu kaucyjnego roczne straty miejskiej spółki Lech, która odpowiada za gospodarkę odpadami, wyniosą 4,5 miliona złotych. Jak informuje prezydent miasta Tadeusz Truskolaski, problem udało się rozwiązać.
5: Początkowe straty, które szacował Lech, zostały w tej chwili zrekompensowane poprzez to, że Lech podpisał 3-letnią umowę na sortowanie tych odpadów, które są zbierane w ramach recyklingu. W związku z powyższym nie będzie z tego powodu żadnej straty. Przeciwnie, planowana jest nadwyżka, o której ewentualnie poinformujemy po zakończeniu roku.
1: Podkreśla prezydent Białegostoku. Kto zapłacił za postój, a kto nie? Ulicami Krakowa jeździ specjalny pojazd, który skanuje tablice zaparkowanych samochodów. To testy systemu e-kontroli strefy płatnego parkowania.
6: Skanowanie włączone.
7: Na dachu jest umieszczony boks. W boksie znajdują się kamery po obu stronach, a także lidary. One w połączeniu ze sobą dokonują i czytania tablic rejestracyjnych i ustalenia dokładnej lokalizacji pojazdu. Po skanowaniu wysyła dane do systemu i sprawdza w systemie miasta, czy opłata została dokonana za postój, czy też nie.
8: I teraz po zakończeniu naszej kontroli trzeba kliknąć stop.
9: Skanowanie wyłączone.
1: Violetcie Urbanek z firmy prowadzącej testy towarzyszył reporter RMF FM Maciej Sołtys. Jeśli e-kontrola zda egzamin, wtedy zacznie działać w Krakowie od przyszłego roku. Nowe fakty o 15:30.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: W kolejnych godzinach na wschodzie Polski oraz miejscami w Wielkopolsce, Kujawsko-Pomorskiem i nad morzem będzie pogodnie, a w innych częściach kraju znacznie bardziej pochmurnie. Padać dzisiaj nie powinno. W Katowicach i Łodzi termometry wskażą 19 kreskę, w Warszawie i Poznaniu 20, a w Krakowie 21. Biometr jest dziś korzystny.
0: popołudniowy program w RMF 24. Mam nadzieję, że cały czas jesteście z nami, a my niezmiennie dostarczamy wam najnowsze i najważniejsze informacje z kraju i ze świata. W kalendarzu pierwszy dzień października, czyli Dzień Polskiej Muzyki. Nazywa Agnieszka Chylińska, a my już za chwilę porozmawiamy o świadczeniu wychowawczym 500+. Mija 10 lat od wprowadzenia tego świadczenia, a celem programu było zwiększenie dzietności w Polsce. Czy to się udało? O tym za moment porozmawiamy z doktorem Janem Gromadzkim z Instytutu Badań Strukturalnych. Kuba Śliwiński, tu Radio RMF24. Z nami jesteście na bieżąco.

0: Radio RMF24 i jeszcze więcej informacji i komentarzy. Mija 10 lat od wprowadzenia w Polsce świadczenia wychowawczego 500+. Od kwietnia 2016 roku rodziny były uprawnione do otrzymywania miesięcznego świadczenia pieniężnego w wysokości około $125 na drugie i każde kolejne dziecko. W lipcu 2019 roku program został rozszerzony także na pierwsze dziecko. Obecnie to już kwota 800 zł wypłacana co miesiąc i przysługująca na każde dziecko. Celem programu było zwiększenie dzietności w Polsce, a czy to się udało? O tym porozmawiamy teraz w Radiu RMF24 z doktorem Janem Gromadzkim z Instytutu Badań Strukturalnych, który sprawdził, jakie są realne skutki wprowadzenia tego świadczenia. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry.
0: Z opublikowanych przez pana wyników badań wynika, że zaobserwowano natychmiastowy wzrost liczby urodzeń o 6% w ciągu 9 miesięcy od ogłoszenia programu. Proszę mi powiedzieć, czy ten trend był trwały?
1: No właśnie, jeżeli popatrzymy tak gołym okiem na zmiany w dzietności, to wydawałoby się, że ten efekt nie był trwały, prawda? Natomiast jeżeli popatrzymy troszeczkę dokładniej, używając bardziej zaawansowanych metod badawczych, okazuje się, że ten efekt był trwały. Co oznacza, że gdyby nie 500+, gdyby nie 800+, to dzisiaj tych dzieci byłoby jeszcze mniej.
0: A zaobserwował pan także inny trend związany z decyzją o posiadaniu dziecka i dochodami rodzin? Myślę tutaj o tym, że więcej dzieci rodziło się w rodzinach raczej o niskich dochodach niż o wysokich, a osoby dobrze wykształcone wyraźnie rzadziej decydowały się na dziecko niż reszta społeczeństwa.
1: Tak, dokładnie. Ten efekt był silniejszy w przypadku gorzej sytuowanych rodzin, tak? Dlatego, że w ich przypadku to świadczenie miało dużo większe znaczenie. To znaczy, jeżeli popatrzymy na koszty, wydatków, które one ponoszą, no to jakby te 500+ w stosunku do ich kosztów miesięcznych wynosiło dużo więcej niż w przypadku bardziej bogatych rodzin. Więc to te gorzej sytuowane rodziny, to w ich przypadku te efekty były silniejsze.
0: Jeżeli mówimy o raporcie, jak 500+ wpłynęło na dzietność, pytanie, jakie jeszcze inne wnioski wypływają z tego raportu?
1: No podstawowy wniosek jest taki, że pomimo tego niewielkiego wpływu na dzietność, to podstawową funkcją, jaką to świadczenie spełniło, było znaczące ograniczenie ubóstwa wśród dzieci, tak? To znaczy w 2015 roku Polska była jednym z tych krajów w Europie o najwyższym ubóstwie wśród dzieci. Natomiast po wprowadzeniu 500+ niemal od razu to ubóstwo spadło o 50% i w zasadzie też ten efekt utrzymał się aż do dzisiaj.
0: No i pytanie, panie doktorze, co przemawia za realizacją takich programów socjalnych? Gdyby pan okiem specjalisty miał zadecydować, czy rzeczywiście powinniśmy stawiać na takie programy, tak faktycznie by było?
1: No jeżeli naszym głównym celem jest podnoszenie dzietności, no to nie jest wystarczające uzasadnienie na wprowadzanie takich programów, bo mimo, że ten wzrost nastąpił, to odbyło się to olbrzymim kosztem, tak? To znaczy każde takie dodatkowe urodzenie kosztuje teraz podatnika ponad 1 000 000 zł. Natomiast jeżeli popatrzymy już na tą funkcję ograniczania ubóstwa, no to tutaj już to uzasadnienie jest znacznie większe dla takich programów, więc powinniśmy patrzeć przede wszystkim na te programy jako zmieniające sytuację dochodową rodzin z dziećmi, a nie na to, że one jakoś nam magicznie podniosą dzietność w Polsce.
0: Jeżeli mowa o raporcie, o którym oczywiście dzisiaj rozmawiamy, czyli jak 500+ wpłynęło na dzietność, są jeszcze jakieś wnioski, być może jakieś konkluzje, które pana w przypadku tego raportu zaskoczyły, być może zupełnie zszokowały?
1: To, co też widzimy wyraźnie, to, że to 500+ pozwoliło tym ubogim rodzinom na zwiększenie wydatków na dzieci, tak? To znaczy mówimy tutaj o wydatkach na zajęcia edukacyjne, mówimy tutaj o wydatkach na ubrania. Wiele rodzin w ogóle nie wydawało wcześniej

0: pieniędzy na jakieś dodatkowe zajęcia dla swoich dzieci, natomiast po wprowadzeniu tego 500+ nastąpiła taka, można powiedzieć, konwergencja społeczna, to znaczy te wydatki bogatych i biednych się troszeczkę ze sobą zrównały.
1: Doktor Jan Gromacki z Instytutu Badań Strukturalnych był razem z nami w radiu RMF24. Panie doktorze, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję.
2: Tu radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

To popołudniowy program w radiu RMF24. Ponad 1 100 000 płatnych wejść odnotowano w zakończonym w środę sezonie biletowanym na sopockim Molo. To rekordowy wynik, wyższy o prawie 15 000 niż w roku ubiegłym, poinformował dzisiaj sopocki magistrat. Bilety wstępu na Molo obowiązywały od 10 kwietnia do 30 września. Najpopularniejszym miesiącem okazał się sierpień, podczas którego na Molo weszło ponad 322 tysiące osób. Wzrosła także frekwencja wśród mieszkańców korzystających z karty sopockiej. Najwięcej osób, 85%, kupowało bilety w tradycyjnych kasach. Od dzisiaj wstęp na sopockie Molo jest bezpłatny i taki pozostanie do 2 tygodnia kwietnia przyszłego roku, kiedy powróci biletowanie. A ja dodam, że zimą planowana jest m.in. rozbiórka dolnych tarasów Molo. Sopot pozyskał środki zewnętrzne na remont miejsc cumowniczych, modernizację sopockiej mariny oraz poprawę dostępności infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami. I dodajmy jeszcze na koniec, że Molo ma ponad 510 metrów długości. Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji, a te najnowsze w faktach punktualnie o godzinie 15.30. A oprócz najnowszych informacji mamy także świetną muzykę.

0: Na zegarach 15:30 przenosimy się do studia faktów. Te najnowsze ma dla Was Anna Wachowska.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 94 na Opolszczyźnie. W pobliżu Strzelec Opolskich ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Na miejscu policja kieruje ruchem. Trzy samochody osobowe zderzyły się na dolnośląskim odcinku A4. W pobliżu węzła Kąty Wrocławskie zablokowany jest pas jezdni w kierunku Wrocławia. Uważajcie. Rosyjski opozycjonista i były szachowy mistrz świata Garry Kasparow poinformował, że służby specjalne USA i Litwy ostrzegły go o grożącym mu niebezpieczeństwie ze strony rosyjskich służb. Podobne ostrzeżenie otrzymał jego współpracownik Iwan Tiutrin. Kasparow przekazał na Telegramie, że wraz z Tiutrinem, współzałożycielem Forum Wolnej Rosji, znalazł się na liście osób do likwidacji. Na adres fakty@rmf.fm piszecie o systemie kaucyjnym. Pytamy Was, jak działa rok po jego wprowadzeniu. Opinie są podzielone. Paweł informuje, że widzi same zalety. Porządek w domu, brak pustych butelek w śmietnikach, które zajmowały dużo miejsca, a dzieci nauczyły się wyrzucać butelki, co uczy tego, że pieniądze nie spadają z nieba. A Przemysław uważa, że wraz z wprowadzeniem systemu staliśmy się zbieraczami śmieci. Dziękujemy za Wasze głosy i w imieniu Agnieszki Pietrzak i Tomasza Weryńskiego zapraszamy na Fakty w RMF FM o 16:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu radio RMF 24 i nasz popołudniowy program. Już 115 milionów euro, czyli prawie pół miliarda złotych. Tyle pieniędzy nie trafiło do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej od początku lipca, dowiedziała się nasza dziennikarka w Brukseli. Środki zostały zajęte w Eurocontrolu na wniosek Pfizera w związku ze sporem koncernu z Polską o nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19. Przypomnijmy, 1 kwietnia bieżącego roku sąd w Brukseli orzekł, że Polska powinna odebrać około 64 milionów dawek szczepionek i zapłacić koncernowi 5 miliardów 644 miliony złotych. Polska tego nie zrobiła, w związku z czym zajęte zostały konta PAŻP w Eurocontrolu, na które trafiają środki z opłat nawigacyjnych. Zajęciu podlega 80% przychodów agencji, a skala zajęcia komorniczego odpowiada 5 latom przychodu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W radiu RMF 24 łączymy się z naszą dziennikarką Katarzyną Szymańską-Borginią. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kasiu, rozmawiałaś z prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdaleną Jaworską-Maćkowiak. Powiedz, czy Polskiej Agencji grozi upadłość?
1: No na razie nie ma podstaw, żeby mówić, że PAŻP jest o krok od upadłości, ale rzeczywiście sytuacja finansowa jest poważna, bo zajęte zostało podstawowe źródło przychodów tej agencji, czyli pieniądze właśnie z opłat nawigacyjnych. Jak powiedziała mi prezes PAŻP, w sumie teraz agencja korzysta z kryzysowego finansowania zapewnionego przez państwo. Powiedziała mi dosłownie, że 1:1, czyli no nie ma jakichś strat czy niedoborów finansowych. Na razie finansowanie agencji jest zabezpieczone. No ale rzeczywiście no, z każdym miesiącem rośnie ta suma pieniędzy, która nie trafia do agencji. To powoduje też no, taką trochę niestabilność i niepewność. Jak mówiła mi Magdalena Jaworska-Maćkowiak, no w zasadzie ona się teraz zajmuje zamiast właśnie bezpieczeństwem polskiej przestrzeni powietrznej, no to tutaj łataniem troszkę tych finansów, więc to jest taki troszkę problem niestabilności finansowej.
0: Za 2 tygodnie, dokładnie 15 października w Brukseli odbędzie się kolejna rozprawa, na której PAŻP będzie domagać się odblokowania swoich pieniędzy. Kasiu, tak. Czy agencja idzie na rozprawę z nowymi argumentami?
1: Tak, ma nowe argumenty. Będzie przekonywać, że pieniądze, które zostały zajęte, służą wyłącznie zapewnieniu kontroli ruchu lotniczego i bezpieczeństwa. Tu pojawi się właśnie ten wątek bezpieczeństwa i znaczenia polskiej przestrzeni powietrznej, no w takiej sytuacji, gdy jest wojna za naszą wschodnią granicą. Drugi taki ważny czy poważny argument to jest nowy protokół do konwencji Eurocontrol, czyli tej agencji, do której spływają te opłaty nawigacyjne. Ten protokół wszedł w życie w Belgii już 9 sierpnia i on chroni właśnie pieniądze należne europejskim agencjom właśnie przed tego rodzaju zajęciami, bo to taki troszeczkę był no standard, bym powiedziała, że jeżeli jakaś firma nie potrafiła sobie od państwa innego odzyskać pieniędzy, no to zajmowane było konto Eurocontrolu. I jest tutaj taki precedens, przykład Rumunii, bo właśnie w takiej analogicznej sprawie, bo również pieniądze agencji takiego odpowiednika PAŻP rumuńskiego zostały zajęte, to sąd zawiesił to zajęcie pieniędzy i nakazał Eurocontrolowi wypłacać pieniądze właśnie od 9 sierpnia, czyli od tej daty, kiedy ten protokół wszedł w życie, więc PAŻP będzie się powoływać 15 października właśnie na ten protokół i jak mi powiedziała prezes PAŻP, właśnie liczy na to, że belgijski sąd uwzględni tą nową sytuację prawną i uzna, że zajęcie pieniędzy PAŻP no, powinno również zostać zakończone.
0: A my z pewnością będziemy wracali do tej sprawy. Bruksela i Katarzyna Szymańska-Borginią dla Radia RMF 24. Kasiu, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję również.

0: Słuchacie radia RMF24. U nas jeszcze więcej informacji i najlepsza muzyka. Dziś pierwszy dzień października, a to oznacza, że zaczął się nowy rok akademicki. Dla wielu studentów i studentek to nowy etap w życiu, często przeprowadzka do innego miasta, zmiana otoczenia i okres nawiązywania nowych przyjaźni. I pewnie wielu naszych słuchaczy doskonale pamięta, że może to być tak samo ekscytujące, jak i stresujące. Nasz reporter Jakub Rybski pojechał dziś na kampus główny Uniwersytetu Warszawskiego przy krakowskim Przedmieściu i sprawdził, jak czują się dziś nowi studenci.
1: Jest inauguracja roku akademickiego. Jak się pani z tym czuje?
2: Jeszcze trochę za wcześnie według mnie to jest. Nie jestem na to gotowa.
1: Nie jest pani gotowa, bo to jest taka duża zmiana w życiu. Przejście z liceum lub technikum na studia.
2: Tak, to prawda. I te wakacje były za krótkie.
1: Za krótkie. Najdłuższe wakacje w życiu były za krótkie.
2: Tak, dokładnie.
1: Na co pani najbardziej liczy? Czego się pani spodziewa podczas tych najbliższych lat studiów?
2: No, chcę po prostu się dowiedzieć ciekawych rzeczy i poszerzyć swoją wiedzę, bo kocham właśnie takie społeczne tematy.
3: No, myślę, że duży stres na pewno, bo wszystko zaczynam tak naprawdę od nowa. No i tak naprawdę jakby sam fakt, że poznaję nowe osoby, jest dość ciężki.
1: A co pani studiuje?
3: Muzykologię.
1: Okej, fajnie. A rozumiem, że po tych studiach chce pani zostać artystką, czy po prostu być może teoretyczką muzyki?
3: Myślę, że artystką głównie, bo jestem jeszcze na szkole muzycznej i gram na puzonie, więc myślę, że to będzie moja przyszłość, jeśli się uda.
1: Jest pan studentem?
4: Tak.
1: Co pan studiuje w takim razie?
4: Muzykologię.
1: A, no to tak jak koleżanka, też muzykologię.
4: Idę właśnie na spotkanie organizacyjne do Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce.
1: To jest pierwszy rok, jak rozumiem. I jakie to są emocje, jeżeli po liceum zaczyna się ten nowy etap w życiu, jakim są studia?
4: Jestem bardzo podekscytowany tym i mam też takie pozytywne spojrzenie na to. Nie jestem po szkole muzycznej, jestem zainteresowany tylko muzyką, nie mam takiej wiedzy specjalistycznej. No i nie ma lepszego czasu w życiu, żeby się nauczyć nowych rzeczy niż studia. Dlatego będę się uczył czytać nuty, będę się uczył o kompozytorach.
1: Czym są w ogóle dla pana studia? Czy to jest tylko taki czas nauki, czy też zdobywania doświadczeń, nawiązywania nowych znajomości, przyjaźni?
4: Zdecydowanie to drugie. Studia są oczywiście po to, żeby się uczyć, ale to jest też najpiękniejszy czas w życiu człowieka. Ma się dużo wolnego czasu, ma się czas na realizację swoich pasji i chodzi się na staże, chodzi się na wolontariaty. Otwiera się na nowe doświadczenie, poszerza horyzonty.
5: Jestem naprawdę podekscytowana. To jest przepiękny kampus. Nigdy nie widziałam czegoś tak pięknego. To twój pierwszy rok w Polsce? Tak, i bardzo mi się tu podoba. Kocham polską kulturę, architekturę i wszystko, co tutaj jest.
0: Mówili studenci z Uniwersytetu Warszawskiego, a rozmawiał z nimi nasz reporter Jakub Rybski. A ja przypominam, że jutro w naszej informacyjnej stacji, jak w każdy piątek, od 12 do 14 cykl Twoje zdanie w radiu RMF24. Tym razem będziemy szukali odpowiedzi na pytanie, ile kosztuje studiowanie?
6: Radio RMF24.
0: Kuba Śliwiński, dziękuję za wspólnie spędzony czas. O 16 zapraszam na fakty, a po nich na program Gospodarczy Tydzień. Zostańcie z radiem RMF24.

0: 16. Coraz bliżej najnowsze fakty mają dla Was Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
1: Dzień dobry. Miliardy euro wypłaciła Warszawie Bruksela.
2: Powiemy, na co te pieniądze.
1: Znany policji senior próbował podpalić samochód przed komendą.
2: To stało się w Ciechanowie.
1: Ponad 300 uczelni w Polsce rozpoczęło nowy rok akademicki.
2: W Mazurach malarze.
3: Jezioro i to, że sobie tak odpoczywamy.
1: Relaksujący plener niedaleko Mikołajek.
2: Komisja Europejska poinformowała o wypłacie blisko 8 miliardów euro dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy.
1: To pieniądze z przedostatniego polskiego wniosku o płatność.
2: Na linii korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, na co zostały wydane wypłacone właśnie pieniądze?
4: Pieniądze zostały przeznaczone przede wszystkim na cyfryzację szkół. Nauczyciele dostali bony na laptopy, a szkoły zostały wyposażone w laptopy i tablety. Pieniądze poszły też na transport publiczny, między innymi na zakup 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Wśród zrealizowanych projektów są także inwestycje w poprawę efektywności energetycznej i zieloną transformację.
1: Dwa foliowe worki wypełnione paliwem oraz świeczkę znaleźli policjanci pod samochodem zaparkowanym przed komendą powiatową w Ciechanowie na Mazowszu.
2: W tej sprawie zatrzymano 78-letniego mężczyznę.
1: Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, co wiadomo o tym incydencie?
5: Policjanci wyczuli przed budynkiem komendy zapach benzyny. Początkowo było podejrzenie, że to wyciek z samochodu jednej z cywilnych pracownic komendy. Okazało się jednak, że pod jej pojazdem ktoś umieścił czarne foliowe worki z paliwem. Obok leżała niezapalona świeczka. Na nagraniach z monitoringu zauważono mężczyznę w czarnym płaszczu i w czapce, który z rowerem kręcił się wokół samochodu i coś pod nim umieszczał. Udało się ustalić jego tożsamość. Niebawem został zatrzymany. 78-latek jest znany policjantom. Był między innymi notowany za groźby. Trwa wyjaśnianie motywów jego zachowania. Wszczęto postępowanie dotyczące siłowania zniszczenia mienia przez podpalenie.
6: Popołudniowe fakty w RMF FM.
1: W najstarszej uczelni w Polsce, Uniwersytecie Jagiellońskim, zainaugurowany 663 rok akademicki.
2: Największa uczelnia w kraju, Uniwersytet Warszawski, rozpoczyna nowy rok od 1816 roku.
1: Uroczystości inauguracyjne dziś w ponad 300 uczelniach w Polsce. Przybywa obcokrajowców, którzy wybrali nasze uczelnie.
2: Zagranicznych studentów w Polsce jest około 100 tysięcy.
1: Nasz reporter Jakub Rybski rozmawiał z młodymi, rozpoczynającymi naukę w Warszawie.
2: Z kraju i ze świata.
7: Jestem naprawdę podekscytowana. To jest przepiękny kampus. Nigdy nie widziałam czegoś tak pięknego. To twój pierwszy rok w Polsce? Tak, i bardzo mi się tu podoba. Kocham polską kulturę, architekturę i wszystko, co tutaj jest.
8: Inauguracja roku akademickiego. Jak się pani z tym czuje?
9: Jeszcze trochę wcześniej, według mnie to jest. Nie jestem na to gotowa i te wakacje były za krótkie.
8: Najdłuższe wakacje w życiu były za krótkie.
9: Tak, dokładnie.
10: Jestem bardzo podekscytowany tym. No i nie ma lepszego czasu w życiu, żeby się nauczyć nowych rzeczy niż studia. To jest też najpiękniejszy czas w życiu człowieka. Ma się dużo wolnego czasu, ma się czas na realizację swoich pasji.
1: Przyznali studenci Uniwersytetu Warszawskiego na krakowskim Przedmieściu.
2: Malarze i rzeźbiarze z Polski i zagranicy tworzą, inspirowani mazurską przyrodą w starych sadach koło Mikołajek.
1: Wernisaż ich prac, jakie powstaną podczas pleneru malarskiego związanego z Mazury Art Festiwalem już jutro w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej.
11: Taki zawód mamy, że gdzieś zamknięci w pracowni na co dzień, co jakiś czas mamy potrzebę konfrontacji z innymi artystami, z publicznością, robimy wystawy i spotykamy się.
12: A Mazury inspirują?
3: Bardzo, bardzo. Tutaj jest samo jezioro i to, że sobie tak odpoczywamy, też wzrok nas odpoczywa, ja tak mam.
2: Z komisarzem pleneru Danielem Pieluchą
1: i malarką Pauliną Leszczyńską rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
2: Fakty i fakty kulturalne RMF FM już o 16.30.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Wieczorem na zachodzie i miejscami w centrum kraju będzie pochmurno, a w innych regionach znacznie bardziej pogodnie. W północnej i środkowej części będzie też naprawdę wietrznie. W Krakowie i Białymstoku temperatura wyniesie 13 stopni, a w Warszawie 15. Na zachodzie cieplej, w Szczecinie nawet 18 stopni.
14: Czy benzyna może być tańsza?
12: Na to pytanie będziemy dzisiaj odpowiadali w gospodarczym tygodniu, który właśnie zaczynamy. Marek Teichman, witam Państwa bardzo serdecznie. Moim gościem będzie Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego. Pytanie, czy benzyna może być tańsza, zależy od stanu finansów publicznych, od tego, co jest na Bliskim Wschodzie i od tego, co dzieje się z inflacją. Odpowiedzi na te wszystkie pytania już w ciągu najbliższych 2 godzin.

jesteśmy. Marek Tejchman przy mikrofonie Gospodarczy Tydzień. Zaczynamy od przeglądu najważniejszych wydarzeń tygodnia, a potem będziemy rozmawiali z moim gościem. Tym najważniejszym chyba jednak wydarzeniem tygodnia według mnie jest prezentacja pokazująca strategię zarządzania długiem i przyjęcie przez rząd budżetu. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że pokazuje, jaki jest rzeczywisty stan finansów publicznych, jak go widzi rząd. W największym skrócie jest tak, że po pierwsze, żeby budżet się spiął w przyszłym roku, to prezydent będzie musiał się zgodzić na propozycje podatkowe zgłoszone przez rząd. Te propozycje podatkowe, które zakładają pewne rzeczy, które politycznie trudno będzie kontestować, czyli poprawę sytuacji osób średnio zarabiających, ale też uderzenie, jak to mówi otoczenie prezydenta, w ryczałtowców. Więc istnieje spora szansa na to, że te ustawy nie zostaną przyjęte i to będzie wyzwanie dla budżetu. A w takim średnim terminie, czyli na lata 2027-2029, ta historia tego, jak będą wyglądały polskie finanse publiczne, jest historią zderzenia się ze ścianą. Z konstytucyjną ścianą tego, że po prostu dług publiczny nie może bardziej rosnąć. Co więcej, zderzać się z tą ścianą będzie taki rządowy, państwowy dług publiczny, bo jakby liczyć polski dług publiczny według tego, jak liczą je wszystkie kraje unijne, czyli żeby włączyć do tego długu te wszystkie wydatki, które są wypchnięte na różne fundusze, to wiecie, w 2030 nasz dług publiczny w stosunku do PKB dojdzie do poziomu 76,5%. To jest bardzo dużo. To jest tak, że my stajemy się rzeczywiście zaawansowaną gospodarką europejską, tylko stajemy się nią również w tym sensie, że jesteśmy bardzo zadłużoną gospodarką. A dlaczego ta historia jest taka ważna? Dlatego, że też w tym tygodniu mnóstwo międzynarodowych instytucji z Europejskim Bankiem Centralnym na czele, z Christine Lagarde, jego szefową, powiedziało, że doszliśmy do ściany, jeżeli chodzi o zadłużenia. To znaczy rentowności obligacji na całym świecie dochodzą do tak wysokich poziomów, że to zaczyna się przekładać na gospodarkę. Rentowności to jest generalnie oprocentowanie karty kredytowej. Znaczy każdy rząd płaci za funkcjonowanie taką swoją kartą kredytową, która się nazywa emisję obligacji. I niestety, podobnie jak my płacimy za pożyczanie pieniędzy z karty kredytowej, tak i państwa płacą za pożyczanie pieniędzy z karty kredytowej rządowej. Te karty stały się strasznie drogie i to oznacza, że rządom zaczyna brakować pieniędzy na różne rzeczy. W naszym przypadku to zaczyna oznaczać, że zaczyna nam brakować pieniędzy na jakiekolwiek ruchy, stąd między innymi ten polityczny spór o to, czy potrzebna jest specjalna ustawa o specjalnym podatku dla firm energetycznych, żeby można było nam, Polakom, na stacjach benzynowych obniżyć ceny benzyny. Ale na całym świecie to oznacza, że po prostu państwa dochodzą do wniosku, że nie mają za bardzo narzędzi do tego, żeby w różne rzeczy pompować pieniądze inwestycyjnie. To państwo, które pieniądze trochę ma, to są Chiny, którym te rentowności nie idą, dlatego że z wielu różnych powodów. Oni się zadłużali, ale po prostu mają jeszcze przestrzeń, żeby się zadłużać. Tak trochę negatywnie zacząłem, to na sam koniec tego krótkiego przeglądu wydarzeń powiem wam, że jest coraz więcej prognoz i coraz więcej danych i coraz więcej raportów, które pokazują, że z Zatoki Perskiej ropa naftowa płynie

prawie tak dużym stopniu, w jakim płynęła przed wojną. Między innymi dlatego, że statki przepływają przez ciśnienie Ormus i zaczyna działać coraz więcej alternatywnych tras. Co więcej, tych alternatywnych tras omijających tą ciśninę powstaje jeszcze bardzo dużo. A to oznacza, że niestety w trochę dłuższym terminie ceny benzyny nie będą rosły, a mogą zacząć spadać, bo ropy naftowej będzie więcej. W dłuższym terminie, to znaczy po zimie. Więc niestety obawiam się, że dzisiaj będziemy odpowiadali na pytanie o to, czy benzyna może być niższa, tańsza. Trochę negatywnie może być tańsza, ale na wiosnę. Piotr Bojak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego, będzie moim gościem za chwilę i będziemy rozmawiali o stanie finansów publicznych i o tym, jaka jest przestrzeń do tego, żeby coś z tymi cenami zrobić.

0: Cześć, to jest Gospodarczy Tydzień, Radio RMF 24, Marek Tejchman przy mikrofonie. Czy benzyna może być tańsza? To jest dosyć fundamentalne pytanie, na które myślę, że odpowiadają sobie, starają się odpowiedzieć sobie również ci wszyscy, którzy nie jeżdżą samochodem, bo zdają sobie sprawę z tego, że po prostu ta droga benzyna przekłada się na wszystkie ceny dookoła nas. To czy taka obniżka cen benzyny jest możliwa, uzależniona jest w dużym stopniu od finansów publicznych, a my poznaliśmy projekcję tego, jak te finanse publiczne będą wyglądały przez najbliższe 3 lata. Została ona opublikowana w tym tygodniu. O tej projekcji i o tym, czy ceny benzyny mogą spaść, porozmawiam już teraz z moim i waszym gościem. Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Każda rozmowa, która się ukazuje w internecie, powinna mieć taki chwytliwy tytuł, który nawet jaki będzie miał dużego sensu, to będzie dobrze pasował do algorytmów, żeby się dobrze spozycjonowała ta rozmowa. I ja pomyślałem sobie, że mogę zacząć od takiego tytułu, który w gruncie rzeczy jest chwytliwy i bardzo populistyczny, ale jakiś tam sens ma. To znaczy, co musiałoby się stać, żeby można było obniżyć ceny benzyny? Znaczy, żeby rząd mógł sobie na to pozwolić? A tak naprawdę za tym pytaniem jest ukryte chyba najbardziej fundamentalne pytanie, które narasta w 2026 i będzie narastało w 2027 w polskiej gospodarce, czyli pytanie o stan finansów publicznych. To jest pytanie związane z tym, że my w tym tygodniu chyba najważniejszą rzeczą było przyjęcie projektu budżetu i pokazanie prognoz tego, jak będą wyglądały finanse publiczne w następnych latach. I jeżeli wrócimy do tego pytania, czy nas stać będzie na to, żeby coś zrobić z cenami benzyny, to odpowiedź jest taka, że w najbliższych czasach chyba nie będzie nas stać na nic poważnego, bo finanse publiczne są pod bardzo, bardzo silną presją.
1: Tak, niestety taka jest prawda. Nasze finanse publiczne są pod bardzo dużą, ogromną presją różnych ciężarów. Nie jest to tylko kwestia wysokich faktycznie wydatków na obronność. To jest ważne obciążenie naszych finansów publicznych. Nowe relatywnie, bo te wydatki są tak wysokie dopiero od kilku lat. Ale mamy też koszty transformacji energetycznej i różnego rodzaju potrzebnych, niezbędnych dla modernizacji polskiej gospodarki inwestycji infrastrukturalnych. Mamy też koszty gwałtownego starzenia się polskiego społeczeństwa, które będą narastać i
0: będą trwać na zawsze, czy będą w pewnym momencie się
1: wygaszać? Będą narastać do połowy następnej dekady. I potem ten wzrost się zatrzyma i te wydatki będą znacznie wyższe na ochronę zdrowia niż obecnie, trwale, później, przez dekady i w relacji do PKB. I musimy zrobić przestrzeń na wzrost tych wydatków na ochronę zdrowia w związku ze starzeniem się polskiego społeczeństwa. No i last but not least, niestety mamy też zwiększone w ostatnich latach, może nie w ostatnim roku, ale w poprzednich latach wydatki społeczne, właściwie przez ostatnią dekadę mocno zwiększane wydatki społeczne, czyli 800+, wcześniej 500+, duże też podwyżki wynagrodzeń dla sfery budżetowej w sektorze finansów publicznych, 13, 14 emerytura i tak dalej, i tak dalej.
0: My w zasadzie mieliśmy przez, mam wrażenie, tak dekadę, taki paradygmat tego, że w Polsce są, czy był czas,
1: są pieniądze.
0: Są pieniądze.
1: I byli,
0: tak?
1: byli ekonomiści, którzy mówili: limit dla długu publicznego, nie przejmujmy się tym, stopy procentowe zerowe, możemy się wszystko sfinansować darmo.
0: Pamięta pan ten moment, kiedy pojawiły się teorie, że pieniądz zmienił swoją naturę i w związku z tym ciekawe, że pieniądze nie będą kosztowały
1: widzę,
0: więcej?
1: Że obecnie nawet ci sami ekonomiści straszą katastrofą w finansach publicznych. Ci sami, którzy kilka lat temu mówili, że właściwie nie ma ograniczenia dla wzrostu długu publicznego. Ale,
0: pan,
1: ale
0: taki,
1: to, co jest ważne, wracając do tego, co pan powiedział na początku, od kilku lat, kiedy wydatki publiczne w Polsce rosły w ujęciu bezwzględnym w relacji do PKB i kiedy rósł deficyt fiskalny, aż w końcu stał się, tak jak teraz, największy w Unii Europejskiej, wielu ekonomistów i wiele międzynarodowych instytucji, nie tylko Komisja Europejska, ale też Międzynarodowy Fundusz Walutowy i tak dalej, wszyscy ostrzegali Polskę, że idziemy na ścianę i że trzeba odbudować bufory fiskalne, żebyśmy mogli sobie radzić z różnymi trudnymi sytuacjami. I teraz mamy taką trudną sytuację. Drożeje ropa, gaz ziemny, może będzie ciężka zima i dobrze byłoby ulżyć wszystkim, przede wszystkim gospodarstwom domowym, najbardziej tym mniej zamożnym, i zastosować jakieś działania osłonowe, na przykład pakiet CPN mógłby wrócić. Może można by w jakiś sposób dotować ceny nośników energii zimą dla gospodarstw domowych, ale na to trzeba mieć pieniądze, no, i bardzo też dużo. I tych pieniędzy nie mamy.
0: Można by teoretycznie też zrobić różne rzeczy dla gospodarki, tak? Znaczy można byłoby, nie wiem, uruchomić programy wspierania branż energochłonnych, nie wiem, inwestycji w przemysł ciężki, whatever, tak? Znaczy można dużo rzeczy zrobić, ale ja rozumiem, że nas na to nie stać teraz, bo też chyba powinniśmy sobie powiedzieć jasno, że ten ostatni rok pokazał, że po stronie fiskalnej w zasadzie my doszliśmy do politycznego pata, tak? To znaczy, jak gdyby w Polsce jest polityczny pat i nie chcę tutaj rozmawiać o polityce, ja, ale to jest jakiś obiektywny czynnik, który nas...
1: Ja bym powiedział inaczej, że fiskalnie doszliśmy do ściany, nie możemy wydawać więcej, nie możemy obniżać obciążeń podatkowych, nie możemy utrzymywać dłużej takiego wysokiego deficytu fiskalnego, bo dług przyrośnie do poziomów, które są nie do utrzymania. To może zdestabilizować polską gospodarkę. Natomiast wyjście z tej sytuacji utrudnia nam pad polityczny, w którym się znaleźliśmy. Tak? Mamy rozsądną propozycję rządu dotyczącą zmian w systemie podatkowym, obniżenie obciążeń podatkowych tam, gdzie one są niesprawiedliwie wysokie, a podwyższenie obciążeń podatkowych w innych miejscach. Wyższy CIT dla dużych firm, wyższy PIT dla najbogatszych Polaków, parę innych rozwiązań, ale te propozycje nie są do zaakceptowania dla pana prezydenta.
0: No więc i one są też częścią budżetu. Tak. Więc to jest też pytanie, czy my nie będziemy mieli jakiegoś takiego elementu destabilizacyjnego. A jak będzie wyglądała inflacja? Jak będą rosły ceny? Czy znowu nas tak postraszą jak 5 lat temu? 4-5 lat temu? O tym porozmawiamy już za chwilę. Piotr Bujak zostaje z nami w studiu.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Jest 16:30. Czas na fakty RMF FM.
1: Kolizja dwóch samochodów osobowych i ciężarówki na drodze krajowej 74 w pobliżu Lechowa w Świętokrzyskiem.
2: To odcinek między Kielcami a Opatowem. Trasa jest zablokowana. Jest wniosek do Sądu Najwyższego o uchylenie immunitetu zastępcy prokuratora okręgowego w Opolu Henryka W.
1: Mężczyzna przedwczoraj został zatrzymany na podkarpackim odcinku autostrady A4 za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.
2: Prokurator został już odwołany z pełnionej funkcji. Jest też zawieszony w czynnościach służbowych.
1: Za kierowanie po pijanemu grozi mu do 3 lat więzienia.
2: Ponad 300 razy interweniowali w tym sezonie letnim wodne karetki Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
1: Załogi zakończyły już swoje dyżury.
3: To, że wodne karetki zakończyły wczoraj swój kolejny sezon na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, nie oznacza, że Mazury pozostały bez opieki ratowników. Ja przypominam, że mazurscy ratownicy dyżurują przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, numery alarmowe, ratunkowe 601-100-100, 984 i ewentualnie 112.
2: Informował szef MOPR Jarosław Sroka.
1: A już teraz fakty kulturalne. W nich najpierw podróż nad morze.
2: No, zabierze nas tam Marlena Chudzio.
4: Witamy, Marlena. Dzień dobry. W Gdyni rozpoczął się 18. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Podczas 4 dni zaprezentowanych zostanie niemal 70 filmów o wolności i drogach do niepodległości. Wstęp jest wolny. Teatr Komedii Impro w Łodzi świętuje 4. urodziny. Obchody 2-dniowe jutro ze sportowym zacięciem.
5: Zaczniemy od naszego, już można powiedzieć, tradycyjnego urodzinowego impro meczu, w którym powstaną 2 drużyny, które będą ze sobą się mierzyć na żarty, na skecze, na to, której drużynie lepiej pójdzie, jaka gra improwizowana. Oczywiście o wszystkim będzie decydowała publiczność.
4: Mówi dyrektor artystyczna teatru Maria Gudejko. W sobotę artyści planują impromix, czyli połączenie przedstawień z ostatnich 4 lat. Koniec liczy świat najmłodszych. Emilia Kiereś, autorka książki Szkatułka, muzyka spoza czasu, została laureatką Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej imienia Kornela Makuszyńskiego. Celem wyróżnienia jest promowanie najlepszych polskich książek dla dzieci. Bohaterem Szkatułki jest 13-letni Wojtek. Przekopując grządki w ogrodzie, natrafia on na metalową skrzynię. Wewnątrz jest m.in. list w zaklejonej kopercie, który zapoczątkuje jego przygodę.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Cześć, jesteśmy ponownie. Gospodarczy tydzień. Marek Tejchman przy mikrofonie, radio RMF 24. Rozmawiamy o gospodarce. Teraz czas porozmawiać o cenach. Czy będą rosły w najbliższych latach i czy znowu nas tak postraszą, jak w szczytowym momencie wzrostu inflacji? O tym wszystkim mój gość i wasz gość Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego. Wy jesteście tą instytucją, tak jak patrzyłem ostatnio, która podtrzymuje potencjalnie prognozę obniżki stóp procentowych, bo jednym z elementów tej układanki dotyczącej finansów publicznych, presji, wysokich rentowności obligacji, czyli tego, że państwa się zadłużają drogo, no jest sytuacja inflacyjna. Nie w zasadzie w Polsce, ale na całym świecie. To chciałem się spytać o to wasze stanowisko i jak ewentualnie realizacja takiego scenariusza, że inflacja przestanie być poważną presją, przełożyłaby się na finanse publiczne, na ile ta mniejsza presja by pomogła. Bo paradoksalnie może w sumie wysoka inflacja by pomogła tak naprawdę finansom publicznym, przynajmniej przejściowo.
1: Przejściowo niestety tylko. Może lekko podwyższona inflacja przejściowo faktycznie byłaby pomocna, ale teraz mówimy o scenariuszu, kiedy ta inflacja może się stać już taka nieznośnie wysoka, czy nadmiernie wysoka, w taki sposób, że nie może tego ignorować bank centralny i może być zmuszony podnieść stopy procentowe i to nie byłoby dobre dla Ministerstwa Finansów. Napięcia w naszych finansach publicznych mogłyby być jeszcze większe przy podwyżkach stóp procentowych. To będzie rentowności obligacji popychać w górę, czyli będzie powodować, że zadłużanie się przez nasze państwo będzie droższe.
0: Koszty obsługi długu będą wyższe. Siódemki przy rentownościach nawet w takim scenariuszu?
1: Myślę, że przy długoterminowych obligacjach tego by nie można wykluczyć.
0: Gdyby to i tak byłoby niżej niż byliśmy w 2023, ale wtedy była jednak wyjątkowa sytuacja.
1: Tak, ale wszystko zależy od inflacji. Naszym zdaniem jednak są powody, aby sądzić, że inflacja nie wymknie się obecnie spod kontroli, tak jak kilka lat temu. Przede wszystkim rynek pracy jest dużo spokojniejszy, można powiedzieć nawet słabszy. Mamy już ponad 3 lata spadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Presja płacowa słabnie, wzrost płac faktyczny spowalnia. Nie na tyle, żeby zaszkodzić sytuacji finansowej Polaków, ale na tyle, żeby przeciwdziałać występowaniu nadmiernej presji inflacyjnej. Wiemy już, że płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie niewiele, o 3%. I moim zdaniem, biorąc pod uwagę także szanse na jakieś porozumienie na Bliskim Wschodzie, jeśli ono w najbliższych 2-3 miesiącach będzie, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie w końcu się ustabilizuje, ceny ropy spadną chociaż poniżej 100 dolarów za baryłkę, to inflacja w przyszłym roku wróci do celu i wówczas Rada Polityki Pieniężnej będzie mogła wznowić obniżki stóp procentowych.
0: A jak pan ocenia te informacje, raporty dotyczące tego, że wywóz ropy naftowej z Bliskiego Wschodu znacząco wzrósł w stosunku do tego, jak wyglądał zaraz po rozpoczęciu wojny? To znaczy, że ta blokada cieśniny Ormus jest w tym sensie ograniczona.
1: Nie jest szczelna.
0: Że nie jest szczelna i że jakby jest coraz bardziej omijalna.
1: Są ropociągi, tak. Jest też jednak ruch przez cieśninę Ormus, także moim zdaniem te szacunki są wiarygodne i faktycznie można mówić o tym, że w pewnych momentach, nie cały czas, ale w pewnych momentach udaje się przywrócić podaż ropy z Zatoki Perskiej do takich rozmiarów jak przed wojną. A jeśli do tego uwzględnimy zwiększone wydobycie, sprzedaż ropy z innych źródeł niż Zatoka Perska, Stany Zjednoczone zwiększają wydobycie, one są przecież ważnym producentem i eksporterem ropy naftowej i gazu ziemnego, no to ta sytuacja na rynku surowców energetycznych nie jest dramatycznie zła.
0: Bo w ogóle przed wybuchem wojny byliśmy w takiej specyficznej sytuacji, gdzie większość prognoz dotyczących ropy naftowej zakładała, że my jesteśmy w momencie, w którym zaczyna się nadpodaż. Bo Amerykanie byli w procesie odblokowywania tych źródeł wenezuelskich. To jest oczywiście pieśń dalekiej przyszłości, ale nie takiej, nie wiem, zupełnie kosmicznej, tak? Znaczy to stało się realne. Jak wybuchła wojna, Zjednoczone Emiraty ogłosiły wychodzenie ze strefy z grupy OPEC i jednocześnie następowało zwiększenie wydobycia w różnych miejscach. Więc była taka teoria, że długoterminowo ropa będzie taniała. Ale ja się zawsze zastanawiam nad jedną rzeczą, jak te prognozy dotyczące surowca energetycznego mają się do drugiej strony tego równania, czyli rosnącego gigantycznie zapotrzebowania na energię, również związanego z rewolucją AI-ową. Na ile, tak patrząc patrząc bardziej średnioterminowo, jeżeli byśmy zdjęli ten czynnik wojenny, co według pana jest silniejszą presją? Ta zapotrzebowanie świata rosnące na energię, czy rosnące wydobycie różnych surowców?
1: Raczej to rosnące wydobycie surowców, węglowodorów, plus znaczne przyrosty mocy z innych źródeł, czyli energia ze źródeł odnawialnych i energetyka atomowa. Mamy globalnie, nie tylko w Polsce, wzrost zainteresowania energetyką atomową.
0: Włosi ogłosili powrót do energetyki atomowej,
1: tak,
0: nowej generacji.
1: Dokładnie. Jest wiele innych państw gospodarek. Także Japonia, która po Fukushimie odchodziła w nowej strategii energetycznej, stawia ponownie na energetykę atomową znacznie mocniej. Więc myślę, że ceny surowców energetycznych, węglowodorów, czyli ropy naftowej i gazu ziemnego, przy uspokojeniu sytuacji na Bliskim Wschodzie, a także przy, miejmy nadzieję, też jakimś ustabilizowaniu sytuacji za naszą wschodnią granicą.
0: Ustabilizowaniu rozumianym nawet nie jako pokój, tylko jakiś rodzaj rozejmu, jakiegoś zagrożenia konfliktu.
1: Tak, w taki sposób, że nie będą atakowane rafinerie i nie będzie maleć podaż nie tyle ropy, co produktów jej rafinacji, przede wszystkim diesla, gdzie presja w tej chwili jest największa, tak? W przypadku oleju napędowego.
0: W tym wszystkim, tej układance wschodniej, chciałem dorzucić jeszcze jeden element. Przepraszam, tak się skoncentrowaliśmy na energii, ale to jest bardzo ważny temat. Koniec wojny by oznaczał zmianę sytuacji energetycznej na Ukrainie. Znaczy, to będzie kraj prawdopodobnie z olbrzymią nadpodażą energii elektrycznej, jeżeli będzie miał przywrócony system i będą w pełni działały elektrownie jądrowe, co może być ważnym również elementem układanki dla nas, dlatego że ten kierunek przesyłu może się zmienić i my możemy mieć dostęp
1: Nawet ostatnio zdarzało się, krótkookresowo, tak. Ale zdarzało się nawet w ostatnich tygodniach, miesiącach.
0: Energetyczne zaplecze Polski może stać się Ukrainę.
1: Mogłoby tak być.
0: A jaka jest prawda o polskiej gospodarce, jaka jest prawda o dobrych danych o wzroście gospodarczym, na ile on jest trwały? To jest fundamentalne pytanie dotyczące tego, czy będziemy mieli pracę, czy będziemy mogli inwestować, czy będziemy mogli robić jakieś fajne projekty biznesowe. O tym będziemy dalej rozmawiali, bo Piotr Bujak w studiu Radia RMF24 w Gospodarczym Tygodniu zostaje.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.

0: Zbliża się 17 w Radiu RMF 24. Czas na fakty RMF FM.
1: Ponownie zapraszamy.
2: Spowodował śmiertelny wypadek i uciekł ze szpitala.
1: Kamil Bochańczak, poszukiwany listem gończym.
2: Wraca sprawa rolnika, który latem zaorał asfalt.
1: Mężczyzna nie ma już dozoru, ale nie ma też ciągnika.
2: Za oceanem śledzimy kampanię przed wyborami połówkowymi.
1: A na koniec kolejna ponad półtonowa dynia.
3: Urosła na terenie Podhala.
2: Choć nie lubi tamtejszych warunków. Jest list gończy za Kamilem Bocheńskim, który będąc pod wpływem narkotyku spowodował tragiczny wypadek.
1: Pod koniec sierpnia w Głogowie Małopolskim jego auto uderzyło w inny samochód, zginęły 3 osoby.
2: Sprawca uciekł ze szpitala, a prokuratura okręgowa w Rzeszowie prosi o pomoc w znalezieniu mężczyzny.
1: Więcej informacji ma nasz reporter Dominik Smaga. Dominiku, co działo się z podejrzanym po wypadku?
4: Został ranny, trafił do szpitala. Sąd, nie wiedząc jeszcze, że był pod wpływem narkotyków, nie zgodził się na areszt. Podejrzany w tym czasie wyszedł bez wypisu ze szpitala w Rzeszowie. Prokuratura odwołała się i uzyskała decyzję o aresztowaniu, ale w tym czasie mężczyzna zniknął z kolejnego szpitala, tym razem w Poznaniu. Później prokuratura dostała wyniki badań krwi pobranej od sprawcy. Wykryto w niej narkotyk klofedron oraz lek nasenny, który też bywa wykorzystywany do odurzania się.
1: Sąd rejonowy w Gliwicach po zażaleniu obrony uchylił dozór policji i poręczenie majątkowe wobec rolnika, który latem w Ostropie zaorał świeżo położony asfalt.
2: Nie zgodził się natomiast na zwrócenie mu zabezpieczonego ciągnika.
1: 60-letni Józef Magiera twierdzi, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace były nielegalne. Niecałe 5 tygodni pozostały do wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych.
2: Donald Trump rusza na kampanijny szlak, gdzie ma wspierać republikańskich kandydatów, informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Sondaże pokazują, że republikanie mogą stracić większość na Kapitolu. Donald Trump przyznaje, że jego administracja ma problem z przekonaniem Amerykanów, że gospodarka ma się dobrze. Prezydent twierdzi, że Stany Zjednoczone mają najlepszą gospodarkę. Nie ma gospodarki podobnej do tej gospodarki. Wydaje się, że nie potrafimy przekazać tego dalej. Stwierdził, dodając, że jego ekipa bardzo źle komunikowała swoje sukcesy gospodarcze. Gospodarka tymczasem może być jednym z najważniejszych tematów amerykańskiej debaty przed wyborami do Kongresu. Trump przekonuje, że jego polityka przynosi efekty, ale wielu Amerykanów nie odczuwa tego jeszcze we własnych portfelach. Rosnące ceny i koszty życia pozostają dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych znacznie bardziej namacalne problemem niż dane przedstawiane przez Biały Dom.
6: Są i takie fakty.
2: Ponownie zaglądamy na pole dyniowe na Baligówce koło Czarnego Dunajca.
1: 683 dokładnie kilogramy waży potężna dynia Nadia, wyhodowana przez Macieja Molka z Załucznego na Podhalu.
2: Hodowca nie kryje dumy z dyni giganta.
3: Zajmuję się tym od 2021 roku, także to jest już 6 mój sezon i to jest mój osobisty rekord życiowy, pobity o ponad 100 kg. Poprzednia moja największa dynia ważyła 574,5 kg, natomiast w tym roku udało się uzyskać wynik 683 kg.
7: No i trzecie miejsce w Polsce, no jest się czym chwalić.
3: Myślę, że tak, tym bardziej, że przypomnijmy, że dynia urosła na terenie Podhala, gdzie warunki są na pewno dużo ostrzejsze i dynia ogólnie nie lubi takich warunków, które u nas panują.
1: Marzeniem pana Macieja jest pobicie rekordu Polski.
2: No, nie będzie to jednak łatwe, bo od niedawna wynosi on 918 kg.
1: Nadiej brakuje więc do Reni ponad 200 kg.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Jutro rano na zachodzie Polski będzie bardzo pochmurno, a w centrum i na wschodzie zdecydowanie bardziej słonecznie. Padać raczej nie powinno. Najchłodniej na południowym wschodzie. W Rzeszowie termometry wskażą 7 kreskę, a w Lublinie i Krakowie 8. W Warszawie i Łodzi 10 stopni, a najcieplej znów na zachodzie. W Zielonej Górze 13 stopni.

Minęła 17, to jest Radio RMF 24, Marek Tejchman przy mikrofonie, gospodarczy tydzień. Rozmawiamy o cenach benzyny, od tego zaczęliśmy, od tego, czy jest przestrzeń do tego, żeby ceny benzyny spadły. No, kluczem do odpowiedzi na to pytanie jest stan finansów publicznych, a kluczem do stanu finansów publicznych jest stan polskiej gospodarki. W ciągu najbliższej godziny popatrzymy na to, jak wygląda nasz wzrost, jaka będzie sytuacja na rynku pracy i jakie będą ceny energii w zimie. Te płacone w gospodarstwach domowych, na naszych rachunkach, i te płacone przez firmy. O tym wszystkim będę rozmawiał z Piotrem Bujakiem, głównym ekonomistą PKO Banku Polskiego. Zostańcie z nami przez najbliższą godzinę. Nie.

0: Cześć, witam was ponownie. Czwartkowe popołudnie, radio RMF 24, Marek Tejchman przy mikrofonie. Gospodarczy tydzień, program, w którym rozmawiamy o cenach benzyny, o wzroście gospodarczym, o inflacji. Będziemy rozmawiali też o energii, o rynku pracy. Żeby poznać naszą rzeczywistość, musimy sobie odpowiedzieć na takie fundamentalne pytanie, jaki jest stan polskiej gospodarki, jak trwały jest nasz wzrost. I o tym będziemy rozmawiali z moim i waszym gościem, Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego, jest z nami w studiu. Wewnętrzne czynniki, to znaczy sytuacja polskiej gospodarki, jeżeli chodzi o te elementy, które dotyczą płac, inwestycji i w związku z tym potencjału wzrostu, bo parę miesięcy temu my mieliśmy mieć ten taki złoty rok, tak, przed wojną, kiedy wyglądało na to, że inflacja będzie pod kontrolą, wzrost będzie duży. Żeby nie było tak czarno, jak mówiłem o finansach publicznych, jest bardzo jasny, pozytywny sygnał dotyczący polskiej gospodarki, to znaczy jest wysoki wzrost, jest wyższy niż był, inwestycje wyglądają dobrze, no i tutaj się pojawia pytanie o trwałość tych wszystkich ruchów, krótkoterminowo i bardziej średnioterminowo, jeżeli będzie następowała, a musi nastąpić konsolidacja finansów publicznych, na ile ta konsolidacja będzie czymś, co będzie uderzało, podkopywało ten wzrost.
1: Im dłużej będziemy zwlekać z konsolidacją finansów publicznych, tym bardziej gwałtowne będą musiały być te dostosowawcze działania i wtedy bardziej kosztowne, dotkliwe dla gospodarki. Więc dobrze byłoby pewne działania dostosowawcze w finansach publicznych w ograniczonym stopniu, stopniowo przeprowadzać już teraz, jak najszybciej, żeby uniknąć takiej gorzkiej pigułki za kilka lat. I moim zdaniem ta rządowa propozycja dotycząca zmian w podatkach od przyszłego roku, ona się wpisuje w takie stopniowe działania. Może nawet dobrze byłoby tam zobaczyć trochę większą dozę konsolidacji fiskalnej, ale no, w roku wyborczym, biorąc pod uwagę ograniczenia polityczne, trudno było chyba spodziewać się więcej i z punktu widzenia inwestorów, uczestników rynku, te propozycje rządowe były zaskakująco pozytywne. Na pewno lepsze
0: niż się obawiamy. One były nieneutralne, jak rozumiem, dla finansów publicznych.
1: Tak, one mają zredukować, nieznacznie, ale jednak zredukować deficyt sektora finansów publicznych.

0: My widzimy takie pozytywne elementy w danych o wykonaniu budżetu, jeżeli chodzi o lukę VAT-owską i jeżeli chodzi o CIT przede wszystkim. Andrzej Domański, jak się go ostatnio pytałem, to udzielił takiej naprawdę pięknej politycznej odpowiedzi, że kondycja polskich firm jest dobra za obecnych rządów, ale w sumie jest tak, że widać inwestycje.
1: Widać.
0: To też powoduje, że no, trzeba płacić podatki, tak? Różne, jakby jest też sytuacja potencjalnie bardziej klarowniejsza, jeżeli chodzi o to, z czego się płaci. Pytanie, na ile trwały jest i ten ruch inwestycyjny, a na ile on jest związany tylko z impulsem KPO, a na ile jest takim trwałym inwestowaniem przez firmy w zwiększanie mocy produkcyjnych i na ile jest związany też ze wzrostem efektywności, bo my widzimy, to jest strasznie ciekawe, widzimy duże wzrosty efektywności w polskiej gospodarce. Jak on postrzega kondycję biznesu, kondycję gospodarki, gospodarki, z drugiej strony bardzo duża silna presja związana z wysokimi cenami energii.
1: Polskie firmy i cała polska gospodarka są zaskakująco odporne na ten negatywny szok, którego obecnie doświadczamy w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Te poprzednie szoki z kilku poprzednich lat też znieśliśmy relatywnie dobrze i ja jestem bardzo mocno zbudowany kondycją polskiego sektora przedsiębiorstw. Nie chodzi tylko o to, co widzę w danych makroekonomicznych, ale też to, co słyszę od polskich przedsiębiorstw, kiedy się z nimi spotykamy, z naszymi klientami korporacyjnymi. I widzę tam sporo optymizmu, sporo dobrych pomysłów, jak zmieniać te własne modele biznesowe, jak się dostosowywać do szybko zmieniającego się otoczenia gospodarczego, globalnego. Widzimy zryw inwestycyjny, kredyty dla średnich przedsiębiorstw, takich o przychodach od kilkudziesięciu do kilkuset milionów złotych rocznie, rosną u nas w tej chwili w granicach 30-40% rok do roku, więc mamy do czynienia z poważnym zrywem inwestycyjnym i naszym zdaniem nie wiąże się to absolutnie, czy w niewielkim stopniu z wykorzystywaniem środków unijnych, tylko bardziej ze zrozumieniem wśród polskich firm, że trzeba inwestować więcej niż dotychczas, że nie można...
0: Żeby się dostosować.
1: Dostosować do nowych warunków działania, do ostrzejszej konkurencji na świecie, że trzeba poprawiać swoją konkurencyjność, że nie można tak jak dotychczas bazować tak mocno na przede wszystkim na dobrze wykwalifikowanej, taniej podaży pracy. I polskie firmy naprawdę to robią na dużą skalę, więc ja jestem optymistą. Uważam, że przynajmniej kilka najbliższych lat będzie dla polskiej gospodarki bardzo te kilka najbliższych lat będą bardzo udane.
0: A jak to wygląda, jeżeli chodzi o te, bo to jest, pan ma takie strasznie fajne doświadczenie właśnie rozmów z firmami, takiego obserwowania tego, co się dzieje na indywidualnych przykładach, ale też obserwowania branż. My jesteśmy krajem produkcyjnym z bardzo rosnącym sektorem usług, coraz bardziej zaawansowanych. I zastanawiam się, na ile te procesy transformacyjne podtrzymują potencjał produkcyjny polskiej gospodarki. Na ile my jesteśmy w stanie zachować przynajmniej elementy tego bycia fabryką Europy. Bo jak się patrzy na różne dane o produkcji, to one są takie niejednoznaczne. Dla mnie na przykład te dane dotyczące wolumenu produkcji sprzętu AGD, który spada, a z drugiej strony rośnie wartość polskiej produkcji przemysłowej, no bo jakby robimy być może mniej pralek, bo one są budowane w Turcji, ale za to robimy trochę więcej zaawansowanych silników.
1: To jest bardzo pożądany proces, bo jakby chcemy tego, żeby Polska przesuwała się w górę takiej drabiny tworzenia wartości dodanej, tak? Chcemy nasze ograniczone zasoby, przede wszystkim coraz bardziej ograniczone zasoby ludzkie, wykorzystywać w bardziej produktywny sposób i to się właśnie dzieje. I moim zdaniem nie należy rozpaczać z tego powodu, że zamykane są w Polsce zakłady produkujące mniej zaawansowane technologicznie produkty, generujące mniejszą wartość dodaną, pozwalające płacić niewiele polskim pracownikom i uwolnione w ten sposób zasoby wykorzystujemy bardziej produktywnie i to się moim zdaniem udaje w Polsce robić. Bezrobocie nie rośnie, są zwolnienia grupowe, ale też w innych miejscach zatrudnienie rośnie. Mamy na szczęście taką mobilność podaży pracy całkiem niezłą i generalnie stajemy się coraz bardziej produktywni, generujemy coraz większą wartość dodaną i dzięki temu Polacy mogą więcej zarabiać.
0: Rośniemy, jeżeli chodzi o gospodarkę, no ale też nominalnie przynajmniej rośnie bezrobocie. Jaka jest prawda o rynku pracy? Na ile trudniej jest negocjować teraz z szefem, bo on teraz wie, że trudniej nam pracę będzie znaleźć, no O tym i o tym, jakie są perspektywy, jeżeli chodzi o bezrobocie, porozmawiamy w dalszej odsłonie Gospodarczego Tygodnia. Zostańcie z nami.

0: Gdy.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Na co dzień Szwedzi nie rozmawiają o polityce. Mm. To jest wręcz niedobrze widziane, jeżeli spotykają się ludzie na ulicy i pytają, co sądzisz o takim czy innym polityku. Nikt o tym nie mówi, kompletnie.
1: Tym razem moim gościem był mieszkający na co dzień w Szwecji Paweł Stasiak, wokalista zespołu Papade. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już w sobotę po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
4: 17.30 w radiu RMF24, fakty RMF FM.
5: Po karambolu na trasie S6 na wysokości Szemudu w województwie pomorskim jezdnia w kierunku Szczecina ostrzegamy jest zablokowana, a w kierunku Gdyni nieprzejezdny jest jeden pas.
6: Najpierw auto uderzyło w bariery na jezdni ekspresówki w kierunku Gdyni.
5: Uszkodzone elementy samochodu przeleciały na przeciwny pas ruchu i spowodowały kolizję kolejnego auta.
6: Następnie w stojący pojazd uderzyły dwa inne samochody. Jedna osoba została ranna. Kolizja busa z samochodem osobowym na trasie S2 w Warszawie między węzłami Opacz i Krakowska.
5: Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Terespola. Krakowscy radni Koalicji Obywatelskiej i przedstawiciele sztabu Moniki Piątkowskiej złożyli pozew w trybie wyborczym przeciwko Łukaszowi Gibale.
6: Domagają się sprostowania słów Gibały, który na antenie RMF FM tak mówił o deklaracjach radnych KO w przypadku jego wygranej w wyborach prezydenta miasta.
7: Zgłosiło się do mnie już 6 radnych koalicji, którzy twierdzą, że są otwarci na rozmowy, że nie podobało mi się to, co robił Aleksander Miszalski i że jeśli wygram wybory, to są gdzieś tam otwarci na jakąś współpracę.
5: Wszystkich 19 krakowskich radnych Koalicji Obywatelskiej zaprzeczyło słowom Łukasza Gibały, jakie padły na naszej antenie w powyborczy poniedziałek.
6: Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu z Nowej Lewicy, będzie gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM i radiu RMF 24.
5: I już teraz zapraszamy za pół godziny w imieniu Magdy Sakowskiej.
8: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
6: Zmiana na czele miast z najdroższymi mieszkaniami.
5: O tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Już nie Warszawa, teraz to Kraków ma najdroższe mieszkania w Polsce. Tak wynika z raportu Otodom. We wrześniu średnia cena za metr wyniosła ponad 17 800 zł. Mówimy o rynku pierwotnym. Skąd ta zmiana? Rozrasta się rynek tak zwanych mieszkań premium, często w prestiżowych lokalizacjach. Pamiętajmy, że to stawki ofertowe, czyli przy samej transakcji jest szansa, by cenę choć odrobinę obniżyć. Trudno negocjować na stacjach paliw. Choć w rafineriach ceny hurtowe ostatnio nieco spadły, to nie widać obniżek na pylonach. Pomógłby pakiet CPN, obniżający ceny paliw, ale rząd nie ma pieniędzy i liczy, że pozyska je z podatku od nadmiarowych zysków. Ustawa czeka na podpis prezydenta. Co jeśli zielonego światła nie będzie? Rząd na razie nie przewiduje planu B.
10: To nie są Simsy. To nie jest walka w kisielu z rządem. To jest poważna sprawa. To chyba dociera powoli do pana prezydenta, dlatego nie podjął tej decyzji o zablokowaniu tej ustawy tak szybko, ale mam nadzieję, że tę ustawę podpisze.
9: Mówił dziś minister energii Miłosz Motyka. O obniżki trudno też w kantorach, bo złoty ma słabsze tygodnie. Euro po 4,37 zł, dolar dziś już po 3,87, frank szwajcarski 4,64, funt brytyjski 5,12 zł.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Marek Tejchman przy mikrofonie. Gospodarczy tydzień Radio RMF 24. Witam was ponownie. Rozmawiamy o polskiej gospodarce. Teraz spójrzmy z Piotrem Bujakiem, głównym ekonomistą PKO Banku Polskiego, na sytuację na naszym rynku pracy.
1: W tych danych i w prognozach dotyczących też inflacji pojawia się taka teza, która mówi o tym, że presja płacowa tak zwana jest mniejsza niż była. My tą pierwszą falę inflacji zawdzięczaliśmy różnym wydarzeniom, ale między innymi silnej presji płacowej. Na ile jest tak, że rzeczywiście nastąpiła jakaś równowaga albo być może nawet poprawa pozycji negocjacyjnej na rynku pracy przedsiębiorców? Na ile jest tak, że my mamy taki rynek pracy, w którym szczególnie w sektorach usługowych trudniejsza jest pozycja negocjacyjna pracowników, dlatego że szczególnie na tym średnim i niższym szczeblu jest silna presja po stronie menadżerów do tego, żeby nie zatrudniać, tylko raczej inwestować w AI i tego typu rozwiązania.
2: Na razie nie widać bardzo istotnego wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy w Polsce ogółem, ale
0: widać
2: na
0: wpływ
2: niektóre,
0: na gadanie.
2: Ale na niektóre sektory tak. Natomiast myślę, że w Polsce akurat sztucznej inteligencji w kontekście rynku pracy możemy się obawiać praktycznie najmniej w Europie czy na świecie, dlatego że mamy szalenie negatywne trendy demograficzne. Do połowy następnej dekady liczba osób w wieku produkcyjnym, czyli potencjalnych pracowników, ma w Polsce spaść o 1,5 miliona. 1,5 miliona. 150 tysięcy rocznie, co najmniej, może nawet więcej. Może część tej
0: 11
2: luki
0: tysięcy miesięcznie.
2: Może część tej luki będzie zasypana przez napływ pracowników zagranicznych. To się dzieje i pewnie może się dziać dalej, nawet na jeszcze większą skalę, ale w pełni ta luka nie będzie wypełniona i w tym kontekście sztuczna inteligencja czy inne nowoczesne technologie, automatyzacja produkcji, robotyzacja, to jest błogosławieństwo dla polskiej gospodarki. Problem jest tylko w tym, żeby zapewnić odpowiednio wysoką mobilność pracowników. Mobilność nie w sensie, że się przeniosą do innego miasta, do innej pracy, chociaż to też oczywiście jest ważne, ale bardziej, że będą w stanie nie tylko zmieniać pracę w tym samym sektorze, w tym samym mieście, ale że zmienią zawód. I to może nie raz w trakcie życia, tylko dwa razy, co kilka lat. Zmienią zawód, sektor, miejsce zamieszkania, tak? Potrzebujemy tej większej mobilności podaży pracy, nas wszystkich, pracowników, żeby to zastosowanie nowoczesnych technologii przyniosło wzrost produktywności i dobrobytu w Polsce bez wzrostu bezrobocia, nawet przejściowo, tak? Więc tu potrzebne są odpowiednie polityki społeczne, zmiany w oświacie, w edukacji, tak, na poziomie wyższym, współpraca biznesu z uczelniami wyższymi i tak dalej, i tak dalej.
0: Tylko mam wrażenie, że mówiąc o tym, doszliśmy do takiego znowu strategicznego problemu, który ja sprowadzałem do takiego populistycznego hasła na początku, ale jakby finanse publiczne nie pozwalają na podejmowanie decyzji, takich logicznych decyzji, jeżeli chodzi o na przykład zmianę struktury wydatków publicznych, dlatego że one są bardzo sztywne. No i zawsze pojawia się pytanie o to, na ile są efektywne w realizacji polityk społecznych. Są efektywne na pewno jako impuls popytowy, prawda? Polska gospodarka opiera się na konsumentach. Jeżeli będziemy mieli konsolidację, to co ona będzie oznaczała dla tego silnika wzrostu gospodarczego wewnętrznego? Na ile silna konsolidacja może fundamentalnie uderzyć w jakby zdolności popytowe Polaków, jeżeli dodatkowo i będzie towarzyszyła relatywnie wysoka inflacja, czyli wyższe stopy procentowe, co też będzie uderzało. Znaczy, czy my sobie nie zrobimy takiego squeeze'u, który nas przetrąci trochę, jeżeli chodzi o model wzrostu i podważy w ogóle gotowość pracowników.
2: Jest takie ryzyko i jeśli ze względu na konieczność redukcji deficytu fiskalnego i powstrzymywania przyrostu długu publicznego ograniczymy wydatki rozwojowe, modernizacyjne, takie, które naszą gospodarkę unowocześniają i podtrzymują jej konkurencyjność, to wówczas następna dekada może być dla nas bardzo trudna i skończy się nasz gospodarczy złoty wiek. Więc dobrze by było, żeby konsolidacja fiskalna dotyczyła, czy ograniczanie wydatków publicznych dotyczyło przede wszystkim wydatków nierozwojowych, nieinwestycyjnych, a zwiększanie obciążeń podatkowych nie podkopywało konkurencyjności polskiej gospodarki i zdolności podmiotów prywatnych, przedsiębiorstw do podejmowania też tego wysiłku modernizacyjnego, żeby wzrost obciążeń podatkowych nie uderzał w inwestycje prywatne w Polsce. I tu znowu wracamy do tego, że aby konsolidacja fiskalna była dla nas mniej dotkliwa, trzeba ją zacząć robić jak najwcześniej. Więc jeżeli ktoś mówi, jeżeli ktoś państwu mówi, że możemy podnieść kwotę wolną od podatku, czy nawet, że możemy zwaloryzować próg w PIT, to trzeba pamiętać, że za 2-3 lata, nie dalej, zapłacimy za to bardzo wysoką cenę. Więc powinniśmy wszyscy poskromić swoje apetyty na różnego rodzaju preferencje i powinniśmy pracować nad taką powszechną społeczną zgodą na to, żeby jak najszybciej zacząć porządki w naszych finansach publicznych. I nie można mieć złudzeń, że te koszty konsolidacji fiskalnej nie obejmą mnie, pana, jakiejś grupy społecznej. Nie da się obciążyć tymi kosztami tylko najbogatszych, tylko banków, tylko firm energetycznych. Nie. To będzie efekty będą zbyt małe. Niestety obciążenia podatkowe muszą rosnąć praktycznie w przypadku wszystkich.
0: To, co w dużym stopniu będzie decydowało o kondycji i polskiej gospodarki, i kondycji finansów publicznych polskich rodzin, to jest to, ile trzeba będzie płacić za energię. Był taki moment, w którym pojawiły się bardzo nieprzyjemne prognozy mówiące o tym, że ta zima może być mroźna i droga. Teraz obraz zaczyna być trochę bardziej pozytywny. Jaka będzie prawda? O tym już za chwilę w dalszej części rozmowy. Piotr Bujak zostaje z nami w studiu.

0: klap, bo ja się nie boję.
1: Gospodarczy tydzień, radio RMF24, Marek Tejfman przy mikrofonie. Dzięki, że jesteście z nami. Rozmawialiśmy o rynku pracy, rozmawialiśmy o wzroście gospodarczym. Teraz będziemy rozmawiali o energii. Czy będą wysokie rachunki dla gospodarstw domowych i czy wysokie ceny energii w najbliższych miesiącach podduszą polski biznes? O tym z moim i waszym gościem. Piotr Bujak jest nadal z nami w studiu. Cena energii na giełdach jest wysoka, ale przestała dramatycznie rosnąć. To daje trochę nadziei, że firmy nie będą musiały zapłacić zdecydowanie więcej w zimę za energię. Ważne pytanie, ile my będziemy musieli na naszych domowych rachunkach za energię elektryczną zapłacić? Z tym pytaniem, z pytaniem o cenę energii w zimie wracam do Piotra Bujaka, głównego ekonomisty PKO Banku Polskiego. My widzimy taki taniec, jeżeli chodzi o ceny benzyny. Obserwują tą relację między cenami hurtowymi, cenami na stacjach. Obserwujemy taniec ceny baryłki ropy naftowej do około $100. Obserwujemy wzrost kosztów wywozu, no bo można wywozić z Bliskiego Wschodu, ale tam skokowo wzrosły koszty z koniecznością w związku z ubezpieczaniem z samochodów. I widzimy prognozy dotyczące tego, ile będzie kosztowała energia. Obserwujemy ceny gazu na rynkach europejskich. I jest spadek. Był taki moment, w którym gaz był droższy, był najdroższy od 3 lat. Teraz widzimy taką tendencję wyhamowania. Co to znaczy dla pana scenariusza cen energii też na najbliższe miesiące, na rok 2027? Jak to będzie wyglądało dla gospodarstw domowych? Czy będziemy mieli próbę utrzymania stawek obecnych? I co będzie z ceną energii dla przedsiębiorców na najbliższy rok?
2: Zakładamy, że jeśli ceny gazu ziemnego nie będą rosły z obecnych poziomów, jeśli ta taka najnowsza tendencja spadkowa się utrzyma, to jest szansa na to, że taryfy dla gospodarstw domowych pozostaną bez zmian. Takie przyjmujemy założenie, to stoi za naszym...
1: Czyli ta stawka ceny gazu na rynku europejskim listopadowa, to oznacza, że...
2: Tak, tak. Przy takich cenach naszym zdaniem będzie przestrzeń na to, żeby nie podwyższać taryf.
1: Mimo niskiego europejskiego zapełnienia magazynów gazowych?
2: No to jest już w cenach. Zakładamy, okay, że to jest w cenach gazu ziemnego, ale oczywiście negatywne prognozy pogody i to, że faktycznie zima będzie ostra, że spadną temperatury mocno już niedługo. W takim scenariuszu niestety albo pojawią się dodatkowe zakłócenia w dostawach gazu ziemnego do Europy, no to w takim scenariuszu niestety ceny będą wyższe i wówczas może się okazać niezbędne, nieuniknione, żeby taryfy dla gospodarstw domowych poszły w górę, więc to będzie obciążenie dla budżetów gospodarstw domowych, szczególnie jeśli przyjmiemy, że finansów publicznych już nie stać na to, żeby ulżyć jakoś gospodarstwom.
1: Bo raczej przestrzeni na program ceny energii niżej.
2: No w świetle tego, co mówiłem wcześniej,
1: tak,
2: że, i też od czego pan zaczął, że nie stać nas prawdopodobnie na nic, no to nie powinniśmy o tym myśleć. Szczególnie, że nie jest to najbardziej produktywny, efektywny sposób na wydanie publicznych środków. Lepiej zostawić te pieniądze, te środki na niezbędne inwestycje.
1: Albo na
2: modernizacyjne, albo na ograniczenie długu po to, żeby zostawić sobie jakiś margines bezpieczeństwa na wypadek dużo poważniejszych szoków.
1: A może zostawić te pieniądze na wspieranie energochłonnych sektorów? Na ile mówił pan o tych procesach dostosowawczych polskiego biznesu? Widzimy procesy inwestowania w energetykę w Polsce odbywające się. Finansujecie tą energetykę też jako banki. Na ile w najbliższych miesiącach, w najbliższych 2-3 latach i też w najbliższej zimie te ceny energii dla biznesu mogą być dla niego problemem?
2: Mogą być, chociaż...
1: Bo nie wiem, gdzie jest droga energia.
2: Przedsiębiorstwa mają możliwość zabezpieczać sobie ceny energii, są długoterminowe kontrakty i po doświadczeniach z lat 2021-2023 to się upowszechniło. Tak, tak. Więc myślę, że przedsiębiorstwa, wiadomo, nie wszystkie są najlepiej, jak to możliwe, zarządzane, ale myślę, że duża część polskich przedsiębiorstw, na pewno znacząco większa niż kilka lat temu,
1: poradzi
2: sobie relatywnie dobrze z takim ewentualnym szokiem. No, w sektorze energochłonnym oczywiście będzie z tym trudniej, ale też tam takie działania zabezpieczające były podejmowane.
1: No dobrze, to takim pozytywnym akcentem może zakończymy, bo jest parę pytań jeszcze, które mógłbym zadać, a które na przykład by nas prowadziły do negatywnych skutków, ale jako że i czas się kończy i kończymy pozytywnym elementem, to może tak rzeczywiście zrobimy. Piotr Bujak, główny ekonomista PKO.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję bardzo serdecznie. Gospodarczy Tydzień już za tydzień. Widzimy się i słyszymy ponownie.
0: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.
3: Ogłoszenie RMF 24.
4: We want stars. We want smart people.
5: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
6: A w najbliższym odcinku Wszystkich ludzi Trumpa o tym, dlaczego Donaldowi Trumpowi ostatnio nic nie wychodzi.
5: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF 24 na YouTubie.
7: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.

0: Jest 18 w Radiu RMF24, czas na Fakty RMF FM, a po nich Magda Sakowska będzie rozmawiała z wicemarszałek Senatu Magdaleną Biejat w popołudniowej rozmowie.
1: Czy ponownie zostanie wykonana kara śmierci?
2: 50-letnia kobieta przeżyła podanie dwóch zastrzyków.
1: Reakcjami po wstrząsającym wydarzeniu w Tennessee w USA rozpoczniemy.
2: Zadłużony szpital miejski w miastku w upadłości.
1: Jest decyzja sądu.
2: Za chwilę Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu z Nowej Lewicy w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
1: Zapraszamy w imieniu Magdy Sakowskiej.
2: W Stanach Zjednoczonych burzliwa dyskusja po szokujących wydarzeniach w więzieniu w stanie Tennessee.
1: Mimo przyjęcia dwóch zastrzyków ze środkiem używanym do wykonywania kary śmierci, 50-letnia Christa Pike, skazana 30 lat temu za morderstwo, przeżyła egzekucję.
2: O tym, co dalej, korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Sprawa może mieć bardzo poważne konsekwencje prawne. Sam fakt, że Pike przeżyła egzekucję, nie oznacza automatycznie uchylenia kary śmierci. Tennessee może w przyszłości próbować wykonać wyrok ponownie, ale prawnicy kobiety mogą argumentować, że ponowne zastosowanie tej samej procedury naruszałoby 8. poprawkę do amerykańskiej konstytucji zakazującą okrutnych i wymyślnych kar. W 1947 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych dopuścił ponowne wykonanie wyroku wobec skazanego, który przeżył pierwszą próbę egzekucji z powodu awarii krzesła elektrycznego. W przypadku Pike sytuacja jest jednak inna, bo nie wiadomo jeszcze, dlaczego zawiodła zastosowana procedura.
2: Samochód osobowy potrącił pieszego na drodze krajowej 15 w pobliżu Trzemeszna w Wielkopolsce.
1: Droga została zablokowana. Sąd rejonowy Gdańsk Północ ogłosił upadłość zadłużonego na wiele milionów szpitala miejskiego w miastku.
2: Termin zgłaszania wierzytelności mija 30 października.
1: Szpital z początkiem sierpnia przestał leczyć pacjentów.
2: Wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony 18 sierpnia, informował o tym wówczas burmistrz Jerzy Wójtowicz.
4: To są Fakty RMF FM. Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
2: I zapraszamy już teraz na popołudniową rozmowę w RMF FM i Radiu RMF 24.
1: Magda Sakowska i jej gość. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu, Nowa Lewica.
6: Dzień dobry.
5: Dobry wieczór. O 20 ma być orędzie prezydenta. Tak nagle się pojawiła informacja. Kancelaria prezydenta, ludzie prezydenta mówią, niezwykle ważne. Wie pani o czym?
6: Nie wiem. Nie mam bezpośredniego kontaktu z kancelarią prezydenta, więc tak jak państwo czekam.
5: Nie plotkują politycy, o czym to może być.
6: Oczywiście.
5: A gdyby miała pani obstawiać?
6: Obstawiam, że prezydent znowu będzie próbował tłumaczyć Polakom, dlaczego odbiera im możliwość płacenia niższych cen za paliwa. Bo tłumaczenie to idzie mu bardzo słabo i pewnie sięga po kolejne narzędzia, próbując jednak wcisnąć nam kit, że dba o nasze bezpieczeństwo, także to majątkowe, chociaż ciągle wetuje ustawy, które mają pomóc w obniżeniu cen paliw na stacjach.
5: No tak, ale Pałac Prezydencki mówi, że to wy, koalicja rządząca, wciskacie kit Polakom, bo moglibyście obniżyć VAT, obniżyć marże i od razu już byłoby tańsze paliwo, ale nie chcecie tego zrobić, dlatego że rząd zarabia na drogim paliwie.
6: Panie redaktor, no przede wszystkim na drogim paliwie zarabiają koncerny paliwowe, które ciągną ogromne zyski z kryzysu, z którym mierzymy się wszyscy i każdy i każda z nas. Niezależnie zresztą od tego, czy prowadzi samochód, bo przecież te ceny paliw odbijają się także na cenach towarów i usług. I rząd ma narzędzia, dlatego się nazywa rządem, żeby rządzić i żeby wyliczać dokładnie, w jaki sposób może mitygować te ceny i co może zrobić, żeby wprowadzać rozwiązania sprawiedliwe. Sprawiedliwe jest, żeby ci, którzy zarabiają na krzywdzie innych, ponieśli koszty tej krzywdy.
5: Pani marszałek,
6: a więc zapłacili podatek od nadmiarowych zysków.
5: Ale jest potrzebny do tego podpis prezydenta. Tego podpisu nie będzie. Bez podpisu prezydenta rząd mógłby obniżyć VAT, obniżyć też akcyzę na przykład. Ale tego nie robi, bo może trzeba powiedzieć wprost Polakom, nie robi, bo sytuacja finansów państwa, budżetu jest już tak trudna, że już po prostu nie ma na to pieniędzy.
6: Oczywiście sytuacja budżetu jest trudna i rząd tego nie ukrywa, mówi o tym jasno minister finansów i premier. I stąd dokładnie takie rozwiązanie zaprojektowane na miarę na obecną sytuację, które ma doprowadzić do tego, żeby nie powiększać deficytu budżetowego, o którym wszyscy już trąbią, z opozycją na czele i panem prezydentem, że jest bardzo duży.
5: Tak, bo mówią, a jednocześnie, że tak fatalnie rządziliście, że teraz no właśnie nie można obniżyć cen.
6: Że jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, w której oczywiście po pierwsze sytuacja wymaga zwiększonych nakładów, jednocześnie dzięki obecności lewicy w tym rządzie nie ma cięć na sprawach socjalnych, na 13, 14 emeryturze, na pensjach w budżetówce, wręcz przeciwnie, otrzymujemy wzrost pensji powyżej inflacji i tak dalej, wzrost pensji minimalnej, ale to oznacza, że trzeba szukać innych źródeł pieniędzy i uważam, że to za dość sprawiedliwe i oczywiste, że nie szukamy ich w kieszeniach zwykłych obywateli, tylko w tych, którzy dzisiaj pasą się na kryzysie. I ja nie rozumiem, dlaczego prezydent Nawrocki w imię toczenia walki z rządem, do czego oczywiście ma prawo jako polityk, jednocześnie rykoszetem uderza w zwykłych obywateli, bo przypominam jeszcze raz, robię to z uporem maniaka, kiedy składał przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, obiecywał, że będzie prezydentem wszystkich Polaków, a obecnie jest prezydentem swojego ugrupowania.
5: Premier Tusk zamieścił nagranie w internecie, długie, 15-minutowe. Mówi właśnie o tym, że prezydent to jest przemyślana strategia i metoda te weta, 45 wet do tej pory. I pada tam z ust premiera bardzo mocne stwierdzenie. Mówi tak, hasłem prezydenta Nawrockiego jest po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, ale premier mówi, powinno być raczej po pierwsze szkodzić, po drugie służyć interesom innych państw. To jest niezwykle mocne oskarżenie, nie za mocne.
6: Ja bym powiedziała raczej, że interesom obcych korporacji, jeśli już, no bo to nie tylko interesy korporacji paliwowych, których broni pan prezydent, ale na przykład wetowanie ustaw mających regulować rynek kryptowalut, to też jest chronienie prywatnych korporacji, często zagranicznych, które po prostu w sposób, nie są w żaden sposób kontrolowane.
5: I według pani to wetowanie jest motywacją DSA, jest przede wszystkim chęć właśnie zaszkodzenia temu rządowi, to jest główna motywacja prezydenta?
6: Ja uważam, że prezydent z jednej strony ulega lobbingowi różnych dziwnych środowisk, bo to nie tylko to, o czym przed chwilą mówiłam, to również wetowanie rozwiązań wprowadzających dyrektywę DSA, która umożliwiałaby blokowanie szkodliwych treści w internecie, przestępstw, pedofilii, w imię ochrony prawa platform tak zwanych społecznościowych do robienia co chcą z przestrzenią, w której się sami w nich poruszamy, ale to również za wetowanie tak zwanego Lex Szarlatan po lobbingu różnych szarlatanów. Wreszcie wiele takich ustaw, których zawetowanie nie miało żadnego sensu. Dla mnie najlepszym przykładem tego, że prezydent ewidentnie próbuje też podminowywać dobre rozwiązania, bo wie, że są dobre i im gorzej dla rządu, tym lepiej dla niego, jest ustawa o transporcie autobusowym. Państwo pewnie nie wszyscy wiedzą, bo nie wszyscy państwo śledzicie, ale rząd przygotował ustawę, która moim zdaniem była naprawdę świetna i o tym mówili też eksperci, żeby nie stawiać tylko na rozwój kolei, ale też na rozwój połączeń autobusowych, bo przecież nie damy rady zaprowadzić kolei do każdego do każdej miejscowości. To była ustawa, która wreszcie wprowadzała porządek, która umożliwiała stworzenie zintegrowanego systemu dostosowanego do potrzeb mieszkańców.
5: I
6: prezydent go zawetował. Nie dlatego, że to była zła ustawa, moim zdaniem dlatego, że to była za dobra ustawa. I działanie prezydenta, jeszcze raz to powtórzę, ma prawo walczyć z rządem. To jest jego wola, jeśli tak chce. Ale nie może, nie ma prawa, bo nie taką składał przysięgę, działać na niekorzyść Polaków.
5: Pani marszałek, wie pani, kto to Edzio Ramzes Jaramis?
6: Tak, czytałam te artykuły o koniach.
5: Trzy konie w ośrodku prezydenckim w Promniku, jak donosi Gazeta Wyborcza, jest jeszcze jeden koń dla funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa. I kancelaria prezydenta nie odpowiada, ile kosztuje utrzymanie tych zwierząt, skąd one się wzięły, czy ktoś się podarował prezydentowi, ile za nie zapłacono ewentualnie. Co według pani jest największym problemem, jeśli w ogóle coś według pani jest problemem, że jest Edzio Ramzes Jaramis?
6: Dla mnie problemem jest brak jawności. Jeżeli prezydent, jeżeli te konie zostały kupione za publiczne pieniądze, no to z dobrym obyczajem byłoby podać do informacji publicznej, ile kosztowały, skąd się wzięły i ile kosztuje ich utrzymanie. To nie są jakieś bardzo skomplikowane
5: Dlaczego
6: sprawy.
5: Według pani nie może strona prezydenta tego podać? Nie może tego podać.
6: Może dlatego, że prezydent próbuje kształtować, budować się jako zwykły gość i brat łata, taki jak wszyscy, a potem się okazuje, że ma prywatne konie w prywatnej stadninie i nie pasuje to trochę do wizerunku.
5: Bo rzecznik
6: i dlatego staje się to problemem wizerunkowym.
5: Rzecznik prezydenta napisał, trzeba mieć końskie zdrowie, żeby się mierzyć z kolejną propagandową akcją medialną podkutych razem wymierzoną w prezydenta RP. Wszystko, co jest krytyczne wobec prezydenta, no to według strony właśnie Pałacu Prezydenckiego to jest
6: akcja propagandowa, tak, uderzenie i tak
5: prezydenta.
6: Dalej. To jest trochę tak, że kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Prezydent wszedł w swoją kadencję bardzo mocno na nieustającej kontrze do innego obozu politycznego niż ten, który reprezentuje. Mógł wybrać różne strategie.

0: rolę. I też dużo traci w sondażach.
1: Staną po stronie jednak ich, a nie właśnie ciągłej walki politycznej.
2: A dlaczego tak niewiele poparcia Lewica dostała w Krakowie? O tym już za chwilę, ale żegnamy się ze słuchaczami RMF FM. Pozostajemy w RMF 24 i na portalach internetowych. Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu, Nowa Lewica z nami, to przejdźmy do Krakowa. Cały czas u pani na X-ie jest zdjęcie pani Darii Gąsek-Popiołek, kandydatki Lewicy w wyborach prezydenckich, która nie zdobyła nawet 5 punktów procentowych. Co zawiodło? Zła kampania, zła kandydatka. Czy jest jakiś głębszy problem w waszej partii, żeby przekonać do siebie ludzi?
1: Daria Gosek-Popiołek była najlepszą kandydatką, jaką mogliśmy wystawić. To jest posłanka, która od 2019 roku jest bardzo mocno skoncentrowana na Krakowie.
2: Jeśli najlepsza kandydatka zdobywa niecałe 5%.
1: I ten Kraków był dla niej zawsze najważniejszym, taką centrum jej działalności politycznej. Oczywiście ten wynik jest niesatysfakcjonujący ani dla samej Darii Gosek-Popiołek, ani dla Lewicy. I z pewnością dla mnie, bo sztab, tak jak było po każdej kampanii, przeprowadzi ewaluację, będziemy na pewno się temu dokładnie przyglądać. Natomiast niewątpliwie to były szczególne wybory w tym sensie, że proszę zwrócić uwagę, że był tam Łukasz Gibała, który był silnym kandydatem wcześniej popieranym w poprzednich wyborach także przez Darię Gosek-Popiołek, jeszcze w ostatnich wyborach samorządowych, spoza w ogóle jakichkolwiek układów politycznych, choć teraz skłaniający się bardziej w kierunku prawicy i Konfederacji. Nie było samej Konfederacji, która nie zdołała zebrać podpisów, więc ta scena była bardzo, bardzo zaburzona.
2: No dobrze, ale była kandydatka partii Razem, która zdobyła lepszy wynik od waszej
1: nieco
2: kandydatki.
1: Lepszy, tak.
2: No,
1: tak.
2: Nieco lepszy, tak. Niecałe 7%. Dlaczego? Dlaczego Razem udało się zdobyć więcej głosów niż wam?
1: To jest oczywiście moim zdaniem to, co się też wydarzyło w tej kampanii i co jest jakimś wnioskiem do wyciągnięcia dla nas wszystkich na przyszłość, to jest wyraźne pokazanie, że czas pozytywnych kampanii się skończył. Daria Gosek-Popiołek robiła kampanię bardzo mocno o Krakowie i o sprawach, nie starając się nie obrażać swoich kontrkandydatów.
2: Czyli co, tak jak mówi premier, koniec bycia grzecznym?
1: Obawiam się, że tak. Bo proszę zwrócić uwagę, co tam się wydarzyło. Daria Gosek-Popiołek koncentrowała się na problemach Krakowa, na rozwiązaniach, które często przejmowali też i kopiowali inni kandydaci. Ona podnosiła jakiś temat, on się potem pojawiał w innych obszarach, do tego poziomu, że często w debatach nawet wszyscy się zgadzali na ten sam temat. Ale to, co się wydarzyło, to była kampania bardzo brudna. Kampania, w której było mnóstwo fejków, mnóstwo AI slopów tak zwanych, tych wymyślonych, stworzonych przez sztuczną inteligencję filmików, oczerniających innych kandydatów. I widać było, że te emocje niestety, często też myślę, jak działają media społecznościowe, koncentrowały się na tych negatywnych kampaniach.
2: Czyli byliście za grzeczni według pani?
1: Tak uważam. Że
2: powinniście prowadzić brudną kampanię? Takie są realia?
1: Myślę, że między totalnie brudną kampanią i obrażeniem wszystkich naokoło, a zupełnie merytoryczną, pozytywną kampanią jest jeszcze spektrum całe możliwości. I to jest na pewno do dyskusji przez, no i przez Lewicę, i przez tych nasz klub medialny.
2: Czy to oznacza, że te spostrzeżenia przeniesiecie na kampanię ogólnokrajową? To znaczy nie będziecie grzeczni, nie będzie łagodnie, niemerytorycznie? No, uśmiecha się pani, ale sam pani mówi, to
1: uśmiecham
2: po prostu
1: się dlatego,
2: nie działa.
1: Że znam siebie i znam moich kolegów i koleżanki z Lewicy i na pewno nie będzie tak, że nie będzie merytorycznie, bo to nie jesteśmy my, ale
2: nie
1: tak,
2: grzeczni
1: trzeba
2: będzie.
1: Być, trzeba mocniej się walczyć i mocniej się odróżniać i to jest dla mnie lekcja z tej kampanii, choć lekcja smutna, bo mówiłyśmy przed chwilą o tym, jak bardzo Polacy są zmęczeni tą ciągłą nawalanką, a jednak niestety uważam, że właśnie także przez to, jak działają algorytmy w platformach społecznościowych, które
2: toksyczny
1: niosą tylko
2: związek.
1: Te toksyczne relacje i tylko te negatywne emocje, trzeba spróbować się w tym jakoś odnaleźć.
2: Na kogo pani zagłosowała w Krakowie?
1: Na kogo bym zagłosowała
2: tak,
1: w Krakowie?
2: Pani
1: na Darię
2: głosowała...
1: Gosek-Popiołek oczywiście.
2: Nie, ale w drugiej turze jej nie ma. Jakby pani głosowała w drugiej turze, na kogo by pani zagłosowała?
1: Na szczęście nie muszę wybierać tego, dokonywać tego wyboru i nie zazdroszczę go krakowianom, bo uważam, że w tej chwili nie ma dobrego kandydata w drugiej turze.
2: Stawia pani znak równości między panem Gibałą, panią Piątkowską?
1: Na pewno nie dokładnie znak równości, bo każdy z nich ma inne wady i zalety.
2: Natomiast, między politykiem od was, koalicji rząd...
1: Tak, ale nie z tej samej partii. Różni nas program.

0: zacznie nas podejście także do tej kampanii. Także no Daria Gosek-Popiołek nie poparła żadnego z tych kandydatów.
1: I to uważa pani, że to jest dobre, że nie poparła?
0: Tak, uważam, że to jest dobre. Uważam, że to jest rozsądna decyzja. Niech mieszkańcy Krakowa zdecydują.
1: Marszałek Czerzasty mówi, że w lutym Lewica wróci do rozmów o tym, czy może być wspólna lista z koalicją. To rzeczywiście jest cały czas otwarty temat?
0: Na pewno jakieś rozmowy zawsze są prowadzone, tak czy inaczej. Natomiast ja uważam i wiem, że takie jest stanowisko absolutnej większości Lewicy, że taka wspólna lista nie miałaby większego sensu.
1: Bo
0: uważam po pierwsze, że politycy powinni dać szansę wyborcom zdecydować. To znaczy, jeżeli to oni mają prawo podjąć decyzję, czy chcą, żeby silniejszy był w następnym Sejmie, w następnym rządzie, być może głos Lewicy, czy głos bardziej liberalnych polityków. Czy
1: no dobrze,
0: zależy
1: ale to
0: im na
1: pani
0: realizacji
1: przerwę,
0: tych tematów,
1: no dobrze,
0: czy nie.
1: Idee szczytne, niech wybiorą Polacy, niech zdecydują. Ale chcecie realizować swoje postulaty. Wszystkie tak. Sondaże pokazują, że jeżeli pójdziecie osobno, nie będziecie ich realizować, bo nie, ten rząd, ta koalicja się nie utrzyma, nie będziecie mieli większości.
0: Na razie rzeczywiście tak pokazują. Co pokażą w kolejnych sondażach, im bliżej będzie wyborów, to zobaczymy, bo scena polska jest ekstremalnie dynamiczna ostatnio. Przed chwilą rozpadło się Prawo i Sprawiedliwość i zobaczymy, co jeszcze nam kolejne miesiące przyniosą. Natomiast pamiętajmy też o tym, że taka koalicja od prawa do lewa to jest koalicja, która miałaby problem z przedstawieniem spójnego programu. To znaczy, proszę sobie wyobrazić listę, na której startuje jednocześnie, nie wiem, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: No dobrze, ale z drugiej strony od 3 lat rządzicie. Różnym. Jednak tak, rządzicie. Jesteście w stanie
0: tak,
1: się porozumieć.
0: Ale każdy z nas przyszedł do tego stołu z konkretnym mandatem od wyborców i konkretnym programem, które nie zawsze były takie same, co bardzo wyraźnie widać choćby teraz przy okazji ponowionej dyskusji na temat prawa aborcyjnego. Co było widać przy bardzo trudnych negocjacjach, jeśli chodzi o związki partnerskie, co było widać przy równie trudnych negocjacjach, które Lewica z kolei wygrała.
1: No dobrze, to dalej byście się spierali, ale bylibyście na tej samej liście i byście w ten sposób podnieśli szansę na to, żeby te postulaty zostały zrealizowane.
0: No tylko które? Bo na przykład PSL szedł w ostatnich wyborach z postulatem, że trzeba dopłacać do kredytów mieszkaniowych, do banków i deweloperów, a my walczyliśmy o to, żeby szły pieniądze na budowę mieszkań na wynajem i dzięki temu, że my ten postulat przynieśliśmy razem z głosami ludzi, które za nami stały, dzisiaj Polska wydaje rekordowo duże pieniądze na budowę mieszkań na wynajem i to nie w dużych miastach tylko, ale też w małych miasteczkach i nawet w wsiach.
1: Programowo dużo
0: ludzie mają szansę
1: wam
0: na mieszkania
1: do
0: dzięki temu.
1: Razem, prawda?
0: To są dwie lewicowe partie, oczywiście.
1: I też nie możecie się porozumieć i stworzyć jednej listy.
0: No, to jest niestety
1: co?
0: Partia
1: tam
0: Razem
1: jest
0: nie
1: między
0: jest...
1: między wami takiego, że nie możecie się porozumieć?
0: Nie wiem, dlaczego Partia Razem nie jest w stanie się porozumieć z nikim, a już zwłaszcza z partią, która jest bliższa im programowo, ale jest to rzeczywiście problem. Jest to rzeczywiście problem i też podejście, którego ja nie rozumiem, bo dla mnie najważniejsze w polityce jest realizowanie programu, który się ludziom obiecuje. To znaczy, ja szłam w 2023 do wyborów mówiąc, będę walczyła do upadłego o różne sprawy, tak? Nie wiem, reformę Państwowej Inspekcji Pracy, dzięki której dzisiaj setki już ludzi dostają umowy o pracę zamiast umów śmieciowych. I jestem dumna z tego, że to się udało zrobić.
1: Ale poseł Zandberg...
0: A Partia Razem wybiera komentowanie wszystkiego z bocznej
1: ale
0: ławki.
1: Ale poseł Zandberg mówi, no tak, Lewica weszła do rządu i jedyne co, to po prostu przyklepuje pomysły Donalda Tuska. A my nie chcemy tak.
0: No, Partia Razem nie chce rozmawiać ani z Koalicją Obywatelską, ani z SPSL-em, ani nawet z Nową Lewicą, więc ja nie wiem, z kim oni chcą tworzyć rząd, z PiS-em i z Konfederacją.
1: Nie, też mówię.
0: No to właśnie, no to jak chcą realizować swój program? No, ja to zadaję to pytanie. Jak chcą cokolwiek
1: ostatnio,
0: osiągnąć,
1: ostatnio
0: jak
1: rozmawiałam
0: nie są w stanie niczego
1: załatwić? Z panią Aleksandrą Owcą i powiedziała, że jeżeli będą po wyborach tymi, którzy mogą zdecydować o większości rządu, to chętnie usiądą do rozmów, bo wtedy będą mieli jakieś przełożenie, będą mogli stawiać jakieś warunki, bo coś od nich będzie zależało.
0: Można stawiać warunki wtedy, kiedy się chce i kiedy się jest gotowym do walki. Czasem trudnej walki, czasem nierównej, ale można naprawdę wiele wywalczyć i Lewica w tym rządzie to udowodniła. Naprawdę to, że na przykład mamy reformę Państwowej Inspekcji Pracy, o której przed chwilą mówiłam, mimo że premier jeszcze w grudniu zeszłego roku powiedział, że wyrzuca ją do kosza, to jest efekt tego, że Lewica nie odpuszcza.
1: To kończąc
0: naprawdę,
1: Razem...
0: Naprawdę, tylko trzeba chcieć.
1: Według pani Razem nie jest gotowy na odpowiedzialność, na to, żeby wziąć odpowiedzialność?
0: nie wykazało tej gotowości, odkąd ich znam.
1: To zmieńmy temat. Sławomir Mentzen dzisiaj bardzo ironicznie o policjantkach, które zaczynają służbę, napisał, że umieścił zdjęcie policjantek zaczynających służbę na Dolnym Śląsku, że teraz na pewno czujemy się bezpieczniej. Jak się pani czuje jako kobieta, gdzie deprecjonowana jest rola kobiet, które zdecydowały się iść do służby i służyć Polsce? To jest naprawdę górnolotnie by to nie zabrzmiało, no, ale tak właśnie na tym polega ta praca.
0: Sławomir Mentzen się nie zorientował, że te kobiety, może nie te konkretne, ale kobiety w polskiej policji służą od 100 lat. Od 100 lat.
1: Jest ich 20%.
0: Jest ich 20%. Ja się czuję bezpieczniej chroniona przez kobiety w policji niż przez pana Mentzena, który ma jednocześnie próbuje zagonić 19-latków do wojska. Więc dobrze by było, gdyby po prostu przestał mówić na chwilę
1: i
0: przestał
1: się kompromitować. Ale skąd u pana Mentzena wynika takie... No właśnie, umniejszanie kobietom.
0: Ja myślę też, patrząc po tym, że najwyraźniej Konfederacja ma cały czas traumę po tym, jak pan Wibler został pobity przez policjantkę, że mają jakiś kompleks wobec kobiet, które są od nich silniejsze. No, pan Mentzen pewnie nie wniósłby lodówki na czwarte piętro sam, a tutaj aż 150 policjantek, które mają większe jaja niż on. No to musi być trudne dla takiego człowieka. Ale dla mnie, i wiem to, bo mam szczęście otaczać się takimi mężczyznami, miarę wartość mężczyzny, jego siłę mierzy się także tym, czy czuje się zagrożony przez kobiety.
1: No bardzo dużo negatywnych rzeczywiście komentarzy było pod tym wpisem Sławomira Mentzena. Wspomniała pani o tym, że chce młodych mężczyzn do wojska wysyłać Sławomir Mentzen, ale nie uważa pani, że w obecnej sytuacji jakaś dyskusja o szkoleniach wojskowych, obowiązkowych, szkoleniach obrony cywilnej, albo może nawet o przywróceniu poboru jest konieczna?
0: Szkolenia trwają i na te szkolenia zapisuje się bardzo dużo ludzi.
1: Ale nie są obowiązkowe.
0: Nie są obowiązkowe, ale cieszą się ogromną popularnością i ja bardzo Państwa zachęcam do zapisywania się do mnie.
1: Była Pani na takim szkoleniu?
0: Jeszcze nie byłam, ale wybieram się na szkolenie. Nie byłam, to prawda, ale wybieram się. Bardzo chcę, tylko po prostu ciągle jestem w rozjazdach. One są w weekendy, a w weekendy też ostatnio wyjeżdżam. Natomiast bardzo chcę się zapisać na szkolenie z pierwszej pomocy na pierwszy rzut, bo jest ich kilka. Tam chyba są 4
1: tak,
0: w tej chwili dostępne.
1: Sobie.
0: W M-Obywatelu. Można wejść w M-Obywatela, wybrać rodzaj szkolenia, wybrać miejsce i termin i po prostu się na nie zapisać. Te osoby, które były, także osoby, politycy z rządu i z parlamentu, którzy byli, biorą w tym udział, bardzo chwalili i zachęcają, ja też zachęcam, ale też myślę, że to, co dzisiaj jest najważniejsze, to budowanie naszej odporności jako społeczeństwa.
1: Ale poboru by pani nie przywróciła.
0: Na tę chwilę nie potrzebujemy poboru. Potrzebujemy budowy odporności społecznej. I tutaj bardzo dużo robimy. Nie tylko jako rząd, ale także jako organizacje społeczne.
1: I powinniśmy się...
0: I włączenia się nas wszystkich
1: i szkolić,
0: w odpowiedzialność.
1: Choć nie jest to obowiązkowe. Tak uważa wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat,
0: tak
1: Nowa Lewica. Bardzo dziękuję za rozmowę
0: bardzo.
1: Państwu. Dziękuję za uwagę.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Szara codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
1: Prezydent wezwał wcześniej władze Kanady, by jak to ujął, podporządkowały się amerykańskim żądaniom. Ale premier Kanady Mark Carney mówi, nie ma na to zgody.
0: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych? O tym zza oceanu raportuje Lidia Krawczuk. W każdą sobotę po 16 w radiu RMF 24.

33 minuty po godzinie 18. Igor Skrzypek, kłaniam się w wieczornym programie RMF24. Będę z wami do godziny 21. No i nie traćmy czasu, jeszcze więcej informacji już za chwilę. Coraz więcej i częściej mówi się o cyberbezpieczeństwie. Nie bez powodu. W tej godzinie również nad tym zagadnieniem się pochylimy. Hakerzy atakują m.in. firmy medyczne, a pomóc ma cyberkaretka. Czym jest? Co robi? O tym usłyszymy już za chwilę. Warto być z nami.

0: W Radiu RMF 24 zgodnie z zapowiedzią cyberbezpieczeństwo. Tylko we wrześniu doszło w naszym kraju do 3 groźnych ataków na firmy medyczne, które skończyły się wyciekiem wrażliwych danych milionów pacjentów. Od stycznia do września sektor zdrowia był atakowany prawie 1400 razy przez różne grupy hakerów. To są dane przedstawione przez Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego, a także Centrum e-Zdrowia. Incydentów było o 28% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z pomocą w sytuacjach ataku może przyjść cyberkaretka. W przypadku ataku hakerskiego eksperci ze specjalistycznym sprzętem mogą przyjechać do szpitala i pomóc opanować skutki działań cyberprzestępców. Więcej o tym nasz reporter Jakub Rybski i jego gość Jeremi Olechnowicz, dyrektor pionu eksploatacji systemów teleinformatycznych w Centrum e-Zdrowia.
1: Cyberkaretka. Jak ona będzie działać? Czy już działa? Ile tych pojazdów mamy w tym momencie?
2: Znaczy w tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja, ale wypracowana na podstawie doświadczeń z obsługi realnych incydentów, które miały miejsce w sektorze, właśnie w szpitalach. Mówię tu o atakach ransomware, więc ta inwestycja ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy podmiotom. Na ten moment jest to jeden pojazd. Czy będzie więcej? No oczywiście to musi odpowiadać na realne zagrożenia. No nie będziemy kupować samochodów więcej niż jest przykładowo incydentów, ale też w tym zakresie jakby konsultujemy się z innymi zespołami cyberbezpieczeństwa, które tutaj widzimy, że będą podejmować podobne działania.
1: Ale jak działa cyberkaretka?
2: Celem jest pierwszym głównym celem użyczenie sprzętu podmiotowi, który jest właśnie zaatakowany. Zorientował się, że zostali zaatakowani, nie wiem, nie mają niedostępne kopie zapasowe przykładowo, duża część serwerów jest zaszyfrowana, chcieliby się nawet odbudowywać, ale po prostu serwery są zaszyfrowane, na razie są zablokowane jako materiał dowodowy. Kopiowanie materiału dowodowego może trwać kilkanaście godzin, kilkadziesiąt, a może kilka dni. Przez ten czas troszkę podmiot jest zblokowany. Potencjalnie trzeba założyć, że na przykład nawet wszystkie komputery by mogły być zainfekowane. Stąd przykładowo przyjeżdżamy, użyczamy kilka serwerów, użyczamy 20, 40, 60 laptopów, żeby zacząć odbudowywać podstawową infrastrukturę. Bywało, że na przykład...
1: To też jest zabezpieczenie antywirusowe, zabezpieczenie przeciwko kolejnym atakom?
2: Tutaj dzielimy infrastrukturę w tym momencie na brudną i czystą. Ta, która jest zainfekowana, zaszyfrowana lub potencjalnie nawet mogła mieć styczność, to jest brudna. Jej nie ruszamy, nie stykamy się z nią w żaden sposób. Czystą, którą przywozimy, która może posłużyć do odbudowania podstawowych usług. Jak odbudowujemy taką infrastrukturę IT, jest kilkanaście podstawowych usług typu Active Directory, DNS, DHCP, które należy od zera postawić, dołączyć tam nowych użytkowników trzeba podpiąć i na przykład właśnie te użyczone komputery. Możemy też użyczyć na przykład łącze internetowe w sytuacji, a miała takie miejsce, że no był skompromitowany firewall brzegowy, no to właściwie nie powinno się podłączać w ogóle internetu nawet. Podmiot funkcjonował poprzez użyczanie access pointa z komórki na danym laptopie, więc też moglibyśmy przyjechać i użyczyć łącze internetowe.
1: Moglibyśmy, czyli jeszcze karetka nie wyjeżdżała.
2: Tak jak wspomniałem, jest to nowy zakup, tak naprawdę poniekąd dopiero odebraliśmy i zamontowaliśmy urządzenia. Ciężko powiedzieć, że jest to w pełni operacyjne. Oczywiście możemy pojechać i użyczyć sprzęt, jeśli on będzie potrzebny i będziemy pomagać z jego instalacją, montażem, ale na ten moment też sami musimy nauczyć się obsługi w cudzysłowiu i wypracowywać procedury operacyjne. I tak jak wspomniałem, będziemy ze szpitalami ćwiczyć takie procedury.
0: Mówił Jeremi Olechnowicz, dyrektor pionu eksploatacji systemów teleinformatycznych w Centrum e-Zdrowia. Rozmawiał z nim nasz reporter Jakub Rybski. Cyberkaretka uda się wszędzie tam, gdzie metoda wyłączyć i włączyć nie pomoże. W Radiu RMF 24 za chwilę zajrzymy do Lublina. Rok akademicki rozpoczęty, a mało jest w Polsce miast tak studenckich jak właśnie Lublin, uwierzcie. Mówię z autopsji. Warto być z nami w ten czwartkowy wieczór.

0: Słuchacie wieczornego programu Radia RMF 24. My teraz przenosimy się do Lublina, miasta, które w październiku odżywa. No bo wraz z rozpoczęciem roku akademickiego do miast wracają studenci, z czego bardzo cieszą się przedsiębiorcy, którzy z tych studentów żyją, i nie inaczej jest właśnie w Lublinie. Kioski z pieczywem, lokale z kawą, no i oczywiście punkty ksero szykują się na wzmożony ruch.
1: Wczoraj to tak, już miałam ruch.
2: Co piją studenci? Jaką kawę? Najtańszą?
1: Nie, flat white i cappuccino najczęściej.
2: Nie to, że najtańszą?
1: Nie, nawet dużą, najdroższą.
2: A wykładowcy?
1: Też, nawet z syropem i z dodatkowym espresso.
2: Co się bierze do kawy, jak się jest studentem?
1: Pączek, ciasteczko,
3: cynamonki, kanapki, inne takie.
2: Co kupują wykładowcy?
3: A tutaj akurat, powiem szczerze mówiąc, że nie ma takiej konkretnej jednej rzeczy. Są tu...
2: Student bierze drogą kawę, wykładowca tanią?
3: Nie. Wykładowcy biorą i kawy, i matcha, i też takie wydziwiane i proste, także naprawdę zależy od człowieka.
2: Czy już się tłumy zaczęły głodnych studentów dobijać?
4: Dopiero od poniedziałku się zaczną. Jeszcze jest chwila spokoju.
2: Cisza przed burzą?
4: Tak.
2: Piece gotowe?
4: No, gotowe.
2: Na... Ekspres do kawy też w gotowości?
4: Gotowy, tak.
2: Co najczęściej schodzi?
4: Wszystko schodzi. Kawa, odpieki na ciepło, drożdżóweczki, kanapeczki, wszystko.
2: Cena gra rolę, czy ma być smacznie?
1: Ma być smacznie, oczywiście.
2: Nie ma takiego oszczędzania bardzo.
1: Nikt nie oszczędza. Na takich rzeczach to się nie oszczędza.
0: Usłyszał w Lublinie nasz reporter Dominik Smaga. No, jak usłyszeliśmy, studenci na razie nie oszczędzają, no ale mamy dopiero początek miesiąca. Pozdrawiamy wszystkich studentów, a tych z Lublina chyba w szczególności pozdrawiam osobiście jako były student z Lublina. Wszystkiego dobrego w nowym roku akademickim. Tu Radio RMF 24. Bądźcie z nami, bo za chwilę najnowsze wydanie faktów.
5: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: mnie.
1: Zbliża się godzina 19, a to oznacza, że czas na najnowszą porcję faktów. A mają je dla nas Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
2: Zapraszamy.
3: Stawiamy pytania.
2: Ceny paliwa.
3: A może Trybunał Konstytucyjny.
2: Co będzie tematem wieczornego orędzia prezydenta.
3: Ciekawe, co piją studenci.
4: Żeby lepiej się poczuć na początku tego roku studenckiego.
2: W faktach też przyszłość tego, który w przeszłości już jako kilkulatek zachwycał skokami.
5: No i odbiłem się, no i skoczyłem.
3: Kamil Stoch będzie teraz doradzał.
2: Za godzinę orędzie prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Czego będzie dotyczyło? Magda Sakowska pytała o to w popołudniowej rozmowie w RMF FM wicemarszałek Senatu Magdalenę Biejat z Nowej Lewicy.
6: Ja obstawiam, że prezydent znowu będzie próbował tłumaczyć Polakom, dlaczego odbiera im możliwość płacenia niższych cen za paliwa. Tłumaczenie to idzie mu bardzo słabo i pewnie sięga po kolejne narzędzia, próbując jednak wcisnąć nam kit, że dba o nasze bezpieczeństwo, także to majątkowe, chociaż ciągle wetuje ustawy, które mają pomóc w obniżeniu cen paliw.
2: Cała rozmowa Magdy Sakowskiej z Magdaleną Biejat jest na rmf24.pl.
3: Trwa policyjna obława na motocyklistę, który w podlubelskiej krężnicy w pobliżu lasu potrącił policjanta drogówki.
2: Funkcjonariusz próbował go zatrzymać do kontroli. Został ranny i przewieziony do szpitala, informuje Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.
3: Motocyklista porzucił jednoślad i uciekł pieszo.
2: Pożar busa na łódzkim odcinku trasy ekspresowej S8 między węzłami Żgów i Łódź Południe.
3: Zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy.
2: Nowy rok akademicki rozpoczęty, uczelniane kampusy zapełniają się studentami.
3: Punkt. Ksero, piekarnie i kawiarnie. Jak sprawdził w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga, powoli budzą się z wakacyjnego letargu.
7: Powoli, ale jeszcze nie tak, jak powinno być.
8: Tutaj pani głównie ze studentów żyje.
7: Tak, dokładnie.
8: O jaką kawę proszą studenci? Najtańszą?
7: Nie, najczęściej o dziwo proszą o takie właśnie z dodatkami, mrożone, z syropami, bitą śmietaną, także tutaj bardziej jak już kupują kawę, to chcą, żeby to było coś ciekawego.
8: I jak już się w portfelu znalazło na kawę, to świętujmy.
7: Tak, dokładnie. I żeby lepiej się poczuć na początku tego roku studenckiego.
2: No i oby to samopoczucie utrzymało się do wakacji.
9: Odsłaniamy fakty.
2: Kamil Stoch będzie pracował dla Polskiego Związku Narciarskiego.
3: Były znakomity skoczek, który w marcu zakończył sportową karierę, będzie doradcą zarządu do spraw skoków narciarskich.
2: W faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Dobry wieczór, Wojtku. Na czym będzie dokładnie polegała rola Kamila Stocha?
10: Ma być takim łącznikiem pomiędzy kadrami skoczków, to nie tylko tą pierwszą, w której oczywiście są koledzy Kamila Stocha, no ale także tymi młodszymi, no i ma on łączyć właśnie te kadry z władzami związku. Jeżeli będą pojawiały się problemy w tych reprezentacjach, Stoch ma je przedstawić związkowi, bo jako były skoczek sam najlepiej rozumie problemy zawodników.
11: Chcę poświęcić swój czas, wiedzę i doświadczenie właśnie.
10: Przyznał w mediach społecznościowych Polskiego Związku Narciarskiego Kamil Stoch, który dodaje, że pracę tak na 100% rozpocznie od nowego roku. Teraz wyjeżdża jeszcze z żoną do Ameryki Południowej i Afryki. Ta podróż była prezentem, który musi wykorzystać jeszcze w tym roku.
2: A z Wojtkiem Marczykiem ponownie usłyszymy się w pierwszych wieczornych faktach sportowych już za godzinę.
3: Zapraszamy Was na 20.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Fakty za nami, a kolejna godzina wieczornego programu Radia RMF 24 przed nami. Igor Skrzypek, kłaniam się nisko, cieszę się, że jesteście z nami. Odwdzięczymy się za Waszą obecność najnowszymi i najciekawszymi informacjami. Za chwilę Francja i dyskusja o napiętym budżecie państwa. No nie tylko dyskusja, bo nad Sakwaną się nie tylko mówi, ale też protestuje, a tym razem protestują licealiści. O tym już za chwilę więcej, nie odchodźcie.

0: Francja w radiu RMF24. Drastyczne cięcia budżetowe, w tym redukcję liczby nauczycieli w szkołach publicznych o 4000, zapowiedział francuski rząd. Spowodowało to zaostrzenie fali protestów licealistów, którzy blokują blisko 1000 szkół w całej Francji. Łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Dobry wieczór, Marku.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Marku, fala zainicjowanych przez uczniów i skrajnie lewicowych aktywistów zamieszek, no, wygląda na to, że zaostrza się w całej Francji, tak?
1: Jak najbardziej. W Marsylii, głównym mieście południa Francji, wstrzymano kursowanie metra, tramwajów i autobusów, bo bojówki zamaskowanych młodych ludzi próbowały podpalać autobusy i rozbijać w nich okna. Pasażerowie uciekali albo kładli się na podłogi pojazdów, by chronić się przed kawałkami rozbijanych szyb. Według specjalnej noty francuskich służb specjalnych, protesty licealistów wymykają się spod jakiejkolwiek kontroli, bo przyłączają się do nich nie tylko studenci, ale również skrajnie lewicowi ekstremiści i młodzieżowe bandy z imigranckich przedmieść.
0: Marku, pojawiły się doniesienia o podpaleniu jednego z liceów we Francji. Powiedz, co wiadomo na ten temat?
1: Otóż liceum podpalone zostało w Nantes na zachodzie Francji. Część budynku spłonęła, według strażaków dach grozi zawaleniem się. Przypomnijmy, że licealiści protestują między innymi przeciwko złym warunkom, w jakich, jak twierdzą, się uczą. Brakuje nauczycieli, a szkolne budynki często nie są remontowane. Obserwatorzy zauważają jednak, że spalone w części liceum w Nantes zostało zbudowane niedawno i było nowoczesne. Trudno więc to zrozumieć. W niektórych miastach podpalane były również zaparkowane na ulicach samochody. Według francuskich służb specjalnych, najpoważniejszych aktów wandalizmu dopuszczają się bandy chuliganów i skrajnie lewicowi ekstremiści, którzy bynajmniej nie są uczniami liceów.
0: Gorąco we Francji. Nasz paryski korespondent o tym, Marek Gładysz. Dziękujemy. A w wieczornym programie Radia RMF24 za chwilę jeszcze więcej informacji, tym razem sportowych. Zajrzymy na parkiety i siatkarskie, i koszykarskie. Już za chwilę. Warto być z nami.

0: Sport w wieczornym programie radia RMF 24. Są z nami fani siatkówki lub koszykówki? No na pewno, no w końcu to popularne sporty. A już jutro początek kolejnych ligowych rozgrywek w naszym kraju. Do gry o Mistrzostwo Polski ruszą i koszykarze, i siatkarki. Tytułów mistrzowskich bronią koszykarze Legii Warszawa i siatkarki PGE Budowlanych Łódź. W Tauron Lidze Kobiet już 18 sezon rozegra Katarzyna Zaroślińska-Król. Z atakującą drużyny Unii Opole rozmawiał Patryk Serwański.
1: Czego pani się spodziewa po tym sezonie ligowym? Czy spodziewa się pani, że on się będzie jakoś różnił troszkę od poprzedniego?
2: Myślę, że nasza Tauron Liga w tym sezonie będzie o wiele mocniejsza. Już patrząc na papierze na niektóre zespoły, można stwierdzić, że wzmocniły się i dlatego tym samym myślę, że ta liga zyska bardzo na emocjach, na tym, że te mecze będą na wysokim poziomie i mam takie wrażenie, że w tym roku jeszcze lepiej będzie wyglądała rywalizacja.
1: Najważniejsze pewnie dla pani to, co będzie działo się w pani klubie w Opolu. Jakie są u was oczekiwania, nastawienie, bo właściwie to już godziny dzielą nas, można powiedzieć, od rozpoczęcia tego sezonu.
2: Szczerze mówiąc, jakby takiego przykazu od zarządu nie dostałyśmy, gdzie musimy się ulokować i gdzie fajnie by było znaleźć się na koniec sezonu. Ciężko mi tutaj wychodzić przyszłość, bo naprawdę sezony są różne i w tamtym roku myślę, że nikt nie zakładał, że możemy zdobyć brązowy medal i na pewno byłyśmy bardzo dużym zaskoczeniem. Dlatego też takie dywagacje troszeczkę do przodu w moim mniemaniu nie mają sensu. Mam nadzieję, że będziemy pokazywały to, co robimy na treningach przede wszystkim, że będziemy grały na wysokim poziomie.
1: Co powoduje, że przez tyle lat trwania kariery dalej przynosi pani taką satysfakcję, przyjemność, frajdę, ten moment zakładam, kiedy idzie piłka od rozgrywającej, kiedy się wyskakuje i za chwilę tą piłkę pośle w parkiet po stronie przeciwniczek. Co powoduje, że ta radość jest przez lata taka sama? Bo zakładam, że bez tej radości by już się po prostu pani nie chciało, mówiąc tak najprościej.
2: Tak, myślę, że to jest na pewno pasja, miłość do tego sportu i poczucie tego, że jest się po prostu w swoim żywiole i w miejscu, w którym powinno się być. I mi siatkówka przynosi ogromną radość. Ja tym dalej żyję, pomimo tylu lat grania na takim poziomie i to będzie mój 18 sezon w profesjonalnej lidze, Tauron Lidze. Ja nadal mam ochotę przychodzić na treningi, zawsze jestem na 100%, wiadomo, są gorsze dni, ale myślę, że sama ta radość i chcę ją też przekazać tym młodszym zawodniczkom, pokazać, jak można pięknie żyć przez całe życie, kiedy towarzyszy siatkówka. Ja mam dalej w sobie po prostu tą młodą Kasię, która zawsze chce wygrywać, bo nawet jak gramy gdzieś tam jakieś fragmenty na treningach, ja zawsze chcę wygrywać, dalej nie potrafię przegrywać, dalej jestem zadziorą i myślę, że ten mój charakter powoduje to, że ja nigdy nie mam dosyć.
0: Katarzyna Zaroślińska-Król, atakująca Unii Opole. W rozmowie z Patrykiem Serwańskim z redakcji sportowej dziękujemy. Słuchacie Radia RMF 24. Za chwilę temat pewnych urodzin, bo system kaucyjny jest z nami już od roku.
3: Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: To jest wieczorny program w radiu RMF 24. Teraz temat, który może nas rozgrzać w ten październikowy już chłodny wieczór. System kaucyjny w Polsce działa już od roku. No i jak wiemy, zawsze wzbudza wiele dyskusji, czy on jest potrzebny, czy on jest pożyteczny, czy nie mógłby wyglądać nieco inaczej. Sprawdziliśmy, jak oceniają go mieszkańcy Łodzi. Ich opinię zebrała nasza dziennikarka Agnieszka Wederka.
1: Jak pani ocenia ten system kaucyjny?
2: Ciężko mi ocenić, bo nie korzystam.
1: Dlaczego?
2: Dlatego, że w zasadzie nie używam, nie kupuję napoi w plastikach. Jak rozmawiam z innymi, to uważają, że robi się czyściej. Nawet po ulicach, jak ludzie zbierają, nie? Żeby sobie dorobić do budżetu.
1: Jakieś problemy?
3: Rzadko, szczerze powiem rzadko, ale to ze wszystkim są problemy, tak? Więc, no ale ogólnie pozytywnie, byłam mega sceptyczna do tego, ale ogólnie uważam, że dobra, tak.
1: Trzeba uważać, żeby odpowiednio nie za mocno popchnąć, tak?
4: Tak, i kody słabo szczytują.
1: A jeżeli chodzi o wypłatę tych pieniążków, później odzyskanie tej kaucji, jak pan na to patrzy?
4: Ja uważam, że super. Odzyskuje się super. Robię zakupy ponownie. I płacę bonami. Wtedy rachunek wychodzi 50 zł na przykład.
1: Mamy taką rocznicę małą i pytam, jak to się sprawdza?
5: Ja nie zwracam butelek.
1: Dlaczego?
5: Do śmieci. Nie ma mi kto tego nosić, przynosi. To jest dla mnie kłopot.
1: U pani nie sprawdza się ten system?
5: Nie, nie sprawdza mi się ten system.
1: Czyli pani dokłada?
5: Trudno.
6: Myślę, że jest coraz lepiej. Jest coraz więcej automatów, kaucjomatów. Coraz lepiej one działają, coraz szybciej są opróżniane przez pracowników różnych sklepów i punktów. Także oceniam go bardzo dobrze.
1: A takie problemy, które gdzieś pani napotykała, z czego na przykład wynikały? Patrząc z pani doświadczenia.
6: Jako mama 5-letniego syna chciałabym, żeby otwory, do których wkłada się butelkę, były troszkę niżej, żeby mógł sobie radzić z tym sam.
7: Ja jestem bardzo zadowolona, bardzo szybko się tutaj, jakby myślałam, że będą problemy, ale naprawdę szybko, sprawnie, bez żadnych problemów moim zdaniem.
8: Tutaj nie ma kolejki, a pod innymi sklepami jest kolejka i to jest problem też. I zacinają się te urządzenia.
1: Czyli, że wrzuci się jedną butelkę i gdzieś to utyka, tak? O to chodzi?
8: Po prostu się zablokuje i muszą panie wychodzić i tam coś działać.
1: Więc jakby pan miał wystawić ocenę, tak powiedzmy, od 2 do 5 w starym systemie ocen w szkole?
8: 3.
1: I jak to działa pani zdaniem?
9: Różnie. Z tego, co ja wiem u siebie, to tak często jest nieczynne.
0: Usłyszała od mieszkańców Łodzi nasza reporterka Agnieszka Wyderka. System kaucyjny ma już rok. A wy co na ten temat sądzicie? Włączcie się do dyskusji pisząc na adres fakty@rmf.fm albo SMS-em 3322. U mnie to się sprawdziło doskonale, bo przestałem kupować butelki i puszki, ale czekam na wasze opinie.

To jest wieczór z radiem RMF24. No a jak wieczór, to jest pewnie miejsce na historię mrożące krew w żyłach. Wrócimy do jednej z nich, do historii lotu samolotu linii Fly Dubai. Pasażer, który pomógł zapobiec katastrofie samolotu, wiedział, jak ustabilizować nurkujący samolot dzięki temu, że oglądał katastrofy w przestworzach. To taki serial dokumentalny ukazujący, jak dochodziło do wypadków lotniczych. Przypomnę, wczoraj na pokładzie samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu doszło do dramatycznych scen. Jeden z pilotów dźgnął nożem drugiego, próbował przejąć kontrolę nad maszyną. Szczęśliwie pasażerom udało się dostać do kokpitu i obezwładnić napastnika. Jednym z interweniujących był Yanif Heyoun. Piloci byli na swoich miejscach, jeden leżał, drugi siedział przy sterach. Wraz ze mną weszła jeszcze jedna osoba. Złapałem napastnika, zacząłem go podduszać i wyciągnąłem na zewnątrz. Opowiadał Yanif. Wtedy samolot zanurkował. Pasażer pytany, skąd wiedział, co zrobić, by wyrównać lot maszyny, odparł: oglądałem katastrofy w przestworzach. Prezydent Izraela zapowiedział, że ci, którzy uratowali pasażerów lotu Fly Dubai, zostaną uhonorowani odznaczeniem przyznawanym cywilom za bohaterstwo. Słuchacie radia RMF24, powoli zbliżamy się do godziny 20. Wtedy ma rozpocząć się orędzie prezydenta Karola Nawrockiego. Czego możemy się po tym orędziu spodziewać? Co w nim padnie? Zastanowimy się już za chwilę.

0: W wieczornym programie Radia RMF 24 zbliżamy się do godziny 20. To oznacza, że prezydent Karol Nawrocki za kilka minut wygłosi orędzie. Co w nim usłyszymy? No, dowiemy się wkrótce, ale część polityków spodziewa się, że prezydent zabierze głos w sprawie ustawy dotyczącej opodatkowania nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
1: Obstawiam, że prezydent znowu będzie próbował tłumaczyć Polakom, dlaczego odbiera im możliwość płacenia niższych cen za paliwa. Bo tłumaczenie to idzie mu bardzo słabo i pewnie sięga po kolejne narzędzia, próbując jednak wcisnąć nam kit, że dba o nasze bezpieczeństwo, także to majątkowe, chociaż ciągle wetuje ustawy, które mają pomóc w obniżeniu cen paliw na stacjach.
2: No tak, ale Pałac Prezydencki mówi, że to wy, koalicja rządząca, wciskacie kit Polakom, bo moglibyście obniżyć VAT, obniżyć marże i od razu już byłoby tańsze paliwo, ale nie chcecie tego zrobić, dlatego że rząd zarabia na drogim paliwie.
1: Panie redaktor, no przede wszystkim na drogim paliwie zarabiają koncerny paliwowe, które ciągną ogromne zyski z kryzysu, z którym mierzymy się wszyscy i każdy i każda z nas. Niezależnie zresztą od tego, czy prowadzi samochód, bo przecież te ceny paliw odbijają się także na cenach towarów i usług. I rząd ma narzędzia, dlatego się nazywa rządem, żeby rządzić i żeby wyliczać dokładnie, w jaki sposób może mitygować te ceny i co może zrobić, żeby wprowadzać rozwiązania sprawiedliwe. Sprawiedliwe jest, żeby ci, którzy zarabiają na krzywdzie innych, ponieśli koszty
2: krzywdy.
1: A więc zapłacili podatek od nadmiarowych
2: zysków. Ale jest potrzebny do tego podpis prezydenta. Tego podpisu nie będzie. Bez podpisu prezydenta rząd mógłby obniżyć VAT, obniżyć też akcyzę na przykład. Ale tego nie robi, bo może trzeba powiedzieć wprost Polakom, nie robi, bo sytuacja finansów państwa, budżetu jest już tak trudna, że już po prostu nie ma na to pieniędzy.
1: Oczywiście sytuacja budżetu jest trudna i rząd tego nie ukrywa, mówi o tym jasno minister finansów i premier. I stąd dokładnie takie rozwiązanie zaprojektowane na miarę na obecną sytuację, które ma doprowadzić do tego, żeby nie powiększać deficytu budżetowego, o którym wszyscy już trąbią, z opozycją na czele i panem prezydentem, że jest bardzo duży.
0: Mówiła Magdzie Sakowskiej w popołudniowej rozmowie RMF FM wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat. No, są też głosy, że wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego będzie dotyczyło Trybunału Konstytucyjnego. Który typ okaże się prawidłowy? Dowiemy się po godzinie 20, a punkt 20, kolejne wydanie faktów. Polecamy, nie odchodźcie daleko.

0: Ja...
1: Dochodzi godzina 20, a więc pora na najnowsze wydanie Faktów RMF FM, a mają je dla nas Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
2: Czwartek o 20, zatem lada chwila.
3: Prezydent Karol Nawrocki powinien wygłosić orędzie.
2: Kto dewastował pociąg relacji Świnoujście-Szczecin?
3: Policja szuka kolejnych wandali.
2: Zakopane czekało na to ponad 80 lat.
3: W starym budynku powstanie nowe miejsce aktywności młodszych i starszych.
2: Ważne informacje dla kibiców za chwilę też podamy.
3: Słuchajcie Faktów Sportowych RMF FM. Wkrótce powinno rozpocząć się orędzie Karola Nawrockiego.
2: Zapowiedział je wcześniej we wpisie na Platformie X szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
3: Temat nie jest znany. Być może wystąpienie będzie dotyczyć drożejącego paliwa albo też sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego.
2: Słuchajcie kolejnych Faktów RMF FM. Informacje na bieżąco podajemy na rmf24.pl. Policja poszukuje kolejnych osób związanych z atakiem na pociąg w zachodniopomorskim.
3: Półtora tygodnia temu w Ładzinie skład relacji Świnoujście-Szczecin został zatrzymany przez zamaskowanych graficiarzy i zdewastowany.
2: Do tej pory zatrzymano 5 mężczyzn.
3: Nowe informacje na ten temat zbiera reporterka RMF FM Anna Połamar.
4: Ten atak był dobrze zaplanowany. Jak przekazała mi zachodniopomorska policja, sprawcy prawdopodobnie umówili się przy pomocy zaszyfrowanych komunikatorów. Wielu z nich nie znało się wzajemnie. Do tego byli zamaskowani i uciekli ze stacji kolejowej jeszcze zanim policjanci z Wolina przybyli na miejsce. Podczas ucieczki zgubili jednak kamerę, która zarejestrowała przebieg całej akcji. Służby znalazły w pobliskim lesie również porzucone ubrania poplamione czerwonym sprayem. Zlecono badania DNA. Ich wyniki mogą pomóc w ustaleniu tożsamości kolejnych osób. Służby będą też analizować zawartość komputerów i telefonów należących do 5 zatrzymanych mężczyzn.
2: System kaucyjny w Polsce ma pierwszy rok za sobą. Do tej pory zwróciliśmy ponad 5 miliardów opakowań, puszek i butelek w 65,5 tysiąca punktach zbiórki w całym kraju.
3: Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada kolejne zmiany, czyli włączenie do systemu tak zwanych małpek, informuje nasza reporterka Magdalena Greinert.
5: Za takim rozwiązaniem opowiada się ponad 60% Polaków, bo właśnie mniejsze szklane opakowania po alkoholu to często spotykane śmieci. Wprowadzenie małpek do systemu wymaga przyjęcia odrębnych przepisów i odpowiedniego vacatio legis, żeby producenci, sklepy i operatorzy zdążyli się przygotować.
6: Wniosek o wpis do wykazu prac rządu jest gotowy, kierownictwo będzie go omawiać. Oczywiście drugim elementem tego wniosku będzie wydłużenie tak zwanego bonu.
5: Mówi szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Okres ważności bonów wydawanych przez automaty kaucyjne ma się zwiększyć z 30 do 90 dni. Chociaż sama zapowiedź skłoniła części sieci handlowych do wcześniejszego wydłużenia czasu na zrealizowanie bonu, który dostajemy za oddane opakowania.
7: Tym żyje Zakopane.
2: Za ponad 18 milionów złotych stolica Podhala zyska dom kultury na miarę XXI wieku.
3: Podpisana została dziś umowa na rewitalizację dawnej komendy straży pożarnej, która należy dzisiaj do Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.
2: Wewnątrz znajdą się m.in. pracownie dla dzieci z Tatrzańskiego Centrum Kultury czy kryty skatepark, ale skorzystają też starsi mieszkańcy.
8: I seniorzy i inni tutaj znajdą swoje przestrzenie do tego, żeby się spotkać, realizować.
9: Rewitalizacja to nie tylko budynek, ale również teren. My trochę nawiązujemy do koncepcji, gdzie na miejscu starej sokolni drewnianej, która była zburzona, później wybudowano budynek straży, był projekt Pałacu Sportu. To był monumentalny projekt sprzed II wojny światowej.
3: Wyjaśniali starosta tatrzański Andrzej Skupień
2: i Andrzej Para z Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.
3: Katarzyna Podraza przekaże następne fakty RMF FM o 21:00.
2: A już za chwilę na naszej antenie Fakty Sportowe.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Sponsorem Faktów Sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: Na pierwsze wieczorne mocno piłkarskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
13: Zaczynamy od piłkarskiej reprezentacji Polski, która jutro w swoim trzecim meczu Ligi Narodów zagra z Rumunią. Jutrzejszy rywal biało-czerwonych ma na koncie jak na razie 2 porażki. Wiele wskazuje na to, że mecz od pierwszej minuty znów rozpocznie Wiktor Nowak, który jak sam przyznaje w ciągu niewiele ponad roku wykonał ogromny przeskok. Od Znicza Pruszków do gry w Lidze Mistrzów i reprezentacji Polski.
14: Dzieje się to wszystko szybko i trzeba gdzieś zachować chłodną głowę przy tym wszystkim, ale
0: Jak widać, radzę sobie i też trzeba sobie z tym radzić, żeby nie odlecieć gdzieś za daleko.
13: Mówił Wiktor Nowak, a mecz z Rumunią na Stadionie Narodowym jutro o 20:45. Niemcy, którzy podobnie jak nasza reprezentacja są jeszcze w Lidze Narodów bez zwycięstwa, zmierzą się dziś w Monachium z Serbią. Nasi zachodni sąsiedzi pod wodzą nowego selekcjonera Jurgena Kloppa do tej pory zremisowali z Holandią i przegrali niespodziewanie z Grecją. A dziś znów, jak mówi Klopp, czeka ich kolejny ciężki mecz. Grecy są też bardziej zgrani jako zespół niż my byliśmy na tym etapie. Serbowie również będą bardziej ułożoną drużyną niż my teraz. Jednak nasz proces musi trwać podobnie jak rozwój zespołu. Musimy sprawdzić, kto może być jego częścią w przyszłości, przyznaje Klopp. Początek meczu za około 40 minut. Wtedy też pierwszy gwizdek w spotkaniu Danii z Portugalią, która zagra bez Cristiano Ronaldo. Przypomnijmy, opuścił zgrupowanie, za co pewnie czeka go zawieszenie i niewielka kara finansowa. Na koniec zmieniamy jeszcze dyscyplinę na tenis. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju w Pekinie. Polak wygrał z Amerykaninem Lernerem Tienem 5-7, 6-3, 6-4.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: 6 minut po godzinie 20. Słuchacie radia RMF24. Zapraszam na ostatnią godzinę naszego wieczornego programu. Igor Skrzypek, kłaniam się. Mam nadzieję, że wieczór upływa wam spokojnie. Politycznie emocji nie brakuje. Prezydent Karol Nawrocki występuje z orędziem. Chodzi o paliwa, to już wiemy. Ale sportowych wrażeń też nie zabraknie. W tej godzinie nie zerkniemy na boiska piłkarskiej Ligi Narodów.

0: Co smakuje lepiej? Taki medal zasłużony w kulturze Gloria Artis czy platynowa płyta? No bo tutaj mamy pewną płaszczyznę do porównania.
1: Kurczę, no trudne pytanie w sumie. Medalu jeszcze faktycznie nie gryźliśmy, więc nie wiemy. Dopiero jak wrócimy do domu, to mogę dać znać, ale...
0: No poprosimy później, tak.
1: Tak, to damy w ogóle, przyślemy wam może jakiś filmik w ogóle, to jeszcze gdzieś tam...
0: Zdecydowanie.
1: ...mieści na stronę, tak. Ale wydaje mi się, że to są rzeczy nieporównywalne. Bo normalnie bym ci powiedział, że na co dzień i tak w ogóle to bardziej smakuje platynowa płyta, bo ona... Wiesz, no ona świadczy o tym, że zrobiłeś coś, ludzie to przyjęli i strasznie im się to podoba. Natomiast nagroda Gloria Artis to jest, wydaje mi się, w ogóle z całkiem innego bieguna.
0: No właśnie, ja też dopytam, no bo tak, nie wiem jak to jest dostać taki medal, w ogóle w życiu nie dostałem medalu, a tym bardziej takiej skali, ale domyślam się, że platynowa płyta, ogromne też wyróżnienie, ale ono jest takie namacalne, codzienne, to znaczy tak, zrobiłem robotę,
1: no.
0: Tak, a jakie emocje pojawiają się jak się dostaje zasłużony kulturze Gloria Artis, no bo to brzmi dumnie.
1: No, to jest, wiesz, to jest... My możemy się z tego nabijać, bo w zasadzie całą drogę do Warszawy tośmy się podśmiechiwali z tego, dopóki nie trzeba było wyjść na scenę i nagle tam stoi taki poważny pan, minister, bierze szpileczkę, bierze order, uwaga, order, naprawdę, prawdziwy medal, taki metalowy, wiszący na szlajce, jak to się u nas mówi. Wiesz, że przez całe dzieciństwo zawsze włamywałem się dziadkowi do szuflady i on tam miał dwie jakieś takie tego typu medale tam PRL-u, czy zasłużony tam jakiś górnik i tak dalej. I zawsze je przymierzałem sobie i to było dla mnie coś, nie?
0: A teraz nie trzeba być górnikiem, ani żołnierzem, żeby dostać medal.
1: Ja myślałem, że my dostaniemy dyplom i jakąś, nie wiem, jakąś dziwną figurkę, a to faktycznie dobrze, że nie kazał nam klękać. Ale generalnie przypięli nam order. Powiem ci, że nie wiem co powiedzieć, jest to bardzo osobliwe, dziwne przeżycie. Niesamowite. Naprawdę nie wiem co o tym powiedzieć.
0: Z pewnością tak, trudno powiedzieć, co się w takiej sytuacji czuje. Rozumiem to doskonale, ale gratulujemy raz jeszcze. No ale mamy ten dzień polskiej muzyki. No i pytanie, które powinno paść dziś, jak sądzę, właśnie w taki dzień. Czy polska muzyka jest wystarczająco obecna w radiu, w serwisach streamingowych, w ogóle w przestrzeni publicznej? Czy może powinniśmy robić więcej na rzecz tego, by polskiej muzyki było więcej?
1: Wiesz co, tak. Moim zdaniem powinniśmy robić więcej, żeby polskiej muzyki było więcej, ale...
0: Bo też można wyjść z założenia, że dobra muzyka sama się obroni.
1: Nieważne,
0: czy jest po angielsku, czy po polsku.
1: Tak, i ja się z tym zgadzam, natomiast no w przypadku, to działa w przypadku na przykład internetu, gdzie ludzie sobie, słuchacze sobie wybierają, tak? Nic więcej jakby nie zrobisz. W przypadku, nie wiem, gdzie to leci, piosenki lecą w publikatorach takich tradycyjnych, typu telewizja, radio i tak dalej, to ktoś o tym decyduje, tak? No i nie wiem, no trzeba sobie zobaczyć, jaki jest na przykład procent polskich wykonawców i nie chodzi mi bynajmniej o to, że to ma być ustalone z góry i tak dalej, natomiast to bardzo często widać po prostu, czy słychać, czy polska muzyka jest obecna i czy jest obecna w wystarczającym wymiarze. Faktem jest, że jeśli się przejrzy, jeśli się poszuka na przykład w sieci, wiadomo, bo tam wpada od razu wszystko natychmiast, to widać, że tych polskich piosenek co tydzień powstaje multum. Pytanie, czy to się odbija dalej? Nie wiem, no jest coś takiego, że jakby świat promuje muzykę, tak? Swoją. Jest bardzo duża promocja, bardzo duża obecność muzyki, która jest, umówmy się, to też są rzeczy promowane, tak? Bardzo często. Nie polega to tylko na tym, że komuś się spodobało i ktoś puszcza. No więc my wiemy, o co chodzi. Jest promocja, więc mi się wydaje, że polskiej muzyce należy pomagać. dlatego,
0: będziemy
1: że...
0: trzymać za polską muzykę kciuki z pewnością. Mam nadzieję, że nie tylko w dzień polskiej muzyki, jaki jest dziś. Trzymamy kciuki i gratulujemy raz jeszcze medalu zasłużonego.

0: Zakochany Kulturze Gloria Artis dla zespołu Mysłowic i Kasi Kowalskiej. Z nami był Przemek Myszor z zespołu Mysłowic. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie i gratulujemy raz jeszcze.
1: Dziękuję.

0: W Radiu RMF 24 mamy dla was najświeższe informacje. Prezydent Karol Nawrocki podpisał złożoną przez rząd ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Przypomnę, w przeszłości taką samą właściwie ustawę prezydent zawetował. Drugie podejście przynosi zielone światło od głowy państwa. Karol Nawrocki jednocześnie przekonywał, że to rząd ponosi odpowiedzialność za wysokie ceny paliw. Tak mówił w orędziu.
1: Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw. W imieniu Polaków stawiam przy tym konkretne oczekiwania. Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc. Nie po następnej politycznej awanturze. Nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz. A wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa. Tego będę się domagał i tego będę w imieniu Polaków pilnował. Środki muszą trafić także bezpośrednio do polskich rolników. Wiem, jak ogromnym obciążeniem dla polskiej wsi są wysokie ceny paliw. Dlatego oczekuję zwiększenia zwrotu za paliwo rolnicze do poziomu pozwalającego przywrócić opłacalność produkcji.
0: Mówił w orędziu prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że choć złożył podpis, nie wycofuje swoich zarzutów o niekonstytucyjności tej ustawy i zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie. Karol Nawrocki mówił też, że oczekuje, że Sejm zajmie się złożonym przez niego projektem ustawy, który doprowadzi do, jak podkreślił, prawdziwego obniżenia cen paliw. A jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, Ministerstwo Energii już jutro ma zaprezentować plan dotyczący obniżek cen paliw. Jak to się przełoży na pylonę? Kiedy będzie taniej i o ile taniej? To ma przedstawić już jutro resort energii. Najświeższe informacje w RMF 24.

0: Radio RMF 24, nasz wieczorny program. Wsłuchiwaliśmy się w nim przed chwilą w słowa prezydenta Karola Nawrockiego. Przypomnę wiadomość tego wieczoru z pewnością. Jest zielone światło dla ustawy o podatku od nadmiarowych zysków. Prezydent podpisał dokument, co oznacza, że wkrótce paliwa mają być tańsze, no bo podatek ma sfinansować obniżki kosztów tankowania. A teraz czas na ważne słowa kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump powiedział, że przygląda się sprawie budowy bazy sił USA w Polsce. Mamy wielki szacunek dla prezydenta Polski, więc przyglądamy się temu i może się to zdarzyć, tak powiedział Donald Trump. Dopytywany, dlaczego nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie, odparł dziennikarzowi: skąd wiesz, że nie podjąłem? Mogłem już podjąć, skwitował prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump rusza dziś na kampanijny szlak, to też warto dodać, bo tak zwane wybory połówkowe, tak zwane midtermy, czyli wybory do Izby Reprezentantów i części amerykańskiego Senatu, odbędą się za nieco ponad miesiąc, już 3 listopada.
1: Tu Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 czas teraz na sportowe emocje, bo rozpoczynają się kolejne mecze Ligi Narodów. Nie tylko piłkarska reprezentacja Polski jest jeszcze w tych rozgrywkach bez zwycięstwa. W podobnej sytuacji są nasi zachodni sąsiedzi, z czego pewnie polscy kibice zgodnie z pewną taką świecką tradycją mogą się cieszyć. Oczywiście mówimy o Niemcach, którzy mają na koncie remis i porażkę, a przegrali niespodziewanie z Grecją. Z nami Wojciech Marczyk z redakcji sportowej. Dobry wieczór, Wojtku.
1: Dobry wieczór, jednak tak, żeby trochę utrzeć nosa tym polskim kibicom, którzy szydzą z reprezentacji Niemiec Jurgena Kloppa, dodam, że oni jednak są w dywizji A Ligi Narodów, my jednak
0: tak.
1: B.
0: My jednak gramy trochę w innym towarzystwie niż nasi zachodni sąsiedzi, a dziś właśnie jeśli chodzi o to towarzystwo, Niemcy grają z Serbią i to może być taki dla nich mecz na przełamanie?
1: No wydaje się, że tak, chociaż jak mówił Jurgen Klopp, czyli nowy selekcjoner reprezentacji Niemiec, Serbowie na mecze z wielkimi rywalami tak ambicjonalnie się motywują, więc spodziewa się bardzo fizycznego meczu, w którym na pewno Serbowie nie odpuszczą, no ale tak patrząc na te dwa poprzednie spotkania, no to z Holendrami uratowany remis, no a z Grekami niespodziewana porażka i pewnie nikt sobie nie wyobrażał, że tak Jurgen Klopp, ten, który był postrzegany w Niemczech jako ten zbawca reprezentacji, który ma jakąś czarodziejską różdżkę, przyjdzie, machnie dwa razy i zaczaruje niemiecką kadrę i ona znów zacznie wygrywać. No, tak się nie dzieje, ale Jurgen Klopp też uspokaja. On na to zgrupowanie powołał 44 zawodników, podzielił ich na dwa zespoły. Dwa mecze zagrał jeden zespół, teraz dwa mecze zagra ta druga kadra. No więc Jurgen Klopp pokazuje i mówi, że słuchajcie, my musimy sprawdzić, to jest pewna zmiana. My musimy dobrać sobie ten zespół tak, żeby on mógł walczyć w przyszłości. Mówi, jasne, że będą zdarzały się porażki, ale musimy to przejść, żeby było lepiej. Więc Jurgen Klopp tym swoim uśmiechem spod tej jego nowej, takiej specjalnej dżokejki, która ma mówić o tym, że wszyscy są reprezentacją Niemiec, u nas już to było, przecież pamiętamy, no to, to próbuje tam zaczarować. Zobaczymy, czy uda się to w tym meczu z Serbami. Niemcy oczywiście są faworytami, tutaj nie ma co dyskutować, grają u siebie, grają w Monachium, ale nie ma kompletu na Allianz Arenie, no więc zobaczymy, jak Niemcy się zaprezentują w tym, no, niełatwym dla nich mimo wszystko meczu.
0: Dziś ma się też zaprezentować Portugalia bez Cristiano Ronaldo. No i pytanie, Wojtku, czy to jest wzmocnienie Portugalii, czy osłabienie? Ten brak Cristiano Ronaldo w atmosferze afery jednak i opuszczeniu zgrupowania przez Ronaldo.
1: Afera nigdy żadnej reprezentacji jeszcze nie pomogła. Cristiano Ronaldo w takim swoim gwiazdorskim stylu opuścił to zgrupowanie, bo przypomnijmy, on w meczu z Norwegią nie zagrał ani minuty, mimo że rozgrzewał się solidnie w tej drugiej części meczu, bo Jorge Jesus chciał, żeby on wszedł na pół godziny w tym meczu. Tak obaj panowie mieli ustalić. No, ale ostatecznie Cristiano nie pojawił się. Trener tłumaczył przecież, że to ja decyduję o składzie. Mogę zmienić decyzję w każdej chwili. Cristiano Ronaldo chyba odebrał to zbyt osobiście, zbyt personalnie, no i zamówił prywatnego jeta, opuścił zgrupowanie w Kopenhadze i wrócił do Madrytu, do swojego domu. No i tak piłka nie znosi trochę próżni. Wiemy, że Cristiano Ronaldo wielkim piłkarzem raczej już był. On gra przecież, przypomnijmy, w Lidze Arabskiej, no ale pamiętamy Mundial. On nie był wzmocnieniem reprezentacji Portugalii, ale piłkarzem, który mentalnie by wspomagał reprezentację, na pewno nadal by potrafił być. Tylko by trzeba było to wielkie ego troszkę chyba schować się do kieszeni. No ale ta piłkarska rzeczywistość próżni nie lubi, więc numer 7 po opuszczeniu Cristiano Ronaldo zgrupowania długo wolny nie został. Dzisiaj w pierwszej jedenastce mecz z Duńczykami w Kopenhadze z numerem 7 na koszulce rozpoczyna Rafael Leão, czyli można powiedzieć, że jest to pewien koniec czegoś chyba w historii reprezentacji Portugalii, bo trudno sobie wyobrazić, że Cristiano Ronaldo wraca teraz do kadry. On być może wróci, pewnie rozegra mecz pożegnalny, bo tak wielki piłkarz na pewno na to zasługuje, ale no już chyba nie będzie takim na stałe powoływanym graczem, tym bardziej, że grozi mu za opuszczenie samowolnie zgrupowania kara, zawieszenia, no i dodatkowo grozi też kara finansowa, uwaga, chyba będzie musiał prosić rodzinę o pożyczkę, bo od 500 do 1000 euro. Także
0: zobaczymy, czy Cristiano Ronaldo to udźwignie.
1: Tak, tak, dlatego mówię, że chyba rodzinna zrzutka będzie przy jakimś niedzielnym obiedzie, po to, żeby tą karę w kadrze zapłacić. Oczywiście żartujemy sobie, ale No ale coś się kończy w reprezentacji Portugalii i myślę sobie, że o wiele ładniejszy i o wiele większy sposób na opuszczenie kadry Portugalii mógł sobie wybrać Cristiano Ronaldo. No ale była taka piosenka, którą często się cytuje w tych sytuacjach, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. I czasem te przedłużane na siłę kariery no też nie kończą się najlepiej.
0: Wydaje się, że Cristiano Ronaldo chyba nie słuchał perfektu w młodości. Wojciech Marczyk, redakcja sportowa.
1: A szkoda.
0: A szkoda, bo to przecież ładna muzyka i polska w dodatku. Dziękujemy serdecznie. RMF24, wieczorny program.

0: Wieczorny program Radia RMF 24. Zbliżamy się do godziny 21, ale zanim wybije, wsłuchujemy się podczas tego wieczoru w najważniejsze polityczne wystąpienia. Kontynuacja międzynarodowych konfliktów jest całkiem możliwa, bo świat się zmienia, a zmiany napędzają ambicje. Tak mówi przywódca Rosji, Władimir Putin. Zapewnił, że rosyjski system finansowy i gospodarka są bezpieczne.
1: Rosja,
0: jak niektórzy, nie będziemy wskazywać ich palcem, nie może biegać po całym świecie i upokarzać się, żebrząc o wsparcie z wyciągniętą ręką. Po pierwsze dlatego, że to jest poniżające. Po drugie, nikt i tak nam nic nie da i bardzo dobrze o tym wiemy. Po trzecie i najważniejsze, nie potrzebujemy tego. Rosyjski system finansowy i gospodarka są bezpieczne, powiedział przywódca Rosji. Według Putina ukraińskie ataki na rafinerię ropy kosztują Rosję 1% PKB. Stanowczo wykluczył wstrzymanie ataków na cele na Morzu Czarnym, bo jak mówił, to odpowiedź na to, że Ukraińcy zniszczyli tam więcej niż 100 statków. Na zegarach 20:52, czyli za niecałe 8 minut. Fakt, warto być.

0: Wieczorny program RMF24 dobiega końca. Igor Skrzypek, dziękuję, że mogłem być z wami. A już teraz najnowsze fakty ma dla nas Katarzyna Podrasa.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Ceny paliw w dół. Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
2: Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu.
1: Donald Trump potwierdził RMF FM. USA prowadzą rozmowy na temat stałej bazy swoich wojsk w Polsce. A w faktach sportowych mecze piłkarskiej Ligi Narodów. Prezydent podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. To rządowy projekt, który ma doprowadzić do spadku cen paliw. Karol Nawrocki oczekuje obniżek do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Orędzia prezydenta RP wysłuchała nasza reporterka Magdalena Greiner.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Magdo. Co jeszcze mówił prezydent?
3: Karol Nawrocki podkreślał, że nie pozwoli rządowi dłużej odsuwać od siebie odpowiedzialności za trudną sytuację. Prezydent oczekuje, że każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie będzie wydana na obniżenie cen paliw.
4: Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz, a wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa.
3: Karol Nawrocki liczy, że Sejm rozpocznie pracę nad prezydenckim projektem ustawy, która ma doprowadzić do, cytuję, rzeczywistego obniżenia cen paliw i prawdziwego ograniczenia zysków koncernów. Prezydent podpisaną ustawę skierował w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. To oznacza, że przepisy wejdą w życie, a w tym samym czasie ich badaniem zajmą się sędziowie Trybunału.
1: W faktach za godzinę polityczne komentarze do decyzji prezydenta. Ministerstwo Energii zaprezentuje jutro plan dotyczący obniżek cen paliw. Po tym, jak prezydent podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Szef resortu energii głos w tej sprawie ma zabrać o 13 w małopolskim Brzesku. Donald Trump potwierdza RMF FM, że prowadzone są rozmowy na temat stałej bazy wojskowej w Polsce. Sprawa jest analizowana, przyznał prezydent USA, pytany przez naszego amerykańskiego korespondenta Pawła Żuchowskiego, który jest z nami na linii. Pawle, co dokładnie mówił Trump?
5: Dobry wieczór. Amerykański przywódca ponownie wskazał na dobre relacje z polskim prezydentem. Przyglądamy się temu, mamy wielki szacunek dla prezydenta Polski, więc przyglądamy się temu i może się to zdarzyć, powiedział Trump w drodze do śmigłowca Marine One, udając się na spotkanie w związku z trwającą kampanią wyborczą przed wyborami połówkowymi. Polska zabiega o to, by obecność amerykańskich żołnierzy nad Wisłą przestała być przede wszystkim rotacyjna i stała się trwała. Polska próbuje więc przekonać administrację Donalda Trumpa, że nawet jeśli amerykańska obecność na kontynencie będzie się zmieniała, a będzie się zmieniała, to wschodnia flanka NATO, a szczególnie Polska, powinna być traktowana inaczej. Pytałem też prezydenta USA o dalsze wsparcie dla Ukrainy. Myślę, że to zostanie rozwiązane bardzo szybko, powiedział mi prezydent Donald Trump. Z Białego Domu Paweł Żuchowski.
6: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Zmiana zarzutu wobec 33-latka, który w ubiegłym tygodniu pociągnął za spust i strzelił w głowę policjanta. Po kilku dniach funkcjonariusz zmarł, więc mężczyzna będzie odpowiadał nie za usiłowanie zabójstwa, a zabójstwo. Do tragedii doszło w Kraśniku Górnym koło Bolesławca podczas interwencji związanej z kradzieżą. Sierżant Nathan Sieron miał 29 lat. Jutro w Rokitkach odbędzie się jego pogrzeb. Ceremonia będzie miała charakter państwowy. A przed faktami sportowymi jeszcze ważna informacja dla kierowców podróżujących A4 na Dolnym Śląsku. W pobliżu węzła Wrocław Południe zderzyły się ciężarówka i bus. Nikt nie został ranny. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: A na początek kolejnych faktów sportowych mecze piłkarskiej Ligi Narodów, a zaprasza Wojciech Marczyk.
8: W Monachium Niemcy, którzy od kiedy kadrę prowadzi Jürgen Klopp, są jeszcze bez zwycięstwa. Grają z Serbią, jak na razie 18 minuta tego meczu i jest bezbramkowy remis. A w Kopenhadze Dania podejmuje Portugalię. Goście już bez Cristiano Ronaldo, który po tym jak nie zagrał ani minuty w poprzednim meczu z Norwegią, opuścił zgrupowanie. Jak donoszą media w Portugalii, w tej sprawie miał interweniować nawet premier kraju. Turkmenistanu. Jak na razie bezskutecznie, no bo Ronaldo nie ma, a Portugalczycy w 16 minucie meczu po golu João Cancelo prowadzą z Duńczykami 1-0. Z numerem 7 na koszulce, który należał do Ronaldo, gra dziś od pierwszej minuty Rafael Leão. A nasza kadra poza Warszawą przygotowuje się do jutrzejszego meczu na Stadionie Narodowym. Biało-czerwoni zagrają z Rumunią. Reprezentacja Polski też jest jeszcze bez wygranej w dywizji Ligi Narodów. No i coraz częściej pojawiają się głosy dotyczące zmiany selekcjonera zajmujący to stanowisko. Jan Urban wcale nie jest zdziwiony takimi głosami.
9: Nie ma wyników, no to jest po prostu tak zwana jazda. Nie ma innego sposobu na to, żeby podejść do tej sytuacji, jak pracować i robić swoje, po prostu.
8: Mówił selekcjoner Jan Urban, a czy swoje zrobią biało-czerwoni, przekonamy się jutro. Mecz z Narodowym o 20:45. Nową pracę będzie miał zaś Kamil Stoch, nasz były utytułowany skoczek, który w marcu zakończył sportową karierę, został doradcą zarządu Polskiego Związku Narciarskiego do spraw skoków narciarskich. Stoch będzie pełnił rolę, można powiedzieć, rzecznika między kadrami narodowymi, a władzami PZN-u. Sam skoczek po zakończeniu kariery mocniej zaangażował się też w swoim klubie Ewenement Zakopane, który prowadzi razem z żoną, gdzie szkolą się młodzi skoczkowie.
10: Najbardziej się cieszę, kiedy im coś wychodzi, ale to jest jeszcze lepsze niż to, jakby to sam zrobił.
8: Mówił w rozmowie z portalem Polskiego Związku Narciarskiego Stoch, który, jak przyznaje, pracę dla PZN-u tak na 100% zacznie po nowym roku. Teraz czeka go jeszcze zaplanowana wcześniej podróż do Ameryki Południowej i Afryki.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, gościem rozmowy dr Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Widzi pan poziom inflacji na poziomie 4%. To myśli pan sobie, to jest dopiero początek?
2: No na pewno będzie trudno i ta inflacja musiała uderzyć, te zawirowania w Zatoce musiały się odbić.
1: A jak pan mówi będzie trudno, to znaczy, że możemy się spodziewać nawet tej dwucyfrowej inflacji, tak jak było za rządu, końcówce rządów PiS-u?
2: Wydaje mi się, że na ten moment takich scenariuszy nie ma. Jednak trochę była inna sytuacja, dotyczyła też gazu. Tutaj mamy tylko ropę, także raczej nie, ale na pewno już jesteśmy powyżej tego przedziału dla celu inflacyjnego, który jest od 1,5 do 3,5.
1: A jeżeli jesteśmy powyżej celu inflacyjnego, to rozumiem, że należy się spodziewać podwyżek stóp procentowych. Tak niektórzy członkowie Rady Polityki Pieniężnej mówią.
2: Tak, trzeba się spodziewać. Inne banki już to, centralne w innych krajach już to zaczęły robić.
1: I myśli pan, że to w listopadzie nastąpi? Cały ciąg podwyżek, tak?
2: Nie możemy się spóźnić i powtórzyć błędów wtedy, jak ta inflacja nam bardzo mocno wyskoczyła i stopy procentowe były zbyt późno podnoszone.
1: Panie doktorze, jak pan patrzy na dług publiczny, to pan sobie myśli, że Polsce grozi bankructwo, jeżeli w ogóle kraje mogą zbankrutować?
2: Znaczy bankructwo takie klasyczne, że nie będziemy płacić za obligacje, nam nie grozi. Na pewno możemy mieć bardzo duże problemy w finansach publicznych. I dług to jest tak naprawdę wynik wysokiego deficytu. Mnie bardziej martwi tempo przyrostu długu i bardzo, bardzo wysoki deficyt finansów publicznych.
1: Czyli dziura w budżecie, mówiąc prosto.
2: No różnica dochody minus wydatki, to się nie spina, jest na minusie i to jest najwyższe w Unii Europejskiej deficyt.
1: Ale jak to spiąć, panie doktorze, skoro trzeba wydawać i na wydatki socjalne, które są duże, i na koszty związane z obronnością i z bezpieczeństwem?
2: No musimy to spiąć. No mamy gorączkę, mamy deficyt, w zeszłym roku był 7,3%, drugi najwyższy w całej Unii Europejskiej. W tym roku rząd planuje, że to będzie 7,1 i to jest ostrożny szacunek i prawdopodobnie to będzie już najwyższy w całej Unii Europejskiej. Dotychczas byliśmy za Rumunią, a Rumunia już ma problemy. Rynki już wymusiły tam podwyżki podatków, cięcia wydatków. Większość jest niestabilna, rząd jest niepewny, bo rynki wymuszają dostosowanie. Mamy gorączkę 40 stopni. I planujemy
1: jeśli chodzi o budżety, tak? Jeśli chodzi o budżet...
2: O deficyt. To jest gorączka 40 stopni porównując do zdrowia i się okazuje, że planujemy ją utrzymywać przez 3 lata. Wiemy, jak to się kończy dla organizmu. Musimy zredukować deficyt.
1: To co musimy zrobić w takim razie? Gdzie ciąć, pańskim zdaniem?
2: Skąd się wziął ten deficyt? My w naszej opinii Rady Fiskalnej mówimy, skąd on się wziął. On zaczął to jest rezultat decyzji w polityce gospodarczej w ciągu ostatniej dekady. I w poprzedniej kadencji, i w tej. Obie ekipy dołożyły nam do tego deficytu. On wynika ze wzrostu wydatków. Od 2021 roku relacja wydatków do PKB, tych wydatków na wszystko, na policję, na szkoły, na wojsko, na transfery socjalne, emerytury, renty, na wszystko, co państwo, jakie usługi dostarcza, to ta relacja w relacji do PKB wzrosła o 7,3%.
1: Czyli nie stać nas na takie wydatki, mówiąc wprost.
2: Nie stać nas, bo mamy, tego może społeczeństwo nie wie, ja to mówię bardzo często, my pod względem łącznych wydatków państwa przegoniliśmy już Danię, kraj wysokiej jakości usług publicznych, Grecję, kraje naszego regionu jak Czechy, Słowacja, to już o 4 okrążenia, patrząc na stadion lekkoatletyczny, właśnie przegoniliśmy Niemcy, właśnie przegoniliśmy mityczną Szwecję, kraj dobrobytu społecznego. Jesteśmy na 6. miejscu pod względem wydatków, łącznych wydatków państwa, a z dochodami jesteśmy na szarym końcu. Dochody, wydatki wynoszą 51% PKB, a dochody 44%.
1: Panie doktorze, ale to jest wiedza dość powszechna, jeśli chodzi o środowisko ekonomistów, że za dużo wydajemy, za mało zarabiamy. Ale nikt nie mówi, nikt z polityków nie mówi, zajmujących się gospodarką, gdzie ciąć. Czy dlatego, że się boi, czy dlatego, że nie wie, gdzie ciąć?
2: Boją się, bo politycy optymalizują swoje postępowanie. Pytanie, kto będzie ten pierwszy? Kto pierwszy powie, że musimy tutaj zacisnąć pasa, tu podnieść podatek, być może wprowadzić kryterium dochodowe? Bo tylko, że tą dyskusję musimy odbyć. My już jesteśmy w takim momencie, że dotykamy głową sufitu i to widać w strategii zarządzania długiem, którą właśnie rząd wczoraj pokazał.
1: I co pan czyta w tej strategii zarządzania długiem?
2: No, rząd mówi, że nie przekroczy, jeżeli chodzi o dług, tych bezpieczników 60%
1: zapewnia,
2: w konstytucji.
1: Tak jest.
2: ale tam, jak ja czytam to jako ekonomista, no liczby mają, tam są liczby, tam są tabelki. Liczby mają tą niewygodną cechę, że mówią jak jest. I co mówią te liczby? No te liczby mówią, że żeby nie złamać konstytucji, reguł zapisanych w konstytucji, żeby nie złamać wiarygodności naszych finansów publicznych, musimy zredukować deficyt o 140 miliardów złotych. Żeby powiedzieć obrazowo, co to jest 140 miliardów. I teraz nie ma odpowiedzi. Można to zrobić na dwa sposoby. I to trzeba zrobić w 29, w 2030. To jest pokazane w strategii. Ja tam widzę krew, pot i łzy i o tym trzeba rozmawiać. Musimy rozmawiać o tym, bo ten rachunek właśnie zapłata za ten wzrost wydatków w ostatnich latach tam jest pokazany. 140 miliardów złotych to jest ponad dwukrotność całego 800+. Gdybyśmy to chcieli zrobić na przykład... Czyli weźmy 800 plus, 13, 14 to jest dopiero 90 miliardów. Jakbyśmy to robili po stronie podatkowej, to VAT trzeba by było podwyższyć do 32%, a CIT do 44%. To są takie liczby.
1: Ale to z tego, co pan mówi, to podniesienie podatków jest nieuniknione, jeżeli mówimy o latach 29-30, tak?
2: Tak, jest nieuniknione. Mamy gorączkę 40 stopni i planujemy ją utrzymywać przez 3 lata. Organizm by tego nie wytrzymał. Tą gorączką jest deficyt 7,1. Nie ma pomysłu, jak go zredukować. Politycy nic nie chcą ani w lewo, ani w prawo, złapali się za ręce, stoją w klinczu i nie podejmują żadnych decyzji. Są dwa rozwiązania. Jeżeli jako społeczeństwo chcemy mieć wydatki na poziomie Szwecji, a już przegoniliśmy Szwecję, to musimy mieć szwedzkie podatki. Jeżeli nie godzimy się jako społeczeństwo i politycy też się w imieniu społeczeństwa nie podniosą podatków, to musimy zredukować wydatki. Innego wyjścia nie ma.
1: A jeżeli tego nie zrobimy, panie doktorze, to co się stanie wtedy?
2: No dług, po pierwsze mamy zapisy w konstytucji i w ustawie o finansach publicznych, te progi. Mamy gorączkę, jeżeli ktoś chce stłuc termometr, to nie rozwiązuje problemu. I nawet jeżeli weźmiemy leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, to też nie rozwiązuje problemu. Musimy walczyć z przyczynami.
1: Mamy też rok wyborczy i nikt tego nie zrobi teraz w roku wyborczym i nikt nie będzie mówił Polakom, co mają zrobić, że mają zaciskać pasa. Pan sobie wie o tym doskonale.
2: Ale to trzeba będzie zrobić. Agencja ratingowa Moody's, która właśnie obniżyła nam rating, powiedziała, że jeżeli będziecie próbowali zbić termometr i nic nie robić, no to jest przesłanka do kolejnego obniżenia. To oznacza coraz dłuższe koszty obsługi długu. Dług nam, rząd pokazuje, że dług rośnie, ten taki już łącznie z tymi funduszami w BGK-u, bo wiemy, że my ten termometr to mamy trochę przekręcony, tak? 16% PKB długu na koniec 2030 roku będzie już w BGK-u. Teraz jest 10, czyli cały czas poszerzamy ten równoległy dług w równoległym budżecie i kończymy z rezultatem 76, zakładając tą redukcję deficytu, o której powiedziałem.
1: Ale co się stanie, panie doktorze, jeżeli rząd, ta władza następna nie będzie się przejmowała tymi prognozami, tymi czarnymi prognozami i zostawi to wszystko tak, jak jest? To?
2: Na końcu są rynki finansowe i one powiedziały już w Rumunii stop. I w pewnym momencie rynki powiedzą albo stop. To nie jest tak, że jeżeli możemy brać kredyt, to mamy brać ile Bozia da tego kredytu i się finansować. Musimy patrzeć, czy możemy to obsłużyć.
1: Przestaną nam udzielać kredytów, mówiąc wprost, tak?
2: Odsetki, koszty obsługi długu według prognozy rządu w 2023 mają wynieść 3,6% PKB.
1: W 3,6.
2: Grecja dzisiaj płaci przy długu 140%. My na razie dług mamy 65, a ma być 76. Grecja płaci łącznie w budżecie za odsetki 3,1. Każda rodzina wkrótce, miesięcznie będzie płacić 1500 zł odsetek w budżecie.
1: To są wielkie cyfry. Agencje ratingowe. A jak Kowalski może odczuć to, że przekroczymy te wszystkie możliwe granice ekonomiczne?
2: Kowalski już czuje. Ta dyskusja w kwestii progu podatkowego, tak? Był pewien protest społeczny, nie wiem, nauczyciele, urzędnicy zgłaszali problem, że w grudniu, w listopadzie wpadają w stawkę 32.
1: No i Ministerstwo Finansów proponuje swoją wizję, zapłacą za to przedsiębiorcy i wielkie firmy.
2: I tu jest koszt. Czyli już rząd pokazuje, że nie jest tak łatwo z finansami publicznymi, bo musimy podjąć bardzo niepopularną decyzję i podnieść dużym firmom CIT do 22 i podnieść tym tak zwanym ryczałtowcom, zwiększyć ten limit, że więcej osób będzie płacić ten ryczałtowy PIT więcej. To już jest bardzo niepopularna decyzja.
1: I takich niepopularnych decyzji będzie więcej?
2: Będzie więcej. Rachunek, znaczy zresztą w strategii zarządzania długiem rząd pokazał, że musimy zredukować deficyt o 140 miliardów złotych, z czego 120 w 2 lata. To są ogromne sumy i my musimy rozmawiać o tym, co ta liczba oznacza i odbyć tą debatę uczciwą. To jest proste, być może obywatel zrozumie. Czy nie możemy mieć szwedzkich wydatków i płacąc irlandzkie podatki. To jest bardzo proste. To nie da się tego utrzymać w długim okresie. Dług to jest wynik, to jest skomplikowana liczba w miliardach. Przeciętny Szwed, żeby mieć szwedzkie wysokie wydatki, płaci VAT 25, my płacimy 23. Przeciętny Szwed płaci PIT 50%, już był protest społeczny przy 32, no jak dodamy składkę, to 41. Takie są realia.
1: Ale panie doktorze, pan słyszał i wypowiedzi prezydenta, ale też wypowiedzi ze strony rządu. Prezydent mówi, że nie podpisze żadnej ustawy, która by podnosiła podatki. W tej chwili też widzi, minister finansów zapowiada, że trzeba przeznaczyć duże pieniądze i na wydatki socjalne i jednocześnie na armię. W związku z tym nie ma tutaj takiego myślenia, że trzeba o zaciskaniu pasa.
2: No niestety to jest polityka, ale jeżeli nie podnosimy podatków, no to musimy proponować jakieś obniżki wydatków. Za stan finansów publicznych odpowiada cała scena publiczna. Widzimy, że prezydent może zawetować ważne decyzje w zakresie dochodów, no ale jeżeli nie można się jednocześnie martwić o dług i stan finansów publicznych, i blokować działania, które redukują, mimo że się można się z nimi nie zgadzać, ale jeżeli nie podatki, no to wydatki. To teraz zaproponujmy, które wydatki chcemy obciąć.
1: Pan patrzy na program CPN, pan patrzy na program PKN, chociażby na propozycję prezydenta, na propozycję rządu, która jest korzystniejsza dla naszych finansów?
2: Znaczy, obie są niekorzystne. Ta druga propozycja jest dosyć bardzo niejasna.
1: Mówi pan o PKN-ie, tak?
2: Tak, że tam nie ma dużo szczegółów, trudno mi jej ocenić. Jeżeli chodzi o CPN, on niczego nie rozwiązuje. Dokłada nam, powiększa nam deficyt i nie rozwiązuje problemów. Pierwszy CPN kosztował 5 miliardów złotych. Za 5 miliardów złotych moglibyśmy sobie kupić 10 samolotów najnowocześniejszych F-35, a ceny, proszę zobaczyć, nic nie rozwiązało. Plus ten instrument jest źle zaadresowany. Kto najbardziej korzysta na CPN? Ktoś, kto ma Porsche, SUV-a, który pali 30 litrów.
1: Ale ci, którzy mają firmy transportowe, korzystają.
2: No właśnie z VAT-u nie korzystają, bo VAT jest neutralnym podatkiem. Tam jest niewiele dla firm. W ogóle był CPN-2, był powroty z wakacji. Naprawdę? To gdzie tu były firmy? Chodzi o to, że taki przeciętny Kowalski w ramach CPN-u na jednym tankowaniu zarabia 40-50 złotych, a ktoś, kto zarabia milion albo więcej i jest na ryczałcie i być może to jest ten lekarz, nie chcę uderzać w lekarzy, to on jeździ bardzo dużo, bo musi do tych szpitali po całej Polsce, on 500 dostaje od rządu. No, jaka jest logika w tym? A firma transportowa dostaje niewiele, bo z VAT-u nie korzysta. My za chwilę będzie problem taki, że braknie tych paliw i tego diesla, szczególnie na stacjach benzynowych, bo teraz wszyscy walczą o diesla w całej Europie, na całym świecie, a my stosujemy taki instrument, który znowu jest rozrzucaniem na lewo i prawo. Jeżeli chcemy pomóc, to pomóżmy tym, którzy rzeczywiście mają problem i cierpią ubóstwo w związku, jakieś ubóstwo paliwowe,
1: no to
2: energetyczne.
1: To jak to zrobić w takim razie? To nie robić takiego programu w formie dopłat z budżetu?
2: Znaczy to jest szeroki problem, jest szeroko adresowany, nie rozwiązuje problemu, w zasadzie nie zachęca do oszczędzania paliwa. No jeżeli brakuje diesla i paliwa na całym świecie, zabraknie dla firm transportowych, to powinniśmy wprowadzać po pierwsze instrumenty, które zachęcają do tego mniejszego jeżdżenia, a nie do częstszego jeżdżenia, a jeżeli pomagać, to osobom, które rzeczywiście cierpią ubóstwo, a nie na lewo i prawo redukować cenę, która redukuje cenę osobom, które nie potrzebują tej pomocy.
1: I jeżeli te wysokie ceny paliw się utrzymają jeszcze powiedzmy 2 miesiące, a nic na to nie wskazuje, żeby coś się zmieniło na Bliskim Wschodzie, to się odbije na naszych portfelach, będzie wyższa inflacja, o ile wyższa?
2: Znaczy trudno powiedzieć, bo to jest bardzo złożona sytuacja. To jest po pierwsze paliwa, ale wiemy, że też ta sytuacja w tamtym regionie może wpłynąć na ceny nawozów, na ceny azotu, wpływa na kraje azjatyckie.
1: Kwestia gazu chociażby.
2: No bo te paliwa były dostarczane do krajów przez tą zatokę, może nawet nie do Europy, tylko do Azji, ale Azja z kolei to są łańcuchy dostaw. Chiny sobie poradzą, ale inne kraje jak Indie, tam w regionie, ale one z kolei dostarczają jakieś inne towary do Europy. To jest tak bardzo złożony mechanizm, że trudno przewidzieć, ale największe banki centralne na świecie, które mają tęgie głowy i ekonomistów też z tęgimi głowami, oni już zaczęli podwyższać stopy procentowe i widzą, że są zagrożenia. No, do kilkunastu stop.
1: Ale to myśli pan, że na takim poziomie, z jakim mieliśmy w 2022 do czynienia, czy na przykład wzrośnie nam bezrobocie, pańskim zdaniem, czy możemy oczekiwać jakiegoś, czegoś w rodzaju kryzysu, nie tylko kryzysu paliwowego, ale kryzysu ekonomicznego?
2: Nie, no to nie jest ta skala. Mówię, tam dotyczyło też gazu, tutaj mówimy tylko o paliwach. Trzeba reagować szybciej.
1: Jesteśmy lepiej przygotowani niż powiedzmy w tym 2022?
2: No czyli w tym sensie jesteśmy lepiej, że już przeżyliśmy taki kryzys energetyczny, ale ta skala jest inna. Tam była rzeczywiście bardzo dużo większa skala i pamiętajmy, żaden rząd na świecie, ani polski, żaden ośrodek władzy, ani prezydent, ani rząd nie mają wpływu na ceny ropy na świecie.
1: Czy...
2: I tego nie zwalczymy tego. Ten nurt rzeki jest za silny i musimy też patrzeć na budżet i na inne usługi publiczne.
1: Panie doktorze, czy na te uwagi Rady Fiskalnej, które były do budżetu, które były do finansów publicznych, w ogóle jakoś zareagowało Ministerstwo Finansów, oprócz tej krótkiej takiej zdawkowej notatki?
2: Znaczy, tamtego komunikatu nie będę komentował. To jest niefortunna instytucjonalnie informacja, niespełniająca wymogów ustawy. Ustawa o Radzie Fiskalnej zakłada, że minister finansów może się nie zgadzać z rekomendacjami Rady. W ustawie jest wpisany mechanizm zastosuj lub wyjaśnij. To jest taki mechanizm, że jeżeli Rada Fiskalna coś rekomenduje, to minister finansów stosuje tą rekomendację, a jeżeli nie stosuje, to przedstawia merytoryczne, głębokie wyjaśnienia dlaczego. I ten mechanizm funkcjonuje we wszystkich radach fiskalnych w Unii Europejskiej.
1: I tutaj nie wyjaśnił, dlaczego niego nie będzie stosował.
2: Ma 2 miesiące. Wydaje mi się, że powinien zrobić to szybciej, no bo już projekt budżetu trafił do Sejmu. My przedstawiliśmy 14 rekomendacji, kilkanaście ocen cząstkowych, 40 stron raportu, wzory algebraiczne, analizę wariantową, naprawdę porządny, analityczny dokument. No i jak na razie przejrzałem ten projekt, no i z 14 rekomendacji żadna nie została uwzględniana. Zero rekomendacji zostało uwzględnione.
1: A spotkał się pan w ogóle z ministrem finansów?
2: Rozmawiam z ministrem finansów, spotykam, umawiamy się też na spotkanie. Teraz minister pojechał na G20. Są te, można powiedzieć, pewne takie techniczne tarcia w urzędzie. Próbujemy je rozwiązać. Trochę iskrzy, ale ja z ministrem finansów rozmawiam i chcemy i na pewno będziemy rozmawiać i przekazywać te rekomendacje. No, wolałbym, żeby z tych 14 rekomendacji któraś była uwzględniona. Czekamy na wyjaśnienia merytoryczne i będziemy rozmawiać i będziemy, my jako Rada będziemy ostrzegać. Będziemy patrzeć nie tylko na jeden rok budżetowy, bo właśnie problemy fiskalne i ten rachunek do zapłaty jest w 29 i w 30 roku i musimy o tym rozmawiać, bo to są poważne kwoty, które dotkną społeczeństwa. A jeżeli ktoś chce zbić termometr, to też będą koszty. Agencja Moody's powiedziała, że gmeranie w regułach długu tych zapisanych w Konstytucji czy w ustawie o finansach publicznych to jest negatywna przesłanka dla ratingu.
1: Panie doktorze, jeszcze pana chciałem zapytać o sytuację w zarządzie Banku Centralnego. W listopadzie może tak być, że nie będzie konstytucyjnego składu do tego, żeby podejmować decyzje. To jest problem dla gospodarki?
2: No tak, są pewne instytucje, które powinny działać. Jeżeli są te problemy, musimy je rozwiązywać. Ja mogę powiedzieć ze swojego podwórka. My jako Rada Fiskalna mamy w ustawie zapisanych 7 członków. Jednego nie mamy, bo dwóch kandydatów wskazanych przez prezydenta w procedurze sejmowej, przez Sejm tam wskazane był jedna osoba, ale w Senacie została odrzucona, ale możemy działać. Mam kworum Rady Fiskalnej, to są 4 osoby. No i gdyby doszło do sytuacji, że na przykład nie byliby powoływani i byłoby nas trzech, nie moglibyśmy podejmować decyzji. Także jako szef niezależnego organu Rady Fiskalnej uważam, że musimy pilnować i naprawdę dogadywać się w pewnych kwestiach i też warto, że ten organ zarządu Narodowego Banku Polskiego, jeżeli jest ryzyko, żeby on przestanie działać, to trzeba to pilnować i uzupełnić. I ja też mówię, też czekam, my jako Rada czekamy na kandydata wskazanego przez prezydenta. Bardzo dobrze, jakbyśmy byli... Czasy są trudne, finanse są na zakręcie. Dobrze by było, żeby było nas siedmiu.
1: Tak mówi dr Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej. Dzisiaj razem z nami w rozmowie o 7 w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Radio RMF 24.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: dobrego i spokojnego wieczoru. Darek Maciborek, do usłyszenia, uważajcie na siebie. I zapraszam na Fakt o 22, które przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Tak jest. Kierowcy, dajcie głośniej. Niższe ceny paliw na stacjach już w najbliższy weekend. W tych faktach polityczne komentarze po ogłoszeniu przez Karola Nawrockiego podpisania ustawy dotyczącej nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Zebrała je dla was dziennikarka RMF FM. A w faktach sportowych mecze Dywizji A Piłkarskiej Ligi Narodów. Fakty o 22. Zaczynamy od wpisu sprzed chwili ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Zapowiedział on w swoich mediach społecznościowych, cytuję, już w weekend ceny na stacjach paliw będą niższe szacunkowo o złoty 20, złoty 30 za litr. Nie milkną też komentarze...

0: to postanowienie sądu się uprawomocni, bo słyszymy, że ta władza nie chce uznawać tego sędziego, tego orzeczenia.
1: Ten sędzia, się nie
0: ten sędzia był dobry wtedy, kiedy orzekał po myśli tej władzy i ministra Żurka i prokuratury, kiedy orzekł w inny sposób. Okazało się nagle, że jest neosędzią, powinien być odsunięty od orzekania, nie powinien w ogóle właściwie chyba to winąć.
1: To minister Żurka rzeczywiście.
0: No właśnie, to pokazuje tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi, że nie chodzi o żadną sprawiedliwość.
1: Ale mają prawo złożyć zażalenie.
0: Zażalenie mają prawo, ale nie mają prawa dyskredytować sędziego, nie mają prawa podważać tego postanowienia, które jest, ale bardziej mnie niepokoi to, co mówi mecenas DiBiła, który już przesądza, że sąd w drugiej instancji uchyli to postanowienie.
1: Wiemy,
0: jak to działa, panie redaktorze, bo tak było przy Michale Kuśmierowskim. Trzy razy losowano sędziego po kolei, dopiero jak za czwartym razem trafiono właściwego.
1: I sobie teraz będzie tak samo?
0: Tak, spodziewam się.
1: A jeżeli tak nie będzie, jeżeli ten list żelazny zostanie utrzymany, Marcin Romanowski powinien wrócić do Polski?
0: Nie mam wątpliwości, że wtedy wróci, panie redaktorze, bo od początku deklaruje, że chce stanąć przed wymiarem sprawiedliwości i chce udowodnić swoją niewinność. Nie zgadza się tylko na represje, które jest poddawany bez sądu, bez
1: na razie nie było żadnych represji, bo nie został aresztowany.
0: Został zatrzymany bezprawnie, ze złamaniem immunitetu i został w związku z tym wypuszczony, ale to też pokazało, jak ta władza działa. Nic się dla niej nie liczy poza realizacją celu, jakim jest wsadzenie Marcina Romanowskiego do więzienia.
1: To jeszcze pytanie o ceny paliw. Pan wie, ile kosztuje teraz litr benzyny?
0: Benzyny tam grubo powyżej 8 zł w tej chwili. Powyżej 9. Zbliżamy się do magicznej granicy 5,19 za pół litra zamiast za litr.
1: To jest oczywiście złośliwość, ale pytanie, czy nie możecie się jakoś dogadać w tej sprawie? Dlatego,
0: możemy.
1: Cały czas słyszymy o tym.
0: Możemy.
1: Ale no to dlaczego się nie
0: dlatego,
1: dogadujecie?
0: Że Donald Tusk i jego ekipa tego nie chcą. Przecież my
1: Donald
0: powiedzieliśmy...
1: Donald Tusk nie chcą, mówi, podpisujcie
0: my powiedzieliśmy, poprzemy tą ustawę pod warunkiem przyjęcia naszych poprawek, które były bardzo racjonalne i wynikały po pierwsze z tego, żeby zabezpieczyć państwo przed roszczeniami zagranicznych koncernów paliwowych, czyli żeby ta ustawa nie działała wstecz, to po pierwsze, a po drugie, żeby zabezpieczyć w tej ustawie, że te pieniądze rzeczywiście trafią na ten cel, na który powinny trafić, bo my tej władzy nie wierzymy.
1: Premier też tego nie chce, pana zdaniem.
0: No, dlatego tego nie chcę, ponieważ...
1: To wy nie chcecie.
0: Nie, premierowi nie zależy, żeby obniżyć ceny paliw.
1: Dlaczego nie zależy?
0: Ponieważ
1: za chwilę będzie wyższa inflacja,
0: wyższe rząd na tym, władza na tym zarabia. Zarabia potężne miliardy złotych na dodatkowych wpływach z VAT-u, z akcyzy, z opłaty paliwowej, która przy wyższych cenach jest wyższa.
1: Przecież pan wie o tym, że za chwilę pójdą inne ceny w górę.
0: Inflacja
1: wybory są za rok.
0: Panie redaktorze,
1: i to nie służy temu
0: mamy
1: rządowi.
0: Katastrofę finansów publicznych. Gigantyczna dziura budżetowa. Pieniędzy brakuje na wszystko. 4 miliardy prawie brakuje w NFZ-cie dzisiaj do zamknięcia roku. Wszystko się temu rządowi sypie. Oni potrzebują jak powietrza dodatkowych pieniędzy w budżecie i to się liczy przede wszystkim, bo inaczej utoną. Polska zbankrutuje. W związku z tym te dodatkowe wpływy z benzyny są im, wysokich cen są im potrzebne. Inflacja też temu służy, bo im większe ceny,
1: panie
0: tym pośle, VAT wyższy.
1: Jest pan doświadczonym politykiem.
0: Tak, wiem, co mówię.
1: Ma świadomość,
0: wiem,
1: że w ciągu roku
0: powiem panu więcej.
1: Polacy będą płakać,
0: powiem panu więcej.
1: Krzyczeć,
0: wie pan, ile zarobił, wie pan, ile zarobił Orlen tylko w pierwszym półroczu na tych wysokich cenach paliwa? Prawie 17 miliardów złotych. A w całym poprzednim roku 2,700.
1: Pan oczywiście 2,700. Wie, że nie tylko pieniądze
0: miliardów
1: się w polityce liczą,
0: ale bez pieniędzy,
1: liczą się także wyniki,
0: panie
1: wyborcze za rok.
0: Ale bez pieniędzy ten rząd się nie utrzyma. Znaczy, on musi dotrwać do najbliższych wyborów, żeby po tych wyborach, jeśli się utrzyma, przy swojej propagandzie, jeśli się utrzyma, żeby po tych wyborach wprowadzić drastyczny program uderzający w społeczeństwo, tą piątkę Tuska, o której mówił wczoraj nasz kandydat na premiera, pan profesor Czarnek, czyli likwidacja programów społecznych, czyli drastyczna podwyżka podatków, wyhamowanie wszelkich inwestycji.
1: Są jasne deklaracje, że żadne to, co zostało dane, nie zostanie
0: odebrane.
1: I pan
0: w to wierzy, panie redaktorze, pan wierzy Tuskowi, naprawdę.
1: To nie chodzi o to, co ja wierzę, co do tej pory nie zabrali.
0: Nie zabrali.
1: Mówiliście przed poprzednimi wyborami, że przyjdzie Platforma i zabierze. Nie zabrała.
0: Panie redaktorze,
1: uczciwie trzeba powiedzieć, że nie zabrała.
0: Na razie nie zabrała, ale doprowadziła do takiej ruiny finanse publiczne, że będzie musiała zabrać.
1: To nie zabierzecie. No jak jest ruina,
0: panie redaktorze, my pokazaliśmy, panie redaktorze, że potrafimy szybko i sprawnie finanse publiczne naprawiać.
1: Premierem był Mateusz Morawiecki,
0: panie redaktorze, wtedy, kiedy zostały wprowadzone mechanizmy, które uszczelniły system podatkowy i wygenerowały wielkie dodatkowe wpływy do budżetu. Premierem była Beata Szydło, a minister finansów pan minister Szałamacha. Przypominam to, żeby nie zaciemniać rzeczywistości, chociaż

0: oczywiście oddaje.
1: Czyli
0: również
1: Mateusz Morawiecki nie miał zasług w
0: chociaż
1: uzdrowieniu.
0: Również oddaje.
1: Twardo mówiliście, że to jest jego ogromna umiejętność.
0: To raczej chyba on mówił. Ja oddaję tą...
1: A Jarosław Kaczyński nie mówił o zasługach Mateusza Morawieckiego?
0: Panie, ja też to o tym mówię, tylko jak pan mi pozwoli dokończyć myśl, to ja też o tym mówię. Oczywiście pan premier Morawiecki to bardzo skutecznie realizował, bardzo skutecznie kontynuował.
1: A teraz kto to będzie
0: natomiast
1: robił?
0: Te mechanizmy zostały rzeczywiście zapoczątkowane jeszcze za rządów pani premier Szydło, która 2 lata była premierem, przypomnę.
1: Panie ministrze i panie teraz, kto teraz będzie ministrem cała finansów, ekipa, jeśli wygracie
0: cała
1: wybory?
0: Ekipa fachowców, panie redaktorze, w najbliższą sobotę mamy naszą konferencję programową kolejną, tym razem poświęconą gospodarce. Będzie bardzo dużo o finansach publicznych, o naszych propozycjach. Zapraszam wszystkich państwa do śledzenia relacji z tej
1: konferencji. Daniel Obajtek będzie to przedstawiał?
0: Będzie kilku mówców tam występowało, nie tylko jednym z nich będzie pan prezes Obajtek, ale akurat to nie te kwestie budżetowo-finansowe.
1: No dobrze, ale cała ekipa nie będzie ministrem. Ktoś musi być ministrem od finansów.
0: Panie doktorze, dzisiaj to nie jest czas, żeby wyznaczać ministrów, naprawdę.
1: Daniel Obajtek może nim być?
0: Nie, na pewno ministrem finansów nie będzie, natomiast panie doktorze, niech się pan nie martwi. My mamy naprawdę bardzo szerokie zaplecze gospodarcze, będziemy je prezentować w najbliższym czasie.
1: A ono nie odeszło przypadkiem do rozwoju Plus?
0: Nie
1: żałuje pan żadnej straty?
0: Panie doktorze, ja żałuję każdej straty.
1: Rozmawiacie? Wczoraj Przemysław Czarnek powiedział, że rozmawiacie z niektórymi z posłów, żeby wrócili.
0: Z tego co wiem, to tak. Tak jest.
1: Pan też rozmawia?
0: Nie. Ja akurat się tym nie zajmuję.
1: I kto może wrócić w najbliższym czasie? Kiedy to się stanie?
0: Panie doktorze, jak ktoś się zdecyduje, no to wtedy będzie o tym wiadomo. Znaczy, no nie będę przecież tutaj ogłaszał nazwisk, którymi prowadziły rozmowę, które znam.
1: Zna pan te nazwiska, tak? Dobrze. Partie Prawicy rzucają wam kłody pod nogi. Przemysław Czarnek wczoraj oskarża. Głównie Konfederację, trzeba uczciwie powiedzieć, że rzuca kłody
0: pod
1: nogi.
0: Bardzo niedobrze jest, że prawica jest podzielona. Ja mam dużą pamięć historyczną, polityczną taką. Pamiętam rok 93.
1: Pan nie przyczynił się do tego, że się podzielił PiS?
0: Nie przyczyniłem się, panie redaktorze, do tego. Ani to nie Prawo i Sprawiedliwość się do tego przyczyniło. Co więcej, Prawo i Sprawiedliwość od początku apeluje o to, żeby działać w jedności. A jeśli chodzi o to, co
1: Rozwój
0: pan w tej
1: plus
0: chwili...
1: mówi, że zostali wypchnięci także przez
0: szanowny
1: pana.
0: Szanowny panie redaktorze, no ja proszę mi wybaczyć, nie będę się do tego odnosił, ponieważ nie chcę generować tutaj jakichś niepotrzebnych dyskusji publicznych z naszymi byłymi kolegami. Wystarczy, że oni to robią. Natomiast ja powiem tak, obserwuję ten cały proces bardzo bliska i tyle, ile pan prezes Jarosław Kaczyński zrobił w tej sprawie, żeby zachować jedność Prawa i Sprawiedliwości, na ile ustępstw poszedł, na ile kompromisów, które w każdym normalnej sytuacji w ogóle nie powinny mieć miejsca, naprawdę to nie wskazuje na to, że to po stronie Prawa i Sprawiedliwości była to jakakolwiek wina.
1: Przedstawia pan taką wizję, w której za wszystko odpowiada Mateusz Morawiecki. W PiS-ie same owieczki, nikt ich nie chciał wypchnąć, nikt nie chciał pozbawić Mateusza Morawieckiego wpływu, tylko on sam wbrew Jarosławowi Kaczyńskiemu i wbrew tej wielkiej, miłosiernej polityce odszedł i jeszcze pociągnął ze sobą ludzi.
0: Ale panie doktorze, naprawdę jest tyle problemów w Polsce, a pan proponuje dyskusję o Mateuszu Morawieckim.
1: Nie, proponuję dyskusję o tym, czy prawica rzuca wam kłody pod nogą.
0: Poszedł własną drogą, jego wybór, jego odpowiedzialność. Nie chcę tego tutaj publicznie oceniać, chociaż swoją ocenę mam. Natomiast oczywiście lepiej by było, żeby prawica była w tych wyborach
1: zjednoczona.
0: Tak, razem z Konfederacją.
1: Jedna szczególnie, lista, szczególnie, nie tylko senacka.
0: Panie doktorze, szczególnie w kontekście tego, co dzieje się po drugiej stronie sceny politycznej, gdzie słyszymy zapowiedzi, że będzie jeden blok wyborczy przez całej koalicji 13 grudnia. Mówi o tym otwarcie na przykład Włodzimierz Czarzasty, że takie porozumienie zostanie zawarte. Z tego, co słyszę, również PSL jest gotowy na takie rozwiązanie wspólnej listy wyborczej.
1: No, PSL to jest specjalnie nie ma wyjścia.
0: No więc właśnie, no więc z Koalicją Obywatelską. W związku z powyższym, no, my nie możemy być na to ślepi. Powinniśmy na to odpowiedzieć własnym blokiem wyborczym.
1: Panie pośle, ale rozmawiacie o tym?
0: I jesteśmy na to gotowi, panie redaktorze.
1: Rozmawiacie o tym z Konfederacją?
0: Panie redaktorze, znaczy to są tego typu rozmowy, o których się raczej nie informuje, nawet jeśli one trwają, a dzisiaj jakby
1: ale
0: mogę powiedzieć...
1: Nawet jeśli, to znaczy trwają czy nie trwają?
0: Panie redaktorze, dzisiaj nie widzę jakiegoś szczególnego entuzjazmu, tak bym powiedział, w innych partiach prawicowych do tego, żeby takie rozmowy w ogóle inicjować i prowadzić je w realny sposób. My jesteśmy na to gotowi, deklaruję to. Będą również składane bardzo konkretne deklaracje i propozycje przez naszego lidera w tym zakresie. To
1: Panie
0: mogę,
1: pośle,
0: to
1: wobec
0: mogę zapowiedzieć.
1: Wobec
0: to mogę,
1: kogo?
0: Wobec partii szeroko pojętej prawicy.
1: Korona Polska również?
0: Panie to, że wielokrotnie podkreślaliśmy, że nie widzimy żadnej możliwości współpracy z tym ugrupowaniem, które jest ugrupowaniem szkodzącym polskiemu interesowi.
1: Czyli Konfederacja
0: narodowemu,
1: i Rozwój
0: więc,
1: Plus.
0: To wykluczamy.
1: Konfederacja i Rozwój Plus.
0: Tak, jesteśmy oczywiście gotowi tutaj do tego, żeby takie rozmowy toczyć.
1: Ma pan pozwolenie na broń?
0: Nie, nie mam pozwolenia na broń.
1: Nigdy się
0: nie starałem. Nie zastanawiałem się nad tym jakoś szczególnie,
1: nie,
0: czy bym chciał mieć.
1: Jakiejś
0: szczególnej potrzeby wewnętrznej tutaj ja akurat osobiście nie czuję. Natomiast tak, to jest potrzebna i ważna dyskusja. Polska jest krajem w bardzo specyficznej sytuacji, gdzie ważne byłoby, żeby jakaś większa część społeczeństwa miała obeznanie z bronią, bo dzisiaj chociażby doświadczenia wojny na Ukrainie
1: pan się
0: pokazują,
1: że większa część miała, pan nie ma.
0: No panie, to, że ja nie mam, ale jeśli będzie taka możliwość, nie spełniam dzisiaj tych kryteriów, które by pozwalały mi wystąpić o pozwolenie na broń, jeśli by te przepisy się zmieniły, to bym się wtedy na tym zastanowił.
1: Powinny się zmienić?
0: Panie,
1: co
0: to,
1: się powinno wydarzyć? Bo cały czas mówicie, otwieramy dyskusję. Co to
0: otwieramy
1: znaczy?
0: Dyskusję, no jak otwieramy dyskusję, no to nie chcę jakby mówić, przesądzać o finale tej dyskusji.
1: Ale
0: ja tylko,
1: macie jakieś
0: ja dostrzegam
1: stanowisko.
0: Tylko, tak, mamy takie stanowisko, że dzisiaj pożądane byłoby poszerzenie, likwidacja barier pewnych niepotrzebnych i poszerzenie możliwości dostępu do broni dla obywateli.
1: Ale jak szeroko to powinny być otwarte?
0: To jest do dyskusji właśnie. I teraz Polska jest krajem, panie doktorze, który ma albo najniższy, albo jeden z najniższych współczynników posiadania broni przez dorosłych mieszkańców.
1: To tylko jest, pan wie o tym, to że jest około tak, że definicja kwestii broni.
0: Nie, nie. No,
1: są kraje, gdzie wiatrówki są bronią, są kraje, gdzie czarnoprochowa jest bronią.
0: Panie doktorze, zaledwie około 1% dorosłych obywateli w Polsce ma pozwolenie na broń. To nie jest tutaj kategoria powinno, prawda? Znaczy to, bo to jakby nikomu na siłę też się broni nie wciśnie. No ja nie wiem, jakie jest tutaj też społeczne oczekiwanie, no ale porównuję na przykład do Szwajcarii, spokojnego kraju, niezagrożonego bezpośrednio jakimiś działaniami wrogimi przez sąsiadów. Tam na przeliczeniu na 100 mieszkańców jest 30 sztuk broni. 30% populacji posiada broń.
1: Tylko społeczeństwo szwajcarskie jest nieco mniej podzielone. Nie boi się pan eskalacji, jak będą wszyscy mieli broń? No nie wszyscy, nawet te 30%.
0: Panie, no ale nie róbmy z Polaków jakichś ludzi, którzy są nieodpowiedzialni, nienormalni.
1: W Stanach Zjednoczonych
0: nie są w stanie,
1: tak jest.
0: Ale w Stanach Zjednoczonych to jednak jest ten dostęp do broni jest jeszcze dużo łatwiejszy jednak.
1: Czyli nie chcecie
0: tak szerokiego.
1: W wielu
0: miejscach. Natomiast my przecież nie mówimy chociażby o tym, żeby nie sprawdzać przeszłości osób, które występują z pozwoleniem na broń, czy przeszłości nie łamały prawa. Czy nie mówimy o tym, żeby odejść od jakichś tutaj badań psychologicznych. My dzisiaj proponujemy, w odpowiedzi zresztą na apel pana prezydenta, uważamy, że trafny apel pana prezydenta, który zwraca też uwagę na te okoliczności, w których się obecnie znajdujemy, zagrożeń zewnętrznych, że trzeba byłoby podjąć tutaj poważną dyskusję w tej sprawie, nie cechowaną jakimś niepotrzebnym strachem, czy nakręcaniem takiego poczucia zagrożenia, bo pokazuje panu ten przykład Szwajcarii również z tego powodu, że to nie jest tak, że większa ilość broni w rękach obywateli automatycznie oznacza jakieś niebezpieczeństwo.
1: Automatycznie nie. No pytanie, czy rzeczywiście Polacy chcą tego większego dostępu? To jest kluczowe pytanie.
0: No to by się okazało, panie redaktorze, czy będą chcieli. Jeśli jest tak, że Polacy tego nie chcą, to nie będą korzystali z tych możliwości też, prawda? No to jest jakby tego typu również kwestia.
1: No przecież
0: my nie proponujemy przepisów, które będą automatycznie zmuszały obywateli do posiadania broni. My mówimy tylko o tym, że ci obywatele, którzy czują się zagrożeni, albo chcieliby na przykład nauczyć się, jak posługiwać się bronią z tego względu, że chcieliby móc skutecznie bronić ojczyzny w wypadku zagrożenia, żeby mogli to robić.
1: Ale rozumiem,
0: że pan
1: się nie czuje zagrożony specjalnie.
0: W sensie w takim osobistym, codziennym, to jakoś, pan, jestem dosyć odważnym człowiekiem, więc raczej takich obaw bezpośrednich
1: bez broni sobie
0: nie mam. Na razie sobie radzę.
1: Zna pan prezesa nowego, pełniącego obowiązki, Mariana Kmitę?
0: Tak, miałem okazję go poznać oczywiście.
1: I to panowie razem wypromowali Tak twierdzi Sławomir Nitras Radosława Piesiewicza.
0: Panie to, że ja już naprawdę, niech pan mnie zwolni z komentowania to, czego mówi pan Nitras, naprawdę, bo to szkoda czasu naszych słuchaczy, tym bardziej, że benzyna prawie, paliło prawie po 10...
1: Ale o benzynie już mówiliśmy.
0: No ale co mówiliśmy?
1: Mówiliśmy,
0: prawie po 10 zł, panie redaktorze, Orlen łupi Polaków na ogromne kwoty, prawie 17 miliardów złotych zysku z kieszeni
1: panie
0: Polaków.
1: Pośle, ale to już pan powiedział.
0: A my tutaj będziemy opowiadać o Marianie Kwicie i kto go wypromował.
1: Ale to już pan powiedział.
0: Nie, no tylko, że ja wiem, wie pan, no, ja się burzę zawsze, kiedy jest taka próba przykrywania ważnych tematów w naszym kraju tematami zastępczymi. Wie pan, ja jestem posłem z województwa, podlaskiego, gdzie grozi dzisiaj likwidacja na przykład większości szpitali powiatowych, bo tak mapa potrzeb medycznych przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia z NFZ-em przesądza. I o tym się nie rozmawia. Natomiast pan proponuje tego typu dyskusję.
1: Dyskusję proponuję, tylko że w tym studiu oskarżał i pana, i Mariana Kmitę, i Radosława Piesiewicza, oskarżał Sławomir Nitras.
0: Ale my jesteśmy ludźmi poważnymi, i pan, i ja. No i mamy każdą głupotę komentować, no, którą jakiś przedstawiciel rządzącej partii w przestrzeni publicznej wygłasza. Przecież to czasu by nie starczyło, żeby się do tych wszystkich
1: głupot... Ale to nie jest głupota.
0: Żeby się odnosić do głupot, które opowiadają przedstawiciele rządzącej koalicji. Naprawdę.
1: Czyli odrzuca pan takie możliwości.
0: Tym ludziom dzisiaj zależy na tym, żebyśmy my nie rozmawiali o poważnych problemach w Polsce, które wygenerowali, tylko żebyśmy rozmawiali o takich właśnie różnych historyjkach z palca wyssanych.
1: Panie pośle, krótkie pytanie na ten temat ostatnie. A chcieliście, żeby Radosław Piesiewicz został kandydatem na prezydenta? Bo też jest takie oskarżenie, które padło z ust Sławomira Nitrasa, że pan i pan Kmita chcieli, żeby promować...
0: Wie pan, no śmieje się tutaj, naprawdę się rzeczywiście z tego powodu nie. Ja nie wiem, co chciał pan Kmita, pan prezes Kmita. Nie siedzę w jego głowie i nie znam go aż na tyle dobrze, żeby wiedzieć o wszystkich jego planach, natomiast
1: pan nie chciał.
0: Nie, znaczy, przez chwilę nawet nie było takiej koncepcji.
1: Dobrze, Trybunał Konstytucyjny pana zdaniem zostanie odbity, przejęty, wkroczy tam policja?
0: No, nie wykluczam tego scenariusza, że on się stanie, bo ta władza rzeczywiście nie cofa się absolutnie przed niczym, a słuchając zapowiedzi, no jeśli miałoby się poważnie traktować zapowiedzi chociażby ministra Kierwińskiego, ale też i samego premiera Donalda Tuska, no to wygląda na to, że taki scenariusz jest przesądzony.
1: Przesądzony? Czy no tylko tak, rozważany?
0: No, wie pan, pan minister Kierwiński na przykład no, ogłosił to ze zdumieniem i z takim, no muszę powiedzieć, zmrożeniem wręcz słuchałem, że praca Trybunału Konstytucyjnego ma być usprawniana, czy odblokowana w tej chwili poprzez interwencje służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. No to jak mam rozumieć tego typu
1: minister
0: komunikat?
1: Minister Żurek w tym studiu mówił co najwyżej, że zostaną, że wejdą sędziowie,
0: panie,
1: którzy
0: no,
1: są...
0: Ale panie ministrze, znaczy to jest komunikat...
1: To
0: przepraszam, panie redaktorze, oczywiście, no mówimy o ministrach, dlatego sobie też pana zaliczyłem w ten Ale to pan jakby sugeruje w tej chwili, żeby nie traktować poważnie tego, co mówi minister spraw wewnętrznych. Dobra, no to jeśli mamy żyć w kraju, gdzie mamy nie traktować poważnie tego, co ci panowie opowiadają...
1: Ja sugeruję tylko tyle, że, że politycy
0: rządzi.
1: Często mówią dużo ostrzej niż robią z wszystkich partii, że słowa to jedno, a czyny to drugie.
0: Ja powiem tak, ja sobie... No, jeśli Polska byłaby normalnym krajem, gdzie funkcjonują normalne mechanizmy demokratyczne, to sobie nie wyobrażam sobie czegoś takiego, żeby mogło dojść do interwencji policji w Trybunale Konstytucyjnym, czy do zatrzymania, o czym się mówi też w tej chwili, o zatrzymaniu przewodniczącego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana prezesa Święczkowskiego. No nie, no właśnie dzisiaj te dywagacje idą w tym kierunku. Nie wiem, czy pan widział chociażby wypowiedzi pana Kalisza, no, człowieka bardzo bliskiego władzy.
1: No, ale takiego, pan którego, pełni funkcji ale, publicznych.
0: Pełni.
1: Jest ministrem w tym rządzie.
0: Tak,
1: nie jest.
0: Ale jest, mamy tego, to z doświadczenia już dzisiaj wiemy, chociażby przy okazji bezprawnego odebrania Prawu i Sprawiedliwości subwencji, że pan mecenas Kalisz często wypowiada pewne rzeczy, których nie chcą do końca powiedzieć przedstawiciele tego rządu. I on na przykład snuł taką wizję zatrzymania pana prezesa Święczkowskiego bez uchylenia mu immunitetu, na gorącym uczynku, jak to on powiedział, i porównywał prezesa Trybunału Konstytucyjnego do złodzieja w sklepie.
1: Różne wizje są snute przez różne różne osoby, ale to nie jest osoba decyzyjna w tej sprawie.
0: Dobrze, to dlaczego, to jeśli dlaczego my mamy przyjąć, że to są tylko różne wizje różnych osób, dlaczego to nie jest przecięte przez przedstawicieli rządu, tylko wręcz przeciwnie, oni podsycają tego typu atmosferę, żeby budować taką właśnie atmosferę strachu i zagrożenia.
1: Z tego samego powodu, do których prezydent nie przyjął zaprzysiężenie od części wybranych przez parlament sędziów.
0: Przepraszam bardzo, po pierwsze tak, przedstawiciele rządu mówią o działaniach bezprawnych, po pierwsze, więc proszę tego nie porównywać w żadnym wypadku z tym, co robi
1: profesor
0: pan prezydent.
1: Matczak mówi na przykład, pan że prezydent też zachował się bezprawnie, łamiąc konstytucję i nie przyjmując zaprzysiężenia.
0: Powiem tak, przykro mi, że pan profesor Matczak, którego jakby poglądów mogę się nie zgadzać, ale rozumiem, że jednak jest dobrym prawnikiem, jakby się wydawało, nie zna wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który został wydany w czasach, kiedy szefem tego Trybunału był pan Rzepliński. Ja rozumiem, że nikt, ani pan Matczak, ani nikt inny nie będzie tego kwestionował. I ten wyrok Trybunału przesądza, że pan prezydent ma prawo do tego, że kiedy ma wątpliwości co do prawidłowości wyboru sędziów, ma prawo nie przyjąć tego ślubowania i próbować te wątpliwości wyjaśnić. Tutaj nie dano panu prezydentowi szansy na wyjaśnienie tych wątpliwości, ponieważ ci państwo złożyli ślubowanie przed Czarzastym, który chyba w tym momencie wydawał im się Karolem Nawrockim, więc...
1: To jest sugestia, że byli niespełna...
0: Ale jak to ocenić, prawda? Czy albo to są ludzie, którzy...
1: Nie,
0: tak
1: powiedzieli
0: powiem,
1: wobec, to znaczy wobec autorytetu prezydenta.
0: Rozumiem, że pan Czarzasty to jest autorytet prezydenta, tak? Tak powiem, on reprezentował autorytet prezydenta Rzeczpospolitej. No, bądźmy poważni, panie redaktorze, bo ta dyskusja trzeba przyjmować przy poważnym, sobie dosyć humorystyczny obrót, ale...
1: To ostatnie pytanie, już tak zupełnie...
0: Nie ma w tym...
1: Żeby zakończyć i to już na zupełnie inny temat. Jadł pan dzisiaj śniadanie?
0: Jeszcze nie.
1: A w ogóle pan je śniadanie?
0: Tak.
1: A kolację?
0: Staram się ograniczać.
1: No właśnie, bo chcieliśmy się zapytać, tu koledzy, ja też mamy taki problem. Jak pan to zrobił, że pan cały czas chudnie?
0: Twarda dieta, to jest trudne.
1: Czyli czego pan nie je?
0: Panie redaktorze, czego ja nie jem? Wielu rzeczy ja nie jem.
1: A może to pan powie, co pan je?
0: To szerokie, nie jem. Białego pieczywa, makaronu, ryżu, słodyczy, broń Boże, słodyczy, cukru nie używać, tłustych mięs, jakichś tego typu rzeczy, a przede wszystkim jeść regularnie i w niewielkich porcjach. Niestety z bieganiem to jest problem, bo tak powiem, mam problem troszkę z kolanem, ale ruszam się za mało i to jest rzeczywiście coś, co powinienem poprawić. A ruch jest ważny też.
1: Nasz dietetyk radiowy.
0: Nie, daleko mi do tego ja powtarzam.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie.

0: RMF FM, sprawdzamy fakty o godzinie 23. O czym warto wiedzieć o tej porze? Poinformuje Was Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników, mówi prezydent Karol Nawrocki. Chodzi o podpisaną przez niego ustawę o zyskach koncernów paliwowych. Ma ona obniżyć ceny paliw. Czy Sejm wpisze wydatki Trybunału Konstytucyjnego do budżetu? Będą ustalenia dziennikarza RMF FM. W tych faktach także Mazury. Zakończy proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników, mówi Karol Nawrocki. Prezydent przekazał w wieczornym orędziu, że zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która ma sfinansować obniżkę cen paliw. Nawrocki dodał, że oczekuje natychmiastowych obniżek cen paliw na stacjach.
2: To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw. W imieniu Polaków stawiam przy tym konkretne oczekiwania. Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
1: Podkreślił Karol Nawrocki. W Dzienniku Ustaw opublikowano podpisaną przez prezydenta ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Oznacza to, że zyskała ona moc wiążącą. Wcześniej minister finansów Andrzej Domański zapowiedział w swoich mediach społecznościowych, że już w weekend ceny na stacjach paliw będą niższe szacunkowo o złoty 20, złoty 30 za litr. A jak decyzję prezydenta komentują politycy opozycji? Ich opinię usłyszycie w kolejnych faktach RMF FM. Prezes Trybunału Konstytucyjnego zwraca się o pieniądze wprost do Sejmu. Bogdan Święczkowski przesłał do Prezydium Sejmu projekt budżetu Trybunału, twierdząc, że to dziś jedyne rozwiązanie, które pozwoli na zapewnienie jego finansowania w przyszłym roku. Niestety dla Trybunału znamy już odpowiedź na wezwanie prezesa. O tym, czy Sejm wpisze wydatki Trybunału do budżetu, dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
3: Marszałek Sejmu, którego o to pytałem, dawno już zapowiedział, że nie ma takiej możliwości.
4: Nie przewiduje żadnych dodatkowych działań Sejmu, żeby poprawiać sytuację finansową Trybunału Konstytucyjnego.
3: Mówił Włodzimierz Czarzasty. Problem polega na tym, że projekt budżetu przygotowany przez rząd nie przewiduje środków dla Trybunału, bo jego plan wydatków nie został uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów. Prezes Trybunału tłumaczy, że nie udało mu się zebrać potrzebnej do tego liczby sędziów. Marszałka to jednak nie obchodzi.
4: Instytucja, która praktycznie rzecz biorąc nie działa i nie umie poprosić albo zgłosić wniosku o swoje finansowanie, generalnie skazuje się na taką sytuację, jaka jest.
3: A w niej przyszłoroczny budżet wydatków na Trybunał nie przewiduje i marszałek Sejmu mimo rozpaczliwego pisma Bogdana Święczkowskiego nie zamierza tego zmieniać.
1: Ochrona przed atakami hakerskimi, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja to jedne z najważniejszych i największych wyzwań, przed którymi stoją teraz uczelnie. Cały czas poprawiane jest bezpieczeństwo uczelnianych systemów. Zegar bije, mówi profesor Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
5: W kwietniu 2027 roku powinniśmy spełnić wszystkie wymogi, które będą się wiązały ze statutem tak zwanego podmiotu ważnego. To będą 24-godzinne całodobowe i całotygodniowe dyżury zapewniające bezpieczeństwo w sieci. To też konieczne inwestycje, żeby ta sieć działała sprawnie. W kwietniu tego roku mieliśmy do czynienia z dosyć poważną awarią. Jej naprawa, stawianie systemu trwało dosyć długo. W tej chwili cały czas jeszcze działa zespół do spraw cyberbezpieczeństwa.
1: Zaznaczyła profesor Bogumiła Kaniewska.
6: Fakty z Warmii i Mazur.
1: Malarze i rzeźbiarze z Polski i zagranicy tworzą inspirowani mazurską przyrodą w starych sadach koło Mikołajek. Wernisaż ich prac, jakie powstaną podczas plenelu malarskiego związanego z Mazury Art Festiwalem, już jutro w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej.
7: Taki zawód mamy, że gdzieś zamknięci w pracowni na co dzień. Co jakiś czas mamy potrzebę konfrontacji z innymi artystami, z publicznością, robimy wystawy i spotykamy się.
8: A Mazury inspirują?
9: Bardzo, bardzo. Tutaj jest samo jezioro i to, że sobie tak odpoczywamy, też wzrok nas odpoczywa, ja tak mam.
1: Z komisarzem pleneru Danielem Pieluchą i malarką Pauliną Leszczyńską rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Warto się tam wybrać. A nowe fakty w RMF FM już o północy. Zajrzymy do Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, czyli słynnej szkoły Orląt. Już teraz zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.

0: popołudniowa rozmowa w radiu RMF 24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu, Nowa Lewica.
2: Dzień dobry.
1: Dobry wieczór. O 20 ma być orędzie prezydenta. Tak nagle się pojawiła informacja. Kancelaria prezydenta, ludzie prezydenta mówią niezwykle ważne. Wie pani o czym?
2: Nie wiem. Nie mam bezpośredniego kontaktu z kancelarią prezydenta, więc tak jak państwo czekam.
1: Nie plotkują politycy, o czym to może być.
2: Oczywiście.
1: A gdyby miała pani obstawiać?
2: Obstawiam, że prezydent znowu będzie próbował tłumaczyć Polakom, dlaczego odbiera im możliwość płacenia niższych cen za paliwa. Bo tłumaczenie to idzie mu bardzo słabo i pewnie sięga po kolejne narzędzia, próbując jednak wcisnąć nam kit, że dba o nasze bezpieczeństwo, także to majątkowe, chociaż ciągle wetuje ustawy, które mają pomóc w obniżeniu cen paliw na stacjach.
1: No tak, ale Pałac Prezydencki mówi, że to wy, koalicja rządząca, wciskacie kit Polakom, bo moglibyście obniżyć VAT, obniżyć marże i od razu już byłoby tańsze paliwo, ale nie chcecie tego zrobić, dlatego że rząd zarabia na drogim paliwie.
2: Panie redaktor, przede wszystkim na drogim paliwie zarabiają koncerny paliwowe, które ciągną ogromne zyski z kryzysu, z którym mierzymy się wszyscy i każdy i każda z nas. Niezależnie zresztą od tego, czy prowadzi samochód, bo przecież te ceny paliw odbijają się także na cenach towarów i usług. I rząd ma narzędzia, dlatego się nazywa rządem, żeby rządzić i żeby wyliczać dokładnie, w jaki sposób może mitygować te ceny i co może zrobić, żeby wprowadzać rozwiązania sprawiedliwe. Sprawiedliwe jest, że aby ci, którzy zarabiają na krzywdzie innych, ponieśli koszty
1: krzywdy.
2: A więc zapłacili podatek od nadmiarowych zysków.
1: Ale jest potrzebny do tego podpis prezydenta. Tego podpisu nie będzie. Bez podpisu prezydenta rząd mógłby obniżyć VAT, obniżyć też akcyzę na przykład. Ale tego nie robi, bo może trzeba powiedzieć wprost Polakom, nie robi, bo sytuacja finansów państwa, budżetu jest już tak trudna, że już po prostu nie ma na to pieniędzy.
2: Oczywiście sytuacja budżetu jest trudna i rząd tego nie ukrywa, mówi o tym jasno minister finansów i premier. I stąd dokładnie takie rozwiązanie zaprojektowane na miarę na obecną sytuację, które ma doprowadzić do tego, żeby nie powiększać deficytu budżetowego, o którym wszyscy już trąbią, z opozycją na czele i panem prezydentem, że jest bardzo duży.
1: A jednocześnie, że tak fatalnie rządziliście, że teraz właśnie nie można obniżyć
2: Że jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, w której oczywiście po pierwsze sytuacja wymaga zwiększonych nakładów, jednocześnie dzięki obecności lewicy w tym rządzie nie ma cięć na sprawach socjalnych, na 13, 14 emeryturze, na pensjach w budżetówce, wręcz przeciwnie, utrzymujemy wzrost pensji powyżej inflacji i tak dalej, wzrost pensji minimalnej, ale to oznacza, że trzeba szukać innych źródeł pieniędzy i uważam, że to za dość sprawiedliwe i oczywiste, że nie szukamy ich w kieszeniach zwykłych obywateli, tylko w tych, którzy dzisiaj pasą się na kryzysie. I ja nie rozumiem, dlaczego prezydent Nawrocki w imię toczenia walki z rządem, do czego oczywiście ma prawo jako polityk, jednocześnie rykoszetem uderza w zwykłych obywateli, bo przypominam jeszcze raz, robię to z uporem maniaka. Kiedy składał przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, obiecywał, że będzie prezydentem wszystkich Polaków, a obecnie jest prezydentem swojego ugrupowania.
1: Premier Tusk zamieścił nagranie w internecie, długie, 15-minutowe. Mówi właśnie o tym, że prezydent to jest przemyślana strategia i metoda te weta, 45 wet do tej pory. I pada tam z ust premiera bardzo mocne stwierdzenie. Mówi tak, hasłem prezydenta Nawrockiego jest po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, ale premier mówi, powinno być raczej po pierwsze szkodzić, po drugie służyć interesom innych państw. To jest niezwykle mocne oskarżenie, nie za mocne.
2: Ja bym powiedziała raczej, że interesom obcych korporacji, jeśli już. No bo to nie tylko interesy korporacji paliwowych, których broni pan prezydent, ale na przykład wetowanie ustaw mających regulować rynek kryptowalut, to też jest chronienie prywatnych korporacji, często zagranicznych, które po prostu nie są w żaden sposób kontrolowane.
1: I według pani to wetowanie jest motywacją DSA, jest przede wszystkim chęć właśnie zaszkodzenia temu rządowi. To jest główna motywacja prezydenta?
2: Ja uważam, że prezydent z jednej strony ulega lobbingowi różnych dziwnych środowisk, bo to nie tylko to, o czym przed chwilą mówiłam, to również wetowanie rozwiązań wprowadzających dyrektywę DSA, która umożliwiałaby blokowanie szkodliwych treści w internecie, przestępstw, pedofilii, w imię ochrony prawa platform tak zwanych społecznościowych do robienia co chcą z przestrzenią, w której się sami w nich poruszamy, ale to również za wetowanie tak zwanego Lex Szarlatan po lobbingu różnych szarlatanów, Wreszcie wiele takich ustaw, których zawetowanie nie miało żadnego sensu. Dla mnie najlepszym przykładem tego, że prezydent ewidentnie próbuje też podminowywać dobre rozwiązania, bo wie, że są dobre i im gorzej dla rządu, tym lepiej dla niego, jest ustawa o transporcie autobusowym. Państwo pewnie nie wszyscy wiedzą, bo nie wszyscy państwo śledzicie, ale rząd przygotował ustawę, która moim zdaniem była naprawdę świetna i o tym mówili też eksperci, żeby nie stawiać tylko na rozwój kolei, ale też na rozwój połączeń autobusowych, bo przecież nie damy rady zaprowadzić kolei do każdej miejscowości. To była ustawa, która wreszcie wprowadzała porządek, która umożliwiała stworzenie zintegrowanego systemu dostosowanego do potrzeb mieszkańców.
1: No
2: i prezydent go zawetował. Nie dlatego, że to była zła ustawa, moim zdaniem dlatego, że to była za dobra ustawa. I działanie prezydenta, jeszcze raz to powtórzę, ma prawo walczyć z rządem. To jest jego wola, jeśli tak chce. Ale nie może, nie ma prawa, bo nie taką składał przysięgę, działać na niekorzyść Polaków.
1: Pani marszałek, wie pani, kto to Edzio Ramzes Jaramis?
2: Tak, tak, czytałam te artykuły o koniach.
1: Trzy konie w ośrodku prezydenckim w Promniku, jak donosi Gazeta Wyborcza, jest jeszcze jeden koń dla funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa. I kancelaria prezydenta nie odpowiada, ile kosztuje utrzymanie tych zwierząt, skąd one się wzięły, czy ktoś się podarował prezydentowi, ile za nie zapłacono ewentualnie. Co według pani jest największym problemem, jeśli w ogóle coś według pani jest problemem, że jest Edzio Ramzes Jaramis?
2: Dla mnie problemem jest brak jawności. Jeżeli prezydent, jeżeli te konie zostały kupione za publiczne pieniądze, no to z dobrym obyczajem byłoby podać do informacji publicznej, ile kosztowały, skąd się wzięły i ile kosztuje ich utrzymanie. To nie są jakieś bardzo skomplikowane
1: sprawy. Dlaczego według pani nie może strona prezydenta tego podać? Nie chcę tego podać.
2: Może dlatego, że prezydent próbuje kształtować, budować się jako taki zwykły gość i brat łata, taki jak wszyscy, a potem się okazuje, że ma prywatne konie w prywatnej stadninie i nie pasuje to trochę do wizerunku.
1: Bo
2: i dlatego staje się to problemem wizerunkowym.
1: Rzecznik prezydenta napisał, trzeba mieć końskie zdrowie, żeby się mierzyć z kolejną propagandową akcją medialną podkutych razem wymierzoną w prezydenta RP. Wszystko, co jest krytyczne wobec prezydenta, no to według strony właśnie Pałacu Prezydenckiego to jest
2: akcja
1: uderzenie
2: propagandowa, tak, uderzenie i tak
1: prezydenta
2: dalej. To jest trochę tak, że kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Prezydent wszedł w swoją kadencję bardzo mocno na nieustającej kontrze do innego obozu politycznego niż ten, który reprezentuje. Mógł wybrać różne strategie, bo też nikt się nie spodziewał, że będzie przyjacielem rządu, z którym wiele go dzieli. Ale pójście na całkowite zwarcie tak się właśnie kończy.
1: I dlatego według pani traci w tych sondażach, jeśli chodzi o zaufanie Polaków, bo traci. Ma cały czas pierwsze miejsce, ale traci.
2: Traci i w porównaniu z innymi prezydentami traci bardziej niż tracili inni prezydenci na tym etapie prezydentury.
1: Mimo wszystko Polacy by chcieli, żeby prezydent był tym kimś nawet w tak podzielonym społeczeństwie łączącym albo starającym się połączyć.
2: Myślę, że zwłaszcza w tak podzielonym społeczeństwie, bo wiem, bo też ludzie mi to mówią na ulicach, że są bardzo zmęczeni, że wchodzą w internet, wchodzą na portale, wchodzą do mediów społecznościowych i wiedzą ciągłą naparzankę i ich to po prostu męczy. Oczekują, że i on i pierwsza dama, która też mogłaby mieć taką
1: i
2: rolę,
1: też dużo traci w sondażu.
2: Staną po stronie jednak ich, a nie właśnie ciągłej walki politycznej.
1: Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu, Nowa Lewica z nami. To przejdźmy do Krakowa. Cały czas u pani na X-ie jest zdjęcie pani Darii Gasek-Popiołek, kandydatki Lewicy w wyborach prezydenckich, która nie zdobyła nawet 5 punktów procentowych. Co zawiodło? Zła kampania, zła kandydatka. Czy jest jakiś głębszy problem w waszej partii, żeby przekonać do siebie ludzi?
2: Daria Gosek-Popiołek była najlepszą kandydatką, jaką mogliśmy wystawić. To jest posłanka, która od 2019 roku jest bardzo mocno skoncentrowana na Krakowie.
1: Jeśli najlepsza kandydatka zdobywa niecałe 5%.
2: I ten Kraków był dla niej zawsze najważniejszym, taką centrum jej działalności politycznej. Oczywiście ten wynik jest niesatysfakcjonujący ani dla samej Darii Gosek-Popiołek, ani dla Lewicy. I z pewnością dla mnie, bo sztab, tak jak było, po każdej kampanii przeprowadzi ewaluację, będziemy na pewno się temu dokładnie przyglądać. Natomiast niewątpliwie to były szczególne wybory w tym sensie, że Proszę zwrócić uwagę, że był tam Łukasz Gibała, który był silnym kandydatem wcześniej popieranym w poprzednich wyborach, także przez Darię Gosek-Popiołek jeszcze w ostatnich wyborach samorządowych, spoza w ogóle jakichkolwiek układów politycznych, choć teraz skłaniający się bardziej w kierunku prawicy i Konfederacji. Nie było samej Konfederacji, która nie zdołała zebrać podpisów, więc ta scena była bardzo, bardzo zaburzona.
1: No dobrze, ale była kandydatka partii Razem, która zdobyła lepszy wynik od waszej
2: nieco
1: kandydatki.
2: Lepszy, tak.
1: No,
2: tak.
1: Nieco lepszy, tak. Niecałe 7%. Dlaczego? Dlaczego Razem udało się zdobyć więcej głosów niż wam?
2: To jest oczywiście moim zdaniem to, co się też wydarzyło w tej kampanii i co jest jakimś wnioskiem do wyciągnięcia dla nas wszystkich na przyszłość, to jest wyraźne pokazanie, że czas pozytywnych kampanii się skończył. Daria Gosek-Popiołek robiła kampanię bardzo mocno o Krakowie i o sprawach, nie starając się nie obrażać swoich kontrkandydatów.
1: Czyli co, tak jak mówi premier, koniec bycia grzecznym?
2: Obawiam się, że tak.
1: Kij
2: w rękę? Obawiam się, że tak, bo proszę zwrócić uwagę, co tam się wydarzyło. Daria Gosek-Popiołek koncentrowała się na problemach Krakowa, na rozwiązaniach, które często przejmowali też i kopiowali inni kandydaci. Ona podnosiła jakiś temat, on się potem pojawiał w innych obszarach, do tego poziomu, że często w debatach nawet wszyscy się zgadzali na ten sam temat. Ale to, co się wydarzyło, to była kampania bardzo brudna. Kampania, w której było mnóstwo fejków, mnóstwo AI-slopów tak zwanych, tych wymyślonych, stworzonych przez sztuczną inteligencję filmików, oczerniających innych kandydatów. I widać było, że te emocje, niestety, przez to też myślę, jak działają media społecznościowe, koncentrowały się na tych negatywnych kampaniach.
1: Czyli byliście za grzeczni, według pani?
2: Tak uważam, że...
1: Powinniście prowadzić brudną kampanię? Takie są realia?
2: Myślę, że między totalnie brudną kampanią i obrażaniem wszystkich naokoło, a zupełnie merytoryczną, pozytywną kampanią jest jeszcze spektrum całe możliwości. I to jest na pewno do dyskusji przez, no i przez lewicę, i przez tych nasz klub medialny.
1: Czy to oznacza, że te spostrzeżenia przeniesiecie na kampanię ogólnokrajową? To znaczy nie będziecie grzeczni, nie będzie łagodnie, niemerytorycznie? No, uśmiecha się pani, ale sam pani mówi, to
2: uśmiecham się dlatego,
1: nie działa.
2: Że znam siebie i znam moich kolegów i koleżanki z lewicy i na pewno nie będzie tak, że nie będzie merytorycznie, bo to nie jesteśmy my. Ale tak,
1: grzecznie będzie.
2: Trzeba mocniej się walczyć i mocniej się odróżniać. I to jest dla mnie lekcja z tej kampanii, choć lekcja smutna, bo no, mówiłyśmy przed chwilą o tym, jak bardzo Polacy są zmęczeni tą ciągłą nawalanką, a jednak niestety uważam, że właśnie także przez to, jak działają algorytmy w platformach społecznościowych, które niosą tylko
1: związek.
2: Te toksyczne relacje i tylko te negatywne emocje, no trzeba spróbować się w tym jakoś odnaleźć.
1: Na kogo pani zagłosowała w Krakowie?
2: Na kogo bym zagłosowała
1: tak,
2: w Krakowie?
1: Pani
2: na Darię Gosek-Popiołek oczywiście.
1: Nie, no ale w drugiej turze jej nie ma. Jakby pani głosowała w drugiej turze, na kogo by pani zagłosowała?
2: Na szczęście nie muszę wybierać tego, dokonywać tego wyboru i nie zazdroszczę go krakowianom, bo uważam, że w tej chwili nie ma dobrego kandydata w drugiej turze.
1: Stawia pani znak równości między panem Gibałą a panią Piątkowską?
2: Na pewno nie dokładnie znak równości, bo każdy z nich ma inne wady i zalety.
1: Natomiast, między politykiem od was, koalicji rząd...
2: Tak, ale nie z tej samej partii. Różni nas program, różni nas podejście także do tej kampanii. Także no, Daria Gosek-Popiołek nie poparła żadnego z tych kandydatów.
1: I to uważa pani, że to jest dobre, że nie poparła?
2: Tak, uważam, że to jest dobre. Uważam, że to jest rozsądna decyzja. Niech mieszkańcy Krakowa zdecydują.
1: Marszałek Czerzasty mówi, że w lutym Lewica wróci do rozmów o tym, czy może być wspólna lista z koalicją. To rzeczywiście jest cały czas otwarty temat?
2: Na pewno jakieś rozmowy zawsze są prowadzone, tak czy inaczej. Natomiast ja uważam i wiem, że takie jest stanowisko absolutnej większości lewicy, że taka wspólna lista nie miałaby większego sensu.
1: Bo
2: uważam po pierwsze, że politycy powinni dać szansę wyborcom zdecydować. To znaczy, jeżeli to oni mają prawo podjąć decyzję, czy chcą, żeby silniejszy był w następnym Sejmie, w następnym rządzie, być może głos lewicy, czy głos bardziej liberalnych polityków, czy
1: no dobrze,
2: zależy
1: ale to
2: im
1: tu
2: na
1: pani
2: realizacji
1: przerwę,
2: tych tematów,
1: czy nie. Idee szczytne, niech wybiorą Polacy, niech zdecydują. Ale chcecie realizować swoje postulaty. Wszystkie
2: tak.
1: Sondaże pokazują, że jeżeli pójdziecie osobno, nie będziecie ich realizować, bo nie, ten rząd, ta koalicja się nie utrzyma, nie będziecie mieli większości.
2: Na razie rzeczywiście tak pokazują. Co pokażą w kolejnych sondażach, im bliżej będzie wyborów, to zobaczymy, bo scena polska jest ekstremalnie dynamiczna ostatnio. Przed chwilą rozpadło się Prawo i Sprawiedliwość i zobaczymy, co jeszcze nam kolejne miesiące przyniosą. Natomiast pamiętajmy też o tym, że taka koalicja od prawa do lewa to jest koalicja, która miałaby problem z przedstawieniem spójnego programu. To znaczy, proszę sobie wyobrazić listę, na której startuje jednocześnie, nie wiem, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: No dobrze, ale z drugiej strony od 3 lat rządzicie. I jednak tak, rządzicie. Jesteście w stanie
2: tak,
1: się porozumieć.
2: Ale każdy z nas przyszedł do tego stołu z konkretnym mandatem od wyborców i konkretnym programem, które nie zawsze były takie same, co bardzo wyraźnie widać choćby teraz przy okazji ponowionej dyskusji na temat prawa aborcyjnego. Co było widać przy bardzo trudnych negocjacjach, jeśli chodzi o związki partnerskie, co było widać przy równie trudnych negocjacjach, które Lewica z kolei wygrała.
1: No byście się spierali, ale bylibyście na tej samej liście i byście w ten sposób podnieśli szansę na to, żeby te postulaty zostały zrealizowane.
2: No tylko które? Bo na przykład PSL szedł w ostatnich wyborach z postulatem, że trzeba dopłacać do kredytów mieszkaniowych, do banków i deweloperów, a my walczyliśmy o to, żeby szły pieniądze na budowę mieszkań na wynajem i dzięki temu, że my ten postulat przynieśliśmy razem z głosami ludzi, które za nami stały, dzisiaj Polska wydaje rekordowo duże pieniądze na budowę mieszkań na wynajem i to nie w dużych miastach tylko, ale też w małych miasteczkach i nawet wsiach.
1: Programowo dużo
2: ludzie
1: bliżej
2: mają szansę
1: wam
2: na mieszkania
1: do
2: dzięki temu.
1: Razem, prawda?
2: To są dwie lewicowe partie, oczywiście.
1: I też nie możecie się porozumieć i stworzyć jednej listy.
2: No, to jest niestety partia
1: tam
2: Razem
1: jest
2: nie
1: między
2: jest...
1: wami takiego, że nie możecie się porozumieć?
2: Nie wiem, dlaczego partia Razem nie jest w stanie się porozumieć z nikim, a już zwłaszcza z partią, która jest bliższa im programowo, ale jest to rzeczywiście problem. Jest to rzeczywiście problem i też podejście, którego ja nie rozumiem, bo dla mnie najważniejsze w polityce jest realizowanie programu, który się ludziom obiecuje. To znaczy, ja szłam w 2023 do wyborów mówiąc, będę walczyła do upadłego o różne sprawy, tak? Nie wiem, reformę Państwowej Inspekcji Pracy, dzięki której dzisiaj setki już ludzi dostają umowy o pracę zamiast umów śmieciowych. I jestem dumna z tego, że to się udało zrobić.
1: Ale poseł Zandberg...
2: A partia Razem wybiera komentowanie wszystkiego z bocznej
1: ale
2: ławki.
1: Ale poseł Zandberg mówi, no tak, Lewica weszła do rządu i jedyne co, to po prostu przyklepuje pomysły Donalda Tuska. A my nie chcemy tak.
2: No, partia Razem nie chce rozmawiać ani z Koalicją Obywatelską, ani z SPSL-em, ani nawet z Nową Lewicą, więc ja nie wiem, z kim oni chcą tworzyć rząd, z PiS-em i z Konfederacją.
1: Nie, też mówię.
2: No to właśnie, no to jak chcą realizować swój program? Ja to zadaję to pytanie. Jak chcą cokolwiek osiągnąć?
1: Ostatnio rozmawiałam
2: z panią
1: Aleksandrą Owcą i powiedziała, że jeżeli będą po wyborach tymi, którzy mogą zdecydować o większości rządu, to chętnie usiądą do rozmów, bo wtedy będą mieli jakieś przełożenie, będą mogli stawiać jakieś warunki, bo coś od nich będzie zależało.
2: Można stawiać warunki wtedy, kiedy się chce i kiedy się jest gotowym do walki. Czasem trudnej walki, czasem nierównej, ale można naprawdę wiele wywalczyć i Lewica w tym rządzie to udowodniła. Naprawdę to, że na przykład mamy reformę Państwowej Inspekcji Pracy, o której przed chwilą mówiłam, mimo że premier jeszcze w grudniu zeszłego roku powiedział, że wyrzuca ją do kosza, to jest efekt tego, że Lewica nie odpuszcza.
1: To kończąc
2: naprawdę
1: Razem...
2: Naprawdę tylko trzeba chcieć.
1: Według pani Razem nie jest gotowy na odpowiedzialność, na to, żeby wziąć odpowiedzialność?
2: Nie wykazało tej gotowości, odkąd ich znam.
1: To zmieńmy temat. Sławomir Mentzen dzisiaj bardzo ironicznie o policjantkach, które zaczynają służbę, napisał, że umieścił zdjęcie policjantek zaczynających służbę na Dolnym Śląsku, że teraz na pewno czujemy się bezpieczniej. Jak się pani czuje jako kobieta, gdzie deprecjonowana jest rola kobiet, które zdecydowały się iść do służby i służyć Polsce?
2: To jest
1: jakkolwiek
2: naprawdę...
1: górnolotnie by to nie zabrzmiało, no, ale tak właśnie na tym polega ta praca.
2: Sławomir Mentzen się nie zorientował, że to kobiety, może nie te konkretne, ale kobiety w polskiej policji służą od 100 lat. Od 100 lat.
1: Jest ich 20%.
2: Jest ich 20%. Ja się czuję bezpieczniej chroniona przez kobiety w policji niż przez pana Mentzena, który ma jednocześnie próbuje zagonić 19-latków do wojska. Więc dobrze by było, gdyby po prostu przestał mówić na chwilę.
1: Ale skąd
2: i przestał
1: u pana Mentzena wynika takie... No właśnie, umniejszanie kobietom.
2: Ja myślę też, patrząc po tym, że najwyraźniej Konfederacja ma cały czas traumę po tym, jak pan Wippler został pobity przez policjantkę, że mają jakiś kompleks wobec kobiet, które są od nich silniejsze. No, pan Mentzen pewnie nie wniósłby lodówki na czwarte piętro sama. Tutaj aż 150 policjantek, które mają większe jaja niż on. No to musi być trudne dla takiego człowieka. Ale dla mnie, i wiem to, bo mam szczęście otaczać się takimi mężczyznami, miarę, wartość mężczyzny, jego siłę mierzy się także tym, czy czuje się zagrożony przez kobiety.
1: No bardzo dużo negatywnych rzeczywiście komentarzy było pod tym wpisem Sławomira Mentzena. Wspomniała pani o tym, że chce młodych mężczyzn do wojska wysyłać Sławomir Mentzen, ale nie uważa pani, że w obecnej sytuacji jakaś dyskusja o szkoleniach wojskowych, obowiązkowych, szkoleniach obrony cywilnej albo może nawet o przywróceniu poboru jest konieczna?
2: Szkolenia trwają i na te szkolenia zapisuje się bardzo dużo ludzi.
1: Ale nie są obowiązkowe.
2: Nie są obowiązkowe, ale cieszą się ogromną popularnością i ja bardzo państwa zachęcam do zapisywania się do
1: mnie. Była pani na takim szkoleniu?
2: Jeszcze nie byłam, ale wybieram się na szkolenie. Nie byłam, to prawda, ale wybieram się. Bardzo chcę, tylko po prostu ciągle jestem w rozjazdach. One są w weekendy, a w weekendy też ostatnio wyjeżdżam. Natomiast bardzo chcę się zapisać na szkolenie z pierwszej pomocy na pierwszy rzut, bo jest ich kilka. Tam chyba są cztery
1: tak,
2: w tej
1: można
2: chwili dostępne
1: sobie.
2: W M-Obywatelu. Można wejść w M-Obywatela, wybrać rodzaj szkolenia, wybrać miejsce i termin i po prostu się na nie zapisać. Te osoby, które były, także osoby, politycy z rządu i z parlamentu, którzy byli, biorą w tym udział, bardzo chwalili i zachęcają, ja też zachęcam, ale też myślę, że to, co dzisiaj jest najważniejsze, to budowanie naszej odporności jako społeczeństwa.
1: Ale poboru by pani nie przywróciła.
2: Na tym chwilę nie potrzebujemy poboru. Potrzebujemy budowy odporności społecznej. I tutaj bardzo dużo robimy. Nie tylko jako rząd, ale także jako organizacje społeczne.
1: I powinniśmy się...
2: I połączenia się nas wszystkich
1: i szkolić,
2: w odpowiedzialność.
1: Choć nie jest to obowiązkowe. Tak uważa wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat, Nowa Lewica. Bardzo dziękuję za rozmowę państwu. Dziękuję za uwagę.
2: Wszystkiego dobrego.

0: Za dzisiejsze spotkanie w programie RMF na koniec dnia dziękuję Marcin Jędrych. Zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Kierowcy czekali na ten ruch. Prezydent podpisał ustawę paliwową. Posłuchajcie, jak decyzję Karola Nawrockiego komentują politycy. W faktach także sprawa zabójstwa kobiety w Kędzierzynie Koźlu. Znamy opinię biegłych w sprawie sprawcy. Zajrzymy też do stolicy Wielkopolski. Hejna lista wraca na wieżę poznańskiego ratusza. Ja wygrałem. Wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa, napisał na portalu X Donald Tusk. W ten sposób premier skomentował decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o podpisaniu ustawy nakładającej podatek od nadzwyczajnych zysków na koncerny paliwowe. To właśnie ta ustawa ma pomóc w obniżeniu cen paliw na stacjach. Decyzję prezydenta skomentował także szef MSWiA Marcin Kierwiński. Strach przed Polakami zwyciężył polityczną nienawiść. Z kolei Jarosław Kaczyński stwierdził, że Donald Tusk nie ma już to cytat alibi i nie może przerzucać na nikogo odpowiedzialności. Tymczasem Karol Nawrocki zapowiedział we wczorajszym orędziu skierowanie ustawy, którą podpisał, do Trybunału Konstytucyjnego do kontroli w trybie następczym.
2: Podpisując ustawę, nie wycofuję swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Jako prezydent Rzeczypospolitej zwrócę się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie w trybie następczym. Podkreślam, że to rząd ponosi odpowiedzialność za utrzymywane miesiącami wysokie ceny paliw.
1: Mówi prezydent RP. Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział w swoich mediach społecznościowych, że już w weekend ceny na stacjach paliw będą niższe szacunkowo o złoty 20, złoty 30 za litr. A do tego tematu będziemy oczywiście wracać w faktach. Zabójca kobiety z Kędzierzyna Koźla był niepoczytalny. Taką opinię dostała prokuratura. Chodzi o zbrodnię z końca sierpnia. Kobieta została zaatakowana na spacerze w lesie, blisko swojego domu. Wcześniej w Opolu ten sam napastnik ciężko zranił mężczyznę. Co dalej ze śledztwem w tej sprawie? O tym dziennikarz RMF FM Marcin Buczek.
3: Śledztwo będzie dokończone. Jak powiedział mi prokurator, może to jeszcze potrwać około 3-4 miesięcy. Chodzi o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu, jak i wcześniejsze usiłowanie zabójstwa w Opolu. Obie te osoby zostały zaatakowane nagle i bez powodu, ale aktu oskarżenia nie będzie. Natomiast po zakończeniu śledztwa zostanie skierowany do sądu wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenie mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym. Na razie nadal jest on tymczasowo aresztowany.
1: To są fakty RMF FM o północy. Szereg partnerów, Hiszpania, Belgia i Polska, wkrótce przekażą Ukrainie amunicję kaliber 20 mm do myśliwców F-16, które są skuteczne w zwalczaniu rosyjskich dronów odrzutowych, mówi szef dyplomacji Ukrainy Andrii Sybicha. Wcześniej agencja Bloomberg poinformowała, że Kijów chce kupić dziesiątki tysięcy nabojów do myśliwców F-16, aby zestrzeliwać rosyjskie drony odrzutowe. Jak podała agencja, do przechwycenia jednego drona potrzeba średnio około 150 sztuk amunicji. Według Bloomberga dzienne zapotrzebowanie może wynosić około 10 tysięcy nabojów. Wojna na Ukrainie wymusza zmiany systemu kształcenia pilotów wojskowych, mówi rektor Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, czyli słynnej szkoły Orląt. Generał brygady Krzysztof Szymaniec zastrzega, że wojna to nie jedyny powód zmian i potwierdza, że absolwentom studiów wojskowych nie będzie już tak łatwo przejść do pracy w liniach lotniczych.
4: Musimy w szybszym czasie, w mniejszych kosztach osiągnąć lepszy efekt.
5: Piloci nie będą już mieli licencji.
4: Jeśli chodzi o pilotów wojskowych, nie jest to dla nas najważniejsze. Dla nas najważniejsze jest efektywność szkoły.
5: Dawaliście licencje, oni szli do linii cywilnych. Teraz tej szansy łatwego odejścia nie będzie.
4: Ja nie powiem, że nie będzie. Niemniej jednak nie możemy jako Wojsko Polskie dobrowolnie oddawać naszych podchorążych, nasz produkt w postaci pilotów do pracy w cywilu. Cenimy sobie oczywiście to, że szkolimy na najwyższym poziomie, ale my potrzebujemy żołnierzy.
1: Z rektorem, komendantem szkoły Orląt rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
6: Fakty z Wielkopolski.
1: Znów będzie grał hejnał na cztery strony świata. Hejna lista wraca na wieżę poznańskiego ratusza. Przez ostatni rok ze względu na remont elewacji budynku grał z balkonu na drugim piętrze. Przy tej okazji warto przypomnieć o historycznym znaczeniu pracy hejna listy.
7: Kiedyś hejna lista urzędował na wieży całą dobę. Oni się tam oczywiście zmieniali, ale ich zadaniem było na przykład pilnowanie, czy gdzieś się coś nie pali, i natychmiast sygnalizowanie tego. Ale mieli też bardziej prozaiczne zadania. To hejnaliści wyznaczali wyrażali dźwiękiem swoich instrumentów porę handlu w mieście. To oni nadawali miastu pewien rytm, więc mieli bardzo ważną funkcję, która dzisiaj jest zredukowana, ale również bardzo ważna, bo to jest element tożsamości miasta.
1: Wspomina Paweł Oses z Muzeum Narodowego w Poznaniu, który jest gospodarzem poznańskiego ratusza. Z kolejnymi faktami meldujemy się punktualnie o pierwszej. W nich usłyszycie o modzie inspirowanej strojem łowickim. Już teraz polecam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24.

0: Na zegarach jest pierwsza, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Na początek polityczne komentarze do ruchu Karola Nawrockiego. Prezydent podpisał ustawę paliwową, dzięki której od weekendu na stacjach niższe ceny paliw. Dyrektor Jeleniogórskiej Szkoły może zostać bez pracy. Chodzi o tragedię sprzed roku. W faktach też moda inspirowana łowickim folklorem. Echa wczorajszej decyzji prezydenta. Przypomnijmy, Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, która ma sfinansować obniżkę cen paliw. Jak wiecie z faktów, już w weekend za paliwa mamy płacić szacunkowo o złoty 20, złoty 30 mniej za litr, przekazał wieczorem minister finansów Andrzej Domański. Posłowie opozycji taki ruch prezydenta oceniają dobrze, bo ich zdaniem jasno pokazuje, że dziś najważniejsze jest, żeby zakończyć drożyznę. Działania obecnego rządu skrytykował w rozmowie z RMF FM poseł Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus.
1: Przez 4 budżety za obecnej władzy ponad 1 000 000 000 złotych, 1 000 000 000 000 złotych dodatkowego długu. No, kto to będzie spłacał? No, nasze dzieci i wnuki, na pewno nie obecny rząd.
0: Z kolei europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówi RMF FM, że prezydent zdecydował pod presją.
2: Ale to tylko pokazuje, że wchodzi w buty nie prezydenta, który łączy, nie prezydenta, który dba o sprawy i buduje wspólnotę, ale staje się tak naprawdę, czyli bardzo chciałby stać się liderem prawicy.
0: Mówił europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej, a my od rana będziemy monitorować sytuację na rynku paliw. Sprawdzajcie fakty w RMF FM. Dyrektor Jeleniogórskiej Szkoły, do której chodziła zamordowana 11-letnia Danusia, może stracić pracę. Rzecznik dyscyplinarny przy wojewodzie domaga się wobec niego najwyższej przewidzianej kary. Tragedia z końca 2025 roku poruszyła całą Polskę. Dziewczynka zginęła od ciosów nożem. Zatrzymana w tej sprawie została zaledwie rok starsza uczennica. O szczegółach reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
3: Kontrola kuratorium oświaty wykazała sporo nieprawidłowości w placówce. Zatrzymana 12-latka miała dawać do zrozumienia w kartach samooceny, że ma problemy z agresją, ale szkoła nie udokumentowała ani nie podjęła adekwatnych działań na te alarmujące wpisy. Kontrolerzy zwrócili także uwagę na organizację pracy szkoły. Wychowawczyni podejrzanej o zbrodnię 12-latki łączyła w tym samym czasie aż 3 role: wychowawcy, pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego, co zdaniem kuratorium utrudniało efektywną pracę. Dyrektor może nie tylko stracić stanowisko, ale także zostać ukarany 3-letnim zakazem pracy w oświacie. Sprawą zajmie się komisja dyscyplinarna na początku grudnia. Postępowanie prowadzone jest również wobec nauczycielki.
0: Wieloletni palacze papierosów mogą skorzystać bezpłatnie i bez skierowania z badań w kierunku raka płuca. Chodzi o niskodawkową tomografię komputerową, która wykrywa niepokojące zmiany w układzie oddechowym. Prawo do tych badań wraz z początkiem października zyskały osoby, które mają co najmniej 50 lat i od 20 lat regularnie palą papierosy.
4: Wykonanie niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej jest super łatwym badaniem. Jest badaniem szybkim, badaniem bezbolesnym i badaniem, które tak naprawdę czasowo zupełnie nie angażuje.
5: Ile trwa takie badanie?
4: Badanie trwa kilka minut, dosłownie 4 minuty, nie więcej.
5: My kładziemy się gdzieś specjalnie?
4: Tak, to jest normalny tomograf, tylko musi mieć opcję wykonania badania niską dawką. To jest bardzo ważne, dlatego że my nie chcemy wykonywać pełnej tomografii komputerowej. To badanie ma tylko stwierdzić, czy jest jakiś problem, czy też go nie ma.
0: Z pulmonologiem profesor Janną Chorostowską-Wynimko z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. O tym, jak skorzystać z nowych badań, piszemy na rmf24.pl. Z folkloru do mody, czyli o tym, jak charakterystyczne łowickie pasy stały się inspiracją do stworzenia współczesnego ubioru. Ten pomysł przyniósł 3. miejsce w ogólnopolskim konkursie Etnotrendy, a jego autorką jest 17-letnia Hania Biała, uczennica klasy projektowania ubioru w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi. Jak mówi, zaczęło się od męskiego stroju łowickiego.
6: Jest to moja własna interpretacja i przeistoczyłam go na strój użytkowy dla kobiet. Zaczął się od pomysłu, pomysł, aby ten lejbik ze stroju męskiego przepołowić na pół i dzięki temu powstała kamizelka i spódniczka. Potem się zastanawiałam, co zrobić z tymi spodniami, skoro mam już spódniczkę, więc wpadłam na pomysł, żeby zrobić z nich ciekawe rękawy.
0: Młoda projektantka z Wiśniowej Góry nagrodę finansową z konkursu przeznaczyła na zakup własnej maszyny do szycia, której wcześniej nie miała. A my gratulujemy pomysłu i nagrodę.
7: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Wracamy do naszej porannej rozmowy w RMF FM. Jacek Sasin, poseł PiSu, był gościem Tomasza Terlikowskiego.
8: Marcin Romanowski powinien wrócić do Polski teraz, jak ma list żelazny?
9: Znaczy, jak to postanowienie sądu się uprawomocni, bo słyszymy, że ta władza nie chce uznawać tego sędziego, tego orzeczenia.
8: Ten sędzia,
9: ten sędzia był dobry wtedy, kiedy orzekał po myśli tej władzy i ministra Żurka i prokuratury, kiedy orzekł w inny sposób. Okazało się nagle, że jest neosędzią, powinien być odsunięty od orzekania, nie powinien w ogóle właściwie chyba to wynosić.
8: To ministra Żurka rzeczywiście.
9: No właśnie, to pokazuje tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi, że nie chodzi o żadną sprawiedliwość.
8: Ale mają tylko prawo złożyć zażalenie.
9: Zażalenie mają prawo, ale nie mają prawa dyskredytować sędziego. Nie mają prawa podważać tego postanowienia, które jest, ale bardziej mnie niepokoi to, co mówi mecenas DBA, który już przesądza, że sąd w drugiej instancji uchyli to postanowienie.
8: Wiemy,
9: jak to działa, panie redaktorze, bo tak było przy Michałku Szpierowskim. Trzy razy losowano sędziego po kolei, dopiero jak czwartym razem trafiono właściwego,
8: to wtedy będzie tak samo?
9: Tak, spodziewam się.
8: A jeżeli tak nie będzie, jeżeli ten list żelazny zostanie utrzymany, Marcin Romanowski powinien wrócić
9: do Polski. Nie mam wątpliwości, że wtedy wróci, panie redaktorze, bo od początku deklaruje, że chce stanąć przed wymiarem sprawiedliwości i chce udowodnić swoją niewinność. Nie zgadza się tylko na represje, które jest poddawany bez sądu, bez wykazania
8: winy. Na razie nie było żadnych represji, bo nie został aresztowany.
9: Został zatrzymany bezprawnie, ze złamaniem immunitetu i został w związku z tym wypuszczony, ale to też pokazało, jak ta władza działa. Nic się dla niej nie liczy poza realizacją celu, jakim jest wsadzenie Marcina Romanowskiego do więzienia.
8: To jeszcze pytanie o ceny paliw. Pan wie, ile kosztuje teraz litr benzyny?
9: Prawda? Benzyny tam grubo powyżej 8 zł w tej chwili. Powyżej 9. Zbliżamy się do magicznej granicy 5,19 za pół litra zamiast za litr.
8: To jest oczywiście złośliwość, ale pytanie, czy nie możecie się jakoś dogadać w tej sprawie?
9: Dlatego, że Donald Tusk i jego ekipa tego nie chcą. Przecież
8: my powiedzieliśmy,
9: poprzemy tą ustawę pod warunkiem przyjęcia naszych poprawek, które były bardzo racjonalne i wynikały po pierwsze z tego, żeby zabezpieczyć państwo przed roszczeniami zagranicznych koncernów paliwowych, czyli żeby ta ustawa nie działała wstecz, to po pierwsze, a po drugie, żeby zabezpieczyć w tej ustawie, że te pieniądze rzeczywiście trafią na ten cel, na który powinny trafić, bo my tej władzy nie wierzymy.
8: Premier też tego nie chce, pana zdaniem.
9: Dlatego tego nie chcę,
8: ponieważ to wy nie chcecie.
9: Nie, premierowi nie zależy, żeby obniżyć ceny paliw.
8: Ponieważ za chwilę będzie wyższa inflacja,
9: władza na tym zarabia. Zarabia potężne miliardy złotych na dodatkowych wpływach z VAT-u, z akcyzy, z opłaty paliwowej, która przy wyższych cenach jest wyższa.
8: Przecież pan wie o tym, że za chwilę pójdą inne ceny w górę. Inflacja wybory służy, są za rok,
9: panie redaktorze,
8: i to nie służy temu
9: mamy
8: rządowi.
9: Mamy katastrofę finansów publicznych. Gigantyczna dziura budżetowa. Pieniędzy brakuje na wszystko. 4 miliardy prawie brakuje w NFZ-cie dzisiaj do zamknięcia roku. Wszystko się temu rządowi sypie. Oni potrzebują jak powietrza dodatkowych pieniędzy w budżecie i to się liczy przede wszystkim, bo inaczej utoną. Polska zbankrutuje. W związku z tym te dodatkowe wpływy z benzyny są im, wysokich cen są im potrzebne. Inflacja też temu służy, bo im większe ceny,
8: panie
9: tym VAT wyższy.
8: Jest pan doświadczony politykiem.
9: Tak,
8: Polacy będą płakać, krzyczeć.
9: Wie pan, ile zarobił Orlen tylko w pierwszym półroczu na tych wysokich cenach paliwa? Prawie 17 miliardów złotych. A w całym poprzednim roku 2,700.
8: Tylko pieniądze miliardów. Się w polityce liczą,
9: ale bez pieniędzy,
8: liczą się także wyniki wyborcze za rok.
9: Ale bez pieniędzy ten rząd się nie utrzyma. Znaczy, on musi dotrwać do najbliższych wyborów, żeby po tych wyborach, jeśli się utrzyma, przy swojej propagandzie, jeśli się utrzyma, żeby po tych wyborach wprowadzić drastyczny program uderzający w społeczeństwo, tą piątkę Tuska, o której której mówił wczoraj nasz kandydat na premiera, pan profesor Czarnek, czyli likwidacja programów społecznych, czyli drastyczna podwyżka podatków, wyhamowanie wszelkich inwestycji.
8: Są jasne deklaracje, że żadne to, co zostało dane, nie zostanie
9: odebrane. I pan w to wierzy, panie redaktorze, pan wierzy Tuskowi, naprawdę.
8: To chodzi o to, co ja wierzę, no, co właśnie. Do tej pory nie zabrali.
9: No, nie zabrali.
8: Panie pośle,
9: nie zabrali.
8: Mówiliście przed poprzednimi wyborami, że przyjdzie Platforma i zabierze. Nie zabrała.
9: Panie redaktorze,
8: uczciwie
9: na razie,
8: trzeba powiedzieć,
9: na razie,
8: że nie zabrała.
9: Na razie nie zabrała, ale doprowadziła do takiej ruiny finanse publiczne, że będzie musiała zabrać.
8: Jak wy dojdziecie, to nie zabierzecie. No, jak jest ruina,
9: panie redaktorze,
8: my pokazaliśmy,
9: panie redaktorze, że potrafimy szybko i sprawnie finanse publiczne naprawiać.
8: Premierem był Mateusz Morawiecki,
9: panie redaktorze, wtedy, kiedy zostały wprowadzone mechanizmy, które uszczelniły system podatkowy i wygenerowały wielkie dodatkowe wpływy do budżetu, premierem była Beata Szydło, a ministrem finansów pan minister Szałamacha. Przypominam to, żeby nie zaciemniać rzeczywistości, chociaż oczywiście oddaje również
8: Mateusz Morawiecki nie miał zasług w
9: uzdrowieniu. Również oddaje.
8: Twardo mówiliście, że to jest jego ogromna umiejętność.
9: To raczej chyba on mówił. Ja oddaję tą...
8: A Jarosław Kaczyński nie mówił o zasługach Mateusza Morawieckiego.
9: Ja też to o tym mówię, tylko jak pan mi pozwoli dokończyć myśl, to też o tym mówię. Oczywiście pan premier Morawiecki to bardzo skutecznie realizował, bardzo skutecznie kontynuował.
8: A teraz kto to będzie
9: Natomiast
8: robił?
9: Te mechanizmy zostały rzeczywiście zapoczątkowane jeszcze za rządów pani premier Szydło, która 2 lata była premierem, przypominam.
8: Panie ministrze i panie teraz, pośle, kto teraz będzie cała finansów, ekipa, jeśli wygracie
9: cała
8: wybory?
9: Ekipa fachowców, panie redaktorze, w najbliższą sobotę mamy naszą konferencję programową kolejną, tym razem poświęconą gospodarce. Będzie bardzo dużo o finansach publicznych, o naszych propozycjach. Zapraszam wszystkich państwa do śledzenia relacji z tej
8: konferencji. Daniel
9: Obajtek
8: będzie to przedstawiał?
9: Będzie kilku mówców tam występowało, nie tylko jednym z nich będzie pan prezes Obajtek, ale akurat to nie te kwestie budżetowo-finansowe.
8: No dobrze, ale cała ekipa nie będzie ministrem. Ktoś musi być ministrem od finansów.
9: Panie redaktorze, dzisiaj to nie jest czas, żeby wyznaczać ministrów, naprawdę.
8: Daniel Obajtek może nim być?
9: Nie, na pewno ministrem finansów nie będzie, natomiast panie redaktorze, niech się pan nie martwi. My mamy naprawdę bardzo szerokie zaplecze gospodarcze, będziemy je prezentować w najbliższym czasie.
8: A ono nie odeszło przypadkiem do rozwoju Plus?
9: Nie
8: żałuje pan żadnej straty?
9: Panie doktorze, ja żałuję każdej straty. Żałuję każdej...
8: Rozmawiacie? Przemysław Czarnek powiedział, że rozmawiacie z niektórymi z posłów, żeby wrócili.
9: Z tego co wiem, to tak. Tak jest.
8: Pan też rozmawia?
9: Nie. Akurat się tym nie zajmuję.
8: I kto może wrócić w najbliższym czasie? Kiedy to się stanie?
9: No, panie doktorze, jak ktoś się zdecyduje, no to wtedy będzie o tym wiadomo. Znaczy, no, nie będę przecież tutaj ogłaszał nazwisk, którymi prowadziły rozmowę, które znam.
8: Zna pan te nazwiska, tak? Dobrze. Partie prawicy rzucają wam kłody pod nogi. Przemysław Czarnek wczoraj oskarża. Głównie Konfederację, trzeba uczciwie powiedzieć, że rzuca kłody
9: panie
8: pod nogi.
9: Panie, bardzo niedobrze jest, że prawica jest podzielona.
0: Tomasz Terlikowski i Jacek Sasin z PiSu. Ta rozmowa w całości na rmf24.pl, a kolejną jej część będziecie mogli posłuchać w kolejnych faktach. O drugiej przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Ja dziękuję za uwagę i życzę wam spokojnej nocy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

To już prawie godzina druga, czas na kolejne wydanie faktów. Przy mikrofonie od teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór, zapraszam. Paliwa mogą potanieć nawet o ponad złotówkę. Rząd zapowiada rozporządzenia w tej sprawie jeszcze przed weekendem. Orlen rozważa wprowadzenie peletomatów na swoje stacje paliw. Podobno rozwiązanie funkcjonuje już w innych krajach Europy. Beton ma zniknąć wokół elektrociepłowni w centrum Łodzi. Powstanie tam miejski ogród. Tańsze paliwo już w ten weekend, tak zapowiada minister finansów Andrzej Domański. Po podpisaniu przez prezydenta i opublikowaniu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, rząd chce obniżyć VAT i akcyzę na paliwa. Według szacunków ministra, litr benzyny i diesla może potanieć o około złotówkę i 20 do 30 groszy. Do tego potrzebne są jeszcze odpowiednie rozporządzenia. Rząd zapowiada